0: kto wystartuje w wyborach. O tym krakowski reporter Radia Z Przemek Taranek.
1: To Michał Drewnicki z PiS, Monika Piątkowska z KO, Aleksandra Owca z partii Razem, Daria Gosek-Popiołek z Lewicy, Sławomir Pietrzyk z Socjaldemokracji, Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej i kandydaci niezależni Łukasz Gibała i Jan Hoffman. Wielkim przegranym jest Bartosz Bochończak z Konfederacji, któremu zabrakło naprawdę niewiele podpisów.
2: Pozytywnych było 2878, czyli 122 zabrakło.
1: Mówił sędzia Krzysztof Dyl, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej. Oprócz Bochończaka komisja odmówiła zarejestrowania Mariana Banasia, byłego szefa NIK, a także Stanisława Kłacha i Marty Ratuszyńskiej z Radomia. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
0: Kandydaci, którym odmówiono rejestracji, mogą odwołać się do komisarza wyborczego. Radni Poznania podjęli decyzję w sprawie kontrowersyjnej hali sportowej, która ma stanąć na terenie zielonym. Mimo licznych protestów mieszkańców i aktywistów ekologicznych, uchwalono miejscowy plan zabudowy dla Golęcina. Przeciwnicy zgłaszali, że obiekt sportowy uniemożliwi odkrycie skanalizowanej na tym terenie rzeki Bogdanki i wprowadzi chaos parkingowy przy okazji wydarzeń sportowych. Przyjęty plan nie jest idealny, przyznaje radny z Koalicji Obywatelskiej Łukasz Mikuła.
3: Teraz wszystko zależy tak naprawdę od prezydenta i od realizacji jego zobowiązań, które głośno padły, że będą prowadzone prace nad nowymi koncepcjami obsługi transportowej Golęcina, jak również nad renaturyzacją Bogdanki.
4: Nie mamy gwarancji, że dojdzie do odsłonięcia Bogdanki. Może być odsłonięta, tylko że zaufanie do polityków jest zawsze ograniczone.
0: Odpowiada społecznik Robert Kalak z Koalicji Za Zieleń. Dzięki uchwaleniu planu miasto może teraz uzyskać dofinansowanie na budowę hali lekkoatletycznej. Urszula Pasławska apeluje, by rząd jak najszybciej interweniował w sprawie dzików. Służby miejskie zdecydowanie sobie nie radzą, ocenia w Radiu Z wiceprezeska PSL-u, a zarazem szefowa klubu DIAN, Polskiego Związku Łowieckiego. Jej zdaniem dzików w miastach jest zdecydowanie za dużo.
5: Jest to groźne zwierzę. Może zaatakować i de facto zabić człowieka. W związku z tym zalecam pewną ostrożność w kontakcie z dzikami, a w Warszawie są one widoczne wszędzie i Ministerstwo Klimatu powinno podjąć jak najszybsze działania, nadrobić trochę stracony czas, aby wesprzeć samorządy, znaleźć środki również po to, aby te dziki były skutecznie odławiane.
0: Urszula Pasławska opisuje, że w zeszły piątek w Warszawie dzik zaatakował kobietę w ciąży, która poroniła. To już nie jest tylko mem na Facebooku, ale realny problem, z którym trzeba walczyć bardzo szybko, apeluje wiceszefowa ludowców. Finlandia też ma swoją tarczę wschód. Ukończono właśnie budowę ogrodzenia, które ma powstrzymać próby nielegalnego przekroczenia granicy od strony Rosji. Instalacja ma być też zaporą przed dronami, jaką część granicy umocnili Finowie. O szczegółach reporter Radia Z Maciej Bąk.
6: Około 200 kilometrów. Ogrodzenie jest głównie w południowo-wschodniej Finlandii, ale też w paru miejscach na północy kraju. Pamiętajmy, że nasza granica z Rosją ma aż 1300 kilometrów. Mówi telewizji Yle szefowa fińskiego MSW Mari Rantanen, dodając, że ogrodzenie może zostać jeszcze poszerzone. Zaznaczmy, spora część fińsko-rosyjskiej granicy to skuty lodem teren nie do przebycia. Ogrodzenie stanęło głównie w miejscach, gdzie kilka lat temu Rosja zaczęła wysyłać migrantów. Składa się z wysokiego na 3,5 metra metalowego płotu, zwieńczonego drutem kolczastym.
0: Swoje wschodnie granice umacniają też państwa bałtyckie. Wspólnie realizują projekt pod nazwą Bałtycka Linia Obrony. Teraz to już wszystko na kolejne wiadomości Radia Z. Zapraszam za niecałą godzinę.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: to jest dobra książka na noc.
1: Podniebie. Kiedy 2 godziny później przeszklone drzwi zamknęły się za Robertem Wierzbickim, Igor podszedł do szafki na dokumenty i schował umowę, którą podpisał ich kolejny klient. Wyjął nową teczkę, wrócił do biurka i podpisał ją, nadając sprawie sygnaturę. Rzeczywiście, plakaty wiszą od wczoraj na całym Kazimierzu. Ale kiedy go ubiegłeś, mówiąc o jego żonie, minę miał, jakby zobaczył Jasnowickę. Iga sięgnęła po zostawione przez Wierzbickiego zdjęcia żony i podeszła do dużych, rozsuwanych drzwi, zajmujących niemal całą krótszą ścianę biura. Rozsunęła je, po czym weszła do ukrytego za nimi niewielkiego pomieszczenia. Kilka tygodni wcześniej, gdy odeszła z policji i zaczynała pracę w agencji, jedynym miejscem, gdzie można było przyczepić zdjęcia i notatki dotyczące śledztwa, była korkowa tablica wisząca na ścianie za biurkiem Igora. Iga potrzebowała więcej przestrzeni. Lubiła zapisywać w ten sposób dane, tworzyć mapę powiązań między ludźmi i miejscami wplątanymi w śledztwo. Wysprzątała więc maleńki pokoik sąsiadujący z biurem, który jej partner traktował jak chrupie ciarnie. Wyniosła na śmietnik zalegające w nim stare kartony i pudła po sprzętach, które Igor kupił do agencji. Największą ze ścian, na wprost rozsuwanych drzwi, pomalowała czarną magnetyczno-tablicową farbą. Dzięki temu zyskali tablicę dużo większą niż korkowa, na której mogli nie tylko pisać, ale również przypinać magnesami zdjęcia, mapy i notatki. I właśnie teraz Iga zawiesiła na samym środku ściany fotografie, które zostawił im Robert Wierzbicki. Nad nimi napisała kredą Hanna Wierzbicka. Chociaż był dzień, w niewielkim pomieszczeniu panował półmrok. Jedyne okno, przysłonięte żaluzjami, wychodziło na wąskie, ciemne podwórze, ponurą studnię. Iga włączyła lampę, czarny, industrialny reflektor skierowany na ścianę. Jeszcze to. Igor podał Idze zdjęcie, które zawieruszyło się wśród papierów i notatek na biurku. Iga przycisnęła je magnesem obok zawieszonych podobizn zagubionej. Przez chwilę stali przed ścianą, pozwalając pamięci wyryć w głowach twarz kobiety. Na środkowym, największym zdjęciu Hanna Wierzbicka stała na parkowej ścieżce. Była ubrana w dżinsy, biały t-shirt i cienki, rozpięty sweterek. Jasne włosy spięła w kucyk, ale luźne pasmo opadało na policzek. Przechyliła nieco głowę. Patrzyła na fotografującego z pobłażliwym uśmiechem, jak ktoś, kto już 1000 razy prosił, żeby mu nie robić tylu zdjęć. Drugie, mniejsze zdjęcie ukazywało twarz. Włosy, tutaj rozpuszczone, opadały na ramiona. Zbliżenie pozwalało ujrzeć oczy kobiety. Szaro-niebieskie. Tym razem Wierzbicka nie uśmiechała się. Kąciki jej ust lekko opadały, nadając twarzy wyrazu powagi. Może nawet smutku. Zdjęcie, które Igor podał Idze, było zdjęciem do dowodu osobistego. Brakowało w nim emocji, bo jak to przy wyrabianiu tego rodzaju zdjęć, modelka skupiała się wyłącznie na tym, by zapozować tak, jak sobie tego życzył fotograf. Pragnęła zaś tylko jednego, by w końcu skończył. I może jeszcze, by nie wyjść na zdjęciu jakoś bardzo okropnie. Nawet jeśli nie będzie go oglądać nikt poza urzędnikiem, kontrolerem biletów w tramwaju czy rejestratorką medyczną. Iga się pochyliła. Nie wydawało jej się. Wyjęła z szuflady biurka szkło powiększające i jeszcze raz przyjrzała się zdjęciu dowodowemu. Na lewym policzku kobiety widniało znamie w kształcie serca. Czerwono-fioletowa plama układająca się w tak niezwykły wzór. Jeszcze raz przyjrzała się poprzednim zdjęciom. Hanna albo odwracała głowę, albo zasłaniała lewą stronę włosami. Ukrywała znamie. Na zdjęciu dowodowym nie mogła tego zrobić, bo tego rodzaju dokumenty mają wyraźnie pokazywać znaki szczególne. Czwarte zdjęcie było czarno-białe i niewyraźne. Stopklatka z nagrania monitoringu miejskiego. Twarz wyglądała jak setki innych twarzy o tej porze roku. ledwo widoczna pod nasadzoną mocno na czoło czapką i szalikiem obwiązanym wokół szyi tak, że zakrywał brodę i usta. Na ostatnim kobieta obróciła się bokiem do obiektywu. Iga mogłaby się założyć, że właśnie ta fotografia najwierniej oddawała jej osobowość. Hanna stała pośród bujnych roślin w jakiejś oranżerii lub zimowym ogrodzie. Opierała się biodrem o stół, na którym stały doniczki. Wyglądało na to, że zdjęcie zrobiono w momencie, gdy przesadzała kwiaty. Musiało być lato, bo miała na sobie czarną, obcisłą koszulkę na ramionczkach i długą, wzorzystą spódnicę. Włosy spięła w niedbały kok na czubku głowy. Na policzku widniała niewielka smuga. Możliwe, że palce roztarły odrobinę ziemi. Kobieta uniosła rękę i wierzchem dłoni przecierała spocone czoło. Właśnie ten moment wybrał fotografujący. Tutaj też widoczne było serce na lewym policzku. Kobieta nie zdążyła odwrócić głowy, bo zdjęcie zrobiono z zaskoczenia. Iga spojrzała jeszcze raz na zdjęcie z monitoringu. Wierzbicki powiedział, że według policji ostatni raz uchwyciła ją kamera na skrzyżowaniu przy moście Powstańców Śląskich, czyli mogła iść dalej bulwarami. Czasowo pokrywa się to z logowaniami jej komórki do nadajników. Igor zajrzał do notesu. Zanotował w nim ustalenia policji, o których wspominał im Robert. Wiemy, że gdy uchwyciła ją kamera monitoringu, Hanna miała jeszcze włączoną komórkę. 50 minut później albo ona ją wyłączyła, albo ktoś inny, albo nastąpiło zwarcie odwody i się wyłączyła, więc Robert słyszał sygnał abonent czasowo niedostępny. Myślałam, że to będzie zwykła sprawa zaginięcia. Wiesz, kiedy się przedstawił i skojarzyłam, że jego żona to ta kobieta z plakatu. No, ja też. A potem powiedział to o tych przyjaciółkach żony. Jak to było? Że to chyba pomyłka? I że wcale nie były umówione. Zrobiło się ciekawie. Iga podeszła do parapetu, na którym stało pudełko z kredą. Wyjęła kawałek i wróciła do ściany. Od samego środka, gdzie wisiały zdjęcia, pociągnęła strzałkę w górę. Napisała Robert Wierzbicki. A pod spodem dodała mąż. Tym razem chyba możemy przyjąć, że to nie mąż jest zabójcą. Mruknęła. Zwykle bardzo uważnie i podejrzliwie przyglądali się mężom, partnerom i kochankom. Sam zgłosił zaginięcie. Oglądałem wczoraj film. To był kryminał, w którym winnym okazał się właśnie mąż, chociaż on sam zatrudnił detektywów. Pod koniec filmu ten detektyw wyjaśnił policji, po cholerę facet, który zabił, zatrudnił detektywów, mimo że policja nie miała na niego żadnych haków. Ale dalej nie wiem, o co chodziło. To całe wyjaśnienie było tak popieprzone, że chyba nawet scenarzysta go nie zrozumiał. W każdym razie winnym był mąż. Iga popatrzyła uważnie na swojego partnera. Zaciekawiło ją, komu pozwolił wybrać film na sobotni wieczór. Wiedziała, że z własnej woli by czegoś takiego nie obejrzał. Nieraz naśmiewali się z tego, jak pisarze i filmowcy ukazują pracę policjantów czy detektywów. Igor zawsze strasznie się irytował. Ona sama, choć zdawała sobie sprawę z tego, jak różne są te dwa światy, fikcyjny i rzeczywisty, lubiła ten gatunek. Domyśliła się, że film wybrała prawdopodobnie kobieta, z którą ostatnio zaczął się spotykać. Nie no, jasne, nie wykluczamy go, ale jestem ciekawa, jakie inne tropy się tu pojawią. Jedno mnie zastanawia. Wróćmy jeszcze na chwilę do tego, co powiedziała ta Bibi, że to pomyłka, że wcale nie były z Hanią umówione. Igor spojrzał zaciekawiony na Igę. Przecież gdyby Wierzbicka kłamała, ciągnęła Iga, to albo wymyśliłaby coś innego niż spotkanie z przyjaciółkami, żeby wyjść tego dnia z domu, albo wykorzystałaby je. Wykorzystała? Poprosiłaby przyjaciółki, żeby w razie czego potwierdziły, że była z nimi, a w rzeczywistości poszłaby tam, gdzie zamierzała. Tymczasem ani Bibi, ani ta druga, Magda. Właśnie, Magda. Żadna z nich nie miała o niczym pojęcia. Tak, to dziwne. Dziwne. I dlatego... urwała. Co? Iga obracała w głowie pewną myśl, która pojawiła się podczas rozmowy z Robertem Wierzbickim i wracała uparcie. Nie wiedziała jeszcze, co z nią zrobić, dlatego potrząsnęła tylko głową. Nie, nie, nic.
0: To był fragment powieści Agnieszki Gracy Podniebie. Kolejny odcinek już za chwilę.

0: To jest dobra książka na noc.
1: Pod niebie. Pociągnęła kolejną strzałkę od zdjęć Hanny Wierzbickiej. Jak ma na nazwisko ta Bibi? Spytała. Igor zerknął do notesu, w którym notował podczas spotkania z klientem. Kozak. Iga zapisała. A ta druga, Magdalena? Potyka. Koleżanki albo przyjaciółki z pracy. Brakuje mi na to słowa.
2: Na co?
1: Zdziwił się Igor. No właśnie na ten rodzaj relacji. Kiedy nie jestem pewna, czy to bardziej koleżanka, czy przyjaciółka. Anglosasi mają friends i to jest jednak wygodne określenie. Ja zawsze mam problem. Koleżanka kojarzy mi się raczej ze szkołą lub pracą, a przyjaciółka z kimś naprawdę bliskim. Lubię określenie znajoma, bo jest takie pomiędzy, ale przypuszczam, że dla wielu osób może to być ktoś o wiele mniej ważny od przyjaciółki. Kurczę, nie myślałem o tym nigdy w ten sposób. Iga podrapała się po głowie. Dobra, nieważne. W każdym razie chciałabym się z nimi jak najszybciej spotkać. Może jutro rano? Dobry pomysł. Koniecznie pogadajmy z tymi dwiema, ale trzeba będzie się też spotkać z innymi nauczycielami. Zwłaszcza z tymi, z którymi Wierzbicka widziała się w piątek w pracy. No i z dyrektorką. Tak. Może ktoś coś zauważył. Iga obok nazwisk dwóch nauczycielek dopisała szkoła. Przez chwilę detektywi wpatrywali się w zapiski na ścianie. Po chwili Igor dorysował nową strzałkę i zapisał znajomi. Wierzbicki wspominał o przyjacielu, który założył tę stronę na fejsie o zaginięciu. Alek Palka zapisał. Z nim też trzeba będzie się jak najszybciej spotkać. Najlepiej jeszcze dziś. Brzdęknął sygnał przychodzącego SMS-a. Iga sięgnęła po komórkę. Idealnie. Wierzbicki przysłał właśnie adres Palki. To na Czyżeńskiej. Może... Igor zawahał się. Pójdę tam sam, a ty wrócisz na obiad do domu? Na chwilę zapomniałem, że jest niedziela. Pewnie już tam na ciebie czekają. Możemy spotkać się później na Tarłowskiej. Idze przemknął przed oczami obraz. Zamknięte drzwi gabinetu Łukasza. Nie, jadę z tobą. Wysiedli na przystanku przy parku lotników. Czyżyńska okazała się krótką, ale zaskakującą uliczką. Minęli kilka dosłownie sypiących się domów. Na chodniku leżały odłamki dachówek i cegieł, w niektórych oknach brakowało szyb. Przy końcu ulicy stała chata z czasów, gdy dzielnica była jeszcze wioską na obrzeżach Krakowa. Za nią widniała brama prowadząca na ogrodzone osiedle składające się z trzech bloków. Alek Palka mieszkał na trzecim piętrze. Przywitali się i zaprowadził ich do niewielkiego salonu z oknami wychodzącymi na sąsiedni blok. Idze przyszło na myśl, że gdyby to w tej scenerii kręcono okno na podwórze Hitchcocka, mężczyzna próbujący zabić głównego bohatera nie musiałby przechodzić z jednego budynku do drugiego. Wystarczyłoby, żeby mocniej wychylił się przez okno. Iga przyjrzała się mężczyźnie. Był blondynem o silnie zarysowanych ramionach. Miał miły uśmiech. Od czasu do czasu przygryzał wargę, co mimo wieku upodabniało go do nieśmiałego ucznia. Mógłby nam pan pokazać tę stronę na Facebooku, którą pan założył? Palka skinął głową. Przyniosę tylko laptop. Przeszedł do pokoju obok, służącego jako domowe biuro. Przez otwarte drzwi widzieli, jak odłącza od zasilania komputer. Kiedy wrócił, ustawił go na stoliku kawowym i zajął miejsce na sofie koło detektywów. Zaginęła Hanna Wierzbicka. Tak się nazywa ta strona. Założyłem ją w sobotę i w zasadzie co chwila wrzucam jakieś zdjęcia i uaktualnienia. Robert nie ma do tego głowy. Jaki jest odzew? Spytał Igor. Alek Palka wzruszył ramionami. Znowu przygryzł wargę. przybywa obserwujących. O sprawie zrobiło się głośno. Piszą o tym w mediach i na różnych portalach miejskich. Ludzie rzeczywiście reagują, ale wątpię, żeby to miało jakoś pomóc. A komentujący? Zainteresowała się Iga. Zauważył pan coś szczególnego? Palka pokręcił przecząco głową. Nie, pojawiają się czasami bezmyślne komentarze, ale nic takiego, na co policja powinna zwrócić uwagę. Proszę dać nam znać, gdyby pojawiło się coś niepokojącego. Jasne. Długo się pan przyjaźni z Robertem? Spytała Iga. Od liceum, czyli dość długo, uśmiechnął się. Studiowaliście razem? Nie, Robert poszedł na AGH, chociaż nie przydał mu się ten dyplom. Po studiach zrobił te wszystkie szkolenia i licencje i w zasadzie od razu zaczął pracować w nieruchomościach. Ja skończyłem UJ. Czym pan się zajmuje? Jestem psychologiem. W takim razie proszę o pańską profesjonalną opinię. Czy między nimi się układało? Wiem, że Robert jest pana przyjacielem, ale dla dobra Hanny bardzo prosimy o szczerą odpowiedź. Wszystko pozostanie między nami. Tak, są naprawdę udanym małżeństwem. To dzisiaj rzadkość. A jak pan poznał Hannę? To było chyba na jakiejś imprezie. Mężczyzna przygryzł wargę. Tak, u naszych znajomych, moich i Roberta. Nie pamiętam już, jak to dokładnie było, ale chyba od tamtej pory zaczęli się spotykać. Świetna para. Czy zauważył pan jakąś zmianę w zachowaniu Hanny w ciągu ostatnich tygodni albo miesięcy? Nie. Chociaż może była nieco przygaszona, ale to pewnie tylko zmęczenie. Miała jakieś problemy? Palka potrząsnął głową. Z tego, co wiem, to nie. A jako psycholog, jakby pan wyjaśnił zachowanie pana znajomej? Powiedziała mężowi, że umówiła się z Bibi i Magdą i wyszła z domu, tylko że tego spotkania nie było. W ogóle nie miało go być. Sam jestem zaskoczony. To zupełnie nie w stylu Hani. Mogła się z kimś spotykać? Spytał Igor. Palka przygryzł wargę. Chodzi panu o romans? Nie sądzę. Znowu potrząsnął głową. Nie zauważyłem nic, co by mogło na to wskazywać. Iga popatrzyła na Igora. Wstali. Dziękujemy panu bardzo. Detektywka wyciągnęła na pożegnanie rękę. Jeśli coś się panu przypomni, proszę dzwonić. Podała mu wizytówkę. Kiedy wyszli, Iga spojrzała na zegarek. To co? Teraz na Tarłowską?
0: To był fragment powieści Agnieszki Gracy Podniebie. Kolejny odcinek już jutro po drugiej.

0: trzecia. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. W poniedziałek najprawdopodobniej dowiemy się, czy Radosław Piesiewicz pozostanie prezesem PKOL. Właśnie wtedy zbierze się zarząd olimpijskiej centrali, który ma możliwość odwołania go ze stanowiska. Prezydium zarządu komitetu na wczorajszym spotkaniu nie tylko wyznaczyło termin zebrania, rekomenduje też, by do końca obecnej kadencji na czele komitetu stanął jeden z jego wiceprezesów. Dowództwo Centralne Wojsk USA potwierdziło, że siły Stanów Zjednoczonych zniszczyły 5 irańskich tankowców w Zatoce Perskiej. Szef dyplomacji USA Marco Rubio, przebywający z wizytą w Kolumbii, ostrzegł, że Amerykanie będą kontynuować ataki na irańskie tankowce, ilekroć wojska tego kraju zaatakują amerykańskie okręty wojenne. Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował, że w odwecie zaatakował rakietami amerykańską bazę w Jordanii. Strona jordańska podała, że pociski zostały zestrzelone. Władimir Putin i Donald Trump rozmawiali przez telefon, informuje doradca Kremla. Podczas godzinnej rozmowy Putin miał zapewnić, że nie ma wrogich planów wobec Europy. Obaj przywódcy rozmawiali też o wojnie w Ukrainie i omówili wyniki rozmów amerykańskich wysłanników Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera w Moskwie i w Kijowie. Niemcy przekażą Ukrainie kolejne pociski do systemów Patriot. Decyzję ogłosił minister obrony tego kraju podczas wideokonferencji państw wspierających Kijów. Berlin zwiększy też dostawy dronów i amunicji dalekiego zasięgu. W sumie w tym roku przeznaczy rekordowe ponad 11 miliardów euro na pomoc wojskową. A w Ukrainie uruchomiono pierwszy podziemny żłobek. Placówka w Pisoczynie w obwodzie charkowskim pomieści 260 dzieci. Będzie działać także podczas alarmów lotniczych. Obiekt wyposażony w pomieszczenia edukacyjne, punkt medyczny i niezależne źródła zasilania. Podobne żłobki powstają w 9 innych obwodach Ukrainy, przede wszystkim w tych przyfrontowych i najbardziej zagrożonych. Myśliwy i jego pomocnik trafią do więzienia za śmiertelne postrzelenie żołnierza w Szczecinie. Zapadł wyrok skazujący Stanisława H. na 2 lata i 10 miesięcy więzienia, a Tomasza F. na rok i 3 miesiące. 3 lata temu mężczyźni pojechali odławiać dziki, ale ich nabój zabił człowieka, po czym szybko się oddalili. Jak myśliwy tłumaczył się przed sądem, ze szczegółami tej sprawy reporter Radia Z Maciej Bąk.
1: Choć celem polowania były dziki, to Stanisław H. wyjaśniał, że był przekonany, że ustrzelił szopa pracza. To miało być powodem szybkiego oddalenia się ich z miejsca zdarzenia, bo myśliwy miał uznać, że polowanie zostało zakończone. Sąd nie dał temu wiary, uznał te słowa za kompletnie niewiarygodną linię obrony. Odbywający tej nocy ćwiczenia taktyczny żołnierz został trafiony w szyję. Jego koledzy próbowali go ratować, wezwali pogotowie, ale reanimacja zakończyła się niepowodzeniem.
0: Wyrok nie jest prawomocny, obrońcy oskarżonych planują złożyć apelację, przekonują, że ich klienci są niewinni. Były komendant główny policji przed sądem. W Warszawie ruszył proces Jarosława Szymczyka za osławiony wystrzał z granatnika. Już jak wielokrotnie informowaliśmy w Radiu Z, w grudniu 4 lata temu w gabinecie ówczesnego komendanta wybuchł granatnik, który Szymczyk dostał w prezencie na Ukrainie. Kiedy sprawa wyszła na jaw, kreował się na ofiarę tej sytuacji, został niegroźnie ranny w ucho. Prokuratura początkowo dała mu status pokrzywdzonego, to się jednak zmieniło, mówi prokurator Aleksandra Piasta-Pokrzywa.
2: Oskarżony miał status pokrzywdzonego, jednak po przyjęciu tego postępowania przez prokuraturę okręgową oskarżony utracił ten status. Tak naprawdę bycie pokrzywdzonym to nie jest taka dowolność ze strony prokuratora, lecz ona powinna wynikać z przepisów prawa i z okoliczności danej sprawy.
0: Byłemu komendantowi grozi do 8 lat więzienia. Lekarz z Lublina oskarżony o czyny pedofilskie, Hubert S. na czacie w internecie obnażał się przed 2 czternastolatkami i 15-latką. Sprawą zajął się reporter Radia Z, Mateusz Kasia.
3: Wszystko działo się 3 lata temu. To wtedy lekarz miał onanizować się przed dziewczynkami. Zapisywał też czat, na którym dzieci dotykały swoich piersi, mówi mi prokurator Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie.
4: Hubert S. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Biegli lekarze psychiatrzy i seksuologowie wykluczyli u niego występowanie choroby psychicznej.
3: Mężczyzna wpadł po tym, jak w przebieralni na basenie podglądał kobiety. Grozi mu teraz do 10 lat więzienia. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Mężczyzna pracuje w jednym z lubelskich szpitali. Ofiary poznał w internecie. Przestępstwa nie mają związku z jego pracą. Jeszcze kilka dni potrwa dogaszanie pożaru składowiska opon w Wilkowie na Dolnym Śląsku. Ogień pojawił się tam przedwczoraj wieczorem. Sprawą zainteresowała się prokuratura, bo to miejsce płonęło 3 lata temu, a jeszcze wcześniej zginął tam pracownik zamkniętego już zakładu Pirolis. Co było powodem pożaru, sprawdzała reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr.
5: Przyczyna jeszcze nie jest znana. Zaraz jak strażacy skończą tę trudną akcję dogaszania, na teren wejdzie policja, biegli i prokuratura. Śledczy już sprawdzają, czy na nieczynne składowisko były nielegalnie zwożone dodatkowe opony w ostatnim czasie. Na pewno jedna taka próba została udaremniona. Właściciel nie dostosował się do wcześniejszych zarządzeń o uprzątnięciu terenu po poprzednim pożarze, a sprawa za śmierć pracownika w 2022 roku po wybuchu reaktora do spalania opon nadal trwa przed sądem. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Nad właścicielowi nieczynnego składowiska grozi do 10 lat więzienia za wcześniejsze sprawy. Nie przyznaje się do winy. Jest zielone światło dla drogowców na budowę ekspresowej S12 w Łódzkiem. Droga ma zapewnić najkrótsze połączenie zachodniej Polski z Radomiem i Lublinem, a także przejąć międzynarodowy ruch tranzytowy w kierunku Kijowa. To jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w tej części kraju, mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
6: Nowa trasa połączy autostradę A1 z Mazowszem i Lubelszczyzną, a docelowo z przejściem granicznym w Dorohusku. Skróci połączenie z zachodniej Polski z Radomiem i Lublinem.
0: Na całej długości trasa będzie miała 2 jezdnie po 2 pasy ruchu. Przedstawiciele Komisji Europejskiej pojadą do Ceuty podczas wizyty w Brukseli. Prezydent hiszpańskiej enklawy mówił o trudnej sytuacji na miejscu i nieznanej liczbie nielegalnych migrantów, którzy pod koniec lipca dostali się tam z Maroka. Może to być nawet kilka tysięcy osób. Władze Ceuty chcą pieniędzy od Komisji Europejskiej na poprawienie sytuacji i wzmocnienie granicy. W tych wiadomościach Radia Z to już wszystko. Na kolejne zapraszam za niecałą godzinę.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. 3 pytania na koniec dnia w Radio Z.
8: A z nami jest Anna Maria Żukowska, przewodnicząca klubu Lewicy, a wiceprzewodnicząca partii Nowa Lewica. Dzień dobry.
9: Tak, dzień dobry.
8: I pytanie numer 1. No mamy drugie podejście prezydenta Nawrockiego, jeśli chodzi o projekt ustawy w sprawie rynku, ochrony rynku kryptowalut. I jak to zachwalał prezydencki minister Zbigniew Bogucki, który mówił tak: fundamentem dla tego projektu jest trzecia rządowa ustawa o regulacji rynku kryptoaktywów i że to ma być taka próba rozwiązania tego jałowego sporu. I projekt ma szansę na przejęcie przez rządową większość w Sejmie, czy też od razu powędruje do sejmowej zamrażarki?
9: Każdy projekt ma szansę. Najpierw musimy go przeczytać, bo jestem ciekawa, czym się w takim razie różni i od projektu rządowego, i od poprzedniego projektu pana prezydenta, bo myślę, że jakby też zapytać naszych widzów, radiosłuchaczy, to myślę, że sami też państwo nie będą dokładnie w stanie, nie będą wiedzieć, jakie to są różnice, bo one nie są tak naprawdę w jakiś sposób bardzo, bardzo decydujące. To nie są duże rozbieżności, więc trochę się dziwię panu prezydentowi, że naprawdę kruszy kopię mówiąc szczerze, didaskalia, jeżeli chodzi o to rozwiązanie, bo przypomnijmy, to rozwiązanie ustawowe ma na celu ochronę polskich inwestorów przed tym, żeby nieuprzedzeni zakupili kryptowaluty na jakiejś giełdzie, która jest niewypłacalna. I to miałby sprawdzać KNF, który tak samo nadzoruje polską giełdę papierów wartościowych. Mógłby nakazywać umieszczanie na stronie internetowej tych giełd takiego ostrzeżenia, bądź po niewykonaniu ewentualnie jakichś czynności przez te giełdy zawieszać działanie tej strony.
8: To w takim razie po co pan prezydent to robi?
9: Dlatego, że wykorzystuje to do walki politycznej. To jest bardziej przepychanka na to, czyje jest na wierzchu, niż o takie prawdziwe rozwiązanie ustawowe, które może nie będzie idealne, bo pewnie nie ma idealnych rozwiązań ustawowych, ale w tej chwili inwestorzy nie mają takiej ochrony w ogóle.
8: No jak dzisiaj słyszałam pana premiera, który mówił, że czas na tego typu groteskowe manewry się skończył, to raczej chyba wydaje mi się, że Sejm może się nie zająć tym projektem ustawy. Pytanie numer 2. A co jeśli prezydent Nawrocki nie zaprosi na ślubowanie Macieja Berka, którego ostatnio wybraliście na sędziego Trybunału Konstytucyjnego w Sejmie?
9: No to Maciej Berek znajdzie się w takiej samej sytuacji jak ta część sędziów, od których pan prezydent nie przyjął ślubowania, które złożyli, czekając oczywiście, dając szansę jeszcze panu prezydentowi na podjęcie tej decyzji, złożyli je na piśmie wobec pana prezydenta za poświadczeniem notarialnym i to na pewno będzie ta sama ścieżka.
8: I pytanie numer 3. Jakim cudem pani zagłosowała za tą kandydaturą, kiedy pani
9: mówiła... Ja nie zagłosowałam za tą kandydaturą.
8: Wstrzymała się pani od głosu.
9: Wyjęłam kartę.
8: No tak, ale generalnie nie można powiedzieć, że lewica właściwie poparła tę kandydaturę, tak to rozumiem. Pani mówiła, że mieliście nie być jak PiS. No to co się stało? Donald Tusk połamał kręgosłupy?
9: Nie. Przekonał większość klubu marszałek Czarzasty, między innymi argumentując, że no, w sytuacji, w której już został ogłoszony ten kandydat, nie powinno się tak zdarzyć, że odbywało się to w takim pośpiechu, bez konsultacji i w takim trybie, że zaprezentował tę kandydaturę sam prezes Rady Ministrów. Innych kandydatur jednak do Trybunału Konstytucyjnego nie prezentował prezes Rady Ministrów, co było trochę moim zdaniem, nie tylko moim, ale i profesor Łętowski i wielu innych profesorów prawa, no strzałem w stopę i utopieniem trochę wiarygodności zapewnień o niezależności politycznej pana do niedawna jeszcze ministra Berka. W momencie, w którym pan Berek nie zrezygnował ze startu samodzielnie, no już wszystkie procedury się rozpoczęły, lista zgłoszeń została zamknięta, no mogliśmy tylko głosować. Mogliśmy albo przegrać głosowanie jako koalicja rządząca, co de facto oznaczałoby porażkę nie tylko partii premiera Donalda Tuska, ale wszystkich partii koalicyjnych, bo prawica okrzyknęłaby to przegranym głosowaniem. Natomiast nie zmienia to mojego poglądu na temat tego, że będzie budzić ta, znaczy już nie kandydatura, tylko funkcjonowanie, wybór pana ministra Berka jako, czy rzeczywiście jest to wykonanie wyroku ETP czy Wałęsa przeciwko Polsce, który nas zobowiązuje do takiej obsadzania Trybunału, który nie będzie nastręczał żadnych wątpliwości zobowiązań politycznych.
8: I tutaj muszę postawić pauzę. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZBL, na YouTube i na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam.
7: Trzy pytania na koniec dnia w Radiu Z.
8: Tak się akurat składa, że ta sprawa cały czas jednak, nie wiem, frustruje, irytuje, denerwuje, interesuje naszych słuchaczy, internautów i jest właśnie pytanie. Krytykowała pani powołanie Macieja Berka do Trybunału, uznając za próbę, cytuję, pokazania, kto bierze za mordę inne ugrupowania koalicyjne. Czy po tym, jak poparła pani tę kandydaturę, pani jak widać nie poparła, ponieważ nie zagłosowała pani w ogóle, ale obniżając kworum de facto, czuje się pani i cały klub Lewicy dokładnie w ten sposób, że Tusk znowu pokazał wam, kto tu rządzi?
9: Znaczy, ja nie zagłosowałam niezgodnie ze swoim sumieniem. Zagłosowałam tak, jak planowałam zagłosować. Moją porażką akurat w tym momencie jest to, że nie udało mi się przekonać do tego większości.
8: Ale dlaczego nie zagłosowała pani przeciw? No bo nie zagłosowała.
9: Nie mówiłam, że będę głosować przeciw. Mówiłam, że nie zagłosuję za tą kandydaturą. Głosowanie przeciw byłoby głosowaniem razem z Prawem i Sprawiedliwością, takim samym. A tego wyborcy Lewicy nie lubią.
8: To jeszcze jedno pytanie z tej kategorii. Tomasz pyta. Lewica od lat mówi, że chcecie odpolitycznienia wymiaru sprawiedliwości. Tymczasem wybraliście do Trybunału prawą rękę premiera, do niedawna ministra w rządzie Donalda Tuska. Czy wy macie ludzi za idiotów? Dlaczego kłamaliście, oszukaliście swoich wyborców? Czy chodzicie na pasku Tuska?
9: Ja uważam, że będzie problem rzeczywiście w przyszłości z tym, jak Trybunał Konstytucyjny będzie odbierany nie tylko przez takie instytucje jak TSUE, który nam na własną prośbę, bo sami o to występowaliśmy tak naprawdę, podwyższył te standardy niezależności, ale też jak będzie odbierany przez większość polskiego społeczeństwa. Czy to nie będzie zawsze tak, że Trybunał już będzie tylko dla aktualnie rządzącej władzy? Czy rzeczywiście ludzie będą mieli poczucie, że Trybunał jest dla nich, orzeka w ich sprawach i nie jest w żaden sposób powiązany politycznie. To pytanie pozostawiam otwarte, choć moim zdaniem jest to pytanie retoryczne, bo takie wątpliwości już chyba z nami zostaną.
8: No ale Lewica nie miała żadnego pomysłu, jak w takim razie wyjść z tego ambarasu, z tego impasu?
9: Lewica ma zbyt mało posłów, bo to wymagane jest 50 podpisów posłów pod kandydaturą do Trybunału Konstytucyjnego, własnego kandydata. Niestety w tej kadencji nie byliśmy w stanie przedstawić. Jest otwarta rozmowa na temat tego, kto będzie tym kandydatem wybieranym w styczniu na miejsce pana ostatniego z dublerów, czyli pana Wyrembaka.
8: I co, możecie wtedy zgłosić kogoś? No, możecie na przykład poprosić o pomoc kolegów z innych klubów i koleżanki przecież.
9: To jest jedna z opcji, tak. Natomiast no, w tej chwili jeszcze nie mamy tej decyzji, ale ja na pewno będę rozmawiała tak jak teraz rozmawiałam, tylko że już po zgłoszeniu kandydatury Będę rozmawiała z członkami innych klubów koalicyjnych, tych, które też nie mają 50 posłów, bo tym klubem, który może to zrobić samemu i to zrobił, i niestety większy może więcej, bo może się nie oglądać na innych, złożyć, przedstawić swoją kandydaturę bądź kontrkandydaturę, jeżeli Platforma zamierza mieć swoją, to być może inne kluby koalicyjne powinny przedłożyć swoją wspólną.
8: Bo na zdrowy rozsądek, naprawdę, czy w 38-milionowym kraju naprawdę nie było innych prawników, tylko Maciej Berek. Ja słyszałam po prostu tutaj absolutnie peany na jego temat, że jest po prostu znakomity.
9: Ale jest znakomitym, wybitnym prawnikiem, legislatorem z dużym dorobkiem, ale nie jest oczywiście jedynym prawnikiem w Polsce.
8: No właśnie.
9: Tylko, że my też mamy taki problem, że w tej sytuacji, w której jest dalej prezesem pan Święczkowski, nie ma tak zbyt wielu chętnych, którzy się dobijają do drzwi Sejmu, żeby zgłosić swoją kandydaturę.
8: Naprawdę nie było żadnych innych kandydatów? To był jedyny, który, że tak powiem, był chętny?
9: Nie wiem, czy by z iloma jeszcze osobami były prowadzone rozmowy, ale pamiętajmy o tym, że w tej chwili Trybunał tym sędziom, którzy zostali zaprzysiężeni pisemnie, czyli przedkładając notarialnie poświadczone swoje oświadczenie o złożeniu ślubowania, nie mają wypłacanej pensji, a jednocześnie nie mogą pracować nigdzie indziej, bo generalnie ustawa o Trybunale Konstytucyjnym poza działalnością naukową tego zakazuje, więc są życiowo w trudnej sytuacji i naprawdę mało jest takich fanatyków, którzy są w stanie rzeczywiście poświęcić się w imię idei i pracować
8: po prostu
9: za darmo. No tak. Ja bardzo duży mam szacunek do tych sędziów, którzy się na to zgodzili, wiedząc, jak trudna jest sytuacja. Mam nadzieję, że ta sytuacja się odwróci w momencie, kiedy rzeczywiście, bo to jest kwestia arytmetyki, czyli w większości, którą będą mieli sędziowie wybrani w tej kadencji, będą mogli odwołać pana prezesa Święczkowskiego i wtedy zmieni się też sytuacja budżetowa, bo w tej chwili pan Święczkowski nie był w stanie poprawnie zawnioskować o budżet dla swojej instytucji Trybunału Konstytucyjnego, bo też nie był w stanie zwołać zgromadzenia ogólnego wszystkich sędziów.
8: No może jednak.
9: Więc ono do ministra Domańskiego nie dotarło i dlatego w budżecie nie zostało uwzględnione.
8: Ja też czytałam opinie prawników, konstytucjonalistów, no bo wiadomo, zawsze są podzielone opinie w tej sprawie, że jednak część uważa, że no już jeśli prezes Trybunału Konstytucyjnego przyniósł taki projekt budżetu, no to właściwie minister finansów powinien taki projekt zaakceptować.
9: Ale nie
8: wziąć
9: został,
8: go pod uwagę.
9: Nie został przedłożony, o czym sam powiedział, napisał pan prezes Święczkowski, że nie zostało to poddane pod obrady Zgromadzenia Ogólnego.
8: A jaki ma tajny plan niby Maciej Berek? Czy pani wie, jak
9: to jest? No, że jest tajny, to jest tajny. Na tym polegają
8: rozumiem,
9: tajne
8: chodzi
9: plany,
8: o to, żeby,
9: że się o nich nie rozmawia w radiu.
8: Żeby odsunąć od prezesowania Bogdana Święczkowskiego, tak?
9: No, na pewno to do tego zmierza. No, jedną z opcji jest, też nie jest jakaś akurat, to nie jest tajemnicą, no jeżeli doprowadzi się do uchylenia mu immunitetu, będzie można mu postawić zarzuty karne, to będzie można na jego miejsce wybrać PO, pełniącego obowiązki prezesa Trybunału Konstytucyjnego. I do tego jest potrzebne właśnie Zgromadzenie Ogólne Sędziów, które jest władne taki immunitet uchylić, z tym, że no, musi się znaleźć większość, która rzeczywiście poprze to rozwiązanie.
8: Jeszcze jedno pytanie od Klary. Dlaczego staliście się uśmiechniętą wersją Prawa i Sprawiedliwości? No mieliście skończyć z nepotyzmem, odpolitycznić media, prokuraturę, a jak jest, to każdy widzi. No już sami przyznajecie, że robicie to z opis, tyle, że się nie uśmiechacie. No głosowanie odnośnie pana Berka było tego najlepszym przykładem.
9: No i ja bym się wsłuchała właśnie w takie opinie ludzi, którzy prawdopodobnie głosowali na któryś z naszych ugrupowań koalicyjnych i czy te osoby będą tak samo mocno przekonane do pójścia na wybory, jak były przekonane w 2023 roku. Obawiam się, że ta mobilizacja może być mniejsza i że nie jest skutecznym sposobem podsycanie tylko walki z Prawem i Sprawiedliwością, choćby dlatego, że już Prawo i Sprawiedliwość nie jest jedynym naszym oponentem na scenie politycznej, bo nie jest jedyną prawicą. Jest tych prawic kilka. Nowo powstała partia, no jeszcze nie powstała, ale ma za chwilę postać pana Morawieckiego.
8: Rozwój dla Polski, czego nazwa?
9: No jeszcze szukają nazwy,
8: tak.
9: Słyszałam.
8: Tak? A jeszcze się tak niby kokosili.
9: Nie, sondaże robią w tej sprawie, jak się mają nazywać. Jest Konfederacja Mentzena, jest Konfederacja Grzegorza Brauna. To jest walka na wielofrontowa, a nie tylko walka z Jarosławem Kaczyńskim, do czego pewnie Donald Tusk jest przyzwyczajony, bo przez lata taką walkę toczył. Ale teraz to nie tylko z nim jesteśmy po różnych stronach sceny politycznej.
8: No właśnie, jeżeli mówimy o prezesie Trybunału Konstytucyjnego, to akurat tak się okazuje, że jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie byłej prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. To zawiadomienie składa Helsińska Fundacja Praw Człowieka. To ta sama fundacja, ta sama organizacja pozarządowa, która była jedną z dziewięciu, które apelowały do pana Macieja Berka, żeby jednak wycofał się, zrezygnował z kandydowania na funkcję sędziego Trybunału Konstytucyjnego. A teraz chodzi o zawiadomienie w sprawie Julii Przyłębskiej, byłej prezes, i chodzi o ponad 170 przypadków manipulowania składem orzekającym w celu, jak to określono, osiągnięcia określonej korzyści przez samą prezes albo podmioty trzecie. Czy pani zdaniem była prezes Trybunału Konstytucyjnego stanie przed sądem?
9: Zobaczymy. No, takie wątpliwości co do tego, czy manipulowała składami, pojawiły się ze strony samych członków tego Trybunału Konstytucyjnego, którzy o tym informowali, że mają podejrzenia graniczące z pewnością, że to nie było losowanie, tylko że te osoby do danej sprawy były po prostu wybierane ręcznie przez panią prezes.
8: No tak, jak ustaliła Helsińska Fundacja Praw Człowieka, bo uzyskanie informacji to nie była taka prosta sprawa, to zajęło niemal 5 lat, wymagało, no, że trzeba było wygrać dwa razy sprawę przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, raz przed NSA.
9: Tak, dostęp do informacji.
8: No ale w końcu się udało i uwaga, fundacja wyjaśnia, że w latach 2015-2020 doszło do zmiany składu sędziowskiego, aż nie mogę uwierzyć w to, co czytam, w 885 sprawach przed Trybunałem Konstytucyjnym. I chodziło m.in. o takie głośne sprawy, jak dotyczące Krajowej Rady Sądownictwa, mediów publicznych, prokuratury czy prezydenckiego prawa łaski. I w tych zakwestionowanych przypadkach dochodziło do wymiany wcześniej już zatwierdzonych składów. Mhm. Tak.
9: No. To rzeczywiście jest asumpt do tego, że pani Przyłębska powinna przed sądem stanąć.
8: No, zobaczymy, co zrobi z tym prokuratura. No, ja rozumiem, że jest zawiadomienie, więc powinno to tam dalej się jakoś potoczyć. I jaka byłaby kwalifikacja, bo to też jest jeszcze znakiem zapytania, bo fundacja wskazuje, że działania te mogą nosić albo znamiona przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków i za to grozi do 3 lat więzienia, a gdyby doszło na przykład do działania dla korzyści majątkowej, osobistej, no to wtedy to jest od roku do 10 lat. A co z waszą kandydatką na prezydenta Krakowa?
9: Została Daria zarejestrowana.
8: Została, tak? Czyli udało się zebrać wymaganą liczbę ważnych głosów poparcia.
9: No, skoro została zarejestrowana, jak najbardziej, ponad 4000 podpisów zostało przyjętych jako podpisy ważne i została, dzisiaj dostaliśmy już jako komitet potwierdzenie rejestracji jej jako kandydatki na prezydenta Krakowa.
8: Czyli co, odetchnęliście z ulgą, że się udało?
9: Mówiąc szczerze, wydaje mi się, że jeden z podmiotów, który jest jakoś interesariuszem sytuacji w Krakowie, jeden z portali, no nie wiem, miał interes w nakręceniu jakiejś strasznej histerii wokół tej sprawy. No, ale natomiast ten, kto się nie zarejestrował, to jest kandydat Konfederacji. To jest moim zdaniem.
8: No jest to kompromitacja po prostu. Jest to kompromitacja. No, to Konfederacja, która wszystkim wytyka, że nie potrafią rządzić, wszystko robią źle, no a sami nie mogli po prostu przypilnować, tak właściwie można powiedzieć, dość no pospolitej sprawy. No, chyba zebranie 3000 głosów to nie jest nie wiadomo rocket science, nie wiadomo co.
9: No. Nie, trzeba chodzić po ulicach i zbierać, ale albo komuś na tym nie zależało, albo po prostu podeszli do tego trochę olewczo i myśleli, że nie wiem, samo się zrobi, bo naród ich tak kocha. No chyba jednak nie. To znaczy,
8: no wiadomo, że trzeba zebrać ciut więcej głosów, dlatego że no może się okazać, że po prostu część
9: Tak, ale
8: była,
9: pan kandydat chyba
8: nie można tego dokumentować.
9: Grubo poniżej zebrał nawet, niż miał zebrać.
8: Znaczy nie zebrał poniżej grubo, tak. No ale jak oceniacie szansę na zwycięstwo Darii?
9: Naszym celem jest wejście do drugiej tury, a wtedy wydarzyć się może już wszystko.
8: No ale raczej chyba nie ma na to szans, na ten moment.
9: Szanse są zawsze. Póki się startuje, póki się walczy, to szanse są zawsze.
8: A myśli pani, że gdyby tak się stało, że Daria Gosek-Popiołek wchodzi do drugiej tury, to czy kandydatka partii Razem poprze waszą kandydatkę?
9: Nie wiem, na pewno teraz nie złożę takiej deklaracji.
8: No, na pewno teraz.
9: Na tym etapie nie. Nikt nie złoży deklaracji. Bo to są oczywiście ulubione zajęcia dziennikarzy. Zanim się jeszcze rozpocznie druga tura, to wszyscy już się zastanawiają i pytają się w pierwszej, kto kogo poprze. Każdy popiera w pierwszej turze siebie.
8: Tak jak było w wyborach prezydenckich. Natomiast na prezydenta RP. Natomiast no, jednak ci, którzy tam obserwują to od początku, no raczej stawiają, że największe szanse to miałby jednak Łukasz Gibała.
9: no, miał też największe szanse w poprzedniej turze, czyli no, w tych właściwych wyborach prezydenckich, a jednak nie wygrał. A coś spowodowało, że no, minął się z tym doświadczeniem i nie zostało mu ono dane. Mhm.
8: A nie wiem, Włodzimierz Czarzasty jeszcze pojedzie na przykład do Krakowa, żeby jakś tam wesprzeć waszą kandydatkę?
9: Czyli jeżeli kandydatka będzie uważała, że potrzebne jest wsparcie osób spoza Krakowa, to pewnie tak, ale nie wiem, wydaje mi się, że krakowianie nie lubią też takiego zwalania im się na głowę i reklamowania.
8: No myślę, że najbardziej
9: czy będą mieli tanie bilety komunikacji miejskiej, czy będzie metro w Krakowie
8: czy
9: będzie świeże powietrze w Krakowie.
8: A jak się pani podobało, że premier posłużył się podczas debaty w sprawie obalenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach? Premier posłużył się informacjami ze śledztwa w sprawie zonda krypto.
9: Mam wątpliwości co do tego, czy on powinien to zrobić, bo niewątpliwie takie uprawnienie posiada prokurator generalny, czyli minister Żurek, który mógł to zrobić, ale jednak zrobił to premier, chociaż potem minister Żurek powiedział, że on to ujawnił premierowi. No ale to też nie do końca tak działa, że jak ktoś komuś może ujawnić, to ta osoba może ten łańcuszek kontynuować i może ujawniać dalej, więc to są przepisy, które wprowadził minister Ziobro, więc żeby też Prawo i Sprawiedliwość nie było takie wyrywne w tej sprawie, że pan premier nie miał prawa tego zrobić.
8: Ustawa o prokuraturze.
9: Ale ja mnie zastanawia co innego. Czy na pewno te zeznania osoby, która w tej chwili walczy jak lew o swoje życie i o status świadka koronnego, czyli jest w stanie powiedzieć absolutnie wszystko tego, czego oczekuje prokuratura, po to, żeby uwiarygodnić swój poziom wiedzy i poziom tego zaangażowania w śledztwo, które może być skierowane wobec innych osób, tak na przykład pana ministra Ziobry. Czy te zeznania na pewno znajdą potwierdzenie w faktach? Bo można powiedzieć wszystko. Niestety instytucja świadka koronnego właściwie nie korzysta się z instytucji dużego świadka koronnego, czyli zupełnego takiego zwolnienia z odpowiedzialności karnej. Jeżeli już to jest to mały świadek koronny, ta instytucja przeżywała duże nagłośnienie w latach 90. Udało się rozbić dzięki temu mafię pruszkowską, połomińską, ale od tego czasu doświadczenia sądów pokazują, że po prostu bardzo się często zdarza, że to są blefy. Co rzekomo ktoś starający się o ten status...
8: No tym bardziej, że taka osoba
9: ujawnia,
8: która ma zarzuty, tak de facto może kłamać na swój temat.
9: Może
8: kłamać na swój temat, to trzeba będzie po prostu zweryfikować, a to będzie trwało.
9: I nic jej za to nie grozi, dlatego że ma prawo to robić, broniąc samej siebie.
8: Dokładnie tak, więc czy w takim razie, może jednak premier przeholował, posługując się tego typu informacjami, co do których wiarygodności może mieć duże wątpliwości. Plus jeszcze mamy wątpliwości, wątpliwości, czy na pewno premier powinien ujawniać takie informacje. Prokurator generalny tak, ale premier to już może niekoniecznie,
9: Co do zasady, informacje z toczącego się postępowania karnego nie powinny być ujawniane, chociaż tak jak mówię, na gruncie tej ustawy może tak być. Ja po prostu stawiam taki warunek, że mam taką nadzieję, że w innych środkach dowodowych, czyli na przykład znajdą się te pieniądze, o których mówi pan w domyśle Keral, no bo tam pan premier prezentował to jako osobę X podczas posiedzenia, że po prostu te zeznania jakoś będą uwiarygodnione jeszcze w inny sposób.
8: Boi się pani wygranej AfD w przyszłorocznych wyborach w 2027 roku w Niemczech?
9: Jakbym się bała, to bym chyba nie była polityczką, na którą ludzie by chcieli głosować.
8: Obawia się, może tak. Także w kontekście naszych relacji, czy to jednak nie będzie kolizyjne w naszych relacjach wzajemnych?
9: Po pierwsze, jeszcze tak nie przekładałabym sytuacji z wyborów w jednym z landów, nie największym, 2,5 miliona osób tam mieszka, niewiele więcej, ile w aglomeracji warszawskiej. Landu specyficznego, z będącego wcześniej w NRD, mającego dosyć duże 7,5% ponad bezrobocie, nie mającego w tak naprawdę takiego dużego tła migranckiego, jak jest w innych landach.
8: Ale jednak zrobiło to wrażenie.
9: Tak, zrobiło wrażenie też wysoka frekwencja, 70%, jest naprawdę też chyba rekordowa w Niemczech. No to jeszcze nie oznacza, że wszystkie inne landy niemieckie będą miały dokładnie taki sam pogląd jak Saksonia Anhalcka. Więc suma summarum, no myślę, że ten wynik AfD nie będzie taki sam w skali całego kraju. Ale oczywiście jest niepokojące to, że AfD może potencjalnie być czymś koalicjantem, bo na przykład no, nie wszyscy są w stanie takiego firewalla zrobić, bo jest pani Wagenknecht, która jest po prostu, ma poglądy prorosyjskie i ma takie poglądy, które mimo, że nazywa się lewicą, to ona byłaby w stanie wejść w koalicję z AfD i to być może się wydarzy właśnie w Landtagu Saksonii-Anhalt. AfD przede wszystkim w ogóle nie mówi o Polsce i to jest najgorsze, że
8: teraz
9: na wschód, ale w ogóle w swojej narracji, na wschód od Niemiec to już jest tylko Rosja właściwie. I to rzeczywiście powinno no, zapalać taką lampkę alarmową w głowach wszystkich tych, którzy chcą z AfD współpracować.
8: No w tych wyborach 61% pracowników fizycznych zagłosowało na AfD. Takie są ustalenia. Znaczy, no nie ustalenia, tylko no, to wychodzi po prostu z policzenia tych głosów. Z policzenia, no.
9: No tak.
8: Ktoś to prześwietlił, jak rozumiem. A tradycyjnie robotnicza partia, czyli SPD, uzyskała tylko 6%, więc powstaje pytanie, czy ta prawica, a właściwie skrajna prawica, na dobrą sprawę, czy przejęła historyczną rolę socjaldemokracji, która no, jakby nie patrzeć, no, reprezentowała robotników, tak? A SPD być może stała się taką partią po prostu wielkomiejskich urzędników li tylko.
9: To jest kwestia, która, zjawisko, które pojawia się w całej Europie, w Stanach Zjednoczonych również, mówimy o partii demokratycznej. Mm-hmm. I ja kiedyś dostałam straszny łomot, jak powiedziałam, że robotnicy na lewicę nie głosują. Ale no, to są fakty. Najwidoczniej nie głosują, co potwierdzają te dane teraz wyborów.
8: Ale dlaczego?
9: Dlatego, że nie głosują, byśmy politologicznie powiedzieli, głosują wbrew swojemu interesowi klasowemu. Jest taki pogląd części ludzi, że oni nie są klasą robotniczą. Mało kto siebie w domu nazwie, jestem robotnikiem. Mało kto ma taką autoidentyfikację. No bo myślą sobie, jesteśmy osobami pracującymi, ciężko zarabiamy i często, to też w Polsce jest, do jakiej klasy pan należy? Do klasy średniej. Większość osób tak się pozycjonuje. Jest to aspiracyjne, wiąże się to z pewnymi oczekiwaniami od państwa, ale te oczekiwania są często nierealistyczne. Znaczy z jednej strony na przykład wyborca AfD, bo AfD ma taki program, obniżać podatki, ale jednocześnie utrzymać wszystkie zdobycze socjalne. No to jest trudne, żeby nie powiedzieć niemożliwe do zrealizowania, jeżeli rzeczywiście się będzie rządziło. I to jest taka no można powiedzieć nadzieja, że tutaj skończy się opowiadanie różnych rzeczy populistycznych. Jeżeli AfD dojdzie do władzy w tym landzie, no to będzie można zweryfikować, wyborcy również, czy to rządzenie rzeczywiście będzie wyglądało tak, jak AfD obiecywał.
8: Ale może być tak, jak na przykład u nas, że to może być języczek uwagi, na przykład AfD. No, z sondaży wynika, że Grzegorz Braun, jego partia może być takim języczkiem uwagi.
9: Grzegorz Braun, nie wiem, czy chce rządzić, bo fajniej jest być w opozycji, można robić różne spektakularne rzeczy, a nie trzeba brać za to żadnej odpowiedzialności.
8: No, ale też przypomnijmy, że liderka partii AfD już mówiła o tym, że jej zdaniem no to chciałaby, żeby Niemcy opuściły i strefę euro, i strefę Schengen, więc no i też krytykuje tą unijną integrację. Więc no, jeśli takie są zapowiedzi,
9: czyli no jeżeli to Unia ma przetrwać, to na pewno wymaga zmiany. Jeżeli sama wewnętrznie nie zdąży się zmienić do tego momentu, kiedy już taki będzie poziom poparcia dla ruchów antyunijnych, to kolejne państwa będą
8: występować?
9: Ją, nie wiem, czy występować, ale na pewno ją rozbijać od środka, bojkotować i krytykować. A ta zmiana między innymi powinna moim zdaniem dotyczyć demokratyzacji Parlamentu Europejskiego, dlatego że tam, gdzie wybieramy ludzi jako obywatele europejscy, czyli posłów do Parlamentu Europejskiego, tam ten parlament ma tylko prawo do opiniowania i do wygłaszania rezolucji, a tak naprawdę nie podejmuje decyzji w sprawach prawa europejskiego. Te decyzje zapadają w Komisji Europejskiej. Komisja Europejska jest wybierana tak naprawdę przez rządy państw, a nie przez obywateli tych państw.
8: No to prawda. Czy to prawda, że Lewica przygotowuje propozycję dotyczącą emerytur stażowych?
9: Tak, już ten projekt ustawy został już złożony.
8: Już został, no i, tak. I co w nim jest? Przyznanie wieku emerytalnego, tak? Jeśli chodzi o staż.
9: Jeżeli chodzi o staż, to właśnie mieliśmy posiedzenie klubu w tej sprawie i mamy to rozstrzygnąć w tym tygodniu w głosowaniu, bo w tej pierwotnej wersji jest różnica stażu między kobietami a mężczyznami. No, głosy były różne. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja osobiście będę głosowała za tym, żeby ten staż był równy dla kobiet i mężczyzn.
8: Czyli co, 35 czy 40 lat?
9: 35.
8: Czyli po przepracowaniu 35 lat, niezależnie od płci, taka osoba miała
9: Będzie prawo do emerytury stażowej.
8: No a jak się rozkładają głosy wewnątrz klubu? Jak pani sądzi?
9: No to się dopiero okaże w tym tygodniu, ale no w dyskusji... Była obawa co do tego, jak się do tego odniosą związki zawodowe, które na pewno będą jednak postulować różnicę tego wieku, ale z kolei w lewicy i wokół lewicy toczy się dyskusja, że skoro jesteśmy ugrupowaniem równościowym, to powinniśmy postulować równe prawa dla kobiet i mężczyzn i także w tym kontekście trwała ta rozmowa i w tym kontekście pewnie też będą podejmowane te decyzje właśnie dotyczące ewentualnie poprawienia tej ustawy w tym kierunku.
8: A będzie z waszej strony jakaś taka ofensywa jesienna? No to rok do wyborów został. Jeszcze będzie składać jakieś propozycje?
9: Będziemy składać propozycje dotyczące likwidacji Funduszu Kościelnego. W najbliższym czasie też będzie posiedzenie komisji dotyczące projektów związanych z przerywaniem ciąży. Tych projektów jest 4. Najpierw będą procedowane 2.
8: No właśnie ta komisja zamrożona.
9: Będzie odmrożona.
8: No tak, ale to tam ostatnio media się rozpisywały, że...
9: Pani Łoboda niebawem zwoła to posiedzenie.
8: No właśnie. I że są dodatki funkcyjne za przewodniczenie tej komisji.
9: No bo one są.
8: Kiedy one się po prostu nie zbierają. Nie zbiera się ta komisja po prostu. No.
9: Ale to akurat nie jest moja wina, bo jedynym osobą władną zwołać komisję jest przewodnicząca tej komisji.
8: No tak, ale wygląda to, że na razie to jest po prostu fasada na dobrą sprawę, a nic się w tej sprawie nie zmienia, a to była też jedna.
9: To niebawem państwo zobaczą.
8: A to też były takie obietnice, można powiedzieć, no, na sztandarach, wyciągnięte w 2026 roku podczas kampanii wyborczej. Zgodzi się pani ze mną, że tak to wyglądało?
9: Tak, tak. I to była część programu, która mobilizowała też kobiety do tego, żeby zagłosować nie tylko na nas, ale też na Koalicję Obywatelską, która też przecież ma to w swoim postulacie programowym, czyli liberalizację prawa do przerywania ciąży do 12 tygodnia jej trwania. Była decyzja pana premiera, czyli szefa pani Doroty Łobody, żeby w trakcie wyborów prezydenckich tego nie robić, żeby się nie zajmować. Potem z kolei opadł entuzjazm, bo wszyscy czują, że przy prezydencie Nawrockim te projekty nie zostaną podpisane, ale ludziom zależy, zwykłym ludziom, na pokazaniu, że jesteśmy zdeterminowani i że niezależnie od tego, co zrobi prezydent Nawrocki, no bo można w ogóle mieć takie założenie, no jak prezydent Nawrocki nie podpisze,
8: to nie róbmy nic
9: w takim razie, bo nie podpisze. Pisze. A oczekiwane jest od nas działanie i te projekty będą przeprocedowane przez Sejm.
8: A będzie jeszcze...
9: I wszyscy zobaczą oczywiście, jak kto głosuje, bo na pewno dlatego naszego projektu, czyli prawa do przerwania ciąży do 12 tygodnia jej trwania, no w tym składzie Sejmu raczej większość się nie znajdzie, ale to nie zmienia faktu, że już składaliśmy ten projekt tyle razy, będziemy go składać do skutku. Kiedyś ten skutek, myślę, że mam nadzieję, wystąpi. Po to ludzie głosują, żeby jakiś skutek był.
8: Pamiętamy, w jakich bólach rodziła się ustawa o związkach partnerskich, która w końcu zakończyła się, no, jakimś absolutnie, można powiedzieć, była mocno okrojona.
9: Tak,
8: no i do tego jeszcze prezydent.
9: Wie pani, to procedowanie takich ustaw, poza tym, że w ogóle one się pojawiają jako akt legislacyjny robi, to, że trwa dyskusja, czy w mediach, czy wśród publicystów, czy po prostu wśród ludzi, na temat tych rozwiązań. I ten dyskurs po prostu jest przesuwany w kierunku bardziej progresywnym, który pozwala na wzrost poparcia, czy to dla związków partnerskich, czy to właśnie dla prawa do przerywania ciąży, to przecież już jest większość społeczeństwa, która okazuje się być mniej konserwatywna niż niektórzy przynajmniej jej przedstawiciele. I to nie zamyka sprawy, bo to pozwala na przykład na takie rozwiązania, które nie są rozwiązaniami ustawowymi, ale przecież transkrypcja aktów stanu cywilnego dotyczące związków małżeństw jednopłciowych została przez nas, przez lewicę przeforsowana. Nie wiem, czy zostałaby przeforsowana, gdyby nie toczyła się w ogóle w tym samym czasie cała dyskusja o równości małżeńskiej. I w przypadku aborcji, nawet jeżeli nam się nie uda uchwalić takich przepisów, to są inne rozwiązania, które pozwolą na to, żeby ten dostęp do aborcji dla kobiet, które jej potrzebują, był. Bo w tej chwili No jest problem szczególnie dla osób, które po prostu są niezamożne, które są z jakichś względów ze środowisk jakichś defaworyzowanych, żeby uzyskać pomoc w sytuacji, w której na przykład ich ciąża i co w związku z tym idzie ich zdrowie i życie zagrożone. Mogą dostać sepsy, stanowi to zagrożenie też dla części z nich, dla ich zdrowia psychicznego. Żeby uzyskać tę pomoc, w tej chwili jest tylko praktycznie jeden taki szpital, czyli szpital w Gdańsku i tam są wszystkie takie trudne przypadki odsyłane. I myślę, że to można zmienić. Może być takich miejsc po prostu więcej, jak będą wytyczne Ministerstwa Zdrowia. O tym na pewno też będziemy rozmawiali.
8: Jeśli pani mówiła tutaj o ofensywie legislacyjnej, to chciałam zapytać, czy pani coś wie, czy rząd będzie przygotowywał jeszcze kolejny projekt ustawy dotyczącej ochrony rynku kryptowalut?
9: Minister Domański powiedział, że on by tak zrobił, ale też zaznaczył, że nie ma w tej sprawie decyzji. Ja bym chciała, żeby był jakiś projekt, który rzeczywiście ma szansę na wejście w życie. Jest projekt trzeciej drogi. Nie mnóżmy bytów ponad miarę. Z ust pana prezydenta słyszeliśmy, że ten projekt jest, no powiedzmy, dla niego do zaakceptowania.
8: Tak?
9: Ja nie mam problemu z tym, żeby, nie wiem, partia Polska 2050 miała jakiś swój sukces i powiedziała, to dzięki nam tutaj kompromisowo się udało, wszystkich żeśmy pogodzili. Dobrze, zróbmy to. Zróbmy to, ale zróbmy. Nie widzę sensu ścigania się po prostu na projekty, z których naprawdę te różnice są tak minimalne, że większość państwa by ich pewnie nie dostrzegła.
8: A Szymon Hołownia powinien znaleźć się w rządzie?
9: Nie wiem.
8: Taka jest dyskusja, bo trochę toczy się w mediach, ale tam mam wrażenie, że to jest po prostu taki jałowy przebieg na dobrą sprawę, bo to Szymon Hołownia sam właściwie chyba też to wywołał, mówiąc, że właściwie gdyby dostał propozycję, to on by nie odmówił. No, ale w przeszłości
9: ale
8: były takie...
9: Ale sam powiedział, że jej nie dostał.
8: No tak, no, a w przeszłości przecież był namawiany do tego, żeby wejść do rządu, no ale jednak nic z tego nie skorzystał.
9: W innych okolicznościach nie skorzystał, kiedy był szefem partii, a kiedy zakładał pewnie w swoich marzeniach, że zostanie prezydentem kraju. To były inne okoliczności. Było to jeszcze też nadmienie, przypomnę,
8: że sky is the limit po prostu. No, i tyle,
9: z panem Kamińskim i z panem Kaczyńskim, tak? Więc troszkę się też zmieniło w ocenie tego, z kim się potencjalnie pan Hołownia spotyka i jakie wymienia informacje.
8: Mariola pyta. Pani minister Cimianowicz-Bąk powiedziała, że podniesienie wieku emerytalnego dla kobiet to byłoby skrzywdzenie kobiet. Czy może pani wyjaśnić się wyborcom tę logikę? Dlaczego godzicie się na krzywdzenie mężczyzn w kwestii wieku emerytalnego, służby wojskowej, prawa pracy i wielu innych obszarach?
9: Nie godzimy się i to też niebawem pewnie będzie podjęta ta decyzja w tej sprawie, jak się ustosunkowujemy do tego różnego wieku emerytalnego. Ja mogę powiedzieć, jak ja się ustosunkowuję. Jestem za zrównaniem wieku, ale zrównaniem w dół, nie podwyższaniem.
8: Czyli mężczyźni mieliby pracować do 60 roku życia?
9: Tak. Zrównanie wieku, ale zrównanie w dół. Jest to jedna z opcji. Nie jest wcale jedyną funkcjonującą opcją zrównywanie do góry. Nasz system emerytalny praktycznie się bilansuje.
8: Naprawdę? No przecież słyszymy, że właśnie nie, że demografia
9: tak
8: leży
9: było,
8: w związku z tym.
9: Tak było przez lata, kiedy mieliśmy dużo innych emerytur, takich jak emerytury pomostowe, kiedy mieliśmy część osób z tak zwanym kapitałem początkowym, który w jakiś sposób sztucznie w stosunku do wpłacanych składek zawyżał, dzięki temu te osoby miały wyższą emeryturę niż to wynikałoby z wpłacanych przez nich składek. W tej chwili jest tak, że nie wyjmie się z tego systemu więcej niż się do niego włożyło, więc to nie jest wcale tak, że to jest jedyna możliwa do rozważenia opcja, ale to nie jest temat, który stanie na tym rządzie na pewno, bo myślę, że pan premier ma taką traumę po tym, jak on podwyższył ten wiek emerytalny, że nie będzie do tego wracał na pewno.
8: No może też dlatego, że specjalnie nie przekonywał Polaków do tego, tylko tak powiedziałabym, było to dość takie autorytarne, to za dużo spowiedziane, no ale zdecydowane działania, tak. Nie było żadnej kampanii na przykład do tego informacyjnej albo przekonywania, nie wiem.
9: Są zachęty i coraz więcej osób z nich korzysta, żeby dobrowolnie po prostu przechodzić na emeryturę dłużej, dlatego że wynikają z tego realne korzyści. Przeliczana emerytura jest dużo wyższa.
8: Bardzo skromną emeryturę, to chyba woli popracować jednak, jeśli ma taką możliwość,
9: jeżeli
8: oczywiście,
9: ma,
8: bo to wcale nie...
9: Zdrowotnie, rodzinnie, jak najbardziej.
8: Ale pracodawcy, co wynika z, można o tym przeczytać bardzo często w prasie, tak niechętnie zatrudniają osoby jakoś 50+, a już kobiety to w ogóle, Więc jak to wszystko, że tak powiem, pogodzić jedno z drugim, to nie wiem. Stanisław pyta. Ceny pelletu biją rekordy. Wzrost o 30% względem poprzedniego roku. A za kilka miesięcy będzie jeszcze drożej. Czy pani wie, co jest przyczyną takiego stanu rzeczy i co pani zaproponuje w takiej krytycznej sytuacji odbiorcom, kiedy zacznie się sezon grzewczy?
9: Nie wiem, czy będzie tutaj rozwiązanie takie jak w przypadku paliw, przynajmniej tymczasowe, tak jak było w tym roku. No, czyli tak naprawdę z budżetu dopłaty do tego.
8: Czyli jakieś działania osłonowe, tak?
9: Ale nie uciekniemy od tego, że musimy to rozwiązać systemowo. To znaczy musimy mieć takie źródła energii, które będą dostępne, tanie i zależne od innych państw. Ostatnio spotkałam pod Sejmem rolników, z którymi od słowa do słowa przeszliśmy do tematu biogazowni. Ja podejmę w tej sprawie interwencję, bo biogaz to jest jedno z OZE, z odnawialnych źródeł energii. My mamy pod dostatkiem jednak choćby trawy czy innych odpadów rolniczych, które można wykorzystać do produkcji gazu, ale jest jakiś tutaj, coś się zacina. Ministerstwo Rolnictwa zapowiadało, że powstanie tych biogazowni 1000, do tej pory mamy ich jednak tylko 400.
8: PSL zawsze podnosiło, że w to trzeba absolutnie inwestować.
9: No tak, coś się zacięło, bo na przykład jest problem z uzyskaniem zgody od PGE na przyłącze. I myślę, że to warto popchnąć i z tego dużo osób mieszkających poza miastami by na pewno skorzystało i miało ten prąd czy energię po prostu tańszy.
8: Kolejne pytanie. Jak pani skomentuje wyjazd Andrzeja Poczobuta na Białoruś?
9: Trzymam kciuki za to, żeby mógł wyjechać stamtąd, kiedy będzie chciał i jestem pod wrażeniem jego odwagi i bohaterstwa, tak jak myślimy wszyscy.
8: Bo tutaj jest takie trudne pytanie ze strony jednego z naszych słuchaczy. Czy praca służb w ten sposób nie została zmarnowana?
9: Żywię nadzieję, że to jest porozumienie, które nie jest tylko między Polską a Białorusią, ale także Stanami Zjednoczonymi i że Stany Zjednoczone są w tym momencie gwarantem tego, że Andrzejowi Poczobutowi włos z głowy już na Białorusi nie spadnie, a Białoruś nie ma wcale interesu w tym, żeby akurat w tej sprawie się ze Stanami Zjednoczonymi konfliktować.
8: Obejrzałem dziś pani wypowiedź o tym, że AfD zyskało poparcie wśród wyborców poprzez restrykcyjną unijną politykę klimatyczną. Ale czego się spodziewacie od zwykłych obywateli? Wystarczy spojrzeć na nasze krajowe podwórko. Lewica głosowała w Parlamencie Europejskim za zakazem aut spalinowych od 2035 roku. A mamy posła Trelę z Lewicy, który nie będzie jeździł pociągiem z Warszawy do Łodzi, bo lubi jeździć samochodem. Mamy też panią Annę Marię Żukowską, która jeździ po okręgach autem, a nie transportem publicznym, bo chce dojechać do domu przed nocą. No kiedy wreszcie do was dotrze, że narzucacie na ludzi prawo, którego sami nie jesteście w stanie stosować i respektować?
9: Ja to przyjmuję z pokorą i to jest zjawisko, które powinniśmy jakoś zaadresować. Opinie ludzi, którzy czują, że oni są zmuszani do zaciskania pasa takiego umownego, do wyzbywania się swoich starszych samochodów, a elity, politycy jakoś to mogą obchodzić, też mają poczucie, że samochody elektryczne raczej są dostępne osobom lepiej uposażonym.
8: No zdecydowanie.
9: Bo też, no ale tu też jest nadzieja na to, że już na rynku wkrótce pojawią się używane elektryki, że już one wejdą w ten drugi obrót i że dzięki temu będzie można też używany samochód elektryczny taniej nabyć. Natomiast oczywiście to nie jest przyszłość transportu, którą my postulujemy.

0: czyli opłat, które są z paliwa i one są w tej chwili głównie wykorzystywane na budowę czy remonty dróg, a my postulujemy, żeby jednak większa część tych środków była przeznaczana na transport kolejowy. Tak, żeby te połączenia z mniejszymi miejscowościami, które być może są właśnie same z siebie nierentowne. Transport publiczny jest też usługą. To on nie zawsze po prostu
1: to się
0: zwraca. Jest w stanie się zwrócić. Tak, nie zawsze się to bilansuje.
1: No, ale jakie to
0: Warszawa szans... chociażby dopłaca do transportu publicznego. Dopłaca do
1: ceny. Chociażby bardzo dużo osób skorzysta z transportu publicznego.
0: Właśnie dlatego, że Warszawa do niego dopłaca. Bo wie, jak bardzo jest ważne, ale nie w każdej miejscowości, w mniejszych miejscowościach jest do tego no, często inne podejście.
1: No ale jakie jest szansa na to, żeby to rzeczywiście przeforsować w parlamencie?
0: Taka jest szansa, żeby również Platforma Obywatelska, która także ma zrównoważony rozwój kraju w swoim, no w swoim DNA, właściwie jest przecież partią samorządową, tak, jeżeli chodzi o no, jej korzenie.
1: Nie no, raczej taki model był zawsze propagowany, że jednak inwestujemy w duże miasta, licząc na to, że te duże miasto generalnie jednak pociągną za sobą te mniejsze ośrodki.
0: Czyli one ich nie Polskie ciągną, powiatowe. One je wyludniają. I to jest już zauważalna tendencja. Większość osób sprowadza się nawet nie do miast, bo w nich ceny są za drogie, tylko w pobliże miast.
1: No, pracują w dużym mieście, ale mieszkają pod.
0: Tak, mieszkają pod. No, z tego się biorą właśnie problemy dla tych, którzy tu są. Dla mojego okręgu wyborczego, którym jest Warszawa, bo stoimy w korkach, które są wyprodukowane w znacznej części nie przez warszawiaków. A to my wdychamy to powietrze. I nie możemy sobie wrócić do domku pod Warszawą i poddychać czystym, bo mieszkamy tu, gdzie mieszkamy, czyli w centrach dzielnic warszawskich.
1: Zawsze ktoś mógł powiedzieć, no ale przecież może się pani wyprowadzić, no przecież nikt tutaj panią nie trzyma, przecież można się sobie zbudować
0: oczywiście,
1: dom.
0: Oczywiście, ale ja reprezentuję można... wyborców, którzy tu mieszkają, którzy są warszawiakami i którzy czują te utrudnienia. I to rozwiązanie, które byłoby zwiększeniem dostępności transportu publicznego, na przykład, to też o tym rozmawiamy, o ustawie metropolitarnej, czyli współpracy Warszawy z okręgami mazowieckimi, które są w pobliżu Warszawy, tak, żeby ten transport zapewnić, bo w tej chwili to oczywiście spór rozbija się o to, kto ma za to zapłacić.

0: bo ten ruch będzie bardziej uspokojony.
1: I jeszcze ostatnie pytanie z Lewesypata. Pani poseł, proszę powiedzieć, jakim cudem mamy głosować na Lewicę, skoro w dwóch bardzo ważnych sprawach głosowaliście zgodnie z oczekiwaniami premiera Tuska, olewając swoje ideały, tak to jest napisane, i obietnice wyborcze.
0: To znaczy, w których sprawach?
1: No chyba, nie wiem, no chyba chodzi, też cały czas zmierzamy do Macieja Berka.
0: Jeżeli to dla wyborców, danego wyborcy, wyborczyni jest absolutnie kluczowa sprawa, najważniejsza spośród wszystkich rzeczy, które mamy w programie wyborczym, to ja rozumiem i dostrzegam ten ból osoby, która jest zniechęcona. Ale tylko Lewica jest w stanie popychać sprawy związane z prawami kobiet, czy też z dostępnością mieszkań. Naprawdę wierzę w to, że gdyby Lewicy nie było w rządzie, to też rozmawialibyśmy tylko i wyłącznie o prawach przedsiębiorców, a nikt nie podnosiłby kwestii związanych z prawami pracowników i takie rozwiązanie, jak zostało uchwalone dzięki tutaj działaniu pani ministra Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, jak zaliczanie okresu pracy na umowach śmieciowych do stażu pracy, by nigdy nie zafunkcjonowało. Ja wiem, że to jest być może dla niektórych za mało, że chcieliby więcej, też bym chciała więcej, ale to wtedy po prostu nas musi być, posłów Lewicy, więcej, żeby mieć tę siłę i móc to przeforsować. Po prostu tym się różnimy od czystych doktrynalnie ugrupowań, jaką jest na przykład Partia Razem, że mając do wyboru albo realizujemy 100% swojego programu, albo realizujemy część, chociaż nie taką, jak byśmy mieli ambicje zrealizować, to wybieramy jednak tę część, bo zawsze to jest trochę do przodu w sprawie tych rzeczy, które są bliskie nam i naszym wyborcom.
1: Dziękuję za rozmowę. Anna Maria Żukowska była z nami, przewodnicząca klubu Lewicy w Sejmie i wiceprzewodnicząca partii Nowa Lewica i jedna z dziewięciorka wiceprzewodniczących. Dziękuję bardzo. Dobrego wieczoru.
2: To były trzy najważniejsze pytania na koniec dnia. Radio Z. Pierwsze źródło informacji. To była powtórka programu.

0: czwarta. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Premier komentuje drugi prezydencki projekt ustawy o kryptowalutach złożony w Sejmie. Zdaniem Donalda Tuska to groteskowe manewry. Karol Nawrocki proponuje projekt, którego fundamentem jest zawetowana przez niego trzecia rządowa ustawa w tej sprawie. Według szefa kancelarii prezydenta to próba rozwiązania sporu i wystarczy minimalna dobra wola po stronie rządzących. Premier wyklucza kompromis i mówi, że do tej pory prawica współpracowała z Przemysławem Kralem, prezesem Zonda Krypto.
1: Ja rozumiem panikę, strach, jaki pojawił się w różnych miejscach, w tym w Pałacu Prezydenckim. Ale nie zgodzimy się na żadne polityczne inicjatywy, które nazywane są kompromisem, bo do tej pory prezydent Nawrocki, PiS i Konfederacja proponowały kompromis ze złem.
0: Ministerstwo Finansów pracuje nad ponownym złożeniem ustawy o kryptowalutach. Rozwiązania mają być podobne do wcześniej proponowanych. Andrzej Poczobut zrobił to, co zapowiadał. Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej wrócił na Białoruś, opublikował już zdjęcie z Grodna. Jak mówi, zamierza spotkać się z rodziną i współpracownikami ze Związku Polaków.
2: Wszyscy się boją. Nie ma ludzi, którzy się nie boją. No ale nie należy strachem się kierować w życiu. No żyłem w tej paszczy, tyle lat. Dla mnie to jeszcze jest jakieś takie, no zadomowiłem się w paszczy lwa, da?
0: Wyjazd ma trwać tydzień, następnie Poczobut uda się do USA i Kanady, gdzie spotka się z działaczami Polonii. Stamtąd ma wrócić do Polski. Andrzej Poczobut przesiedział 5 lat w łagrze. Aleksandr Łukaszenka wypuścił go wiosną w ramach wymiany więźniów zaaranżowanej przez USA. Zaraz po przyjeździe do Polski Poczobut zapowiedział, że będzie chciał wrócić na Białoruś. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach oficjalnie otwarty. To największe w Europie targi branży zbrojeniowej. Gdy Europa wróciła do odbudowywania swojego potencjału obronnego, Kielce to dziś żniwa dla przedsiębiorstw produkujących dla wojska. Reporter Radia Z Marcin Friedrich rozmawiał z Andrzejem Bulanowskim, wiceprezesem firmy PGO, jedynym w Polsce producentem korpusów do pocisków artyleryjskich kalibru 155 mm.
3: Amunicja kalibru 155 mm. Rzecz teraz chyba najważniejsza dla polskiego wojska.
4: Chyba dla większości armii.
3: Nie. Wasz pocisk już przeszedł testy, prawda? I to całkiem niedawno.
4: W tym roku po 4 próbach poligonowych sprawdzaliśmy zasięg naszego pocisku.
3: To jak daleko doleciał? Do Szwecji?
4: Niemalże ponad 30 km. I liczymy na komercjalizację. To jest pocisk odlewany w technice odlewu staliwnego, odlewniczo. Jesteśmy na dziś gotowi na 100 tysięcy sztuk.
0: A polska armia potrzebuje ich kilku milionów. W Kielcach wystawiają się przedsiębiorcy z całego świata. W sumie jest ich ponad 1200. Kolejne zaostrzenie sporu handlowego USA i Kanady. Waszyngton wprowadza zakaz importu niektórych produktów, w tym napojów alkoholowych, i podnosi cła na inne towary. Jak wynika z rozporządzenia wykonawczego Donalda Trumpa, od 15 września szereg kanadyjskich produktów, od materaców po łodzie motorowe i pojazdy golfowe, zostanie objętych dodatkowym cłem w wysokości 50%. Dwa tygodnie później w życie wejdzie zakaz importu obejmujący różne napoje alkoholowe i niektóre produkty mleczarskie. Te decyzje następują w momencie, gdy Ottawa nakłada nowe cła na amerykańskie produkty w odpowiedzi na stawki celne ogłoszone przez Waszyngton 22 sierpnia. 8 kandydatów zostało zarejestrowanych w wyborach prezydenta Krakowa, podała Miejska Komisja Wyborcza. Podpisy poparcia zostały sprawdzone. Do walki staną Michał Drewnicki z PiS, Jan Hoffman, inicjator referendum, Aleksandra Owca z Razem, Monika Piątkowska popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL, Łukasz Gibała, Kraków dla mieszkańców, Michał Klimek, Konfederacja Korony Polskiej, Sławomir Pietrzyk, SDPL, a także Daria Gosek-Popiołek z Lewicy. A ta ostatnia kandydatka ze spokojem czekała na rozstrzygnięcia komisji wyborczej.
5: Podpisy zbieraliśmy bardzo rzetelnie. Pomagały nam w tym dziesiątki mieszkańców Krakowa, którzy zbierali je na ulicach, w swoich klatkach schodowych, wśród swoich przyjaciół, krewnych i bliskich.
0: Z powodu przedstawienia zbyt małej liczby podpisów poparcia odmówiono rejestracji Marianowi Banasiowi, byłemu prezesowi NIK-u, Bartoszowi Bochenczakowi z Konfederacji, Stanisławowi Kułachowi i Marcie Ratuszyńskiej. Wybory prezydenta Krakowa w ostatnią niedzielę września. Gorąca dyskusja na sesji Rady Miasta Poznania na temat transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Rada odrzuciła stanowisko radnych PiS-u, którzy chcieli zaprzestania prowadzenia takich transkrypcji w Urzędzie Stanu Cywilnego. Jakie argumenty padały podczas dyskusji? O szczegółach Adam Kaźmierczak.
6: Zdaniem radnych z PiS-u transkrypcje są niezgodne z prawem. Tu radny Zbigniew Czerwiński powołuje się na konstytucję.
7: Małżeństwo określa się jako związek kobiety i mężczyzny. To stanowisko było wezwaniem do zaprzestania łamania prawa przez Urząd Stanu Cywilnego.
6: Z tym nie zgadza się radna KO Marta Mazurek.
8: Ten artykuł Konstytucji oznacza, że w naszym kraju szczególnie wspierane są takie małżeństwa, natomiast nie ma tutaj absolutnie zabronienia czy wykluczenia małżeństw jednopłciowych.
6: Transkrypcje w Poznaniu są prowadzone od 23 sierpnia. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: Właśnie 23 sierpnia w życie weszło rozporządzenie, które umożliwiło parom jednopłciowym prawidłowe złożenie wniosku. Od tego czasu w całej Polsce przeprowadzonych zostało ponad 220 transkrypcji aktów małżeństwa par jednopłciowych. Pacjenci w całym kraju dostają SMS-y i maile z informacją, że placówka, w której się leczą, padła ofiarą cyberataku. Wykradzione mogły być numery PESEL i dane medyczne. Jak podaje Naczelna Izba Lekarska, warto zapoznać się z treścią komunikatów, bo mają związek z sierpniowym atakiem na platformę MyDoctor. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
9: Nawet jeśli pacjent był raz w jakiejś przychodni, taki alert dostanie. Placówka musi bowiem powiadomić, że zagrożone mogą być jego dane medyczne. Może nawet chodzić o dane członków rodziny. Mówi mi dr Dariusz Sam. Borski, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie.
10: Mąż, partner czy ojciec osoby, która korzystała z tych usług, on znalazł się chociażby w oświadczeniu jako osoba, która może odebrać chociażby dane.
9: Nie oznacza to jednak, że jakiekolwiek dane wyciekły na wiadomości, więc nie odpowiadamy. Warto jednak zastrzec numer PESEL. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Postępowania wyjaśniające w sprawie cyberataku cały czas prowadzą służby. Teraz to już wszystko, a na kolejne wiadomości Radia Z zapraszam za niecałą godzinę.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. Gość Radia Z. Zaprasza Bogdan Rymanowski.
12: Dzień dobry, a gościem Radia Z jest dzisiaj pani poseł Urszula Pasławska, wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, a zarazem szefowa klubu Dian Polskiego Związku Łowieckiego. Witam serdecznie.
13: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Powitam się naszym tradycyjnym pozdrowieniem Daszbur, skoro o łowiectwie.
12: Daszbur, na początek krótka piłka, która dotyczy trochę łowiectwa. Czy rząd powinien interweniować w sprawie dzików w miastach? Tak czy nie?
13: Pilnie powinien podjąć działania, które będą zmierzały do wsparcia miast w regulacji tego gatunku. Tak.
12: Czyli tak. Państwo tak. Również mogą wyrazić swoją opinię. Zapraszam oczywiście na stronę radioz.pl. Czy pani zdaniem służby miejskie, w ogóle służby w Polsce radzą sobie z dzikami, których coraz więcej w mieście, nie tylko w miastach? Wczoraj mieliśmy karambol na obwodnicy Warszawy. Kilka samochodów zderzyło się po tym, jak dziki, stado dzików gwałtownie weszło na jezdnię.
13: Służby miejskie nie radzą sobie, zdecydowanie dzików jest za dużo w miastach. W samej Warszawie szacuje się, że jest to około 5 tysięcy osobników. Jest to groźne zwierzę, taki roczny przelatek, 40 kilo może zaatakować i de facto zabić człowieka. W związku z tym zalecam pewną ostrożność w kontakcie z dzikami, a w Warszawie to nie jest nowina, są one widoczne wszędzie i Ministerstwo Klimatu powinno podjąć jak najszybsze działania, nadrobić trochę stracony czas, aby wesprzeć samorządy, znaleźć środki również po to, aby te dziki były skutecznie odławiane.
12: Ale dlaczego dziki wchodzą do miast? Aktorka Maja Ostaszewska twierdzi, że dziki to inteligentne zwierzęta. Trudno odmówić. Rzeczywiście to są inteligentne zwierzęta, ale one zorientowały się, że na masową skalę są odstrzeliwane w lasach, dlatego przeniosły się w celu ratowania swojego życia do miast. To prawda czy nieprawda?
13: No to jest takie aktywistyczne, śmieszne, myślę, określenie. Można również zaprosić na kawę dzika, może do pana programu i porozmawiać o tym, jak rozwiązać problem dziczy w Polsce. Nie, prawda jest zupełnie inna. Kwestia gospodarki odpadami, kwestia dokarmiania zwierząt przez po prostu ludzi, przez to kwestia tego, że te dostęp do jedzenia jest bardzo łatwy w miastach, w związku z tym miasta stały się paśnikami dla dzikiej zwierzyny, w szczególności dla dzików, i stąd ten problem. A państwo pewnie też obserwując to zjawisko, nie podjęło radykalnych działań.
12: Czyli jakie powinny to być działania? Powinien być masowy odstrzał dzików? Jest ich po prostu w Polsce za dużo?
13: W miastach nie powinno iść, nie będzie się strzelało, w związku z tym miasta są wyłączone w ogóle z polowań i bardzo dobrze, natomiast one powinny być odławiane. Jesteśmy w reżimie unijnym walki z ASF-em, w związku z tym nie ma dzisiaj możliwości, aby je przenosić w inne miejsca, a chociażby u mnie na Mazurach, w północno-wschodniej Polski, co dzików de facto nie ma, bo wszystko zostało zniszczone przez chorobę ASF-u. Ale gdyby były przebadane i przewiezione, byłoby to najlepsze rozwiązanie i dla przyrody, i dla aktywistów.
12: No dobrze, a jak się zachować, jak spotkamy na drodze dzika? Niedawno był pytany o to Jarosław Kaczyński i powiedział, że właściwie można iść na te dziki. Uciekać czy iść na dziki?
13: To oczywiście zachować się bardzo ostrożnie. Przede wszystkim najczęściej ten kontakt z dzikiem jest wtedy, kiedy spacerujemy z psem i rzeczywiście pies reaguje. Na pewno nie wolno odganiać dzika, na pewno nie wolno zachowywać się w sposób nerwowy, ale starać się wycofać, tak, aby nie zaszkodzić swojemu zwierzęciu, psu, ale przede wszystkim również nie zostać narażonym na utratę zdrowia i życia, a takie sytuacje w ostatnich czasach miały miejsce, poturbowanie człowieka przez dzika, czy w piątek ubiegły dziewczyna straciła ciążę przez to, że została poturbowana przez dzika. To już nie jest tylko mem na Facebooku, to jest realny problem, z którym dzisiaj trzeba zawalczyć bardzo szybko.
12: A pani strzelała do dzików?
13: Ja jestem myśliwą, jestem twórczynią klubu Dian. Realizowałam przez wiele lat plany łowieckie. Dzisiaj mam na to zdecydowanie mniej czasu, ale wspieram myśliwych, którzy gospodarują zwierzyną na podstawie i w granicach prawa.
12: Czyli strzelała pani do dzików.
13: A proszę... Zdecydowanie, tak.
12: Dziki robią podobno chrum-chrum, pieski robią hał-hał. Jak pani się ostatnio podobało szczekanie w Sejmie?
13: To jest w jakimś sensie kompromitacja polskiego Sejmu i wszyscy się posłowie za to zachowanie wstydzą. Mam nadzieję, że w nowym sezonie politycznym wnioski zostaną wyciągnięte również przez liderów politycznych. Takie zachowanie niepoważne powinno być zdecydowanie po prostu skarcone.
12: Pani Dominika Chorosińska powinna odpowiedzieć za to zachowanie, powinna stanąć przed komisją etyki, powinna być ukarana?
13: Zdecydowanie i nie chciałabym, żeby ten temat się jak długo ciągnął, ponieważ on jest ośmieszający całą klasę polityczną. Tam nie tylko pani Dominika Chorosińska szczekała, ale również inni posłowie Prawa i Sprawiedliwości. No to miała być komedia, stało się to dramatem.
12: Czyli jednym słowem przekroczyła granicę, ale są też zarzuty wobec pani, że pani przekroczyła granicę, publikując pewien post na platformie X po rezygnacji pana Mikołaja Dorożały, wiceministra klimatu, zamieściła pani grafikę ze strzelbą, z której wydobywa się dym po oddanym strzale i z napisem Dorożała zdymisjonowany. Czy pani jest dumna z tej grafiki?
13: Panie redaktorze, polityka aktywistyczna w Polsce, w Europie zbankrutowała. W Polsce jako koalicja 15 października zapłaciliśmy za to cenę chociażby wyborów prezydenckich, gdzie wygrał prezydent Trzaskowski. Tak naprawdę przegrał niewielką ilością głosów. Być może tej centroprawicy, leśników, myśliwych, branży drzewnej, a widzimy, co się dzieje chociażby w Niemczech, kiedy również AfD, który jest przeciwnikiem aktywistycznej polityki, dzisiaj triumfuje. W związku z tym nie jest to nic dziwnego, że krytykowaliśmy taką politykę, że byliśmy jej przeciwnikami, że branża drzewna, która odpowiada za 6% PKB, w ostatnich latach nie poczuła się zaopiekowana przez polski rząd i wracamy, a właściwie dokonujemy nowego otwarcia dialogu.
12: Ale pani zasugerowała, że to PSL stoi za dymisją pana Dorożały, a on sam podał się do dymisji.
13: Władysław Kosiniak-Kamysz wielokrotnie mówił o tym, że minister Dorożała będzie zdymisjonowany i my również z panią minister Kloską, kiedy rozmawialiśmy chyba wiosną tego roku, w kontekście również wotum nieufności, mówiliśmy o tym, że ta polityka musi się skończyć. I tu nie chodziło o ministra Dorożała, ale przekazanie tych kompetencji innym osobom, dlatego że ona była absolutnie nieakceptowana przez Polskie Stronnictwo Ludowe i nie jest to żadna tajemnica, tak jak nie jest żadną tajemnicą, że jestem myśliwą. No, jestem też wdzięczna i myśliwym, i leśnikom, którzy do mnie zadzwonili, podziękowali, naprawdę.
12: Ale wie pani, co mówią ludzie.
13: Duże poruszenie.
12: Szef Polskiego Związku Łowieckiego, pan Marcin Możdżonek, zresztą polityk Konfederacji, uważa, że ta grafika była żenująca. Szef Partii Zielonych, pan Suchora, mówi, że panią powinna się zająć Komisja Etyki, bo ta grafika sugerująca odstrzelenie pana Dorożały była obrzydliwa i absolutnie skandaliczna.
13: Konfederacja, co do zasady, jeśli chodzi o posłów, wsparło mnie bardzo, natomiast rozumiem, że pan Możdżonek na swoisty sposób przeżywa żałobę po panu ministrze Dorożale. To był wygodny minister do budowania swojej pozycji. Ja uważam, że to była dobra decyzja i chciałam zwrócić tą uwagę, tą grafiką, uwagę na to, że ta polityka jest po prostu niekorzystna dla Polski.
12: Czyli pani jest dumna z tej grafiki, kończąc temat.
13: Ja uważam, że ona skutecznie zwróciła uwagę na problem.
12: To teraz trzy krótkie piłki. Poproszę odpowiedzi tak albo nie. Maciej Berek to idealny kandydat do Trybunału Konstytucyjnego. Tak czy nie?
13: Bardzo dobry kandydat, który będzie walczył o praworządność.
12: PSL rozmawia z Hołownią o jednej liście. Tak czy nie?
13: Rozmawiamy z różnymi środowiskami, a z Hołownią mamy znakomite doświadczenia.
12: Minister Domański to hamulcowy naszego projektu Save 0%, tak czy nie?
13: Nie, pracujemy, jesteśmy w dialogu.
12: Jesteśmy w dialogu, mówi nasz gość, pani Urszula Pasławska, a w naszej sądzie na pytanie, czy państwo powinno interweniować w sprawie dzików w miastach, jest następujący wynik, już państwu o tym mówię. Informacja jest następująca, tak odpowiada 73% uczestników naszej sądy, czyli tak jak pani poseł, nie tylko 27%. Przechodzimy teraz do internetu, na radio.z.pl, Facebooka i YouTube'a.
11: To jest gość Radia Z.
12: To wróćmy jeszcze na moment dosłownie do tych dzików. Gdyby pani była ministrem klimatu, gdyby to pani była na miejscu pani minister Pauliny Henik-Kloski, co by pani zrobiła? Jakie by pani podjęła kroki? No bo w jakimś sensie mówi pani, że jesteśmy trochę związani przepisami unijnymi.
13: No przede wszystkim należy policzyć, jak wygląda problem, bo nie ma systemu monitoringu i de facto do końca nie wiadomo, jak duży jest to problem, dopóki coś się nie wydarzy. I z drugiej strony trzeba zabezpieczyć środki dla samorządów, aby mogły skutecznie odławiać dziki, bo dzisiaj...
12: A co to znaczy odławiać dziki? W jaki sposób się odławia dziki?
13: Dzisiaj prawo nie pozwala samorządom wprost finansować tego działania, tylko dokończę, ponieważ zwierzyna w stanie wolnym jest własnością Skarbu Państwa i Skarb Państwa za to odpowiada. Odławia się w różny sposób. Widziałam w Warszawie, kiedy się usypia po prostu dziki, po prostu później je wywozi. Niestety dzisiaj w związku z przepisami ASF-u one są uśmiercane.
12: Dobrze, teraz seria pytań od naszych słuchaczy. Komentator niesportowy pyta, pani poseł, czy zamierzacie pozwać pana Serafina za słowa z Kanału Zero o tym, że PSL rozwala pieniądze, miliony, które powinny być przeznaczone, aby pomagać rolnikom na liczne hulanki i swawole. Czy lepiej przemilczeć temat, bo jeszcze ktoś mógłby się fakturom przyjrzeć? Będzie proces, Serafin czy nie będzie?
13: Serafin jest skompromitowany. Pewnie będzie decyzja, jak postępujemy z takimi ludźmi, którzy oczywiście nas opluwają. Jest skompromitowany, ma wyroki. Znalazł sobie sposób na wypozycjonowanie obrony, próbę obrony siebie. Każdy, kto był przy PSL-u, wie, kim jest pan Serafin.
12: Czyli to jest obrona przez atak?
13: To jest obrona przez atak, to jest próba oczernienia, a być może też po prostu odwet za hamulce, które w poprzednich latach, w wielu latach były wobec Serafina po prostu stosowane, bo jest to człowiek z całą pewnością wielkiego chaosu i wielkich interesów.
12: No ale jeśli to wszystko, co mówi, to jest kłamstwo i dezinformacja, to chyba powinien być proces z waszej strony, czy nie?
13: Pewnie będziemy, pewnie się nad tym zastanowimy. Trudno mi dzisiaj powiedzieć, ma pan rację, tak, powinien być proces, ponieważ nikt nie ma prawa w taki sposób, ma prawo krytykować, ale nie ma prawa pomawiać i mówić nieprawdy.
12: Kolejne pytanie, pani Monika Pawłowska, pani poseł Monika Pawłowska. Starosta Płocki z PSL-u jako potencjalny zabójca prowadził samochód mając 2,5 promila alkoholu we krwi. Dalej jest starostą i zasiada w kilku spółkach miejskich. Jak to wytłumaczy pani ludziom? Jako wiceprezes PSL-u proszę powiedzieć, kiedy ten typ, to jest cytat, zostanie odwołany i wyrzucony z PSL. Czekamy, napisała pani poseł Pawłowska.
13: Rozumiem, że to jest sprawa lokalna, nie wszystkie sprawy lokalne są przedmiotem debat publicznych, tak że do końca nie orientuję się w tej sprawie, ale zakładam, że proces trwa i prawo jest stosowane, w związku z tym nie ma wyroku. Jeżeli nie będzie wyroku, dopóki nie ma wyroku, to sprawa jest w toku.
12: No ale czy takie postaci nie kompromitują waszej partii, pani poseł?
13: Jeżeli będzie wyrok, to wszystkie procedury będą zastosowane i tutaj nie będziemy absolutnie tego unikać. Natomiast nie wiem, jaki ma status, czy jest zawieszony. Nie mam po prostu takiej wiedzy. Jest to sprawa lokalna. Bardzo słusznie tutaj ona zawsze...
12: Ale takie sprawy powinny być nagłaśniane, pani poseł, no bo to jest niedopuszczalne przecież.
13: Takie sprawy, tak, takie sytuacje są niedopuszczalne, takie sprawy powinny być wyjaśniane, ale proszę wybaczyć, no jest to temat jednak powiatowy.
12: Okej, ale jako wiceprezes obiecuje pani, że ta sprawa zostanie wyjaśniona i pan starosta, jeśli to jest prawda wszystko, poniesie konsekwencje czy nie?
13: Jeżeli będzie wyrok w tej sprawie, no to sprawa jest oczywiście jasna i zamknięta.
12: Przemysław pyta, proszę mi jedno powiedzieć, pani poseł, i nie chodzi tutaj o treść postu dotyczącego eksministra pana Dorożały. Stoi pani na straży pewnej grupy społecznej, myśliwych, oraz jest pani w PSL-u, czyli partii ekologicznej. A czy wie pani, że generatory AI są prądo- i wodożerne i odbierają pracę artystom? Czy to nie hipokryzja? Rozumiem, że to jest zarzut wobec tego, co robicie jako partia.
13: PSL jest partią, która stawia na konserwatyzm, również w ekologii, czyli korzystamy z przyrody, użytkujemy przyrodę i dbamy o nią. Tak jak robią to polscy leśnicy. Ale proszę wybaczyć, że w kontekście sztuki. Nie jestem tutaj ekspertem, zresztą są zarzuty, że ta grafika nie jest specjalnie okazała. W związku z tym przyjmuję pana argument, że powinna zostać inaczej, być może skonstruowana.
12: Korzystała pani przy tworzeniu tej grafiki z AI?
13: Tak, zdecydowanie postanowiłam na stworzenie. Tak, chciałam stworzyć grafikę, która jest pełna symboliki, która jest jednoznaczna i która zwróci uwagę wszystkich na zagadnienie aktywizmu politycznego, który musi być zakończony w Polsce.
12: A myśli pani, że koalicjanci mają podobne zdanie na ten temat, na przykład koledzy z Lewicy?
13: Nie, uważam, znam poglądy kolegów i koleżanek z Lewicy, ale istotą naszej koalicji jest to, że potrafimy i potrafiliśmy w wielu sprawach znaleźć porozumienie, tak jak chociażby w ustawie o statusie osoby najbliższej. Panie redaktorze, poglądy każdy może mieć i to jest bardzo istotne, aby mieć swoje idee, mieć swoje poglądy, ale minister musi wyważyć. Minister musi słuchać zarówno lewej, jak i prawej strony, tak aby znaleźć jednak środek i być, traktować wszystkich interesariuszy poważnie.
12: Czy to prawda, że pana ministra Dorożałę zastąpi pan minister Ćwik? I to on przejmie pan jego kompetencje? Czy to będzie, czy to właściwa postać na właściwym miejscu?
13: Pan minister Ćwik, z tego co wiem, został powołany. O wszystkim zdecyduje pani minister, kiedy rozstrzygnie zakresy kompetencyjne poszczególnych.
12: Bo na razie nie wiem, czy pani słyszała, podobno kompetencje pana ministra dorożały. Na razie otrzymała pani Sara Urszula Zielińska. Bylibyście zadowoleni, gdyby ona ciągnęła te tematy z Partii Zielonych?
13: Tu nie chodzi o osobę, tu chodzi o to, w jaki sposób będziemy pracować, bo możemy się ze sobą nie zgadzać i to jest naturalne, ale powinniśmy mieć szacunek i dialog powinien być prowadzony. Pani minister Zielińska czy pan minister Ćwik mają doświadczenia w tej sprawie. W związku z tym jestem przekonana, że każdy z wiceministrów będzie próbował znaleźć sposób na porozumienie z myśliwymi leśnikami i branżą drzewną. Ja zresztą już w poniedziałek mam spotkanie w Elblągu, duże spotkanie z branżą drzewną w kontekście również nowego otwarcia.
12: A propos, kolejne pytanie również dotyczy myśliwych. Adam pyta, myśliwi często zamieszczają w internecie swoje zdjęcia przy zabitych zwierzętach. Na tych zdjęciach są uśmiechnięci i dumni z siebie. Co jest takiego przyjemnego w zabijaniu zwierząt?
13: Myśliwi przede wszystkim realizują cele państwa i tutaj bez myśliwych nie ma rolnictwa, nie ma gospodarki. Każdy cywilizowany kraj ma gospodarkę łowiecką, którą prowadzi. W związku z tym, tak jak strażak realizuje cele państwa, które państwo mu narzuca, tak państwo narzuca myśliwemu cele i plany łowieckie. Dodam więcej, że jeżeli koło łowieckie nie zrealizuje planu, do którego jest zobowiązane, obwód, który dzierżawi, może mu być wypowiedziany i takie sytuacje mają miejsce. Wszystko zaczyna się tak naprawdę w ministerstwie, w państwie, w lasach państwowych, w ministerstwie rolnictwa. Tam jest początek i to państwo decyduje o tym, jak wygląda gospodarka łowiecka, a nie myśliwi, który, żeby zostać myśliwym, musi przejść roczny staż, szkolenia, zdać bardzo trudne egzaminy, przejść kurs i charakteryzuje się każdy myśliwy ogromną wiedzą łowiecką, przyrodniczą, aczkolwiek trzeba odróżnić myśliwych od kłusowników, bo tacy też się zdarzają.
12: Oczywiście, a proszę powiedzieć, bo rozmawialiśmy sporo o dzikach, a jak z inną zwierzyną, jak to wygląda? Czy jest jej za dużo dzisiaj w 2026 roku w lasach, czy za mało?
13: To jest ciekawe zagadnienie, bo mówimy o problemach dzików czy wilków, a proszę sobie wyobrazić, że pod pana domem chodzi niedźwiedź. Niedźwiedzica z małymi. To jest dopiero hardcore. W Bieszczadach, w bieszczadzkich powiatach co 5 dni dochodzi do kontaktu człowieka z niedźwiedziem. I to jest ogromny problem, którym również państwo musi podjąć pilną interwencję, co prawda dotyczy wycinka naszego kraju, ale mamy ogromną presję człowieka na przyrodę i coraz większą aktywność zwierząt w miastach. To dotyczy również łosi, to dotyczy również wilków. W przyszłym tygodniu mamy dużą konferencję na temat wilka, ponieważ nie wiem, czy pan wie i państwo wiecie, my nie wiemy, ile mamy w Polsce wilka. Nie mamy strategii zarządzania drapieżnikami.
12: Ale dlaczego tego nie mamy?
13: No właśnie, to jest dobre pytanie. Za czasów Prawa i Sprawiedliwości jako Komisja Środowiska o to wnioskowaliśmy. Również dzisiaj przyjęliśmy dezyderat w tej sprawie.
12: Ale państwo rządzą już prawie 3 lata, pani prezes.
13: Politycznym
12: co pani rząd zrobił w tej sprawie?
13: Jest zapewnienie, że taka strategia zarządzania, monitoring i przeliczenie zwierząt, drapieżników dużych będzie miało miejsce i rozpocznie się jeszcze w tej kadencji.
12: A propos wilków, dosłownie parę minut temu rozmawiałem ze znajomą, która powiedziała, że podobno ludzie siedząc na plaży nad Bałtykiem w pewnym momencie zobaczyli, że wpadają na plażę dwa fajne owczarki. Okazało się, że po bliższym przyjrzeniu, że to są wilki. Wilki na plaży w Polsce.
13: No, mało prawdopodobne, chociaż możliwe, jest dużo hybryd i to jest też duży problem, ponieważ ocena, czy rzeczywiście ma się do czynienia z osobnikiem, z wilkiem czy z hybrydą, no, jest możliwa dopiero w momencie złapania go i oceny biologicznej, ale wilki rzeczywiście dzisiaj czują się znakomicie i robią ogromne szkody w gospodarstwach rolnych, ale również po prostu zabijają psy. I to jest taki problem zwykłych ludzi mieszkających na prowincji, aby wyjść z psem do lasu, bo może się okazać, że wrócą bez psa.
12: Kolejne pytanie od naszego słuchacza. Donar, proszę powiedzieć, jakie działania podjął ten koalicyjny rząd, aby poprawić dostęp do opieki ginekologiczno-położniczej i utrzymać porodówki? Najlepiej na przykładzie powiatów gołdapskiego, nidzickiego, oleckiego, nowomiejskiego, albo też powiatów leskiego, bieszczadzkiego i sanockiego.
13: Przede wszystkim środki na konsolidację szpitali, które muszą łączyć potencjały, bo przecież każda kobieta, która rodziła, która jest mamą, wie, że najważniejsze jest bezpieczeństwo i nie chodzi o to, aby rodzić w miejscu, gdzie przyjmuje się 100 porodów rocznie, bo to jest po prostu niebezpieczne, tylko rzeczywiście mieć dostęp do fachowej opieki, dlatego konsolidujemy szpitale i na to zabezpieczone są środki właśnie po to, aby również porodówki były dobrze wyposażone z dobrze przygotowanym personelem.
12: A nie boi się pani, że po tych wszystkich decyzjach dotyczących zamknięcia porodówek wy przegracie kolejne wybory? Ludzie wam tego nie wybaczą?
13: My jako PSL przygotowaliśmy ustawę, która ma uszczelnić system, bo z jednej strony lekarze zarabiają ogromne pieniądze i nikt nie może dzisiaj powiedzieć, że jest mało pieniędzy w systemie, natomiast z drugiej strony te pieniądze gdzieś nam uciekają, dlatego ustawa Marka Sawickiego, która uszczelnia system, no była procedowana i jest procedowana w Sejmie, a cele, które po prostu musimy skonsolidować również nasze wspólne działania i zapomnieć już o tym, że co 30, i to mówią starostowie powiatowi, że co 30 kilometrów musi być szpital z pełnymi, ze wszystkimi oddziałami. Te szpitale dzisiaj również się łączą i też tworzą pewną siatkę powiązań medycznych.
12: Okej, pani prezes, ale nie wiem, kilka dni temu pani minister Sobierańska-Grenda powiedziała, że ta ustawa dotycząca limitów czasu pracy lekarzy i zarobków wejdzie dopiero 12 miesięcy po jej uchwaleniu. Czy to jest dobry pomysł, że to odkładacie na później?
13: To jest też czas na przygotowanie systemu, bo systemy informatyczne dzisiaj nie widzą tego tachografu, który musiałby zostać przygotowany. W związku z tym rozumiem, że te vacatio legis pozwoli również na przygotowanie się szpitalom i NFZ-owi do takich działań, bo lekarze mogą dobrze zarabiać, no ale nie mogą w jednym miejscu pracować, w kilku miejscach w tym samym czasie.
12: Mariola pyta, co się dzieje z reformą KRUS? Pan Sawicki stwierdził, że aż 850 tysięcy osób z 1 300 000 ubezpieczonych nie jest rolnikami. Czy to normalne, że w tak fatalnej sytuacji NFZ-u i budżetu 850 tysięcy ludzi udających rolników nie opłaca składek lub opłaca małą część? Lepiej nie ruszać, bo wybory idą?
13: Ale ustawa została przegłosowana przez Sejm, ustawa o aktywnym rolniku, która mówiła, kto jest rolnikiem, a kto rolnikiem nie jest. Ustawa, która pozwalała na korzystanie z uprawień rolniczych tylko tym, którzy produkują, a nie są posiadaczami ziemskimi. Ona została zawetowana przez pana Karola Nawrockiego.
12: No ale prezydent i jego ministrowie twierdzą, że to po prostu był bubel prawny i dlatego ją zawetował.
13: Nie słyszymy żadnych konkretów. Bubel to nie jest argument. 1,5 miliona rolników dzisiaj w KRUS-ie, a tak naprawdę tylko kilkaset tysięcy, 400-500 tysięcy rolników, którzy rzeczywiście pracują na swoich gospodarstwach.
12: Paweł, jak Niemcy wrócą do handlu z Rosją, to co zrobi Polska? Przyłączymy się czy narzucimy sankcje na Niemców? To pewno pytanie w kontekście zwycięstwa czy też sukcesu w Saksonii-Anhalty AfD.
13: To jest dla nas ważny sygnał i powinna być lekcja do odrobienia, jak prorosyjskie formacje dzisiaj zyskują w Europie. Polska jest, myślę, że liderem, jeśli chodzi o myśl taką dotyczącą jednak izolacjonizmu wobec Rosji. A Niemcy i Rosja zawsze miały dobre relacje i dla nas to jest szczególnie ważne, abyśmy pilnowali lepszych relacji z Niemcami niż Niemcy z Rosją.
12: Wszyscy komentatorzy są zgodni, że wcześniej czy później dojdzie do tego, że AfD będzie rządzić w całych Niemczech. I pytanie do pani jest takie, jako do polityka polskiego. Czy z AfD rozmawiać, czy bojkotować? Czy zaniechać jakichkolwiek kontaktów z nimi, bo są tacy, a nie inni? Czy wręcz przeciwnie, przekonywać ich do polskich racji?
13: Zawsze warto rozmawiać. AfD mimo ogromnego poparcia jednak wygląda na to, że nie będzie rządziło. Jest formacją, która nie ma zdolności koalicyjnych. Natomiast jest partią antypolską, jest partią prorosyjską. Ten dialog powinien być w sposób umiarkowany jednak prowadzony.
12: Kolejne pytanie. Lucy pyta, bezrobocie powoli, ale rośnie. Widać trend, coraz trudniej znaleźć pracę, a o podwyżkach można zapomnieć. Dlaczego rząd nie ograniczy znacznie wydawania nowych zezwoleń na pracę dla imigrantów, póki się sytuacja na rynku nie poprawi?
13: Tutaj trzeba by było odnieść się do konkretnych statystyk, ale gospodarka, przedsiębiorcy cały czas mówią o potrzebie nowych pracowników i potrzebie i rynku pracownika. W związku z tym trzeba to wyważyć. Dzisiaj, gdybyśmy zrezygnowali chociażby ze wschodnich imigrantów czy uchodźców, to nasza gospodarka miałaby ogromne problemy.
12: Wracając do krótkiej piłki, pani na pytanie, czy Maciej Berek to idealny kandydat do Trybunału Konstytucyjnego, odpowiedziała tak. Czy idealnym kandydatem do Trybunału jest człowiek, który jest, czy był politykiem i transferuje się bezpośrednio z rządu do Trybunału? Przecież to jest zaprzeczenie wszystkiego, co mówiliście przez ostatnie lata, że trzeba odpolitycznić Trybunał. Czy pani, przepraszam za wyrażenie, czy państwo nie mają moralnego kaca po tym głosowaniu?
13: Panie redaktorze, to PiS ustawił ten sposób funkcjonowania i to PiS ustawił dzisiaj zasady w Trybunale Konstytucyjnym.
12: Ale Maciej po tym, co zrobiliście, można powiedzieć, że robicie to samo, co PiS, dokładnie.
13: Maciek Berek jest walczakiem i wersal się skończył. Potrzebna jest mocny akcent.
12: Jaki akcent? Czego pani oczekuje od pana Berka w Trybunale?
13: Czego oczekuje od pana Berka w Trybunale? Przede wszystkim, że zaproponuje nam i podejmie działania takie, które uwiarygodnią w jakikolwiek sposób Trybunał, że będzie twarzą Trybunału Konstytucyjnego, że będzie zwracał uwagę na to, co się dzieje dzisiaj w Trybunale Konstytucyjnym, bo mam też takie wrażenie, że sędziowie, którzy zostali do tej pory powołani przez Sejm, nie wszyscy się odnajdując, mówiąc oględnie w tej nowej roli, a jednak my przyszliśmy po to, aby przywrócić Trybunał ludziom, a nie usankcjonować.
12: Pytanie, czy przywrócić Trybunał ludziom, czy przywrócić Trybunał konkretnej formacji politycznej, czy konkretnej koalicji? Pani poseł, przecież pytanie jest następujące. Ten Trybunał ma taki, a nie inny autorytet. Mówiąc wprost, nie ma żadnego autorytetu. Myśli pani, że jak tak naprawdę władzę w Trybunale przejmą sędziowie wybrani przez was, ten Trybunał zyska autorytet? Przecież tak samo będzie niewiarygodny dla drugiej strony. Czy nie warto z tym skończyć? Nie warto zrobić resetu konstytucyjnego?
13: Reset konstytucyjny jest potrzebny, ale do tego potrzebna jest również większość konstytucyjna. Maciej Berek był człowiekiem, który wspierał ministra z czasów Prawa i Sprawiedliwości na szefa NIK-u. Dlaczego? Dlatego, że był państwowcem i uważał, że jest on dobrym urzędnikiem. Wtedy nie przeszkadzało to Prawu i Sprawiedliwości. Maciek Berek jest skutecznym urzędnikiem, państwowcem i chyba jako jedyny potrafi poruszać się tak na korytarzach różnych instytucji, jak nikt.
12: A nie boi się pani prezes, pani poseł, czy pani się nie boi, że ludzie po tych wszystkich waszych wzajemnych atakach, walkach i tak dalej powiedzą tak, kurczę, mamy dość, oni są tacy sami.
13: Jak PiS? jak Prawo i Sprawiedliwość.
12: Tak.
13: Niestety albo na szczęście uważam, że Prawo i Sprawiedliwość już się kończy, ponieważ sondaże w sposób galopujący zabierają PiS-owi poparcie, ale ja należałam do zwolenników takiej oto linii, aby korzystać z inspiracji PiS-u, aby grać ich metodami. I Maciej Berek jest właśnie taką metodą.
12: To jeszcze na koniec, a propos też krótkiej piłki, jak to jest z tym Szymonem Hołownią? W jaki sposób PSL wystartuje w kolejnych wyborach? Rozumiem, że rozmawiacie ze sobą i nie miałaby pani nic przeciwko temu, żeby powstało coś na kształt nowej trzeciej drogi?
13: Nie miałabym nic przeciwko temu. Szymon Hołownia nie jest politykiem w rozumieniu polityki, ale jest bardzo twórczym, ciekawym człowiekiem, ale myślę, że ta jesień przyniesie nam wiele niespodzianek, panie redaktorze, o czym pan z całą pewnością będzie komunikował.
12: A to może pani chociaż uchyli odrobinę rąbka tajemnicy?
13: Kropka.
12: Trzy kropki może raczej.
13: Trzy kropki.
12: No dobrze, pójdziecie z Hołownią do wyborów, czy pójdziecie z Donaldem Tuskiem do wyborów?
13: Kongres podjął decyzję, że szyld PSL-u będzie na listach wyborczych. To jest nasze postanowienie, w związku z tym dotrzymamy oczywiście tego słowa.
12: Równie dobrze może być jedna lista KO kreska PSL. Szyld zostanie zachowany.
13: I pan, też chodzi o to, aby populiści, Konfederacja Putina nie przejęła dzisiaj odpowiedzialności za Polskę, bo jest to po prostu bardzo niebezpieczne i chociaż atrakcyjne medialnie, to generalnie to nie służyło stabilności Polski również na arenie międzynarodowej. W związku z tym zrobimy wszystko, aby populiści brunatni nie przejęli w Polsce władzy.
12: A kogo pani nazywa Konfederacją Putina?
13: To już można sobie dopowiedzieć, kogo...
12: Ale powiedziała pani A, trzeba powiedzieć B.
13: Tak.
12: Jaką konfederację ma pani na myśli?
13: Wie pan, panie redaktorze, jeżeli wiosną tego roku szef klubu, czy dyrektor klubu Konfederacji Brauna biesiaduje w ambasadzie Rosji, to jest to dla mnie nieprawdopodobne, że w XXI wieku, w czasie wojny w Ukrainie, takie sytuacje mają miejsca i jest to powszechna informacja. I wszyscy ci, którzy są stymulowani przez Rosję, myślę, powinni zostać lepiej zaprezentowani Polakom.
12: Ale widzi pani sondaże, Konfederacja Brauna ma 2 albo 3-krotnie większe poparcie niż Polskie Stronnictwo Ludowe.
13: Ja nigdy nie lamentuję, jeśli chodzi o sondaże, bo jestem w PSL-u od 30 lat i te sondaże zawsze
12: i PSL będzie trwał wiecznie, do końca świata.
13: Ja jestem najstarszym ludowcem wśród moim w PSL-u, mam 130 lat tradycji w mojej rodzinie, w związku z tym jestem wierna swoim wartościom i tradycji, aczkolwiek z szacunkiem zawsze do wyborców i też naszą rolą jest słuchanie wyborców i bycie na dołach. Nie jesteśmy partią elit.
12: To jeszcze jedno pytanie. Poseł PiS-u Michał Woś złożył doniesienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przez premiera Tuska przestępstwa polegającego na ujawnieniu w Sejmie informacji ze śledztwa dotyczącego zonda krypto. Czy premier popełnił przestępstwo?
13: I to jest właśnie ten przypadek, kiedy korzystamy z inspiracji PiS-u i prawa ustanowionego za czasów Prawa i Sprawiedliwości. To Zbigniew Ziobro stworzył takie prawo. Ja namawiałam wielokrotnie ministrów sprawiedliwości do tego, aby pokazać taśmy, informacje, przedstawić audio i wideo i pokazać rzeczywiście Polakom, co jest na rzeczy, bo z jakichś powodów ciągle te kilkanaście procent nie wierzy, że w Prawie i Sprawiedliwości Prawo i Sprawiedliwość było partią hachmentów poprzednich.
12: Czyli to jest fair, że premier korzysta z tajnych materiałów śledztwa, aby uderzyć w opozycję?
13: To jest fair, że premier korzysta i w granicach prawa i na podstawie prawa informuje opinię społeczną o faktach. Nie złamał przepisów prawa. Powiem więcej, takie sytuacje wielokrotnie miały miejsce. Żałuję, że tak późno.
12: Czyli pani uważa, że trzeba walczyć twardo?
13: Jestem myśliwym, w związku z tym mam...
12: Ale nie będzie pani strzelać chyba do opozycji.
13: To na pewno nie słusznie.
12: Okej. Bardzo pani dziękuję. Naszym gościem Radia Z była pani poseł Urszula Pasławska, wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, a zarazem szefowa klubu Dian Polskiego Związku Łowieckiego. Bardzo pani dziękuję i miłego dnia.
13: Dziękuję i Dażbór.
12: Dażbór.
11: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na player radioz.pl.

0: 5. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Mnożą się problemy Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Szef PKOL-u Radosław Piesiewicz jest w areszcie. Pod jego nieobecność wychodzą na jaw nowe fakty dotyczące sytuacji w komitecie. Tym razem chodzi o budżet. Szczegóły zna Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
1: Prezydium zarządu dowiedziało się, że kasa PKOL świeci pustkami.
2: Nie jest dobrze, nie ma pieniędzy do końca.

0: związku ze śledztwem dotyczącym zonda krypto. W sprawie ustawy regulującej rynek kryptowalut po trzech próbach rządu jest druga próba prezydenta. Kancelaria Karola Nawrockiego złożyła w Sejmie dokument, który ma być projektem porozumienia i zakończyć spór w tej sprawie. Reporter Radia Z Tomasz Kubat sprawdzał, na czym ten kompromis ma polegać.
1: Najnowsza prezydencka wersja przepisów różni się od ostatnio zawetowanej rządowej 16 mniej i bardziej drobnymi poprawkami. Na przykład wzmacniającymi kontrolę sądową nad zamykaniem stron giełd kryptowalutowych w internecie.
2: Prezydent jest skłonny do kompromisu, rozmowy. Dlaczego nie można tutaj przynajmniej kilku z tych poprawek przyjąć?
1: Pyta szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki, który liczy też, że premier doceni ten gest i skończy wreszcie ze swoim uporem w tej sprawie.
0: Tak się raczej nie stanie, bo Donald Tusk już powiedział, że drugi projekt prezydenta to groteskowe manewry i wykluczył kompromis. Łotewska Straż Graniczna zatrzymała obywatela Polski podejrzanego o nielegalny przewóz migrantów, którzy wcześniej przedostali się przez granicę z Białorusią. Podczas wspólnej akcji strażników i policji zatrzymano samochód osobowy, z którego 6 osób uciekło do lasu. W wyniku poszukiwań odnaleziono 3 cudzoziemców bez ważnych dokumentów. Poszukiwania pozostałych trwają. Wobec kierującego autem obywatela Polski wszczęto postępowanie karne. Donald Trump entuzjastycznie o zwycięstwie skrajnie prawicowej AfD w wyborach do Parlamentu Krajowego Saksonii-Anhalt. Wow, partia populistyczna w Niemczech ma za sobą naprawdę wielki wieczór, napisał Trump na swojej platformie True Social. W końcu mieli dość tych absolutnie fatalnych zasad i przepisów imigracyjnych, które tak bardzo zaszkodziły Niemcom, dodał prezydent USA. Rosną w siłę i nie zamierzają dłużej tego znosić. Make Germany great again, napisał Trump w mediach społecznościowych, tworząc niemiecką wersję swojego hasła Make America Great Again. Entuzjastyczny wpis Trumpa pojawił się 2 dni po tym, jak sprzeciwiająca się imigracji przychylna Rosja AfD zdobyła prawie 44% głosów i zapowiedziała ofensywę na rzecz reemigracji i deportacji migrantów. Niemiecki kontrwywiad uznaje strukturę AfD w Saksonii-Anhalt za ugrupowanie prawicowo-ekstremistyczne, a współpracownicy triumfującego lidera listy Ulricha Zygmunda to znani byli członkowie zdelegalizowanej już organizacji neonazistowskiej. Wróćmy do kraju. Miastko odzyska nocną i świąteczną opiekę zdrowotną. Pomorski oddział NFZ rozstrzygnął właśnie konkurs na jej prowadzenie i wybrał prywatny podmiot. Szpital w Miastku jest w trakcie upadłości i zwolnień grupowych. Burmistrz Jerzy Wójtowicz wierzy, że da się go uratować, ale sytuacja jest coraz gorsza.
3: Doszliśmy do ściany. Gmina dofinansowywała szpital. Przekazaliśmy ponad 30 milionów na funkcjonowanie szpitala, ale to wszystko niestety nie wystarczyło, a dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że po prostu więcej pieniędzy przekazać nie możemy.
4: Szkoda tego szpitala, ale coś tam jest, że mają skorygować, to coś mają otworzyć, no nie wiadomo. My mamy ciężko, nie?
5: Jak ja choruję, to gdzie? Jak nieraz to poszłam na pogotowie, a teraz gdzie? Nie ma nic, ja nie wiem, co i jak to będzie.
0: Jedną z przyczyn ogromnego zadłużenia w szpitalu były prowadzone w nim zabiegi, za które spółka neurochirurgów miała brać 26 tysięcy złotych za godzinę pracy. Sprawę bada prokuratura. Wygląda jak przyczepa samochodowa, a tak naprawdę jest małą, mobilną fabryką dronów. Politechnika Śląska wraz z 3 przedsiębiorstwami z regionu stworzyła Dronebox. Kompleksowe laboratorium na kółkach, w którym można tworzyć, naprawić i obsługiwać bezzałogowce, wyjaśnia profesor Arkadiusz Mężyk.
6: Przede wszystkim możemy produkować drony o różnych rozmiarach, w różnych technologiach, zarówno wycinane z płyt kompozytowych, jak również drukowane. Możemy przetestować takiego drona, jego stateczność i również możemy nadzorować całą misję dronową.
0: Dronebox powstał przede wszystkim z myślą o służbach. Jest zielone światło dla budowy jednej z najważniejszych inwestycji drogowej w centralnej Polsce. Chodzi o kluczowy fragment drogi ekspresowej S12 w Łódzkiem. Szczegóły tej trasy zna reporter Radia Z Mateusz Kudlarek.
7: S12 to droga, która połączy autostradę A1 w Łódzkiem przez województwo mazowieckie i lubelskie z przejściem granicznym z Ukrainą w Dorohusku. Ma zapewnić najkrótsze połączenie zachodniej części kraju z Radomiem i Lublinem i przejąć ruch tranzytowy w stronę Kijowa. Mówił mi Maciej Zalewski z Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
8: Te drogi mają służyć transportowi krajowemu, międzynarodowemu. narodowemu są to drogi najwyższych kategorii.
7: Za kilka miesięcy mają zostać ogłoszone przetargi w systemie Projektuj i Buduj. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Na całej długości trasa będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu. Na koniec inwestycyjny absurd w Gdyni. Miasto umówiło się z wykonawcą remontu ulicy Wiczlińskiej, że dopłaci za przyspieszenie prac tak, by skończyły się przed wakacjami. Ale w połowie lata ratusz zmienił zdanie. Wykonawca pieniędzy nie dostał, więc wrócił do standardowego tempa prac. Tymczasem zaczął się rok szkolny, a mieszkańcy są odcięci od świata. Do tego inwestycji grozi utrata kilku milionów złotych rządowej dotacji, mówi gdyński radny Jakub Ubych.
9: Czy można było te pieniądze wypłacić w inny sposób? Tak, tylko nikt się nie zastanawiał, bo były to obietnice polityczne, a nie były to obietnice merytoryczne. Nikt nie słuchał urzędników niższego szczebla, którzy pokazywali, że może być z tym problem.
10: Ja mam to nieszczęście mieszkać na Niematowie, czyli na tym odcinku, na którym kompletnie nie dzieje się nic od kilku tygodni.
11: To, co się dzieje, to jest kpina. Jako mieszkaniec Niematowa w zasadzie jestem odcięty od sensownego połączenia z dzielnicą.
0: Komentują mieszkańcy Wiczlina. Przedwczoraj otwarto niewielki fragment ulicy. Wciąż nie ma jednak terminu zakończenia całego remontu. Za to wykonawca rozważa pójście z ratuszem do sądu. Teraz to już wszystko. Ja dziękuję za spędzone wspólnie godziny. A na kolejne wiadomości Radia Z o 5:30 zapraszam w imieniu Pauli Michalik i Michała Adamiuka.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Jest 5:30, wiadomości Radia Z. Paula Michalik i Michał Adamiuk.
1: Incydent na kieleckiej Bukówce. Nieznany mężczyzna próbował wejść na teren jednostki wojskowej w tej dzielnicy miasta. Użył drabiny i koca, który zarzucił na drut kolczasty. Spłoszyła go służba dyżurna.
0: Wezwano żandarmerię wojskową i policję. Mężczyzna jest teraz poszukiwany.
1: Wrzesień pokazuje swoją ciepłą twarz. Nawet w nocy w Bielsku-Białej godzinę temu było ponad 25 stopni.
0: W ciągu dnia trójka z przodu może się pojawić w województwach w południowo-wschodniej ćwiartce Polski. Tak będzie jeszcze tylko dziś. Na horyzoncie już deszcz i chłód.
1: Reporter Radia Z Michał Dzieneński o pogodzie właśnie rozmawiał z kierowcami i spacerowiczami w pobliżu bulwarów Wiślanych w Warszawie.
2: Trzeba korzystać.
3: Jak pani korzysta?
2: Idę na kawę z matką chrzestną.
3: No a co matka chrzestna myśli o tym lecie?
2: Niech trwa. W granicach rozsądku.
3: Klima włączona?
4: Włączona, na full.
3: I co, i zimny łokieć?
4: Tak jest.
5: Powoleńku jesień.
3: Jesień, 30 stopni, panie kochany.
5: Tak, ale to już jesień, już widać po liściach.
3: Ale dzisiaj pan jest letnio ubrany.
5: A, no bo na razie jest ciepło.
0: No i tak ciepłych poranków jak dziś na zachodzie Polski raczej już nie będzie.
1: Holandia staje dziś do strajku transportu publicznego. Nie będą kursować pociągi, autobusy, tramwaje ani metro, a w Amsterdamie też promy przez rzekę. Wyjątkiem jest połączenie kolejowe Amsterdam-Lotnisko z Schiphol. Będzie obsługiwane 4 razy w ciągu godziny.
0: A to dlatego, że odcięcie portu lotniczego od kolei mogłoby przeciążyć drogi i zagrozić bezpieczeństwu. Związki zawodowe protestują przeciwko cięciom w świadczeniach dla bezrobotnych i osób niezdolnych do pracy.
1: Policjanci z Orzysza uratowali bielika. Ptak utknął na mazurskich jeziorach z uszkodzonym skrzydłem.
0: Funkcjonariusze patrolowali akurat okolice Suchego Rogu i Dziubieli. Bielik próbował wzbić się w powietrze i uciekać, ale policjanci dogonili go i przekazali specjaliści od pomocy zwierzętom z Urzędu Miasta. Akcja nagrała się na kamerkach.
6: Stój, mistrzu, nie bój się. I pomożemy orlikowi naszemu. Jak nie, jak tak.
0: W Radiu Z wiadomości dla rannych ptaszków i nie tylko.
1: A gościem Marcina Zaborskiego 7:40 będzie minister finansów Andrzej Domański z Koalicji Obywatelskiej.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: No lato wróciło, słuchajcie, na południu ciągle dzisiaj bardzo gorąco, nawet 32 stopnie dzisiaj przewidujemy w Krakowie, im dalej na północ, tym chłodniej i tak na wysokości Częstochowy i wyżej już będzie dzisiaj u was padało.
9: A w Szczecinie deszczowy kolejny dzień i ludzie w Szczecinie mówią lato, ta jasne lato.
8: No u nich 19, a w Krakowie 32.
7: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.

wójt schowała depresję. Noc z dziewczynami na mieście, bo chciałaby poczuć to coś. A demon nie pyta, kim jesteś, i miesza się powoli z tłem. Tak chyba wygląda codzienność, a myślę znów o niej przed snem. I to jest mój lek na bezsenność.

0: serce.
1: Dzień dobry bardzo, o poranku, witamy was. To jest Radio Z, to jest dzień dobry bardzo. Wstajemy, patrzymy w kalendarz. Dzisiaj jest 9 dzień września.
2: To jest wielkie święto wszystkich radiowców, bo dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Urody.
1: Moja mama zawsze mi powtarzała, jak byłem dzieckiem, mężczyzna musi być przystojniejszy od małpy. Wtedy już jest dobrze. A jak założy garnitur, to wystarczy.
2: Ale jest coś takiego jak uroda radiowa. Ja tego się będę wątka trzymał. Tak. Zawsze przeżywam, znaczy nie ja przeżywam, tylko słuchacze przeżywają szok, kiedy łączą moją twarz z moim głosem i
1: jest
2: mówią, to pan tak wygląda.
1: I zawsze się mówi, nie mówcie tego nam. Inaczej sobie pana wyobrażałam. To jest najgorsze, co można powiedzieć, słuchajcie, radiowcowi. No nie mówcie takich rzeczy. Bardzo was prosimy.
2: Tak, szczególnie, że dzisiaj nasze święto, dzień urody. Kochani, czemu już nie śpicie? O tej porze też
1: nie obchodzę dnia urody.
2: Nie wyglądacie zbyt rzeźko. 321, dajcie znać, tu Ogólnopolska Centralka Porannego Wstawanka. Radio Z
3: i już. Reklama.
4: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
5: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
4: To w ogóle możliwe?
5: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Po reklamie.

0: Wstajecie z Radiem Z i dobrze wam tak. Czekamy na was od samego rana. Dzień dobry bardzo. Telefony się urywają, to znaczy, że nie śpicie. 321-321-321. Dzień dobry.
1: Witamy.
2: Witam. Maria z Bydgoszczy. 75+, już po gimnastyce porannej, jak zwykle. Wstałam rano, mam pierwszy dzień urlopu i przygotowuję się do wyjazdu do rodziny. Zaległe odwiedziny. Do usłyszenia. Pa.
1: Pani jedzie do rodziny w zaległe odwiedziny. Człowiek nie czuje, kiedy rymuje. Mimo tak wczesnej pory rodzą się potwory.
0: Pani już jest po rannej gimnastyce. Pewnie liczy na to, że ktoś ją będzie niósł w lektyce.
1: Dobre. Ojoj, ojoj, ojoj, powiedział Karol IV, kiedy nagle ze ścian wyleciały same żarty.
3: Jo,

0: Reklama. Pan Rębiszewski?
1: Tak jest. Lotto poproszę.
2: No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Po reklamie.
6: O, to już się zbliża 6 rano. Dzisiaj jest środa, 9 września. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
7: Szef CIA w Polsce, o czym rozmawiał z koordynatorem służb specjalnych.
8: Ósemka w wyścigu po prezydenturę Krakowa. Posłuchajcie, kto odpadł przed startem.
7: Lewandowski kontra Messi tej nocy w Chicago. Na miejscu jest dziennikarz Radia Z.
6: 6.
7: Ważne spotkanie na międzynarodowym szczycie. Przy jednym stole usiedli polski minister, koordynator służb specjalnych i szef CIA John Ratcliffe.
8: Na tapecie kluczowe kwestie, czyli bezpieczeństwo Polski w kontekście regularnych ostrzeżeń przed prowokacjami Rosji.
7: Karolina Olszewska-Merk w wiadomościach o poranku. Dzień dobry. Co wiadomo o rezultatach tego spotkania i ustaleniach szefów służb?
9: Na ten moment wciąż niewiele, bo komunikat ministra koordynatora jest dość lakoniczny, co biorąc pod uwagę materię, raczej nie dziwi. Szczegóły poznał już premier Donald Tusk, słowem, które wyraźnie wybija się w tym oficjalnym przekazie, jest bezpieczeństwo. Bo to tego głównie dotyczyło to spotkanie zaplanowane, a nie zwołane ad hoc. I w tym kontekście jest ważna deklaracja. Bo jak informuje Tomasz Siemoniak, sojusz polsko-amerykański jest silny i niezachwiany, a ścisła współpraca naszych służb specjalnych jest jednym z jego fundamentów.
8: W sierpniu dyrektor CIA był z wizytą w Moskwie. Spotkał się z szefem rosyjskiej służby wywiadu zagranicznego i dyrektorem Federalnej Służby Bezpieczeństwa.
7: Konfederacja przegrała przed startem wyścigu o fotel prezydenta Krakowa. Przeliczonych ponownie podpisów jest zbyt mało, by zarejestrować Bartosza Bochańczaka jako kandydata.
8: O stanowisko powalczy 8 osób z pozostałych największych partii oraz 3 kandydaci niezależni. Warunkiem rejestracji było zebranie co najmniej 3000 ważnych podpisów swoich wyborców.
7: Komu ta sztuka się nie udała? O tym krakowski reporter Radia Z Przemek Taranek.
10: Około 400 podpisów zebrał Stanisław Kułach, Marta Ratuszyńska, 80. Były szef NIK Marian Banaś i Bartosz Bochęczak z Konfederacji zebrali co prawda wymaganą liczbę podpisów, ale po sprawdzeniu okazało się, że większość z nich jest nieważna, tłumaczył przewodniczący komisji sędzia Krzysztof Dyl.
11: Ma taką informację o tych najczęstszych błędach, to nieprawidłowy numer PESEL, nieczytelne imię, nazwisko, nieprawidłowo wpisany adres, na przykład brak numeru mieszkania, brak miejscowości.
10: No i tak kandydatowi Konfederacji zabrakło 122 ważnych podpisów, Banasiowi 448. Kraków. Przemek Taranek, Radio Z.
8: Banaś już odwołał się do komisarza wyborczego, bo Chęczak ma na to jeszcze 2 dni.
7: Porażka PiSu w sprawie zablokowania transkrypcji małżeństw jednopłciowych w Poznaniu. Rada Miasta odrzuciła stanowisko zaproponowane przez radnych tej partii.
8: Poznański radny PiS Zbigniew Czerwiński uważa, że Rada tym samym przyłożyła rękę do łamania prawa.
12: Prosta sprawa. No, w Konstytucji Polskiej i w Kodeksie Rodzinnym Opiekuńczym małżeństwo określa się jako związek kobiety i mężczyzny. W związku z tym związek dwóch mężczyzn, dwóch kobiet nie może być wpisywany do porządku prawnego polskiego.
13: Sądy mówiły wprost, że tych transkrypcji należy dokonać bez względu na problemy techniczne. Chodzi o zapewnienie podstawowych praw, które zyskują małżonkowie. Chodzi o to, żebym przekraczając granicę Odry nie stawał się nagle kawalerem.
7: Odpowiada aktywista Mateusz Kaczmarek-Brzozowski, który odebrał właśnie pozytywną decyzję o transkrypcji swojego aktu małżeństwa.
8: Do tej pory polskie urzędy przepisały do rejestru ponad 200 małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą.
7: Lewandowski i Messi na jednym boisku. Być może po raz ostatni.
8: Ich drużyny Chicago Fire oraz Inter Miami zmierzą się tej nocy w Chicago.
7: Na spotkanie z wysokości trybun obserwować będzie specjalny wysłannik Radia Z do Ameryki Mateusz Ligenza.
14: Dzień dobry.
7: Dzień dobry, Mateusz. Jaka atmosfera jest w najbardziej polskim z amerykańskich miast?
14: I już po wyjściu z samolotu przywitała mnie olbrzymia polska flaga. Obok niej informacja o tym, że Warszawa i Chicago należą do programu Sister Cities. Stolica Polski została zresztą pierwszym siostrzanym miastem w jego historii, a umowa o wzajemnej międzynarodowej współpracy została podpisana w 1960 roku. Organizowane są wymiany młodzieży, wystawy artystyczne, koncerty, zyskuje także biznes. O Chicago mówi się jako o drugim domu Polonii, dlatego nie zdziwi nas fakt, że dziś czasu amerykańskiego na trybunach podczas starcia Lewandowskiego z Messim skandowane będzie głównie nazwisko lewego Chicago. Mateusz Ligenza, Radio Z.
8: Początek meczu o 2:30 w nocy czasu polskiego, a wiadomości sportowe prosto z Chicago za pół godziny.
7: 7:45 gość Radia Z Marcin Zaborski i minister finansów Andrzej Domański.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl. Sponsorem prognozy pogody jest miasto Brodnica.
15: Chicago dzisiaj tak jak w Katowicach, 26 stopni i dużo
14: Chicago.
15: Słońca.
14: No Amerykanie polskiego pochodzenia mówią Chicago.
15: A ja mówię Chicago.
14: A ja Chicago.
15: 31 będzie, to już w Polsce.
14: 31 się mówi.
15: 31 będzie, no. To na południu się mówi, 30 się mówi, jest piękny. 31 na południu, a na północy już chłodniej dzisiaj. No. 18-19 i deszczowo.
14: Czy nie?
3: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl. Sponsorem prognozy pogody było miasto Brodnica.
5: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.

0: Dzień dobry. Bardzo kłaniamy się nisko. Jeżeli macie taki sam problem jak wszyscy chyba o poranku, że macie lekko opuchniętą twarz, spokojnie.
1: Mów o sobie, wiesz, chyba.
0: To jest, no jak nie, przecież widziałeś się dzisiaj w lustrze?
1: Widziałem.
0: Widzisz te kulki pod oczami? Możesz nimi zagrać w bilarda.
1: Spojrzałem na siebie i mówię: Ryszard Terlecki, a nie, to ja.
0: Słuchajcie, to jest tak zwana, lekarze to nazwali, to się nazywa kortyzolowa twarz.
1: To ja to mam na pewno.
0: Taka troszkę opuchnięta. Aha. I to ma związek ze stresem i wysokim poziomem kortyzolu, czyli hormonu stresu.
1: Słyszałem kiedyś o tym, kortyzolowa twarz, tak.
0: To nie wasza wina, no.
1: To trochę brzmi, słuchajcie, tak, kortyzolowa twarz, jak nowa piosenka Darii Zawiałow, prawda?
0: Świetny pomysł na tytuł piosenki.
1: Kortyzolowa, miałam kortyzolową twarz.
0: Czyli ludzie, kochani, nie obwiniajcie się, to wszystko można zwalić na kortyzol.
1: A nie wiem, czy pamiętacie, taka bajka była. Miś kortyzol.
0: Był w dzieciństwie.
1: No.
0: Dlatego taką twarz teraz mamy. Ale ja lubię naukowców, że oni tak potrafią wszystko nazwać i z człowieka wziąć te wyrzuty sumienia, nie?
1: Jak to było? Na dzień dobry, miś kortyzol.
0: Nie, to Misiu Szatek był. Miś Kolabor był jeszcze.
1: Kolabor.
0: Jaki?
1: Koralgol.
0: W okupacji powstała ta bajka.

0: To jest Macklemore. Can't Hold Us, to jest Radio Z, 18 minut po godzinie 6. Dzień dobry.
1: Telefony się urywają, halo?
2: Dobry wieczór, albo raczej dzień dobry.
0: No raczej.
2: Nie śpię, ponieważ od samego rana już świętuję razem z mężem naszą trzecią rocznicę ślubu.
0: O.
2: Pozdrawiamy.
0: Cudownie.
2: Beata i Marcin z Warszawy.
1: Beata i Marcin z Warszawy, trzecia rocznica ślubu. Wspaniała trzecia rocznica.
0: Pamiętam, to jest ten moment, kiedy wiecie, jak masz trzecia rocznica ślubu, to jak znajdujesz okruszki, resztki chipsów w łóżku, to mówisz, o kochani, jadłeś swoje ukochane chipsy, smacz tego.
1: Jak trzecia rocznica ślubu, jak ci żona kładzie nogę, stopę na kolanie, to zaczynasz ją masować.
0: Tak, a nie mówisz, weź to, bo gorąco mi.
1: Zabierz tę syrę.
0: Gratulujemy. Wszystko przed wami, co najlepsze.

0: Radia Z.
1: Chciałaś być jak Beyoncé, ale nie wyszło.
2: Nie da się.
1: Coldplay Beyoncé. Dzisiaj sporo dzwonicie w sprawie rocznic. Okazuje się, taki rocznicowy poronek się zrobił, prawda?
2: Tak, bo słuchaczka dzwoniła, trzecia rocznica ślubu, a teraz...
3: Witam serdecznie, moi kochani prowadzących. Obchody 20-lecia istnienia mojej firmy. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Maciej z Gdańska.
2: Pozdrawiamy, Macieju. 20-lecie firmy. A wiesz, że moja firma się nazywa jednoosobowa działalność Marek Stary Brat i ja w tym roku skończyłem 50-lecie swojej firmy.
1: Gratulacje. Jak jesteś przy rocznicach, 87 lat temu odbyła się bitwa pod Bzurą.
2: No to tego chyba nic nie przebije. Za chwilkę wiadomości Radia Z o 6.30 i nie będzie Bzur.
4: Radio Z i już.
5: Reklama.
6: Sąsiadko, witam.
7: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
6: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
8: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
7: Sylwester, mój kicić wrócił.
6: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
7: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
8: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
9: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz2trzydrukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz2trzydrukuj.pl liczy się Twoje biuro.
10: Jetur Days. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: Że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Włączamy niskie ceny.
15: Pan Rębiszewski?
16: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
17: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
19: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
9: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Po reklamie.
1: Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Punktualnie 6.30. Wiadomości prezentują Paula Michalik i Michał Adamiuk. Zapraszamy.
0: Stany Zjednoczone wznawiają wydawanie wiz w konsulatach, ale tylko w Polsce i na Węgrzech. W innych państwach wprowadzona w sierpniu przerwa w rozpatrywaniu wniosków o wizy imigracyjne została przedłużona. Jak podają amerykańskie agencje informacyjne, nie jest jasne, dlaczego Biały Dom robi wyjątek dla Polaków i Węgrów.
5: Reuters przypomina przypadek wydania wizy dziennikarskiej ściganemu przez polski wymiar sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze. Formalnie polecenie wydania dokumentu miał wówczas wydać wiceszef Departamentu Stanu. Wizy imigracyjne pozwalają na legalną pracę i długoterminowy pobyt w USA.
0: Niemcy przekażą Ukrainie kolejne pociski do systemów Patriot z własnych zasobów. Minister obrony Boris Pistorius informuje też, że Berlin zwiększy dostawy pocisków powietrze-powietrze i będzie kontynuować przekazywanie dronów i amunicji dalekiego zasięgu.
5: Na ten rok niemiecki rząd zaplanował łącznie 11,5 miliarda euro na wsparcie wojskowe dla Ukrainy. To najwyższa roczna kwota, jaką Berlin przekazuje Kijowowi od wybuchu pełnoskalowej wojny w 2022 roku.
0: 10 lat więzienia grozi lekarzowi z Lublina. 31-letni Hubert S. oskarżony jest o pedofilię.
5: Na internetowym czacie miał się m.in. obnażać przed dziewczynkami. Nie przyznaje się do winy, odmówił składania zeznań.
0: Radni Poznania, mimo protestów aktywistów, zdecydowali, hala sportowa stanie na terenie zielonym. Przeciwnicy planu zabudowy dla Golęcina alarmują, że taki obiekt w tym miejscu uniemożliwi odkrycie skanalizowanej tu rzeki Bogdanki oraz wprowadzi chaos parkingowy przy okazji wydarzeń sportowych.
5: Poznański radny z Koalicji Obywatelskiej Łukasz Mikuła przyznaje, że przyjęty plan nie jest idealny.
20: Teraz wszystko zależy tak naprawdę od prezydenta i od realizacji jego zobowiązań, które głośno padły, że będą prowadzone prace nad nowymi koncepcjami obsługi transportowej Golęcina, jak również nad renaturyzacją Bogdanki.
21: Nie mamy gwarancji, że dojdzie do odsłonięcia Bogdanki. Może być odsłonięta, tylko że zaufanie do polityków jest zawsze ograniczone.
5: Odpowiada społecznik Robert Kalak z Koalicji Za Zieleń. Dzięki uchwaleniu planu Poznań może teraz dostać dofinansowanie na budowę hali lekkoatletycznej.
0: Wiadomości sportowe w Radiu Z z wietrznego miasta za oceanem. Mateusz Ligenza.
22: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Wiadomości sportowe nadajemy prosto z Chicago, bo właśnie tutaj dojdzie do wielkiego starcia Roberta Lewandowskiego i Leo Messiego w amerykańskiej MLS. Spotkanie odbędzie się o 2:30 w nocy czasu polskiego i będzie to pierwszy taki bezpośredni pojedynek dwóch byłych legendarnych piłkarzy Barcelony po transferze Polaka do USA. Chicago Fire podejmie Inter Miami. Jako Radio Z będziemy na trybunach, by relacjonować specjalnie dla naszych słuchaczy wydarzenia na Morawie. Wróciła ukochana przez wielu kibiców Liga Mistrzów. Na inaugurację fazy ligowej odbyło się 6 pojedynków, w tym polski hit FC Porto kontra Manchester City. Z polskiego trio w ekipie gospodarzy wystąpił tylko Jakub Kiwior i nie uchronił klubu przed porażką 0-2. Mecz sędziował Szymon Marciniak. Gorąco było także w Madrycie. Real pokonał Inter 2-1. Piotr Zieliński wszedł w 60 minucie. Na koniec tenis i kapitalny spektakl na wielkoszlemowym US Open. Aryna Sabalenka po dreszczowcu wygrała z Czeszką Lindą Noskową 7-6, 3-6 i 7-6. Jestem przeszczęśliwa. To była bardzo trudna i zacięta bitwa. Jestem zadowolona z tego, że potrafiłam do samego końca grać agresywnie. Sabalenka broni tytułu wywalczonego przed rokiem i jest już w półfinale. Przypomnę, że Iga Świątek pożegnała się z imprezą w Nowym Jorku w 1/8 finału. Jaka piękna pogoda, ale tylko dzisiaj na południu, właściwie bardziej na południowym wschodzie, bo u was upał 30-31 stopni nawet dzisiaj w Przemyślu. Im dalej na północ, tym więcej deszczu i chłodniej zdecydowanie w Kołobrzegu dzisiaj. Tylko 18 stopni deszcz, Trójmiasto 20 stopni i deszcz, Szczecin 19 stopni i deszcz. Jutro ochłodzenie w całej Polsce.
22: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda. Na program zaprasza sponsor Barilla, producent włoskich makaronów, sosów i pesto.
2: No witajcie piękni ludzie o poranku. Dzisiaj jest Światowy Dzień Urody. Z tej okazji składam wam serdeczne życzenia. Wyglądacie pięknie, fantastycznie. Nigdy lepiej w życiu nie wyglądaliście. Tylko nie patrzcie w lustro. O tej porze za 26:07.

0: Ciekawy stan, kiedy niby człowiek spał tyle, ile powinien spać, a coś się nie może obudzić. Ja tak dzisiaj mam, słuchajcie.
1: Tak, słuchajcie, no, dzisiaj rzeczywiście coś nie może.
0: Zobacz na moje lewe oko, no cały czas się nie chce odkleić od tego prawego.
1: Normalnie płacą nam za to, że to my budzimy was, ale dzisiaj sytuacja jest wyjątkowa, więc bardzo proszę, pomóżcie, obudźcie Kamila. Numer
0: zapłacę
1: do nas.
0: Wam.
1: Numer do nas 321-321-321. Słuchajcie, za troszkę ponad godzinę, 7.50, jak zwykle, Kępa Fiedorczuk.
0: Jest pani
1: na głośno mówiącym. Wczoraj dzwoniliśmy do AfD, do tej partii, która wygrała wybory nieoczekiwanie w Saksonii-Anhalt.
0: Tak, panowie zadzwonili do kwatery głównej z najważniejszym pytaniem, czy wy na pewno nas nie najedziecie.
1: Posłuchajcie.
2: One more question. Czy wy nas na pewno nie najedziecie?
3: Ich verstehe ganz schlecht, weil mein Polnisch ist nicht gut.
2: No to póki co dobrze. The question, English, okay?
3: Yes.
2: Is it, can you guarantee you will not invite Poland?
3: Yes, I guarantee.
1: No, to mamy to załatwione.
0: Tak się robi politykę międzynarodową. Dobra, panowie, a co dzisiaj? Dzień dobry, witamy.
4: Cześć. Dzisiaj postaramy się zadbać o promocję Polski. Wiemy, że to temat drażliwy.
2: Tak, ale się postaramy. Zadzwonimy do Polskiej Organizacji Turystycznej ze swoimi propozycjami.
1: No i koniecznie bądźcie z nami za troszkę ponad godzinkę, 7.50. Dzwonimy. Radio Z i już.
5: Na program zaprosił sponsor Barilla, producent włoskich makaronów, sosów i pesto.
6: Reklama.
7: Chcę rzucić palenie.
8: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
11: Desmoxan. I już nie palisz.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: Że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 wojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
17: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
18: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
19: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
20: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Jeszcze tylko dzisiaj Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
22: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
23: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
0: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Ależ energia, dobrze jest. Dobrze.
1: Dobre łupnięcie z rana. Alesso i Nate Smith, I like it. A słyszycie, jaki Kamil dzisiaj nieobudzony?
2: Nie, ale właśnie to jest ciekawe, bo niby liczba godzin się zgadza, ale jakoś faza snu była nie ta, słuchajcie.
0: No, słyszysz, Bartek, nieprzytomny przyszedł.
2: Nie ta faza. Wiecie, jak to jest.
0: Słuchacze.
2: Jest faza i antyfaza. Ja mam antyfazę dzisiaj.
0: Pomóż.
3: Spałeś na żyle wodnej może.
2: Może tak być.
0: Na ziarnku grochu chyba. Słuchacze, pomóżcie. 321. Budzimy dzisiaj Kamila. Cała Polska budzi Kamila.
4: Kamil, pobudka! Trzeba pracować, trzeba działać, au!
0: No, jak tam? Lepiej trochę? No,
2: troszkę lepiej, tak.
0: Jak to troszkę lepiej? No to na drugą nogę, dawaj. Uwaga, budzimy Kamila.
4: Kamil, wstajemy, pobudka! Radio Z! Budzi ludzi! Cześć, z Wrocławia, hej!
2: No, dobra, tato, już wstaje, już nie krzycz!

0: wstaliście rano i co dalej z Polskim Komitetem Olimpijskim, zapytacie?
1: Tak, co dalej z Polskim Komitetem Olimpijskim?
2: A nie wiem, czy wiecie, co dalej z Polskim Komitetem Olimpijskim?
0: My wiemy i powiemy już za chwilkę w wiadomościach Radia Z, punktualnie o 7.
3: Znasz refren, znasz wykonawcę. Ale czy wiesz, jak do tego doszło? A Kędzierski wie.
4: I zaglądam za kulisy największych przebojów.
3: Jeden hit, jedna hit-storia. Jedno pytanie, jedna odpowiedź. Hit-storie Kędzierskiego. Codziennie około 14.20. Tylko w Radiu Z.
4: Piotr Kędzierski, zapraszam.
5: Reklama.
6: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
7: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
6: To w ogóle możliwe?
7: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
8: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
9: Desnoran?
8: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i

0: działała nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
1: Naprawdę?
0: Już mam chrapkę na Desnoran.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Jak?
1: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
3: Po Desnoranie znika chrapanie.
2: Aflofarm.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Ekspert.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Barcelona kontra Feyenoord. Jutro Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
3: Wielka trasa śniadaniowa Radia Z ruszyła kolejny raz podbijać Polskę. Jedziemy do Was i nie jedziemy z pustymi rękoma. Już dziś widzimy się w Brodnicy, na rynku. Mamy dla Was tysiące pysznych śniadań i dziesiątki porannych atrakcji. Zacznij swój dzień dobry bardzo z wielką trasą śniadaniową Radia Z.
4: Regionalne smaki i potrawy zapewni partner trasy śniadaniowej. Województwo Małopolskie.
5: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od poniedziałku do soboty. Wszystkie chłodzone pierogi i krokiety Nasze Smaki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Kawa mielona Eduszo Family 500 gramów. 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
8: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
7: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
7: Aflofa.
9: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl. Po reklamie.
10: Zbliża się siódma, to oznacza, że właśnie teraz w Radiu Z wiadomości, na które zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
11: Pusty gabinet prezesa i pusta kasa, czyli PKO bez Piesiewicza.
12: Podwyżki z turbodoładowaniem przy cenie benzyny już prawie 8 z przodu.
11: Ta ostatnia środa prawdziwego lata, równie gorący dzień, może dopiero w przyszłym roku.
10: Siódma.
11: Nie ma prezesa, ale są problemy. Radosław Piesiewicz siedzi w areszcie z zarzutami w aferze Zonda Krypto, a posiedzenie prezydium zarządu PKO odsłania kolejne problemy.
12: Okazuje się, że kasa komitetu jest niemal pusta.
11: W wiadomościach Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Jaki to wszystko może mieć wpływ na polskich sportowców?
13: Bardzo duży. Na ten moment wiemy, że PKO zabezpieczył środki na wyjazd naszej kadry na młodzieżowe igrzyska olimpijskie do Dakaru. To, co będzie działo się później, stoi pod wielkim znakiem zapytania.
14: Nie jest dobrze, nie ma pieniędzy. Do końca miesiąca są środki na funkcjonowanie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a później już gorzej.
13: Mówił jeden z wiceprezesów PKO, Adam Korol. Komitet szybko musi znaleźć pieniądze, bo przed nim m.in. organizacja wyjazdu naszych olimpijczyków na igrzyska w Los Angeles w 2028 roku.
12: Wiele wskazuje na to, że nie zajmie się tym już Radosław Piesiewicz. W poniedziałek zbierze się zarząd PKO, który może odwołać go ze stanowiska. Wtedy jego obowiązki przejmie jeden z wiceprezesów.
11: Tankowanie na polskich stacjach coraz bardziej boli. Cena zwykłej benzyny to już prawie 8 zł za litr. Diesel może za chwilę przebić 9.
12: Według ekspertów to tylko kwestia czasu. Powodem niezmiennie sytuacja na Bliskim Wschodzie.
11: Reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk rozmawia o tym z politykami.
12: Tak,
11: rząd zamierza coś zrobić?
15: Na razie takich planów nie ma, bo nie ma na to pieniędzy w budżecie. Jest za to niezmiennie powtarzana sugestia, że gdyby prezydent nie odesłał do Trybunału ustawy o nadmiarowych zyskach, to dziś byłoby inaczej. Szef Kancelarii Głowy Państwa Zbigniew Bogucki odpowiada, przepisy były niekonstytucyjne, ale też tłumaczy.
16: Rozumiem, że rząd chce wydzierać pieniądze wszędzie, gdzie to możliwe, tylko że na koniec te pieniądze poszłyby z kieszeni nie tych firm, tylko Polaków, bo te firmy i tak podniosłyby swoje marże.
15: Wiadomo jednak, że rząd nie składa tu broni i już pracuje nad nowym projektem o nadmiarowych zyskach.
12: Według zapowiedzi nowe rozwiązania mają być gotowe jesienią, a minister finansów Andrzej Domański za godzinę będzie gościem Radia Z.
11: W razie wojny Polska powinna ruszyć z pomocą. Prawie 80% z nas uważa, że gdyby Rosja napadła na Litwę, Łotwę czy Estonię, powinniśmy sojusznikom pomóc. W najnowszym sondażu Ibris dla Radia Z przeciwnego zdania jest 16%.
12: Na to samo pytanie zadane w Radiu Z były minister obrony z PiS Mariusz Błaszczak odpowiedział, że polscy żołnierze powinni bronić Polski.
11: Upał dzień drugi i raczej ostatni. Najgoręcej na południu i południowym wschodzie Polski, na Mazowszu, Lubelszczyźnie, w Małopolsce, Śląskiem, Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku.
12: Tu są żółte ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia.
11: Reporter Radia Z Michał Dzieliński w kontakcie ze służbami meteo ma dla nas najnowsze prognozy. Michał, to już ostatni dzień tego lata?
17: Koniec upałów? Prawdopodobnie tak. Na horyzoncie burze, deszcz i ochłodzenie. Dlatego łapmy to lato i słońce.
18: To jakoś tak się zaczęliśmy pocieć, jakby było w środku lata, no.
17: Rozumiem, że kawusia będzie na zewnątrz, nie w środku.
19: Zdecydowanie.
20: Już trochę jesień widać. No.
17: Dzisiaj pan nie wymawia tego słowa, 30 stopni.
20: No, ale już się zbliża.
17: Według długoterminowych prognoz obarczonych jednak większym błędem jest jeszcze szansa do końca lata na słoneczne dni i temperatury tak w okolicach 20 stopni. Warszawa, Michał Dzieliński, Radio.
11: A w Chicago grubo powyżej 20 stopni. Na boisku będzie jednak o wiele więcej.
12: Bo tej nocy naszego czasu Chicago Fire gra z Interem Miami, czyli Lewandowski zmierzy się z Messim.
11: Ekipa z Florydy to aktualny mistrz amerykańskiej ligi MLS. To hitowe starcie będzie w Chicago oglądać specjalny wysłannik Radia Z Mateusz Ligenza. Mateusz, taki mecz może się już nie powtórzyć.
21: Niewykluczone, że to ostatnia szansa, by zobaczyć Lewandowskiego podczas pojedynku z Messim. Genialny Argentyńczyk niedawno zrezygnował z występów w kadrze. Podobno nosi się także z zamiarem zakończenia kariery w swoim klubie. Zresztą tuż przed spotkaniem pojawiły się sensacyjne doniesienia, że Messi myśli już o piłce w kategoriach stricte biznesowych. Ma nabyć 100% udziału w CD Eldense, ekipy z hiszpańskiej drugiej ligi. Boski Leo najwyraźniej zainspirował się Davidem Beckhamem, który jest właścicielem Interu Miami. Kto wie, może Lewy też kiedyś kupi. Tyle, że klub w Polsce, Chicago, Mateusz Ligenza, Radio Z.
11: Pierwszy gwizdek o 2:30 w nocy polskiego czasu. Relacji naszego dziennikarza słuchajcie w Radio Z.
22: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
23: Sponsorem programu jest Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
24: Sponsorem prognozy pogody jest miasto Brodnica.
25: Jaki piękny dzień dzisiaj, szczególnie słuchajcie, na południu 31 stopni, 30 nawet i piękne słońce. Im dalej na północ, tym więcej deszczu i chłodniej w Kołobrzegu 18 stopni. Kamil, obudziłeś się?
10: No tak już prawie.
25: Jeszcze jeden telefon do ciebie.
26: Kamil, wstajesz tam czy po ojca mam iść?
10: Dobra, ten argument kończy dyskusję.
25: W ogóle starego balei.
10: Jaki cudowny dzień! Tato śpi, w ogóle nie, cudowny dzień!
23: Sponsorem programu było Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
24: Sponsorem prognozy pogody było miasto Brodnica.
27: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli dzień dobry bardzo w Radiu Z.
28: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z tonerami, papierem i artykułami biurowymi. raz23drukuj.pl.
10: A jak ma tata Kamil na
25: Stanisław?
10: Stanisław.
25: Tak. Stasiu.
10: Stasiu. No, nie, bardziej Stanisław niż Stasiu.

0: 8 po 7, środa 9 września, gdzie jest dzień urody najlepszego, panowie.
1: Bartek, obchodzisz, Bartek?
2: Tak, ja a propos urody, na przykład jak chodzę boso po domu, to stukam.
1: Dlaczego?
0: Piętami?
2: Taki kowboj jestem.
1: A znasz takie coś na P, a ostatnie X?
2: Że Peweks?
1: Tak, Bartek, Peweks. 9 po 7.
0: Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Dobrze, że jesteście.

0: Otr, a tu grał Anotr, też Tr.
1: Tak się nazywa ta formacja, tak. Lub wykonawca.
2: Ja no, to od tyłu trzeba czytać Rtonda.
0: Okej, okay, właśnie to była Rtona. Dla was zagrała Rtonda w Radiu Z. W Krakowie teraz będzie.
2: W Krakowie, o, pozdrawiamy.
0: No bo wybory idą, słuchajcie, i to jest problem, bo Konfederacja nie będzie miała swojego kandydata, zebrał nieważne podpisy.
2: Jak nieważne? To poszedł do przedszkola, dzieci mu namalowały buźkę z podpisu z PSL-em? Co jest?
1: Bartek!
0: Nie, właśnie. Słuchajcie, zebrał ich wystarczająco, ale nie zgadzało się tam na przykład miejsce zamieszkania, no i nie ma kandydata. Nie ma.
2: Jak to się mówi? Oni chodzą i pukają tam. Tak.
1: Po domach.
2: Nie ma kandydata Konfederacja, jak to się mawia, był chłop i nie ma chłopa.
0: Tak.
2: No.
0: I pan kandydat ma naprawdę ciężki czas, bo jeszcze go Sławomir Mencen pogonił, bo to kompromitacja dla całej Konfederacji.
2: No. A Kraków to łakomy kąsek. No każda partia chce mieć prezydenta Krakowa.
1: No Kraków jest super, no jest lajkonik ze swoją buławą. Tak.
2: O, buława jest super, najlepsza jest z pasztetową. Radio Z i już.
1: 13 po 7.

0: No, no, które to się wstało dzisiaj? I co, i nie było śniadania? I tak będzie na głodniaka teraz w pracy?
1: Mama nie zrobiła. No.
0: Trzeba było kanapki wziąć. 18 minut po godzinie 7. Kochani, to jest piękny czas w Polsce, bo to jest czas dla sadowników.
1: O! O, spadło, zobacz.
0: Spadają jabłka z drzew, słuchajcie. I uwaga, bo jest apel dietetyków, nie wyrzucamy jabłek, które są obtłuczone.
1: Ale lecą.
0: Tak, jak mają lekkie, miękkie stłuczenia, to one mają wartości odżywcze takie same, mimo że gorzej wyglądają.
2: Ała,
1: ała. No, a jak na łeb spadnie, to co? No,
2: to nic.
0: To masz potłuczony łeb wtedy.
2: Ała, ale ała. Uwaga, nawet jak są te jabłka tak bardzo, ała, obtłuczone, no, to można zrobić z nich pyszną szarlotkę.
0: Można, dokładnie. Można. Oj, no ale co, jak są robaczywe, słuchajcie, to jest gorzej, nie, wtedy...
1: No ale to przecież, to ile tych robaków? To przecież to nie przeszkadza w takim jabłku.
3: No, nie wiem, bo ja w zeszłym roku miałem tak robaczywe jabłka, że jak je zmieliłem, to mi wyszło mielone. Radio Z i już. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Proszę się nie wiercić, pan się tak nie wierci, panie Marcinie, bo to na antenę potem
1: takie
0: wchodzi.
1: Fajne krzesło, tak.
0: Tylko już bez kółek, prawda?
2: No, fajne krzesło, no, fajne. Jak pan będzie tak wiercił, to pan w końcu coś wywierci.
0: Dokładnie.
3: Marcin Zaborski, jesteśmy znani z tego, że uwypuklamy nazwiska znanych osobistości. Zawsze jak wchodzisz do studia, to mi się przypomina, ile Polski nie było na mapie świata. Bo były zabory.
0: Z którego ty jesteś Zaborski?
2: Skąd pochodzisz?
1: Już? Marcinie. Już?
2: Marcinie.
0: Dopiero się rozkręcamy.
1: Stary brat, gąbkę.
2: Z przyjemnością.
0: Ale ci odpowiedział. Twoim gościem dzisiaj będzie, mam wrażenie, taka ekonomiczna żona całej Polski, bo to żona zawsze jest ministrem finansów, pan Andrzej Domański.
1: No właśnie, to wyobrażasz sobie, jak to jest być ministrem finansów? Ciągle ktoś przychodzi i chce pieniędzy.
0: Tak.
1: Jaką masz na to metodę?
2: Proszę zadzwonić do mojej żony.
3: Tak. Znaczy zawsze ci, którzy mają pieniądze, są tacy, że oni są bardzo mili, bardzo ładnie mówią, uśmiechają się, ale jak mówisz pożyć stówę, to mówią, to już nie są mili.
1: Ale tak robisz w domu.
0: Wtedy mówią tak, ciężko, tak, słuchaj, ciężko jest, wiesz, jest kiepsko, no kiepsko, no kiepski kwartał za nami. To
3: kochanie, może byśmy, ona się patrzy, a nie było pytania.
0: Nie było pytania.
1: Nie byśmy.
0: O finansach Polski.
1: Tak
0: o
1: jest.
0: Naszym wspólnym portfelu.
1: Tak jest.
0: Będziemy rozmawiać z panem ministrem.
1: Będziemy.
0: Znaczy, ty będziesz, bo my nie będziemy. Może i lepiej, bo to wiesz, byłaby kompromitacja.
2: Chyba, żebyśmy się dosiedli.
1: A zapraszam, jesteśmy obok. Wpadajcie.
3: 8:02, gość Radio Z. Radio Z
4: i już. Sponsorem programu było raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z tonerami, papierem i artykułami biurowymi. Raz23drukuj.pl. Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
7: No jestem w szoku, jest mnóstwo pieniędzy.
6: Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
8: Też możecie wygrać.
6: Wielki finał 28 września.
9: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
6: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: Że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
15: Ty, ale akcja!
14: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
15: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
14: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
16: Jeszcze tylko dzisiaj Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.

0: wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Marian, jaki laptop jest top?
4: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
5: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie.
7: Punktualnie 7.30, środa 9 września, wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Michał Adamiuk.
8: Premier mówi o groteskowych manewrach Pałacu Prezydenckiego. Tak Donald Tusk podsumowuje złożenie przez Karola Nawrockiego projektu ustawy regulującej rynek kryptowalut.
9: Jego fundamentem jest trzecia rządowa ustawa, którą wcześniej prezydent zawetował. Według szefa jego kancelarii to próba rozwiązania jałowego sporu i wystarczy minimalna dobra wola po stronie rządzących.
8: Premier wyklucza kompromis. Twierdzi, że do tej pory prawica współpracowała z prezesem Zonda Krypto Przemysławem Kralem.
10: Ja rozumiem panikę, strach, jaki pojawił się w różnych miejscach, w tym w Pałacu Prezydenckim. Ale nie zgodzimy się na żadne polityczne inicjatywy, które nazywane są kompromisem, bo do tej pory prezydent Nawrocki, PiS i Konfederacja proponowały kompromis ze złem.
9: Resort finansów pracuje nad kolejną ustawą o kryptowalutach. Rozwiązania mają być jednak podobne do wcześniej zawetowanych przez prezydenta.
8: Nocna i świąteczna opieka zdrowotna wróci do pomorskiego miastka. Tutejszy oddział NFZ właśnie rozstrzygnął konkurs na jej prowadzenie w mieście, które w wakacje straciło szpital.
9: Placówka jest w procedurze upadłości i zwolnień grupowych, ale mimo to nadal chciała prowadzić weekendową opiekę nad pacjentami. Narodowy Fundusz Zdrowia wybrał jednak inny, prywatny podmiot.
11: Szkoda tego szpitala, ale coś tam jest, że mają skorygować, to coś mają otworzyć, no nie wiadomo. My mamy ciężko, nie?
12: Jak ja choruję, to gdzie? Jak nieraz to poszłam na pogotowie, a teraz gdzie? Nie ma nic, ja nie wiem. Co, jak to będzie?
9: Jedną z przyczyn zadłużania się szpitala w miastku było przeprowadzenie w nim bardzo drogich zabiegów neurochirurgicznych na pacjentach z całej Polski. Zrobiła na tym prywatna spółka prowadzona przez lekarzy. Sprawą zajmuje się prokuratura.
8: Donald Trump tłumaczy sukces skrajnie prawicowej partii AfD w Saksonii-Anhalcie. Niemcy mają dość okropnych przepisów imigracyjnych i nie będą tego tolerować, pisze prezydent USA. Wypowiedź kończy skrótem MGGA, oznaczającym uczyńmy Niemcy znów wielkimi.
9: Ten post nie jest pierwszym wyrazem poparcia administracji Trumpa dla AfD. Wcześniej sympatię okazywali partii wiceprezydent J.D. Vance czy ówczesny doradca Trumpa Elon Musk.
8: Lawinowo wzrosła liczba pasażerów transportu miejskiego w dwóch portugalskich miastach. Porto i Viseu wprowadziły darmowe bilety dla kierowców.
9: Samochody przed domem zostawiło w wakacje ponad 52 tysiące ludzi. Z bezpłatnych przejazdów autobusami mogą korzystać mieszkańcy, którzy mają kartę przejazdów miejskich aktualizowaną co roku.
8: Przystanek wiadomości sportowe ze stolicy stanu Illinois, gdzie jest Mateusz Ligenza.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
14: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
15: To są wiadomości sportowe z Chicago. Odliczamy do wielkiego hitu w amerykańskiej MLS. Robert Lewandowski zagra przeciwko drużynie Leo Messiego. Chicago Fire podejmie Inter Miami o 2:30 polskiego czasu. Na trybunach zasiądzie komplet około 62 tysięcy kibiców, w tym wielu z Polski. W piłkarskiej Lidze Mistrzów nie mamy polskich zespołów, ale emocji w tych rozgrywkach nigdy nie brakuje. Tym bardziej, że wystartowała pierwsza kolejka fazy ligowej. Real Madryt pokonał w hicie Inter Piotra Zielińskiego 2-1. FC Porto z Jakubem Kiwiorem w składzie uległo Manchesterowi City 0-2. Ciekawie było także w Dortmundzie. Borussia lepsza od Villarrealu 3-2. Na wielkosztymowym US Open zbliżamy się do decydujących rozstrzygnięć. Szanse na obronę tytułu wciąż zachowała Aryna Sabalenka. Białorusinka wygrała z Czeszką Lindą Noskową 7-6, 3-6 i 7-6. To frustrujące. Mogłam podjąć zdecydowanie inne decyzje w kluczowych momentach. Trzeba oddać jednak Arynie, że ona w tym czasie grała swój najlepszy tenis. Mówiła Noskowa, która w tym sezonie triumfowała w wielkosztemowym Wimbledonie.
14: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
0: Ciekawa historia, słuchajcie, sprawdziłem prognozę pogody z czwartku na piątek w nocy.
2: Opowiadaj.
0: Na Kieleczczyźnie 6 stopni będzie w nocy.
2: Także, w Kieleczczyźnie.
0: Tak, ale także cieszmy się tym, że dzisiaj jest ciepło. Na południu najcieplej, także w Kielcach 30 stopni, 31 nawet południe, południowy wschód. Chłodniej już z deszczem na północy i północnym zachodzie.
13: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.
15: Za 26, 8 za 15 minut dzwonimy w sprawie zmiany nazw geograficznych w Polsce. Bądźcie z nami.

0: Jesteśmy zaszczyceni, że możemy was budzić codziennie od poniedziałku do piątku, od 5:30 do 9:00. Baleja, Gajda, Stary Brat.
1: Ole!
0: Słuchajcie, teraz będziemy mówić po młodzieżowemu, bo ten dziwny gest 6-7.
2: A
1: jak się ten gest robi?
2: Tak, pokazujemy w radiu.
0: Pokazujemy do kamery numer 1.
2: Lewa ręka, prawa ręka. Lewa ręka, prawa ręka. Jakby człowiek chciał. Jakbyś jajka chciał tak ten trzymać, jakbyś chciał zbawić.
1: W którym wymionie jest więcej mleka.
2: Trochę tak właśnie.
0: I ten dziwny gest 6-7 ma swój rekord. Uwaga, w Bydgoszczu 106 osób wykonało razem 6-7.
2: Mówi się w Bydgoszczy.
0: No wiem.
2: Ile osób?
0: 106.
2: To jak koszmar rodzica, wyobraźcie sobie. 106 osób i 6-7.
0: I ten, kto wymyślił 6-7, to nie jest Sigma. On dokładnie powinien się zeszpącić ze wstydu.
2: Bardzo
0: i
2: dobrze
0: wsiąść do śpiulkolotu.
2: Tak.
1: Jak moje dzieci ciągle mówiły 6-7, to je wziąłem po prostu na spacer.
2: Ale co, do parku, do lasu?
1: Nie, do okna życia, ale się nie zmieściły.
3: Reklama.
4: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
5: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
11: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z
12: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.

0: 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, niezwykle innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
7: Po reklamie.

0: 2:12:08, to jest dzień dobry bardzo w Radiu Z.
1: Jest pan, pani na głośno mówiącym w Radiu Z.
2: Tak, słuchajcie, dzisiaj bardzo ważna sprawa, bo prezydent amerykański Donald Trump zmienił nazwę jeziora Ontario na jezioro Ameryka i też wrzucił taką mapę Ameryki Północnej, gdzie nie ma Kanady i innych państw, tylko jest tylko USA.
0: Rozpędza się, słuchajcie.
3: Tak. Może mu zabrakło kredek.
0: I pomyśleliśmy, że to też jest dobry pomysł, żeby zadbać o promocję Polski. Właśnie w tej sprawie dzwonimy do Biura Promocji Polski.
4: Halo?
5: Dzień dobry, z tej strony Wojciech Fiedorczuk i Michał Kępa.
4: Dzień dobry.
5: Jest pan na głośno mówiącym.
4: A, dzień dobry.
6: Witamy serdecznie.
5: Witamy.
6: My dzwonimy, proszę pana, bo jesteśmy zaangażowani w kwestię promocji Polski i chcieliśmy państwu kilka jakichś pomysłów podrzucić. Co pan na to?
4: Bardzo proszę, my jesteśmy otwarci na wszystkie pomysły.
5: My bazujemy troszeczkę...
4: Które służą promocji Polski.
6: A, to bardzo dobrze.
5: Super. Troszkę nas tutaj zainspirował prezydent Trump, który tam zmienia nazwy niektórych, no tutaj... i regionów w Ameryce, więc my może pomyśleliśmy, żeby pójść tą samą ścieżką i może takie coś byśmy zaproponowali. Mhm.
6: Co pan na to? Przede wszystkim kwestia Bałtyku. Zmienilibyśmy tu na Morze Bałtyckie na biało-czerwone. Co pan na to?
4: I jakby to miało brzmieć?
5: Morze biało-czerwone zamiast Bałtyk.
6: Bo jest morze czerwone, jest morze białe tam gdzieś chyba. No czarne jest, ale tu byśmy...
4: Czarne.
5: Nie chodzi o mieszanie też tych mórz i wody, ale po prostu, żeby nazwa była taka nasza, bardziej patriotyczna.
4: Biorąc pod uwagę, na jakim stanowisku pracuję, że nie do końca mogę się prywatnie na ten temat wypowiadać, to może ucieknę do takiej formułki, że musiałbym to skonsultować z naszą regionalną organizacją turystyczną z Gdańska. Co oni na to?
6: Bo to też chodzi o kwestię, na przykład Małopolska, no dużo Polska.
5: A Wielkopolska?
4: Dużo Polska.
5: Wielkopolska, ogromno Polska.
4: Ogromno Polska.
6: Żeby to stopniowo. Z tymi województwami, co kolega wspominał, to nie tak wszystkie, bo na przykład opolskie to po prostu Polskie.
5: Zlikwidować.
6: Zlikwidować polskie. Tak.
5: To dziękujemy serdecznie, że pan jakoś przyjął to ciepło w miarę.
4: Bardzo, bardzo. My jesteśmy naprawdę otwarci.
6: Jakby się władza zmieniła, wie pan, bo różnie może być, to proszę jeszcze tylko uwzględnić, żeby nie mazowieckie, tylko olszewskie wtedy, dobra?
4: Po premierze,
6: wie pan o co chodzi. I oni to lepiej przyjmą.
4: Wiem.
6: Wie pan o co chodzi.
5: Dziękujemy bardzo.
6: Służymy pomocą.
5: Służymy.
6: Proszę dzwonić.
4: Dziękuję serdecznie.
1: Jest pan, pani na głośno mówiącym w Radiu Z.
2: Ja myślę, że to przejdzie.
0: Tak, załatwione, słuchajcie.
2: Województwo Morawieckie.
3: Jak państwo mają jakieś pomysły na telefon do Michała Kępy i Wojtka Fiedorczuka, czekamy. Oni są też dla was.
2: Dzwoncie 321 321 321. Radio Z za 9:08.

0: Były takie czasy, kiedy minister finansów mówił: nie ma pieniędzy i nie będzie. A teraz już tak nie mówią panowie ministrowie.
1: A teraz jest minister finansów, który mówi, że będą pieniądze, ale tak naprawdę mówi, że nie ma i nie będzie.
0: Tak, ale mówi
2: w sposób
0: kulturalny.
2: Poczekajmy, no może coś się zmieniło.
1: Co się zmieniło?
2: Zawsze jak ferujecie wyroki.
1: Ale zawsze jak mówią, że będą pieniądze, to znaczy, że komuś dadzą i komuś muszą zabrać, żeby komuś dać.
0: W tamtej

0: sakwie jest pusto. Tam nie ma już co grzebać.
1: Sprawdzimy. 8:02, gość Radia Z, dzisiaj minister finansów Andrzej Domański. Zapraszam, Marcin Zaborski. Radio Z
2: i już. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Teraz za 3599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3899. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
2: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
1: No tak. 10 na 10.
3: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
4: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
5: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Po reklamie.
7: Jeszcze momencik, jeszcze parę sekund i będzie godzina 8. Wiadomości w Radiu Z prezentują Paula Michalik i Michał Adamiuk. Zapraszamy.
8: Wszyscy chcą, ale każdy po swojemu, rząd kontra prezydent w sprawie kryptowalut.
9: W dzień gorącego lata alerty przed upałem, być może ostatnie.
8: A gościem Radia Z za chwilę będzie minister finansów Andrzej Domański.
7: Ósma.
8: Drugi projekt. Po trzecim wecie prezydent znów wychodzi z inicjatywą w sprawie rynku kryptowalut.
9: Rządowe ustawy notorycznie wetuje i proponuje swoje, które odrzuca rząd.
8: Rada Ministrów szykuje więc czwarty projekt, który ma uporządkować rynek kryptowalut. Karolina Olszewska-Merk, z politycznymi przewidywaniami, tak jak się skończy ta bitwa na projekty?
10: No, wiele wskazuje na to, że być może potężnym zamieszaniem, bo choć krytyka inicjatywy głowy państwa raczej nie dziwi, to już deklaracja posła Polski 2050 w sprawie rządowych planów może wywołać konsternację, bo Adam Gomoła mówi wprost.
11: Ja będę rekomendował mojemu klubowi, aby nie popierać kolejnego identycznego projektu, który jest waleniem głową w mur w formie ustawy rządowej.
10: Tym bardziej, że jak przypomina, jest projekt Polski 2050, co do którego przychylnie miał wypowiadać się nawet prezydent.
9: Na razie nie wiadomo, kiedy rządowy dokument trafi do Sejmu.
8: Szef polskich spec-służb PIKO i dyrektor CIA przy jednym stole Tomasz Siemoniak spotkał się z Johnem Radcliffe'em w siedzibie amerykańskiej agencji. Rozmawiali o bezpieczeństwie i rosyjskim zagrożeniu.
9: Dziękuję za przyjaźń, dziękuję za wsparcie i zaufanie do Polski, pisze minister koordynator po spotkaniu.
8: Południe i wschód Polski, żółte od alertów pierwszego stopnia przed upałem, to mogą być ostatnie takie ostrzeżenia w tym roku.
9: I pożegnanie z temperaturą w okolicach 30 stopni.
12: Słońce świeci, aż chce się żyć.
13: Więcej słońca, więcej witaminy D.
14: Więcej radości.
15: Widać nawet na Piotrkowskiej.
16: Jest słońce, to od razu jest lepiej.
8: Tak się cieszą słońcem w Łodzi na reprezentacyjnej ulicy Piotrkowskiej.
9: Od jutra ochłodzenie i deszcz właściwie w całej Polsce.
8: A jakie mamy prognozy gospodarcze? Z gościem Radia Z rozmawia Marcin Zaworski.
17: W naszym studiu minister finansów i gospodarki, wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej Andrzej Domański. Kłaniam się, dzień dobry panie ministrze.
18: Dzień dobry.
17: Krótka piłka na początek, jak zawsze u nas, konkretne pytanie. Czy możliwe jest porozumienie rządu i prezydenta w sprawie kryptowalut? Tak czy nie?
18: Konieczne jest znalezienie rozwiązania, które będzie dobre dla Polaków, dla uregulowania tego rynku.
17: Konieczne, ale czy możliwe?
18: Możliwe jest znalezienie rozwiązania.
17: To sprawdźmy, czy nasi słuchacze myślą podobnie. Sonda na Radio Z.pl już działa. A czy pan jest gotów spotkać się z prezydentem, żeby szukać tego wspólnego pomysłu, jakiegoś kompromisu w sprawie kryptowalut?
18: Moim szefem jest premier i to z premierem dyskutuję o tym, jakie rozwiązania będzie prezentował rząd, jakie rozwiązania będziemy prezentować w obszarze uregulowania rynku kryptoaktywów. Wiemy doskonale, że 3 razy przedstawiliśmy rozwiązania, które były korzystne dla osób, które inwestują na tym rynku, tworzyły podstawową ochronę i 3 razy prezydent nie stanął po stronie Polaków.
17: Ale słyszę pan ministra Boguckiego, który macha do pana gałązką oliwną i mówi, zawsze jest przestrzeń, żeby spróbować się domówić. No, skoro mówicie, że tymi pieniędzmi z kryptowalut Rosja opłaca sabotażystów i dywersantów, to może wreszcie czas skończyć ten jałowy spór, jak mówią ludzie prezydenta.
18: Znaczy, ja myślę, że ten spór nie jest jałowy. Ja myślę, że pojawiają się nowe wątki, pojawiają się nowe aspekty tej regulacji, tej ustawy. Widzimy też, śledzimy dokładnie cały proces legislacyjny i dla nas, panie redaktorze, fundamentem jest to, że nowe rozwiązania nie mogą w żaden sposób osłabiać ochrony, którą roztaczamy nad klientami i nad inwestorami na tym rynku.
17: Ale okej, słyszę pan Szymona Hołownię, który wprost mówi, że jako koalicja rządowa powinniście z prezydentem rozmawiać już na etapie tworzenia przepisów i on mówi w TVN24 tak. Musimy zacząć z prezydentem poważnie rozmawiać na etapie stanowienia prawa, co dla niego jest akceptowalne, co nie, a nie później przeżywać ten teatr, że on wetuje, a my nie jesteśmy w stanie odrzucić jego weta.
18: Nie, tutaj moje stanowisko jest inne. To my jesteśmy odpowiedzialni za przedstawienie dobrego projektu. Prezydent nie będzie ingerował w to, jak ten projekt wygląda. Nie tak wygląda proces stanowienia prawa w
17: prezydent
18: Polsce.
17: Prezydent złożył swój projekt.
18: Przecież dokładnie.
17: Kolejny raz w Sejmie, nowy projekt.
18: I prezydent nie dzwonił do mnie, żeby zapytać, jak jego projekt powinien wyglądać, więc ja również nie będę dzwonił do prezydenta z pytaniem, jak ma wyglądać projekt rządowy. To byłoby totalne pomylenie ról, panie
17: redaktorze. Rozumiem,
18: że
17: tego prezydenckiego projektu nie poprzecie. Dobrze rozumiem.
18: Poprzedni projekt, który przedstawił pan prezydent, był projektem mniej restrykcyjnym, projektem, który nie roztaczał aż takiej ochrony nad rynkiem kryptoaktywów jak nasz projekt. Wczoraj pan prezydent przedstawił swoją kolejną wersję projektu. Będziemy ją oczywiście, jak zawsze, wnikliwie analizować.
17: A swoją kolejną wersję projektu ustawy o kryptowalutach złożycie? Czy kolejny raz złożycie ten sam projekt w Sejmie?
18: Panie redaktorze, przede wszystkim my jesteśmy w Ministerstwie Finansów zawsze gotowi do tego, żeby przedstawić kolejny projekt. Trwają prace.
17: Nad nowym projektem?
18: Ale oczywiście też powiedzmy bardzo wyraźnie, te prace, to wszystko toczy się w cieniu tej potężnej afery zonda krypto,
17: jasne,
18: która...
17: Trwają prace nad czym, panie ministrze?
18: Trwają prace nad kolejnym projektem, który potencjalnie może być złożony. Ta decyzja jeszcze nie zapadła. Natomiast pamiętajmy, bo myślę, że to jest bardzo ważne, że wciąż do nas docierają nowe informacje dotyczące tego procesu przeżarcia PiS-u, przeżarcia polskiej prawicy aferą zonda krypto. Dlaczego dla mnie to jest istotne? Dlatego, że myślę, że posłowie prawicy w końcu muszą zrozumieć, że ten rynek wymaga uregulowania i że nie mogą stać w obronie interesów, mówiąc wprost, przekręciarzy na tym rynku.
17: Panie ministrze, to inne regulacje, o których było głośno całkiem niedawno. Było wzmożenie, były zapowiedzi, że będą nowe przepisy, lekarze będą zarabiać mniej, będą pracować inaczej, mniej będą limity i co? Wygląda na to, że to nieprędko się wydarzy. Rząd się przestraszył?
18: Nie, myślę, że rząd... Wiem, że tutaj rząd się w żaden sposób nie przestraszył.
17: Miała być wielka reforma, a Senat właśnie odwołał posiedzenie, bo nie ma nad czym pracować.
18: Rząd, my jesteśmy absolutnie zdeterminowani, aby ten temat uregulować, aby wprowadzić te ograniczenia, o których mówiła pani minister Grenda. Wiemy, że rok w rok przeznaczamy na zdrowie coraz więcej pieniędzy. W przyszłym roku to będzie przecież ponad 17 miliardów złotych więcej.
17: A ile miliardów brakuje w przyszłorocznym budżecie NFZ-u, panie ministrze, dzisiaj?
18: To są różne szacunki,
17: oczywiście. 12 miliardów złotych braku na przyszły rok, jeśli chodzi o NFZ. Potwierdzi pan tę informację?
18: Nie będę tej informacji dzisiaj tutaj potwierdzał.
17: No ale pan to wie, ale to, co, pan przygotowuje
18: to,
17: budżet.
18: To co mogę, ale to jest oczywiście z budżet NFZ-u. To, co mogę potwierdzić, to, że przeznaczamy na zdrowie coraz więcej środków. W przyszłym roku to już będzie przecież 7% naszego PKB. Ministerstwo Finansów szuka, no i znajduje te środki.
17: No tak, ale widzi
18: i
17: pan.
18: I chcemy, żeby były efektywnie wydawane.
17: Gazeta Wyborcza pisze o tym, jak są wydawane i pisze, że szpitale wciąż podpisują z lekarzami kontrakty przekraczające 1 000 000 złotych rocznie. Konkretne przykłady. Szpital w Legnicy, kontrakt na półtora roku, opowiadający na 1 700 000 złotych. W Bełchatowie szpital, 3 wysokie kontrakty, 1 200 000, 1 500 000, 1 700 000 rocznie. W Ciechanowie 5 umów na ponad 1 000 000 złotych rocznie. Pan na to patrzy jako minister finansów i dalej będzie pan patrzył, że te pieniądze w taki sposób wypływają.
18: Ja uważam, że takich kontraktów nie powinno być.
17: I uważam, że
18: należy możliwie szybko, ale w sposób kontrolowany wprowadzić regulacje, o których mówiła pani minister Grenda, które będą takim sytuacjom zapobiegały.
17: Możliwie szybko. Teraz pani minister mówi, że będzie vacatio legis trwające 12 miesięcy. Rok cały.
18: Nie da się takiej
17: to
18: ustawy.
17: Się do wyborów nie wydarzy.
18: Nie da się takiej ustawy wprowadzić z dnia na dzień, ale chciałbym, aby te przepisy były wprowadzone szybciej. Szybciej niż początek 2028 roku.
17: Ludzie oczekują tu szybkich zmian, tak jak zostało im to obiecane, a nie znowu festiwalu niedasizmu. Tak mówi pan pana koleżanka z rządu Katarzyna Pełczyńska na Łęcz?
18: Z pani minister Grenda, będę z nią jeszcze o tym rozmawiał. Chciałbym, chcę, aby te rozwiązania były wprowadzone szybciej niż początek 2028 roku.
17: Czyli to vacatio legis nie powinno wynosić 12 miesięcy.
18: Nie, ale to oczywiście pani minister Grenda też jest odpowiedzialna za to, aby to rozwiązanie było wprowadzone w sposób odpowiedzialny. To jest przecież zmiana tysięcy kontraktów. To jest coś, co bardzo bezpośrednio uderzy w funkcjonowanie szpitali, więc jestem przekonany, że pani minister Grenda chce zrobić to z jednej strony szybko, a z drugiej strony w sposób odpowiedzialny.
17: Uderzy w funkcjonowanie szpitali. To nie brzmi dobrze.
18: Uderzy w tym sensie, że to jest jednak bardzo duży proces administracyjny. To miałem na myśli.
17: Benzyna miała być po 5,19, za chwilę będzie po 9,15, tak mówi Przemysław Czarnek. No i krytykuje rząd, że nie ma osłon paliwowych. Nie ma i nie będzie?
18: Niech skrytykuje prezydenta, bo to prezydent zablokował ustawę, dzięki której do wspólnego budżetu Polaków trafiłoby ponad 4 miliardy złotych więcej z potężnych zysków koncernów paliwowych.
17: Okay, ale to rząd rządzi i rząd musi szukać pomysłów. Za chwilę benzyna może być po 9 złotych. Czy rząd wtedy też nic nie będzie robił, mówiąc, że prezydent zawetował?
18: Po pierwsze, rząd rządzi, ale prezydent sabotuje nasze rozwiązania. I myślę, że to jest dla wszystkich naszych słuchaczy absolutnie jasne. To punkt pierwszy. Punkt drugi. My, panie redaktorze, przedstawiliśmy i wdrożyliśmy najdalej idący projekt osłonowy w całej Unii Europejskiej. Obniżyliśmy zarówno VAT, jak i akcyzę na paliwo. To był projekt niezwykle również kosztowny. Ponad 1,6 mld złotych miesięcznie. I dlatego chcieliśmy, aby ta osłona dla polskich kierowców była sfinansowana z potężnych zysków koncernów paliwowych.
17: No jasne.
18: Prezydent
17: powiedział,
18: że nie chce.
17: Że przepisy nie mogą działać wstecz, prawo nie może działać wstecz. Pytanie jest takie, czy rząd przygotuje przepisy o takim podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów energetycznych, ale do przodu, nie wstecz.
18: Tutaj trwa rozmowa z Ministerstwem Energii. Także oczywiście rozmawiamy z Ministerstwem Aktywów.
17: I przygotowujecie te przepisy?
18: Ja bym chciał, żeby koncerny paliwowe, które odnoszą w tej chwili potężne zyski, wyniki Orlenu za trzeci kwartał, myślę, że to wszystkim bardzo wyraźnie pokażą, żeby to właśnie te koncerny składały się na osłony dla polskich kierowców.
17: Pytanie, czy te ceny paliw będą za chwilę mocno odbijać się na cenach podstawowych produktów w sklepach?
18: Jeszcze wracając do cen paliw, panie redaktorze, nie zapominajmy o tym, że źródłem tej sytuacji jest sytuacja co dzieje się w cieśninie Ormus. To rząd nie odpowiada za ceny ropy na światowych rynkach, nie odpowiada za to, że brakuje diesla na całym świecie, więc tutaj pan Czarnek musi mieć przede wszystkim pretensje do prezydenta Nawrockiego.
17: To zanim zostaniemy tylko w sieci, panie ministrze, jeszcze raz krótka piłka, tym razem 3 konkretne pytania i 3 konkretne odpowiedzi, mam nadzieję. Czy 800+ należy podnieść do 1000+?
18: Nie.
17: Bezdzietne kobiety powinny później przechodzić na emeryturę.
18: Nie chcę żadnego różnicowania, jeżeli chodzi o wiek emerytalny.
17: To jest pomysł mojej koleżanki z rządu.
18: Nie podzielam jej opinii.
17: Szymon Hołownia powinien zostać wicepremierem.
18: O tym oczywiście decyduje zawsze premier.
17: A pan z nim często rozmawia.
18: Z tego co wiem, chyba sam Szymon Hołownia w tej chwili nie chce wejść do rządu. Ale nie wiem, bo to
17: mówi
18: się
17: coś innego. Mówi, że jest gotów, jeśli w koalicji będzie taka chęć, taka wola, taka propozycja.
18: Okej, przepraszam, ale nie śledzę wszystkich wypowiedzi.
17: W naszej sądzie zadaliśmy pytanie, czy możliwe jest porozumienie rządu i prezydenta w sprawie kryptowalut. No niewielu wierzących w tej sprawie. 20% odpowiedzi na tak, 80% na nie. Te wyniki można już zobaczyć na radio.pl i tam też można zobaczyć dalszy ciąg naszej rozmowy.
14: Nowe rozwiązania nie mogą w żaden sposób osłabiać klientów oraz inwestorów, mówi o rynku kryptowalut minister finansów.
9: Prezydent nie będzie ingerował w to, jak wygląda projekt, zapewnia w Radiu Z.
14: Posłowie prawicy w końcu muszą zrozumieć, że nie mogą stać w obronie interesów przekręciarzy, mówi polityk Koalicji Obywatelskiej.
9: Rząd rządzi, ale prezydent sabotuje, tłumaczy brak interwencji w sprawie drożających paliw.
14: Ja bym chciał, żeby koncerny paliwowe składały się na osłony dla polskich kierowców, deklaruje szef resortu finansów i gospodarki. Rozmowa trwa na kanałach Radia Z w sieci.
15: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli dzień dobry bardzo w Radiu Z.
19: Na program zaprasza sponsor. OSM Łowicz. Polski producent wyrobów mleczarskich.
7: Powtórzmy tekst. Ja się staram...
20: Powiedzieć,
7: że... Mnie? No.
20: Nie.
7: Mnie? Nie. Ciągnie?
20: Do ciebie.
21: To był Maj Pachniała.
7: Nie. Żeby ciągnie do ciebie, dokładnie.
20: 13 po 8.
22: Ja się staram...

0: Szczelce, Katowice, Wrocław, jak się bawicie?
1: Bardzo dobrze, dziękujemy. To dobrze.
2: No spoko.
1: Szczególnie
2: no.
1: W Bydgoszczy, słuchajcie, bo tam mówiliśmy o tym, że pobito rekord 106 osób. Zrobiły razem 6-7. Młodzież, 6-7, ten taki gest, który denerwuje, irytuje rodziców.
0: Najbardziej popularny teraz i pytanie w tej sprawie. 321-321-321. Dzień dobry.
3: Chłopcy, proszę, wytłumaczcie mi, co znaczy to 6-7, bo nie mam zielonego pojęcia. Co to znaczy?
0: Co to znaczy 6-7? To no Kamil jak? Wie, bo masz dzieci w wieku szkolnym, to one chyba
1: Krakowiaczek
0: tego...
1: Krakowiaczek jeden, miał koników 7. Pojechał na wojnę, został mu się jeden.
0: Ale serio, co no to co? Jest to 6-7?
1: Ale tak... tego nikt nie wie, to nic nie znaczy.
2: To jest kierunkowy, gdzie jest kierunkowy 67?
1: 67?
0: Do Bydgoszczy?
1: Artur, sprawdź teraz, wydawca sprawdzi.
0: Ale nie, to nie jest tak, że robisz 6-7, to jest takie, że okej, okay, że coś ci się
2: nie,
0: podoba?
2: Nie, to nie ma znaczenia, to jest jakieś takie w ogóle... To
1: gdzie jest
2: nie
1: ten
2: ma
1: kierunkowy?
2: Żadnego
1: czekajcie,
2: znaczenia.
1: Kierunkowy jest... Powiedz mi,
2: do piły.
1: Ale Marek,
2: no
1: ty zaraz
0: to znaczy, że one piły.
1: Ty będziesz miał zaraz 6-7 lat, będziesz miał zaraz 67 lat.
2: I musisz pojechać do piły.
1: I jasne, wszystko jasne.
0: Ja dziękuję moim kolegom, że dbają o moją metrykę. Super, dokładnie. Dziękuję. Od razu mi lepiej.
1: 6-7 dla was, kochani, teraz Roxette, Sleeping in My Car.
0: Tak, to jest numer zdecydowanie 6-7.

0: To była piosenka specjalnie dla wszystkich, którzy się właśnie odchudzają. Houdini,
1: to nie Dua Lipa. To nie Bartek. Bartek,
2: ja się odchudzam, tylko się... bardzo pomału.
1: Ty się odchudzasz, pewnie.
0: Mhm. No tak, on pomału, żeby nie było szoku dla organizmu.
1: Widziałem, ile zamówiłeś kiedyś na obiad, wiesz, to na pewno
2: nie
1: było.
2: Chciałem, nie chcę mieć rozstępów potem.
0: No właśnie, 8:30, to już za chwilkę, kochani. Zostańcie z nami, najważniejsze wiadomości w Radiu Z.
3: Radiu Z i już. Na program zaprosił sponsor OSM Łowicz, polski producent wyrobów mleczarskich. Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
13: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
13: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
15: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
18: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
19: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
17: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
19: A gdzie tak jest?
17: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
12: Mamy niskie ceny.
3: Po reklamie.
0: No, to już punktualnie 8:30, jest środa, 9 września, wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Michał Adamiak.
20: spad na froncie walki o ustawę w sprawie kryptowalut. W Sejmie jest prezydencki projekt, swój, już czwarty, zapowiada rząd. Wspólnego nie będzie.
21: Minister finansów w Radiu Z zapewnia, że możliwe i konieczne jest znalezienie porozumienia w sprawie kryptoaktywów, ale to Donald Tusk jest moim szefem i to z nim będę się konsultować, mówi Andrzej Domański.
22: Prezydent nie będzie ingerował w to, jak ten projekt wygląda. Nie tak wygląda proces stanowienia prawa i prezydent nie dzwonił do mnie, żeby zapytać, jak jego projekt powinien wyglądać, więc ja również nie będę dzwonił do prezydenta z pytaniem, jak ma wyglądać projekt rządowy. To byłoby totalne pomylenie ról.
21: Minister finansów zapewnia, że projekt prezydenta będzie, jak zawsze, wnikliwie analizowany.
20: Minister obrony ma nadzieję, że Andrzej Poczobut będzie mógł bezpiecznie opuścić Białoruś. Publicysta, działacz opozycyjny polskiej mniejszości, przekroczył wczoraj granicę.
21: Władysław Kosiniak-Kamysz przyznaje, że odradzał mu to.
23: Nadzieję stanowi to, że nic złego mu się tam nie wydarzy, że za chwilę ma być w Stanach Zjednoczonych. I nie sądzę, żeby państwo białoruskie chciało sobie pozwolić na taki afront wobec Stanów Zjednoczonych, gdyby mieli go zatrzymać i nie wypuścić, gdzie Stany Zjednoczone w tym procesie uwalniania Andrzeja Poczobuta odegrały bardzo ważną rolę.
21: Poczobut został uwolniony z więzienia w kwietniu w efekcie negocjacji USA z Białorusią. Zapowiedział, że chce teraz spędzić na Białorusi tydzień, po czym lecieć do Ameryki.
20: Władze Nowego Jorku ukrywały przed mieszkańcami miasta zagrożenie toksynami w powietrzu po atakach 11 września. Ujawniono właśnie prawie 200 tysięcy stron dokumentów. Wynika z nich, że pomiary wykazywały obecność w powietrzu m.in. azbestu, nawet kilkanaście miesięcy po katastrofie. W niektórych miejscach stężenia przekraczały normę.
21: Dokumenty nakazał ujawnić lewicowy burmistrz Nowego Jorku. Ludzie zachorowali, bo liderzy, którym ufali, kłamali, mówiąc, że powietrze jest bezpieczne, twierdzi Zohran Mamdani.
20: Holendrzy dostaną zaproszenie na badanie odporności na choroby zakaźne. Udział w nim weźmie 125 tysięcy obywateli.
21: Badana będzie m.in. odporność na odrek, sztusiec, COVID-19 i gorączkę zachodniego Nilu. Uczestnicy badania będą wysyłać próbki, a naukowcy w laboratoriach szukać przeciwciał na choroby zakaźne. To będzie czwarta edycja projektu, który zaczął się 30 lat temu.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
24: Sponsorem programu jest Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
0: No dajesz pogodynka.
1: Ciekawe, że mam właśnie prognozę na piątek. To nie chcemy. Chcemy na dzisiaj.
2: Nie, spróbujmy na dzisiaj.
1: Na dzisiaj, dobrze.
2: Chyba, że masz na wtorek.
1: Nie, na dzisiaj mam też.
2: Czy będzie śnieg na święta? Ja bym sprawdził.
1: Nie będzie, nie wiemy tego jeszcze.
2: A jaka pogoda dzisiaj w Kairze?
1: Dzisiaj ciepło, ponad 30 stopni.
2: Tak. Ale konkrety, no.
1: No mówię, że 30.
2: Nic się nie da od ciebie dowiedzieć.
24: Sponsorem programu było Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
3: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.
25: Na program zaprasza sponsor. OSM Łowicz, polski producent wyrobów mleczarskich.
0: Bartek, zostaw go. Zostaw go, na szczęście jest przystojny.
1: 31 stopni będzie na południu, w centrum 28, na północy najchłodniej 18, tutaj także deszczowo.
0: No patrz, można?
1: Można.
0: No to czemu tak nie powiedziałeś?
1: Bo mnie atakowaliście od samego początku.
0: Tak,

0: Troszeczkę szaleństwo się odpala przy tej piosence, prawda? Smash Mouth, I'm a Believer, to jest Radio Z, 6-7, to jest temat ostatnich minut u nas.
1: No tak, bo tak naprawdę to nikt nie wie, co to znaczy. Wychodzi na to, że to chyba nic nie znaczy, to słynne młodzieżowe 6-7, jak oni tak rękami przybierają i mówią 6-7. Może pomożecie, 3-2-1. Co to znaczy 6-7?
2: Cześć chłopaki, tutaj Dawid z tej strony. Odnośnie do tego 6-7. 7 z pokolenia X to znaczy, że już dzieciaki są przyzwyczajane, że będą pracować od 6 rano do 7 wieczór przy tych stawkach.
0: Do 67 roku życia.
1: Chyba tak, nie wiem. Ty, Bartek, miałeś jakąś teorię, skąd się wzięło to 6-7?
3: Tak!
0: Bartuś, 7-letni Bartuś. Dzień dobry, Bartusiu.
3: Dzień dobry.
0: Bartusiu, wytłumacz wszystkim, o co chodzi z tym 6-7.
3: No. 6-7!
0: No właśnie,
3: no
0: ale...
3: tak, ale co, no? No tak, 6-7!
0: No dobra, ale co to, bo nie pokazuj, bo w radiu jest...
3: No tam, wujek, bo podchodzisz, mówisz 6-7!
0: Ale, Bartusiu,
3: ale to, że fajnie coś, że 6-7!
0: Bartusiu, kochany, ale to nie widać w radiu, jak pokazujesz, a państwo chcieliby się dowiedzieć, co to znaczy, Bartusiu.
3: 6-7!
0: Bartusiu, ośliniłeś się troszeczkę. Bartusiu, co znaczy to 6-7?
3: Nie wiem.
4: Radio Z i już. Na program zaprosił sponsor OSM Łowicz, polski producent wyrobów mleczarskich. Reklama.
5: I jak się sprawdził nowy Changan?
6: Ponad 1000 kilometrów. Jedno tankowanie, a 100 kilometrów kosztowało mnie tyle, co dobre espresso.
7: Nowy Changan Deepal S05 Ultra Hybrid. Maksimum zasięgu, minimum spalania. Już od 149 900 zł. 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie za złotówkę. Changan. Fun should be easy. Podana cena dotyczy wyłącznie wersji Deepal S05 Ultra Hybrid Pro. Szczegóły oferty dostępne u dealerów Changan. Zużycie paliwa 2,03 litra na 100 kilometrów. WLTP cykl mieszany.
8: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
9: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
8: A gdzie tak jest?
9: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Wielka trasa śniadaniowa Radia Z ruszyła kolejny raz podbijać Polskę. Jedziemy do Was i nie jedziemy z pustymi rękoma. Już dziś widzimy się w Brodnicy na rynku. Mamy dla Was tysiące pysznych śniadań i dziesiątki porannych atrakcji. Zacznij swój dzień dobry bardzo z wielką trasą śniadaniową Radia Z.
4: Na trasę śniadaniową z Radiem Z zaprasza jej sponsor OSM Łowicz, polski producent wyrobów mleczarskich.
15: Regionalne smaki i potrawy zapewni partner trasy śniadaniowej. Województwo małopolskie.
16: Marian, a gdzie mogę kupić...
17: Na mediaexpert.pl.
16: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
17: Na mediaexpert.pl.
16: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
17: Barbara, na mediaexpert.pl.
18: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
19: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom. Po reklamie.
5: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Sorry Papi.
1: Sorry Papi.
0: Za 12.09. To jest Radio Z, to jest dzień dobry bardzo. Amerykański koncern Disney znacie?
1: Ten od Byszkę Miki?
0: Tak, właśnie ten.
1: To nie znam.
0: No to uwaga, bo to jest duża informacja. Ten koncern Disney zrywa z poprawnością polityczną.
1: Co ty? Co, teraz będą robić filmy dla dorosłych?
0: Nie, nie, uwaga, uwaga, bo to jest bardzo mocne. Wracają do formy pan, pani, a nie bezosobowo, jak było jakiś czas temu.
1: No to grubo jadą. A no. co na to Myszka Miki w takim razie?
2: Od teraz będzie biała. Radio Z i
1: już. Za 10.09.

0: Psst, kochani, uwaga.
1: Jak ja lubię, jak ty zniżasz głos. Kamil, Kamil!
2: Ludzie, ja się poczułem jak wieczorem w parku.
1: Ty wariacie.
3: Dobra, to teraz patrzcie, co mam pod płaszczem. Uwaga, 500 000 złotych do dzisiaj, a na koniec września 1 000 000 złotych do wygrania.
1: Kochani, grajcie, próbujcie szczęścia. Czekamy na was, na wasze SMS-y. Hasło Radio Z wyślijcie na 7353. Taki SMS kosztuje w kontekście tych wygranych tyle co nic. 3,69 z VAT. Macie szansę na naprawdę na 1 000 000.
2: A teraz tylko teraz. Teraz, tylko teraz. Taki teraz. SMS taki teraz wychodzi do gry 5500 razy. Taki bonus. Mnożymy każdulkiego SMS-ka.
1: Ale jak to w życiu, wszystko co dobre szybko się kończy. Ta premia trwa tylko do 9 przez najbliższe 4 minuty.
3: 5500 szans na 500 000 i na udział w finale, w którym 1 000 000 złotych do wygrania. Radio Z wyślij pod 7353.
4: Radio Z i już.
5: Reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
7: Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Teraz za 3599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3899. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: W tym domu nigdy nie zwalnia.
9: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
10: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
11: Play.
12: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
13: 1 000 000 złotych do wygrania w Radiu Z.
14: No jestem w szoku, jest mnóstwo pieniędzy.
13: Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT i graj o walizkę z 1 000 000 złotych w gotówce.
15: Też możecie wygrać.
13: Wielki finał 28 września.
16: Regulamin na radioz.pl.

0: Loterii, spółka Euroloterie.
1: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie jedna za złotówkę na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
5: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
8: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
7: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
11: Po reklamie.
12: Panie i panowie, zbliża się dziewiąta, jest środa 9 września, wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Michał Adamiok.
13: To firmy paliwowe powinny się składać na ulgi dla kierowców. Minister finansów w Radiu Z.
14: Atak dronów na kolejkę do granicy. Rosja uderza w przejście między Ukrainą a Mołdawią.
13: Podobna historia i jeden cel. Pokonać rywala na amerykańskiej ziemi. Lewandowski kontra Messi.
12: 9.
13: Rząd rządzi, ale prezydent sabotuje. Minister finansów w Radiu Z tłumaczy, dlaczego Rada Ministrów nie robi nic z szalejącymi cenami paliw.
14: Andrzej Domański przekonuje, że pieniądze na kontynuację tarczy osłonowej miały być z podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, ale prezydent Nawrocki ustawę zawetował.
13: Z ministrem rozmawiał Marcin Zaborski.
15: Tak jest.
13: To ile pieniędzy do budżetu nie wpadło i jaki rząd ma pomysł na ulżenie kierowcom?
15: No ponad 4 miliardy złotych. Takie podatki mogłyby zapłacić koncerny paliwowe za nadmiarowe zyski i ten pomysł był zapisany w ustawie zablokowanej przez prezydenta Nawrockiego. Teraz ten plan może wrócić w nowej odsłonie, bo słyszymy, że rząd może zrobić drugie podejście. Szef resortu finansów potwierdza, że trwają rozmowy z Ministerstwem Energii i z Ministerstwem Aktywów Państwowych.
16: Ja bym chciał, żeby koncerny paliwowe, które odnoszą w tej chwili potężne zyski, no wyniki Orlenu za trzeci kwartał, myślę, że to wszystkim bardzo wyraźnie pokażą, żeby to właśnie te koncerny składały się na osłony dla polskich kierowców.
15: Andrzej Domański ujawnia też w Radiu Z, że trwają prace nad kolejnym rządowym projektem w sprawie kryptoaktywów. Nasz gość mówi, że Ministerstwo Finansów jest zawsze gotowe, żeby kolejny projekt przedstawić. On potencjalnie może być złożony, mówi nasz gość. Czy tak się właśnie stanie? Decyzji jeszcze nie ma.
13: Rosyjski atak na przejście graniczne między Ukrainą a Mołdawią. Uderzyli dronami w placówkę w Starokozaczach.
14: Zginęły dwie osoby, trzy w ciężkim stanie zostały zabrane do szpitala. Przejście jest teraz tymczasowo zamknięte.
13: Sytuację śledzi reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Miłosz, cel był przemyślany, czy na kolejkę do przekroczenia granicy spadły zestrzelone drony?
17: Zdecydowanie to pierwsze. Wprawdzie w okolicy działa spory zakład energetyczny, ale tu według ukraińskich służb atak był wymierzony bezpośrednio w przejście. Drony zniszczyły nie tylko budynek Straży Granicznej po ukraińskiej stronie, ale także stojące w kolejce do granicy autokary i samochody. Choć rosyjskie drony spadły jeszcze po stronie Ukrainy, sprawą zajmują się także śledczy z Mołdawii. Nie wiadomo, kiedy placówka zostanie ponownie uruchomiona. Na razie cały ruch graniczny został przekierowany na pobliskie przejścia.
14: W nocy Rosjanie po raz kolejny zaatakowali także wschód kraju. O poranku syreny znów zawyły w Kijowie.
13: Polskie dzieci opuściły się w nauce, albo to szkoła uczy coraz gorzej.
14: W najnowszej edycji Światowego Badania Edukacyjnego PISA wyniki mamy gorsze niż w 2022 roku, mimo że wciąż jesteśmy w europejskiej czołówce.
13: Badania sprawdzały umiejętności matematyczne, czytanie ze zrozumieniem i wiedzę z przyrody u 15-letnich uczniów. Dlaczego wyniki mogą niepokoić? Reporter Radia Z Daniel Wrzos.
18: Polscy uczniowie za dużo czasu spędzają w telefonach komórkowych. Mają najniższy w badaniu wskaźnik dotyczący skupienia uwagi. W skali całego świata, jak mówią eksperci, wynik gospodarki są druzgocące. W naszym kraju rezultaty były nieco niższe w porównaniu do tych sprzed 4 lat.
0: My spadamy w sposób nieznaczny statystycznie, co oznacza tylko, że podjęte działania dotyczące czy uszczuplenia podstawy programowej, czy reformy Kompas Jutra mają sens.
18: Mówi ministra edukacji Barbara Nowacka. Najlepiej w Europie wypadli uczniowie z Estonii i Finlandii.
14: Najlepsze wyniki w badaniu mają uczniowie z Singapuru i Chin.
11: Będzie ogień na boisku. Cała Ameryka patrzy na ten mecz. Chicago Fire podejmuje Inter Miami w piłkarskiej lidze MLS.
14: Przed pierwszym gwizdkiem mówi się tu tylko o pojedynku Lewandowskiego z Messim. Kapitan reprezentacji Polski od tego sezonu gra dla drużyny z Wietrznego Miasta, dla której strzelił już 6 goli.
11: Teraz będzie chciał pomóc kolegom w pokonaniu aktualnych mistrzów Ameryki.
14: Trener gospodarzy Greg Berhalter przyznaje, że nie trzeba dodatkowo motywować jego graczy.
19: To bardzo proste, bo to mecz, o którym jako zawodnik marzysz, by w nim móc zagrać. Takie pojedynki zakreśla się w kalendarzu już na samym początku sezonu.
14: Mecz zacznie się o 2:30 polskiego czasu.
11: Na miejscu będzie nasz specjalny wysłannik. Jego relacji koniecznie słuchajcie w wiadomościach Radia Z.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
21: Przejrzałem mapy pogodowe, przeanalizowałem pływy.
22: Okej. No.
21: Co? Jakie? Pływy.
22: Pływy?
21: Pływy.
22: Pływy, no.
21: Ocean, oceaniczne. Ruchy ziemi, geomancja.
22: I? Co ci wyszło?
21: Będzie ciepło dzisiaj.
23: Niesamowite, to przez te pływy.
21: Tak, przez te pływy, dokładnie.
23: Chłopaki, bo Kamil pokazał Ewelinie swój profil płaski. Co mam z tym zrobić teraz?
22: No. A co, to założył kaloszy i ma pływy?
21: Nie, nie, nie. Ja jestem gadżeciarzem. To właśnie był krótki wykład o filmowaniu.
14: I tak nic nie zrozumiałam.
22: To raczej.
20: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
24: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Ewelina, przestań mruczeć, proszę cię. Krzysztof Kiliański,
1: no,
0: Kaja.
1: To jest, zobacz, oni razem, my też. Tutaj szybko zleci w Radio Z. Byłeś na siłce wczoraj?
0: Oczywiście, staram się chodzić codziennie.
1: No to mam niepokojące doniesienia z prasy. Okay. Podobno smartfony nas oszukują co do liczby spalonych kalorii na treningu.
0: Co
1: nawet
0: to znaczy?
1: O 25% zaniżają wyniki.
0: Zaniżają? To nie oszukują, tylko po prostu zachęcają nas do dodatkowych ćwiczeń. Dbają o nasze zdrowie.
1: Podtrzymują na duchu. One w ogóle za chwilę będą za nas ćwiczyć.
0: No i dobra. Będą ci przypominać. Mój na przykład przypomina. Dzisiaj nie byłeś na siłowni.
1: Matko,
0: musisz być.
1: Agresja.
0: Temper City, gramy w Radio Z. Dzień dobry.

0: z jakiego to filmu, Ewela? Dirty Dancing?
1: Może
0: być?
1: Może być.
0: Kurczę, tak wrzuciłem.
1: Na pewno
0: tak
1: nadaje się na siłownię, pozostając w temacie.
0: Mike Asembello, Radio Z, 21 minut po 9. I teraz Mariusz z bardzo ważną mądrością dla was wszystkich.
2: Kto nie gra, nie wygrywa. Warto było zaryzykować.
0: Widzisz? Po prostu, kto nie gra, ten nie wygrywa. Dzisiaj do wygrania nawet 500 000 zł.
1: Mądrego to warto posłuchać. Jak wchodzicie do gry? SMS-em o treści Radio Z pod 7353, który kosztuje 3,69 W. I teraz
0: dorzucamy
1: bardzo
0: coś?
1: Ważna informacja. Oczywiście dorzucamy 10 tysięcy szans jednym SMS-em, czyli wy wysyłacie jedną wiadomość, a my ją przemieniamy na 10 tysięcy zgłoszeń.
0: To ja powtórzę, Radio Z pod 7353. Powodzenia.
3: Radio Z i już.
4: Reklama. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam. Michel Mon.
6: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Kanapki do szkoły to tylko z kiełbasą z szynki, bez osłonki.
13: U mnie na śniadanie króluje jajecznica z kiełbaskami mini, bez osłonki.
12: Sprawdzone smaki i dobre śniadanie to przepis na to, aby dzieci zaczęły nowy rok szkolny z uśmiechem. Kup produkt JBB Bałdyga z linii bez osłonki, zachowaj paragon i weź udział w konkursie na radioz.pl. Na zwycięzców czeka 1000 zł oraz kosz produktów bez osłonki od JBB Bałdyga. Sponsorem konkursu jest właściciel marki JBB Bałdyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.

Tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.

0: Nowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
3: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
4: Wielka trasa śniadaniowa Radia Z ruszyła kolejny raz podbijać Polskę. Jedziemy do Was i nie jedziemy z pustymi rękoma. Już dziś widzimy się w Brodnicy na rynku. Mamy dla Was tysiące pysznych śniadań i dziesiątki porannych atrakcji. Zacznij swój dzień dobry bardzo z wielką trasą śniadaniową Radia Z.
5: Regionalne smaki i potrawy zapewni partner trasy śniadaniowej. Województwo Małopolskie.
6: Na trasę śniadaniową z Radiem Z zaprasza jej sponsor OSM Łowicz, polski producent wyrobów mleczarskich. Po reklamie.
7: Cześć, tu Daria Zawiałow, słuchacie Radia Z.

0: Max Magnon, to jest nowość w Radiu Z. Dochodzi godzina 10, jeszcze 20 minut.
1: More energy, yes, more passion. Yes, słuchajcie, yes. Bardzo ciekawa informacja z Forum Ekonomicznego w Karpaczu, bo wczoraj szef resortu infrastruktury, pan Dariusz Klimczak, ogłosił, że nadciąga satelitarna rewolucja w pociągach PKP Pendolino. Co konkretnie? Łączność satelitarna. Po prostu internet nie będzie rwał.
0: Czy to jest taka rewolucja? Internet, który się nie przecina?
1: Może w naszym kraju tak. No wolelibyśmy, żeby po prostu pociągi dojeżdżały na czas.
0: Tak by było najlepiej. Radio Z
2: i już. Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: Że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Mamy niskie ceny!
10: Co powiesz na weekend pełen energii?
9: Tak!
10: Spędź go na Euromani i zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj z bliską ci osobą wyjątkowy pobyt w resorcie jurajskim w hotelu Berkowa w Podlesicach. Czekają na was zamki, wspinaczka, turnieje rycerskie i wizyta na Pustyni Błędowskiej. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Euromani. Partnerami akcji są Województwo Śląskie, Województwo Małopolskie i Tauron.
2: Po reklamie.
11: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Uwaga, uwaga, mamy z Eweliną dla was przepis na 500 000.
1: Cierpliwość, cierpliwość i wiara. I grać, grać, grać.
2: A jak grać o 500 000 SMS-em o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. 10 000 szans tylko przez najbliższe 10 minut.
3: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto...

0: Oh yeah, so nice. Avenue, idealne za kółkiem. Tu Radio Z, za chwilę 10:00 i za chwilę najważniejsze wiadomości.
1: Mamy dobre wiadomości dla wszystkich kierowców, bo jak czytamy, będzie bliżej z zachodu na Lubelszczyznę.
0: Nowy odcinek S12, szczegóły za moment.
2: Niektóre sprawy załatwia się mailem, inne przez formularz.
3: A niektóre najlepiej oddać Kępie i Fiedorczukowi.
4: Zadzwonimy,
5: pogadamy
3: i zobaczymy, co z tego wyniknie. A kiedy usłyszysz,
2: jest pan, pani na głośno mówiącym,
4: to znaczy, że sprawa właśnie nabrała tempa.
3: Kępa i Fiedorczuk załatwiają sprawę na dzień dobry bardzo. Codziennie przed 8:00, tylko w Radiu Z.
6: Reklama.
7: A teraz w RTV Euro AGD.
8: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
9: Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Teraz za 3599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3899. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
8: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
11: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie.

0: innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Świetne okazje czekają. W Pricomarsze zakupy się opłacają. Do 19 września polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 35,99 za metr kwadratowy. Oraz klej do siatki Baumit, 25 kg, tylko 26,99. Sprawdź więcej super okazji na Pricomarsze.pl. Pricomarsze. Nasze ceny rządzą.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert, taniej
3: masz. Po reklamie.
4: Na zegarach prawie 10:00. Najnowsze wiadomości w Radiu Z mają dla nas Paula Michalik i Michał Adamiak. Prosimy.
5: Limity zarobków lekarzy. Minister finansów będzie rozmawiał z resortem zdrowia.
6: Afera Zonda Krypto. Prokuratura interesuje się dużymi nazwiskami z prawicy.
5: Szybka droga na skróty, czyli nowa S12. Jest zgoda na budowę. Dziesiąta. Dość milionowych kontraktów lekarzy. Minister finansów będzie o tym rozmawiał z szefową resortu zdrowia. Andrzej Domański deklaruje to w Radiu Z.
6: Reforma jest pilna, ale już ma poślizg. A projekt po uchwaleniu wszedłby w życie dopiero rok później, czyli już po wyborach parlamentarnych.
5: Karolina Olszewska-Merk z tym tematem w wiadomościach. Tak, rząd się przestraszył szybkiej zmiany?
7: Minister finansów zapewnia, że nie, a wręcz przeciwnie. Ma być absolutna determinacja, aby sprawę uregulować i wprowadzić zapowiadane ograniczenia. Na razie jednak szpitale wciąż podpisują milion nowe kontrakty z lekarzami. Takich nie powinno być, mówi Andrzej Domański i daje do zrozumienia, że roczne vacatio legis to za długo.
8: Pani minister Grenda, będę z nią jeszcze o tym rozmawiał. Chcę, aby te rozwiązania były wprowadzone szybciej niż początek 2028 roku.
7: Choć jak dodaje, to Jolanta Sobierańska-Grenda jest odpowiedzialna za to, żeby proponowane zmiany były wprowadzone w sposób odpowiedzialny.
6: Jutro Komitet Stały Rady Ministrów zajmie się trzema projektami zdrowotnymi, w tym limitami wynagrodzeń i czasu pracy personelu medycznego.
5: Śledztwo w sprawie Zonda Krypto zatacza coraz szersze kręgi. W centrum zainteresowania prokuratury mają być teraz były premier Mateusz Morawiecki, szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki i europoseł PiS Adam Bielan.
6: Ujawniają to w podcaście w związku ze śledztwem Dominika Długosz z Newsweeka i Mariusz Gierszewski z Radia Z.
9: Prokuratura analizuje nie tylko działania osób bezpośrednio związanych z biznesem kryptowalutowym. Stąd też na celowniku znalazł się Mateusz Morawiecki. Śledczy sprawdzają, czy były premier wpływał na Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, kiedy ten zajmował się Zonda Krypto. Sprawdzany jest też szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Prokuratorzy chcą się dowiedzieć, czy kontaktował się z szefem upadłej giełdy kryptowalut. Polityk PiSu Adam Bielan jest prześwietlany pod kątem przepływów finansowych między Zonda Krypto, a organizatorami międzynarodowej konferencji konserwatystów CPAC.
5: Adam Bielan zapewnia Radio Z, że nigdy nie spotkał się z szefem Zonda Krypto Przemysławem Kralem.
6: Nie prowadziłem z nim rozmów dotyczących konferencji CPAC, jej organizacji, finansowania czy sponsoringu, ani jakichkolwiek innych rozmów na żaden temat, pisze europoseł w odpowiedzi na nasze pytania.
5: Rusza proces za śmierć rowerzysty w łebińskiej Hucie na Kaszubach. Niecały rok temu w grupę chłopców na rowerach wjechał pijany kierowca.
6: Jeden zginął, trzech zostało rannych. Marcin R. uciekł i próbował się ukryć, ale policjantom szybko udało się go złapać.
5: Reporter Radia Z Maciej Bąk relacjonował te dramatyczne wydarzenia. Maciek, jaką karę może dostać kierowca, którego proces właśnie zaczyna się w Wejherowie?
10: Może on pójść do więzienia nawet na 20 lat, jest bowiem cała masa obciążających go okoliczności. Promil alkoholu w organizmie, nieudzielenie pomocy chłopcom, ucieczka, do tego działanie w ramach recydywy, bo Marcin R. był już wcześniej skazywany za jazdę pod wpływem. Z jego rąk zginął 10-letni Igor, a 12-letni Ksawery stracił nogę. Dwaj pozostali chłopcy odnieśli mniej groźne rany. Zatrzymany 34-letni kierowca od blisko roku jest w tymczasowym areszcie, bo była obawa, że ucieknie z Polski.
6: Marcin R. został zatrzymany 3 godziny po wypadku. Ukrywał się w Lubaniu, do którego dotarł taksówką, bo jego rozbite auto nie było w stanie pojechać dalej.
5: Będzie bliżej. Z zachodu Polski na Lubelszczyznę jest zielone światło dla budowy łódzkiego odcinka ekspresowej trasy S12.
6: Zgodę wydał właśnie generalny dyrektor ochrony środowiska.
5: A na razie palcem po mapie podróżuje reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
11: Nowa trasa połączy autostradę A1 z Mazowszem i Lubelszczyzną, docelowo z przejściem granicznym z Ukrainą w Dorohusku, mówił mi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. strat. Skróci połączenie z zachodniej Polski, z Radomiem i Lublinem oraz przejmie znaczną część ruchu tranzytowego. Na całej długości będzie to dwujezdniowa i dwupasmowa droga ekspresowa. Wyjątkiem jest część obwodnicy Lublina wspólna z trasą S19, gdzie są trzy pasy ruchu w obu kierunkach. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
6: Za kilka miesięcy mają zostać ogłoszone przetargi w systemie Projektuj i Buduj.
5: A do startu Wiadomości Ekonomicznych gotowy już Darek
12: Cieńczak. Będzie o nowej umowie wartej 4 miliardy dolarów.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
13: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
12: Na początek o polsko-amerykańskiej umowie o pożyczce na zakup amerykańskiego sprzętu wojskowego. Została ona podpisana dzisiaj rano w Warszawie. Jest warta 4 miliardy dolarów właśnie. A więcej o niej powiemy w kolejnych wiadomościach Radia Z. Nie widać niestety końca wzrostu cen ropy i gazu na giełdach. Cena ropy doszła już do 100 dolarów za baryłkę. Natomiast ceny gazu w Europie są w tej chwili najwyższe od stycznia 2023 roku. Do tego jeszcze zapasy w magazynach Unii Europejskiej są dużo mniejsze niż zazwyczaj o tej porze roku. Turystyka staje się w Polsce coraz ważniejszą gałęzią przemysłu. PKB w turystyce rośnie szybciej niż PKB w całej gospodarce. W tej chwili stanowi 5%. W pierwszym półroczu ruch turystyczny w Polsce wzrósł o ponad 7%. Przekładając to na liczby, to w pierwszym półroczu było 20 milionów turystów, w tym 4 miliony z zagranicy. Zostańmy przy turystyce, ale tej wyjazdowej do Włoch. Jeśli ktoś się tam wybiera, to powinien wiedzieć, że najdroższym miastem jest Mediolan. Najtaniej jest natomiast w Neapolu. Ceny tam są niższe nawet o 40%. Więcej o naszych pieniądzach w Wiadomościach Gospodarczych Radia Z o 15. Zapraszam.
13: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
14: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
15: Za niecałe 3 godziny zaczną obowiązywać alerty pogodowe pierwszego stopnia. To ostrzeżenia przed upałami. Dotyczą m.in. uwaga, Warszawy, Siedlec, Radomia, Lublina, Rzeszowa, Kielc, Krakowa czy Katowic.
6: A jeśli chodzi o północ i północny zachód kraju, tam dzisiaj może przelotnie popadać, a w północnych rejonach zagrzmi.
14: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
15: Dzień dobry, kocham cię.
6: Dzień dobry.
15: 5 minut 20.
6: Strachy na lachy, ale nie będziemy straszyć. I Norbert, witamy was kochani. Za chwilę będzie smacznie.
15: O jedzeniu, kochamy jedzenie przecież.
6: To prawda.
16: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Kid Laroi, Justin Bieber w Radio Z. Dzień dobry, witamy tych, którzy przed chwilą dołączyli. Teraz będzie zgodnie z obietnicą o jedzeniu.
1: Padł rekord świata w jedzeniu burrito. Na czas, moi drodzy, pewna brytyjska zawodowa iterka, to jest profesjonalne określenie pani Lee, uzyskała rekord w najszybszym jedzeniu burrito. Ma już 40 rekordów tego typu na swoim koncie.
0: Dobra, ile zajęło jej zjedzenie tego burrito?
1: Jeden duży... wielki buritowy zawijas. 30 sekund. Ja lubię burrito, ale nie aż tak.

0: Pozytywne dźwięki. W programie Szybko zleci w Radiu Z. Mamy 17 minut po 10 i bardzo dobre wieści finansowe.
1: No cieszę się bardzo. Ale to naprawdę dzieje się? Naprawdę? No bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę. No bardzo dziękuję.
2: No bardzo się cieszę. Ja też się bardzo cieszę. Basia z Żywca wygrała 150 tysięcy złotych, a dzisiaj czeka na was nawet 500 000. W innych walizkach na przykład 50 tysięcy złotych. Też myślę bardzo ciekawa nagroda.
0: Po prostu grajcie. Radio Z pod 7353 za 3,69 zł jesteście w grze, ale mamy coś jeszcze. Ha. Przybijamy wam piątkę i dodajemy 5000. 555 szans jednym SMS-em do 11.
2: Radio Z pod 7353. Ten bonus obowiązuje tylko do 11. Przypominamy, 5555 szans. Radio Z
3: i już. Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
13: Ty plus szybka przekąska równa się smaczna promka w Carrefourze. Wszystkie kabanosy marki Tarczyński w promocji drugie 80% taniej. Oferta ważna do 12 września.
14: Carrefour w sumie najlepszy jest.
15: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Castorama.
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii dobry plan wystarczy.
18: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Jeszcze tylko dzisiaj Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
21: Po reklamie.
22: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: czy jesteście po drugiej stronie. Swedish House Mafia.
1: Wasze łapy w górze.
0: Lili Kelly. Tak, gramy wam w Radio Z. To jedna z naszych nowości. Tytuł Happiness is so sad.
1: A ja popatrzyłam, co się dzieje na naszym Instagramie i słuchajcie, no zgłodniałam. W Brodnicy to Kujawsko-Pomorskie. Dzisiaj kolejny przystanek Wielkiej Trasy Śniadaniowej Z. Oj, jak tam jest pysznie.
0: Co w menu? O tym opowie wam za chwilę nasz ukochany Hubert Radzikowski.
2: Radio Z i już. Znasz refren, znasz wykonawcę. Ale czy wiesz, jak do tego doszło? A Kędzierski wie.
3: I zaglądam za kulisy największych przebojów.
2: Jeden hit, jedna hit historia. Jedno pytanie, jedna odpowiedź. Hit historie Kędzierskiego. Codziennie około 14:20. Tylko w Radiu Z.
3: Piotr Kędzierski, zapraszam.
4: Reklama.
5: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę. Neosine Forte.
6: W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Pół grama na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Mamy niskie ceny.
2: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
11: No jestem w szoku. Jest mnóstwo pieniędzy.
2: Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 zł. I graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
12: Też możecie wygrać.
2: Wielki finał 28 września.
13: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
2: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
14: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
15: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
17: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
18: Alterart przedstawia LP w Polsce. Charyzmatyczna amerykańska artystka wystąpi 17 listopada w COS Torwar w Warszawie, grając zarówno utwory z nowego albumu Room 12 oraz przełomową płytę Lost on You w całości. Bilety dostępne na alterart.pl. Patron medialny Zwierciadło. Poleca Radio Z.
19: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
20: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
21: Po reklamie.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Vixen w Radio Z. Byłaś kiedyś w Brodnicy?
1: Never, ever.
0: Właśnie, a teraz mamy okazję się tam przenieść.
1: Śniadaniowa trasa, Hubert Radzikowski, posłuchajmy.
2: Na relację z trasy śniadaniowej zaprasza sponsor Barilla, producent włoskich makaronów, sosów i pesto.
3: Dzień dobry Radio Z, dzień dobry cała Polsko. Jesteśmy dzisiaj w Brodnicy. Tutaj jak zwykle w ostatnich dniach śniadaniowa trasa Radia Z, przy okazji której można załatwić wszystko. Jak to u Ciebie wyglądało? Że co po drodze zrobiłaś?
4: Zrobiłam zakupy ostatnie, podręczników do szkoły dla mojego dziecka. Wszystko mamy tutaj w pobliżu, więc przyjemne z pożytecznym połączyłam.
3: I jeszcze owsianeczkę, tak?
4: Tak, czekam cały czas za owsianką, chociaż ten podpłomyk również brzmi zachęcająco, więc myślę, że może i na niego się skuszę.
3: No bo nie ukrywam, że chodzę i namawiam na pewne rzeczy. Już spróbowałem i owsiankę, i podpłomyk, i też ciabatę z kurczakiem w strefie Live Cooking tu w Brodnicy. Dzisiaj mistrz Marcin Budynek przygotowuje specjały jak każdego dnia. Jesteśmy do 11, więc jeszcze kilka chwil pozostało. Fantastyczna pogoda. Słońce świeci, brodniczanie uśmiechnięci, zajadają fantastyczne makarony, no i trwa cały czas dyskusja, czy czerwony, czy zielony. I za chińskiego Boga nie możemy się dogadać. No ale jeszcze kilka dni trasy pozostało, więc do niedzieli pewnie to rozstrzygniemy. To jest wielka śniadaniowa trasa Radia Z. Dzisiaj Brodnica, a jutro Kwidzyn.
0: Panie i panowie, szkoda, że tego nie widzicie. Jaka jest mina Eweliny, jak mówi Hubert o ciabatach, podpłomykach, owsianeczkach. Chyba zgłodniałaś.
1: Chyba tak.
5: Na relacji z trasy śniadaniowej zaprosił sponsor OSM Łowicz, polski producent wyrobów mleczarskich.
2: Na relację z trasy śniadaniowej zaprosił sponsor Barilla, producent włoskich makaronów, sosów i pesto.

0: najweselszy pociąg na świecie, czyli Train w Radiu Z, 6 minut do 11 i żarty się skończyły.
1: Trzeba grać i mnożyć swoje szanse na 500 000 złotych w dzisiejszym Hidale naszej rządze pieniądza. Ile razy podbijamy losy? 5555 razy.
0: Co to oznacza dla was? Szybko bierzecie teraz telefon, wysyłacie SMS, w treści wpisujecie Radio Z i wysyłacie go pod 7353. To kosztuje tylko 3,69 zł, a jedynie przez 5 minut możecie jeszcze skorzystać z tego bonusa. 5555 szans do dzieła.
1: Radio Z 7353.
2: Widzisz coś ważnego? Jesteś świadkiem wydarzenia, o którym powinna usłyszeć w Radio Z cała Polska?
3: O, Radio Z!
2: Zrób zdjęcie, nagraj film lub dźwięk i wyślij wiadomość na czerwony telefon Radia Z.
4: Informacje dostaliśmy na czerwony telefon Radia Z.
2: Czerwony telefon Radia Z. Masz zawsze pod ręką. Jesteśmy w aplikacji Radia Z, na radioz.pl, w Messengerze i na WhatsAppie oraz pod numerem 321-321-100. Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Reklama.
6: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
7: Desnoran?
6: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
7: Naprawdę?
6: Już mam chrapkę na Desnoran.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Jak?
7: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
2: Aflofarm.
9: Kategoria trawienie.
10: Po jednej nutce.
9: Ciężko na żołądku.
10: A teraz?
9: Uczucie pełności.
10: Dobrze. I ostatni.
9: Gazy.
10: Świetnie. A co można na to zaradzić?
9: Najlepiej zastosować Travisto.
11: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
12: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
13: W Media Expert.

0: w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Sąsiadko, witam.
2: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu, wciąż nie wrócił.
1: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
3: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
2: Sylwester, mój kicić wrócił.
1: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
2: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
3: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
4: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że

0: pomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Keratin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Keratin, fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
3: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
2: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
3: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
2: Aflofarm.
4: Po reklamie.
5: Ogłoszenie płatne.
6: Śniadanie bez kompromisów. W naszym konkursie pytaliśmy, który z produktów JBB Bałdyga jest idealny do przygotowania śniadania dla dziecka. Poznajmy Monikę, która zna świetny przepis na śniadanie bez kompromisów. Dzień dobry, Moniko.
7: Dzień dobry.
6: Opowiedz nam, który z produktów JBB Bałdyga z linii bez osłonki wybierasz najczęściej i dlaczego właśnie on stanowi idealny pomysł na śniadanie dla twojego dziecka.
7: Najbardziej syn lubi kiełbaski, szynki.

0: Zapach się rozchodzi po całej kuchni. Uwielbiamy ich kiełbaski.
1: Faktycznie, śniadanie bez kompromisów. Wygrywasz 1000 zł i kosz produktów od JBB Bałdyga.
0: O, jak fajnie. Dziękuję serdecznie. Polecam wszystkim kiełbaski z JBB Bałdyga.
1: Ty też możesz wygrać. Wejdź na radioz.pl i podziel się z nami pomysłem na idealne śniadanie bez zbędnych dodatków. JBB Bałdyga bez osłonki to wybór, któremu ufają rodzice i smak, który uwielbiają dzieci. Ogłoszenie płatne.
2: Słuchacie Radia Z, dochodzi 11:00. W studiu widzę już Darka Klimczaka.
3: Jestem.
2: Zapraszamy na wiadomości.
3: Jest wyrok dla księdza, który molestował seksualnie nieletnich. Sosnowiec na początek. Mamy kolejny dowód świetnych polsko-amerykańskich stosunków. Korzystajmy z ładnego, ciepłego lata, póki jeszcze jest. Od jutra w pogodzie już jesień. Ksiądz Jacek K., oskarżony o przestępstwa seksualne wobec małoletnich, usłyszał dzisiaj wyrok. Duchownemu groziło 30 lat. W sądzie w Sosnowcu był reporter Radia Z Szymon Kastelik. Mamy z nim teraz połączenie. Szymonie, jaki ostatecznie jest wyrok dla księdza?
4: Sąd wymierzył księdzu Jackowi K. karę łączną za wszystkie przestępstwa 14 lat więzienia.
5: Rzeka wobec niego jeden środek karny w postaci zakazu zajmowania wszelkich stanowisk, wykonywania zawodów, wszelkich zawodów i działalności związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi dożywotnie.
4: Powiedział sędzia Piotr Głogowski. Ksiądz Jacek K. dostał też wieloletni zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonymi i zbliżania się do nich. Sąd nakazał mu również zapłatę zadośćuczynienia dla ofiar. Sosnowiec, Szymon Kastelik, Radio Z.
3: Wyrok ten jest jeszcze nieprawomocny. $4 miliardy. Na taką kwotę opiewa zawarta dzisiaj w Warszawie umowa między Polską a USA w ramach programu Foreign Military Financing. Chodzi o gwarancje kredytowe na kupno amerykańskiej broni. Pieniądze te będą dobrze spożytkowane, mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: F-35, Abramsy, Apache, ten największy kontrakt, który miałem zaszczyt podpisywać. Sprzęt związany z rozpoznaniem, jak najbardziej zaawansowane drony, czy aerostaty Barbara. To wszystko wzmacnia potencjał obronny wschodniej flanki NATO.
3: Według Kosiniaka Amerykanie takich gwarancji udzielają tylko swoim najlepszym sojusznikom. Najbliższy poniedziałek będzie sądnym dniem dla Radosława Piesiewicza. Tego dnia zbierze się zarząd PKOL-u, który zdecyduje o jego być albo nie być w roli prezesa. Tę sprawę śledzi Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Krzysztofie, jaki scenariusz jest możliwy?
7: Wiele wskazuje na to, że zarząd odwoła Piesiewicza ze stanowiska. W życie wejdzie artykuł 21 statutu PKOL. Ten mówi o sytuacji, w której prezes nie może sprawować swojej funkcji, a tak właśnie jest teraz, bo przecież Piesiewicz siedzi w areszcie. Zgodnie z rekomendacją prezydium zarządu, jego obowiązki ma przejąć jeden z wiceprezesów. Przed nim trudne zadanie.
8: Musimy to udźwignąć, musimy z tego wyjść, musimy pomyśleć, jak odbudować wiarygodność tej instytucji i prestiż.
7: Mówił wiceprezes PKOL i jeden z głównych kandydatów do zastąpienia Piesiewicza, Marian Kmita.
3: Wiceprezes, który przejmie schedę po Piesiewiczu, będzie stał na czele PKOL-u do kwietnia przyszłego roku. Wtedy kończy się kadencja Piesiewicza. W Piotrkowie Trybunalskim 15-latek ranił 2 mężczyzn, strzelając z pistoletu gazowego. Reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek teraz z nami. Co, Mateuszu, wiemy o tej sprawie?
9: Grupa nieletnich obywateli Ukrainy zachowywała się głośno w miejskim autobusie, rzucali w pojeździe jedzenie. Uwagę zwrócił im 19-latek. Mężczyzna razem ze swoją partnerką wysiedli z autobusu. Po chwili zauważyli, że grupa nastolatków idzie w ich kierunku, mówiła mi młodszy aspirant Edyta Daroch z piotrkowskiej policji.
10: Jeden z chłopców miał wyciągnąć przedmiot przypominający broń i oddać strzał w kierunku 19-latka.
9: 19-latek zadzwonił po ojca, gdy obaj próbowali zatrzymać sprawcę, również on został ranny. Sytuację uspokoili dopiero policyjni wywiadowcy, którzy zabezpieczyli pistolet. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
3: Całą sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny. Wycieczki, spacery i kawa na świeżym powietrzu. Chcemy jak najdłużej zatrzymać lato, a to już ostatni tak gorący dzień. O czym ze spacerowiczami w Lublinie rozmawiał reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
11: Wyszliśmy z synem na spacer, bo w domu śpimy już po pracy, po nocy, więc chcemy skorzystać. Bo chyba dzisiaj już polecie.
12: Witaminkę D na naturalną chwytamy?
11: Tak, właśnie, żeby nie faszerować syna sztucznymi, no to wyszliśmy na tą naturalną witaminę.
12: Czyli taki spacerek, rozumiem.
13: Najbardziej.
11: Tak, musi być. Oczywiście, że tak, by było jak najsłoneczniej i jak najdłużej. No niestety przyjdzie jesień, która też jest piękną porą roku.
3: A od jutra zacznie się już właśnie ochładzać.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: No i co, Darek ma rację.
13: Dzisiaj lato, jutro jesień.
2: Dokładnie tak.
13: Trzeba korzystać. Nawet po 30 i 31 stopni dzisiaj w Małopolsce i na Podkarpaciu tu najwięcej, ale na północy deszcza, nawet burze.
2: Właśnie widzę tutaj Opole, Nysa, jeszcze też są alerty przed burzami. Uważajcie.

0: Mnie.
1: Ja pamiętam, że to był numer nominowany do przeboju lata Radia Z i Polsatu. Nie udało się, oczywiście trzymamy kciuki za dalsze sukcesy. To Sarsa w Radiu Z, 13 po 11.
2: A głośno w prasie o pewnym badaniu polskich uczniów na tle całej Europy. Otóż polscy uczniowie osiągnęli jedne z najlepszych wyników w Europie, ale jest też ciekawostka.
1: Moi drodzy, najlepiej zapytać u źródła, więc poprosimy specjalistę o to, żeby się wypowiedział, czy warto chodzić do szkoły.
3: Cześć, tu sztuczna inteligencja. Czy warto chodzić do szkoły? Zwykle warto chodzić do szkoły, nawet jeśli czasem jest nudno albo trudno. Powodzonka uczniowie, 6-7.
1: Czyli jednak warto chodzić do szkoły, tak?
2: Mnie przekonała.
1: Dobra.

0: niż kolejna kawka w robocie Lady Gaga Abracadabra w Radiu Z. A zaklęć my proponujemy takie finansowe. Kochani, dzisiaj nagroda główna w Rządze Pieniądza to 500 000 zł, a nagroda w finale września to 1 000 000 zł. O te dwie nagrody gracie jednym SMS-em, a potem może być tak pięknie.
1: Szok, zaskoczenie i ogromna, ogromna radość.
2: Jest! Wygrałem 60 tysięcy! Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Z.
3: No, emocje są niesamowite. Nie, po prostu nie dowierzam w to, co się wydarzyło.
4: No i moi drodzy, teraz uruchamiamy coś, co nazywamy specjalnym bonusem do godziny 12.
0: Mnożymy wasze szczęście. Wy wysyłacie jednego SMS-a o treści Radio Z pod 7353, a on wpada do gry 12 500 razy 3,69 zł. Tyle to kosztuje? No i mam nadzieję, że doprowadzi was do zwycięstwa. Radio Z 7353, taka oferta. Do południa.
5: Radio Z i już.
6: Reklama.
7: A teraz w RTV Euro AGD.
8: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
9: Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Teraz za 3599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3899. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
8: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
12: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Mon. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
16: Mamy niskie ceny.
17: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
18: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
19: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Po reklamie.
20: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Marisa w Radiu Z. Wiesz, Ewelina, czemu Marisa?
1: Nie mam pojęcia.
0: Bo ma na imię Maria.
1: Będzie pięknie. Podoba mi się taka afirmacja. To ja dorzucę jeszcze swoją, bo będzie smacznie. To za chwilę. Będzie przepis na drugie śniadanie naszego szefa kuchni.
0: Mogę zdradzić, że będzie twaróg?
1: Pewnie, że tak. Marcin Budynek, bardzo apetyczna propozycja.

0: Sprawy załatwia się mailem. Inne przez formularz.
1: A niektóre najlepiej oddać Kępie i Fiedorczukowi.
2: Zadzwonimy.
3: Pogadamy.
1: I zobaczymy, co z tego wyniknie. A kiedy usłyszysz,
0: jest pan, pani na głośno mówiącym,
2: to znaczy, że sprawa właśnie nabrała tempa.
1: Kępa i Fiedorczuk załatwiają sprawę na dzień dobry bardzo. Codziennie przed 8:00 tylko w Radiu Z.
4: Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Chcę rzucić palenia.
8: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
9: Desmoxan. I już nie palisz.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: Ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Barcelona kontra Feyenoord. Jutro Bayern kontra Bodoglimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.

0: bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem niezbędnika kulinarnego jest OSM Łowicz, polski producent wyrobów mleczarskich.
5: Twaróg, na słodko czy na wytrawnie? To nasze pierwsze pytanie do Was. Wybierajcie, twarożek z miodem i owocami, czy ze szczypiorkiem i rzodkiewką. My mamy dzisiaj pomysł na szybki, wytrawny twarożek. Potrzebujemy twarogu, 2 łyżek jogurtu naturalnego, szczypiorku, rzodkiewki, odrobinę soli i świeżo mielonego pieprzu. Twaróg rozgniatamy z jogurtem, dodajemy posiekany szczypiorek i rzodkiewkę. Doprawiamy solą i pieprzem, mieszamy i gotowe. Taki twaróg możemy podać na świeżym pieczywie albo chrupiącej grzance. A teraz pytanie do Was. Co dodalibyście do swojego twarogu? Rzodkiewkę, szczypiorek, ogórka czy może pomidora? Twaróg. Prosty składnik, z którego można wyczarować naprawdę wiele smacznych pomysłów.
4: Sponsorem niezbędnika kulinarnego był OSM Łowicz, polski producent wyrobów mleczarskich.

0: Gdyby słońce jakoś brzmiało, to brzmiałoby jak Alex Warren. Passenger, 8 minut do 12. Pół miliona złotych czeka na was dzisiaj.
1: A wy nie czekajcie, bo tylko do południa 12 500 szczęśliwych losów. Jednym SMS-em od treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł. Radio Z.
0: Tego lepiej 7353. Nie powiedział.
2: Chciałem być marynarzem. Chciałem mieć

0: może być coś piękniejszego. Wątpię.
1: Nie, chociaż słyszę coś w tle. Coś, co brzmi.
0: Jak?
1: Czasami niebezpiecznie, ale też słodko przy okazji. Pszczoły.
0: Tak jest, bo będzie o pszczołach w Wiadomościach Radia Z.
1: Naukowcy z Politechniki Poznańskiej badają sekretne życie pszczół, co ustalono o tym za chwilę tylko w Radiu Z.
2: Zanim zdążysz powiedzieć
3: jeszcze 5 minut,
2: my już jesteśmy. Baleja, Stary Brat i Gajda, a teraz także Kępa i Fiedorczuk. Humor, energia i muzyka numer 1. A przed 8 jest pan, pani na głośno mówiącym. Kto? No właśnie, lepiej słuchaj. Dzień dobry bardzo w Radiu Z, codziennie od 5.30.
4: Reklama. Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz23drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz23drukuj.pl liczy się twoje biuro.
5: Wielka trasa śniadaniowa Radia Z ruszyła kolejny raz podbijać Polskę. Jedziemy do was i nie jedziemy z pustymi rękoma. Już jutro widzimy się w Kwidzynie na placu Jana Pawła II. Mamy dla was tysiące pysznych śniadań i dziesiątki porannych atrakcji. Zacznij swój dzień dobry bardzo z wielką trasą śniadaniową Radia Z.
6: Na trasę śniadaniową z Radiem Z zaprasza jej sponsor OSM Łowicz, polski producent wyrobów mleczarskich.
7: Regionalne smaki i potrawy zapewni partner trasy śniadaniowej. Województwo małopolskie.
8: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
3: No jestem w szoku, jest mnóstwo pieniędzy.
2: Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
4: Też możecie wygrać.
2: Wielki finał 28 września.
5: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
2: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
6: Kanapki do szkoły to tylko z kiełbasą z szynki, bez osłonki.
7: U mnie na śniadanie króluje jajecznice z kiełbaskami mini, bez osłonki.
6: Sprawdzone smaki i dobre śniadanie to przepis na to, aby dzieci zaczęły nowy rok szkolny z uśmiechem. Kup produkt JBB Bałtyga z linii bez osłonki, zachowaj paragon i weź udział w konkursie na radioz.pl. Na zwycięzców czeka 1000 zł oraz kosz produktów bez osłonki od JBB Bałtyga. Sponsorem konkursu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Po reklamie.
11: Czas leci, za chwilę 12:00 w studiu Darek Klimczak.

0: Zapraszamy na najnowsze wydanie wiadomości.
1: Ministerstwo Finansów chce wcześniej, zdrowia później. Chodzi o wejście w życie reformy zdrowia. Program SAVE napędza polską zbrojeniówkę. Widać to w Kielcach. Jaka temperatura jest w Pszczelimulu? Można to sprawdzić razem z naukowcami Politechniki Poznańskiej.
2: 12.
1: Spór w rządzie o wynagrodzenia dla medyków. Jak wiecie z naszych wiadomości, reforma ma opóźnienie. Pakiet ustaw miał być w sierpniu przyjęty przez rząd, ale dopiero jutro zajmie się tym Komitet Stały Rady Ministrów. Zmiany weszłyby w życie w 2028 roku, czyli po wyborach, co nie podoba się ministrowi finansów Andrzejowi Domańskiemu. Nasz reporter Daniel Wrzosy z tym tematem teraz. Co na te zastrzeżenia mówi szefowa resortu zdrowia?
3: To na prośbę dyrektorów szpitali i samorządów wpisano aż roczne vacatio legis, ale jak mówi minister Jolanta Sobierańska-Grenda, to nie oznacza, że rząd wycofuje się z planowanej reformy. Ostateczne decyzje co do terminu wejścia w życie przepisów podejmie rząd.
4: Reforma nie jest odroczona, projekty ustaw wpłynęły na stały Komitet Rady Ministrów.
3: Andrzej Domański zapowiedział w Radiu Z, że będzie rozmawiać z minister zdrowia, ponieważ jego zdaniem reformę należy wdrożyć wcześniej niż po wyborach parlamentarnych.
1: Szpitale, jak podają media, wciąż podpisują z lekarzami kosztowne kontrakty. Na przykład w Bełchatowie podpisano 3 umowy na ponad 1 000 000 złotych każda. Minister finansów Andrzej Domański nie pozostawia złudzeń w sprawie wieku emerytalnego. Żadnych zmian, żadnych prac, mówi kategorycznie gość Radia Z. Minister Domański podkreśla, że rząd musi prowadzić odpowiedzialną politykę gospodarczą i budżetową.
5: W tej chwili rząd nie prowadzi żadnych prac, chcę to powiedzieć bardzo, bardzo wyraźnie, nad zmianą wieku emerytalnego.
6: I do wyborów to się nie zmieni?
5: Nie zmieni. Ja uważam, że ten system, który mamy obecnie, jest dobrym systemem.
1: Wiek emerytalny w Polsce to 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Niewidzialny dla radarów dron dalekiego zasięgu i nowy ciężki wóz piechoty. To premiery polskiego przemysłu zbrojeniowego pokazane na targach w Kielcach. Polska zbrojeniówka nabiera rozpędu, program SAVE napędza i wyścig zbrojeń i gospodarkę, o czym z Kielc reporter Radia Z Marcin Friedrich.
7: Premiera ciężkiego wozu bojowego piechoty z PGZ pokazuje, że można szybko i dobrze. Skonstruowanie pojazdu, który nie ma równych w swej klasie, zabrało 12 miesięcy. Pieniądze z programu SAVE spowodowały, że firmy zbrojeniowe na dobre się rozpędzają, mówi wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
8: Ministerstwo Obrony Narodowej nie tylko wydaje pieniądze na zakupy, ale także wspiera rodzimy przemysł zbrojeniowy.
7: Polskimi dronami zainteresowała się też kanadyjska armia. Kontrakt na ich dostawę został też podpisany w Kielcach. Marcin Friedrich, Radio Z.
1: Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach zgromadził ponad 1200 wystawców z ponad 40 krajów. Naukowcy z Politechniki Poznańskiej badają sekretne życie pszczół. Wykorzystują do tego kamery, mikrofony i czujniki, które zamontowali w 3 ulach znajdujących się na dachu jednego z budynków uczelni. Na ten dach wraz z informatykiem z uczelni i jednocześnie opiekunem pszczół Marcinem Skrzyszewskim wybrał się nasz reporter Adam Kaśmierczak.
9: To, że mają państwo pszczoły i ule na dachu, to jest jedna sprawa. Dwa, to jest ten podgląd i podsłuch. Do czego on ma posłużyć?
10: To, co ja się nauczyłem przez to, że są te kamery. Była taka sytuacja, w momencie patrzę, a wszystkie pszczoły zaczynają zalepiać wejście do ula. I mówię, coś się dzieje. Chodzę na tą stronę, tak zaczynam przeglądać te dane i patrzę, a w ulu jest bardzo wysoka temperatura. I one się tak naprawdę chłodzą, zalepiają wszystkie wejścia, a na swoim środku one tam sobie tymi skrzydłkami buzują i chłodzą ten ul od środka.
1: Transmisję z uli można oglądać w internecie. Trzeba w wyszukiwarce wpisać pasieka edukacyjna Politechniki Poznańskiej. Jak zawsze o tej porze w Radiu Z porcja wiadomości kulturalnych. Bardzo dobre wieści dla fanów Lady Punk. Posłuchajcie Pauli Michalik.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Jan Borysewicz, bohaterem filmu Netflixa, jest pierwszy zwiastun Mniej Obcego.
12: Jak się nudzę albo jestem wkurzony, liczę do 5 i przy 5 zawsze coś się dzieje.
13: Raz, dwa, trzy, cztery,
2: to nie jest dokument ani pełna biografia. Fabuła filmu skupia się na młodości gitarzysty i na rodzinach zespołu Lady Punk. Premiera na streamingu 7 października. Film z Marcinem Dorocińskim, globalnym hitem. Katastrofa w duecie podbija Apple TV. Już kilka dni po premierze trafiła na szczyt oglądalności w ponad 100 krajach, w tym USA, Wielkiej Brytanii czy Meksyku. Główne role grają Ryan Reynolds i Kenneth Branagh. Dorociński wciela się w sowieckiego agenta, który ściga zestrzelonego nad Syberią amerykańskiego agenta. W Rzymie w ten weekend po raz pierwszy będzie okazja zobaczyć dwa antyczne dzieła. Miasto namalowane to fresk o powierzchni 10 metrów kwadratowych z okresu panowania Nerona w pierwszym wieku naszej ery. Muza i Filozof z kolei to największa mozaika epoki rzymskiej. Jest częściowo odrestaurowana. Będą do obejrzenia w Muzeum Term Trajana.
6: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
14: Dzisiaj temperaturowo latko, zwłaszcza na południu i na zachodzie, po 30 stopni w Małopolsce i na Podkarpaciu. Natomiast od jutra poważnie się ochłodzi.
0: Zawsze jest zły i dobry policjant, ja będę tym złym. Jutro 18 stopni w większości miejsc kraju, a w ogóle na północy to 15 i deszcz.
6: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Radio Z
11: i już. Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
0: 5 minut po 12:00, Ewelina i Norbert, witamy ponownie. Za chwilę u nas niebezpieczna historia, wydawałoby się, ale z happy endem, dotyczy pewnego
14: Łosza. No ale wcześniej pogramy, wiadomo. Ja mam niewidzialny klawisz, zamierzam go użyć. Take on me, fantastyczny numer. Aha, w Radiu Z. No to co, może ty pośpiewasz?
0: Nie, tego nie będę robił.
14: Air guitar.
0: Nie.

0: Jeszcze niedawno jeździłem Golfem, to jest idealny numer do tego samochodu.
1: Pasuje. W tym sensie.
0: Guru Josh Project, Radio Z i 15 minut po 12. Słuchajcie, niedawno pod Elblągiem potężny łoś, biedak, zaplątał się w leśną siatkę. Tak się zestresował, chciał się uwolnić, wyrwał z 10 drewnianych słupów, drut owinął mu się wokół szyi i poroża, zaczęło się robić niebezpiecznie, na szczęście ktoś zadzwonił po ratowników.
1: Mamma mia, ratownicy musieli zwierzę uśpić, przeciąć ogrodzenie, potem je wybudzić. Na szczęście łoś po kilku minutach wstał i sobie poszedł do lasu.
0: Jaki z tego wniosek? Następnym razem musi być bardziej łoś ostrożny.

0: Celine Dion w Radiu Z. Bardzo nas cieszy jej powrót do zdrowia. Wyprzedała wszystkie 16 koncertów, które już zaczęła śpiewać, na których już zaczęła śpiewać w Paryżu. Jeżeli chcecie do Paryża polecieć i nie macie na bilet, proszę bardzo, Karolina podpowie, co zrobić.
1: Cześć, tu Karolina z Gdańska. Wysłałam dosłownie jednego SMS-a i wygrałam dzisiaj 50 tysięcy.
0: Prościzna.
2: Dzisiaj do wygrania na przykład 50 tysięcy, ale jest też nagroda główna 500 000 złotych, a do tego jednym SMS-em wchodzicie do gry o 1 000 000 złotych pod koniec września. Radio Z 7353 za 369 VAT, i to wciąż nie wszystkie dobre informacje.
0: Bo do godziny 13 od teraz razem z Eweliną uruchamiamy specjalny bonus. 21 tysięcy szans za jednego SMS-a, czyli wysyłacie jednego, a dolatuje ich aż 21 tysięcy.
2: Korzystajcie, trzymamy za was kciuki, koniecznie dołączcie do zabawy. Radio Z 7353, powodzenia!
3: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
4: Reklama.
5: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
7: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
6: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Mamy niskie ceny!
12: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
13: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
14: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
15: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena! Netto. Patent na tanie zakupy.
16: Co powiesz na weekend pełen energii?
17: Tak!
16: Spędź go na Euromani i zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj z bliską ci osobą wyjątkowy pobyt na Jurze. Czekają na was zamki, wspinaczka, turnieje rycerskie i wizyta na Pustyni Błędowskiej. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Euromani. Partnerami akcji są Województwo Śląskie, Województwo Małopolskie i Tauron.
18: Jeszcze tylko dzisiaj Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
19: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
4: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: bez końca. No, nie muszę chyba przypominać, że premiera tego utworu miała miejsce w Radiu Z. Oskar Cyms, 19 minut do godziny 13.
1: A teraz nietypowy sposób Holendrów na spokój i reset mózgu.
0: Dobrze.
1: To się nazywa, moi drodzy, Niksen.
0: Czyli sztuka nierobienia absolutnie niczego. U nas w studiu najlepszy w tym jest wydawca Artur. Ale to tak naprawdę nie jest to takie proste. Niksen nie jest też medytacją, bo ta wymaga postawy skupienia jakiejś takiej intencji. Nie jest też scrollowaniem, kąpielą, ani rozmyślaniem, co ugotować na obiad.
1: Czyli, mój drogi, jeśli pytasz faceta, o czym myślisz i on mówi, że o niczym, to kłamie?
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
8: To ja też chcę!
7: 24, 30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
2: Po reklamie.

0: weekend w środę to możliwe tylko w Radiu Z. Podobnie jak wielkie wygrane, dzisiaj czeka na was 500 000 złotych, a tylko do 10:00.
1: Macie 21 tysięcy szans na wygraną jednym SMS-em o treści Radio Z pod 7353, który kosztuje 3,69 zł. Do dzieła. Radio Z 7353.

0: Znasz refren, znasz wykonawcę. Ale czy wiesz, jak do tego doszło? A Kędzierski wie.
1: I zaglądam za kulisy największych przebojów.
0: Jeden hit, jedna hit-storia. Jedno pytanie, jedna odpowiedź. Hit-storie Kędzierskiego. Codziennie około 14.20. Tylko w Radiu Z.
1: Piotr Kędzierski, zapraszam.
2: Reklama.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabatach.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
4: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
5: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
6: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
7: No jestem w szoku, jest mnóstwo pieniędzy.
8: Za pieniądze w Radiu Z.
6: Wejdź do gry, wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
9: Też możecie wygrać.
6: Wielki finał 28 września.
10: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
6: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
11: Po reklamie.
12: Dochodzi 13, słuchacie Radia Z. Zróbcie głośniej, bo czas na wiadomości, które przygotował Darek Klimczak.
13: Wypadek pociągu pod Radomiem wykoleił się po zderzeniu z ciężarówką. Są ranni. Prokuratura rozpoczęła śledztwo w sprawie bloku na warszawskim Ursynowie. Cała Norwegia żegna dzisiaj swojego zmarłego króla Haralda V.
14: Trzynasta.

0: Wypadek na przejeździe kolejowym pod Przysuchą na Mazowszu. Po uderzeniu w ciężarówkę na przejeździe kolejowym wykoleił się tam pociąg relacji Lublin-Szczecin. Na boku leży lokomotywa. Kilka wagonów wyleciało z szyn. Rannych jest 20 osób, które podróżowały pociągiem. Stan czterech jest ciężki, tak podaje kolej. Na miejscu trwa akcja ratunkowa, mówi Radiu Z Anna Znajewska-Pawluk z biura prasowego PKP PLK.
1: Pod pociąg Intercity relacji Lublin-Główny-Szczecin-Główny w miejscowości Sokolniki wjechał samochód ciężarowy. Przejazd wyposażony jest w sygnalizację świetlną. Na miejscu obecnie pracują służby, a szczegółowe informacje dla pasażerów dostępne są w portalu pasażera.pl.
0: Po tym wypadku są utrudnienia na trasie kolejowej z Radomia do Opoczna. Coraz więcej pacjentów dostaje niepokojące SMS-y i e-maile z ostrzeżeniem, że ich dane medyczne mogły posłużyć oszustom do zaciągnięcia kredytu albo podszywania się pod lekarza. Alerty dostają m.in. mieszkańcy Warszawy, Krakowa czy Lublina. Naczelna Izba Lekarska uspokaja, że to nie kolejny cyberatak. Sytuacja ma związek z sierpniowym wyciekiem danych z platformy MyDoctor. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
2: Lekarze uspokajają, że otrzymanie takiego alertu nie oznacza jeszcze, że dane wrażliwe wyciekły. Przychodnia musi jednak powiadomić każdego o potencjalnym zagrożeniu. Mówi mi dr Dariusz Samborski, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie.
3: Prosimy, aby pacjenci się nie denerwowali. Jest to kolejny element informacyjny.
2: Lekarz dodaje, że nawet jeśli pacjent skorzystał z usług danej przychodni tylko raz, takie powiadomienie dostanie. Dotyczy to również osób, które są wpisane jako upoważnione do odbioru dokumentacji medycznej. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Na te powiadomienia nie odpowiadajmy. Dobrze jest też zastrzec numer PESEL. Jest interwencja prokuratury w sprawie grożącego zawaleniem bloku na warszawskim Ursynowie. Wszczęła ona śledztwo w sprawie niebezpieczeństwa katastrofy budowlanej. Na miejscu tuż przy siatce z napisami zakaz wstępu jest reporter Radia Z Tomasz Kubat. Tomku, czy nadal mieszkają tam ludzie? No i co sądzą o ruchu prokuratury?
4: Z najbardziej zagrożonej klatki lokatorzy się wyprowadzili. W pozostałych, gdzie ryzyko jest dużo mniejsze, nadal mieszkają ludzie. Są zadowoleni z działań śledczych, ale nie wierzą, żeby dały szybki efekt.
5: Co z tego, że się prokuratura włączyła, jak pan widzi, jest ogrodzenie i po prostu my za przeproszeniem jak małpy żyjemy, tak?
4: Pierwsze spękanie w feralnym bloku pojawiły się prawie 20 lat temu. Spółdzielnia mieszkaniowa nic z tym nie robiła, a potem niewiele i głównie tymi zaniedbaniami ma zająć się teraz prokuratura. Z warszawskiego Ursynowa Tomasz Kubat, Radio Z.
0: Śledczy rozpoczną pracę od przesłuchania świadków. Możliwe jest też szybkie powołanie białego z zakresu budownictwa. Donald Trump znowu atakuje Kanadę, tym razem nie tylko wysokimi cłami, ale także zakazem importu. Ta wojna celna rozpoczęła się kilka tygodni temu po zerwanych negocjacjach handlowych. Przygląda się jej reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Miłosz, jak ta wymiana ciosów między USA i Kanadą może odbić się na reszcie świata?
6: Z jednej strony przerywane są światowe łańcuchy dostaw i jeszcze bardziej chwieją się ceny na rynkach surowcowych i energetycznych. Z drugiej pojawia się szansa nowych kontraktów z Kanadą, która widząc, że z USA rozmawia się ciężko, zbliża się do Europy. Dzisiejszy ruch Donalda Trumpa tylko te nastroje wzmaga. Amerykański prezydent po tym, jak wczoraj weszły w życie odwetowe cła Kanady, zapowiedział kolejną podwyżkę ceł amerykańskich, a także zakaz importu niektórych produktów. Teraz piłka po stronie odstawy.
0: Nowe amerykańskie cła mają wejść w życie pod koniec tego miesiąca. W Norwegii kończy się minuta ciszy, którą cały kraj upamiętnia zmarłego króla Haralda V. Dzisiaj w Oslo jego pogrzeb. Szkoły zwalniały uczniów z lekcji. Niektóre firmy dały swoim pracownikom wolne. Duża część miasta jest także zamknięta dla ruchu. Trumna z ciałem Haralda V zostanie złożona w królewskim mauzoleum w twierdzy Akershus. W uroczystościach pogrzebowych udział bierze prezydent Karol Nawrocki.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga. Producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
9: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z tonerami, papierem i artykułami biurowymi. raz23drukuj.pl.
10: Aż wyczyściłam sobie monitor. Niestety to się zgadza, kochani. Jutro deszczowo w wielu rejonach. Tylko na zachodzie raczej sucho. Natomiast wszędzie będzie tak średnio 10 stopni mniej niż dziś.
11: W nocy ten deszcz się rozpędzi. Padać ma w całej Polsce. Do tego burze na Suwalszczyźnie.
8: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka. Producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
9: Sponsorem programu było raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z tonerami, papierem i artykułami biurowymi. raz23drukuj.pl.
11: 5 minut po 13. Ewelina, oglądałaś wczoraj mecz?
10: Nie.
11: No bo grał Haaland.
10: A,
11: to nie przypadek.
10: Ten gość, który kupił sobie fajnego kampera. Po co? A też się zastanawiamy, odpowiedź za moment, a już teraz my, Słowic, ten tekst znają wszyscy, więc my z Norbertem sobie pośpiewamy, bo Norbert lubi śpiewać.
11: Bardzo.
10: Ale spokojnie. Mikrofony zostaną wyłączone.
11: Zróbcie głośniej.

0: Ależ to jest przystojniak Ewela, musisz go sprawdzić koniecznie.
1: O, ja już go sprawdzałam.
0: Summer Love w Radio Z, 15 po 13. No i obiecany piłkarz Erling Haaland i jego nowe zakupy.
1: Oj tak, tym razem bardzo kosztowny zakup, zresztą Haaland takie lubi, ale nietypowy, bo piłkarz Manchesteru City nabył kolekcjonerską przyczepę campingową.
0: Tak ona wygląda, słuchajcie, jak taki mały statek kosmiczny, cały srebrny. Jak go zapytano, co będzie robił z tą przyczepą, jakiś plan na pierwszą podróż, odpowiedział, że po prostu gdzieś pojedzie i będzie w niej spał.
1: No, głupie pytania, no. Tak. O to chodzi w kamperowaniu. Trzeba pojechać i się wyspać.

0: 21 minut po 13. Dzięki, że jesteście z nami. Tu Radio Z, a za nami Duke Dumont. A jeśli jedziecie teraz autem, mocniej przytrzymajcie kierownicę.
1: Yes! Wygrałem 60 tysięcy! Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Z. Marcin Zierżoniowa.
2: Oj, kto chce dzisiaj tak pozytywnie przemówić do Polski na naszej antenie? Mamy 500 000 złotych w walizkach. Są też inne bardzo sympatyczne kwoty, na przykład 50 tysięcy. Jest też nagroda główna w finale września, 1 000 000. I o te wszystkie nagrody gracie jednym SMS-em o treści Radio Z pod 7353, który kosztuje 3,69 zł.
0: No i teraz mamy dla was coś ekstra, bo tylko do godziny 14 każdego SMS-a pomnożymy 15 500 razy.
2: Radio Z, wygrywajcie. 7353.
3: Reklama.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
4: O, już zatrudniam.
5: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
6: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
7: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
6: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Jak kanapki do szkoły, to tylko z kiełbasą z szynki, bez osłonki.
10: U mnie na śniadanie króluje jajecznica z kiełbaskami mini, bez osłonki.
9: Sprawdzone smaki i dobre śniadanie to przepis na to, aby dzieci zaczęły nowy rok szkolny z uśmiechem. Kup produkt JBB Bałtyga z linii bez osłonki, zachowaj paragon i weź udział w konkursie na radioz.pl. Na zwycięzców czeka 1000 zł oraz kosz produktów bez osłonki od JBB Bałtyga. Sponsorem konkursu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
8: Jeszcze tylko dzisiaj Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
11: Szykujemy skoki.
12: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
13: To dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
14: Świat Ciebie potrzebuje.
13: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni Misja Zeus. W kinach od 11 września. Poleca Radio Z.
15: Po reklamie.
16: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty. Producent Noxy AdBlue.

0: Jedyna taka za Ja tylko kochaj mnie w Radiu Z. Piękny utwór, kobieta również.
1: Zapraszamy was na kącik turystyczny Eweliny i Norberta. Wybieramy się do malowniczego parku przyrody położonego w południowych Czechach. Od Pragi 160 km tuż przy granicy z Austrią.
0: To się podobno nazywa czeska Kanada. Jestem pewien hit.
1: Ten hit to jest taka granitowa formacja skalna o nazwie Diablowa Prdel.
0: Czyli tłumacząc na polski, diabelski tyłek.
1: I tak rzeczywiście ta skała wygląda. Jest naprawdę dużą atrakcją. Coraz więcej turystów odkrywa i chce po prostu zobaczyć.
0: No, nie są to brazylijskie pośladki, ale myślę, że warto.
1: Może być.
0: Myślę, że warto. Radio Z i
2: już. Sponsorem audycji była Grupa Azoty. Producent Noxy AdBlue.
3: Reklama. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
5: Że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
9: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od poniedziałku do soboty. Wszystkie chłodzone pierogi i krokiety Nasze Smaki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Kawa mielona Edusho Family 500 gramów. 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka. Codziennie.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
11: Kia. Movement that inspires.

0: 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK – Scandinavian Sleeping and Living.
4: Po reklamie.

0: Przypominamy, że dzisiaj w Rządze Pieniądza czeka na Was nawet 500 000 zł i tylko do godziny 14. 15 500 szans.
1: Jedne nasze maszem. Wchodzicie do gry. Radio Z 7353 za 369 z VAT. Trzymamy kciuki za wygrane.

0: Reklama.
1: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
2: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
1: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
3: W tym domu nigdy nie zwalnia.
4: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
5: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
6: Play.
7: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
9: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się twoje biuro.
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
14: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
15: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
16: Co powiesz na weekend pełen energii?
17: Tak!
16: Spędź go na Euromani i zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj z bliską ci osobą wyjątkowy pobyt w resorcie jurajskim w hotelu Berkowa w Podlesicach. Czekają na was zamki, wspinaczka, turnieje rycerskie i wizyta na Pustyni Błędowskiej. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Euromani. Partnerami akcji są Województwo Śląskie, Województwo Małopolskie i Tauro.
0: Po reklamie.
18: Na zegarach już prawie 14, a w Radiu Z Darek Klimczak i najważniejsze wiadomości słuchane.
19: 7 osób w szpitalach po uderzeniu pociągu w ciężarówkę pod Radomiem. W Wejherowie rozpoczął się proces kierowcy, który po pijanemu wjechał w dzieci. Zbudowany ponad 150 lat temu areszt śledczy w Bytomiu przejdzie gruntowny remont.
20: 14.
19: 7 osób w szpitalach, tym 2 w stanie ciężkim. W sumie 20 rannych osób. Taki na tę chwilę jest bilans wypadku w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Jak wiecie z Radia Z, pociąg relacji Lublin-Szczecin-Koziołek wjechał na przejeździe kolejowym w ciężarówkę. Jej kierowca jest ciężko ranny, podobnie jak i maszynista lokomotywy. Ona przewróciła się na bok, kilka wagonów pociągu wyleciało z szyn. Strażacy przeszukali już wszystkie wagony, mówi Łukasz Darmofalski, rzecznik Mazowieckiej Straży Pożarnej.
21: Wszystkie osoby podróżujące składem zostały zlokalizowane. W składzie na pewno już nie znajdują się żadne osoby, które wymagałyby udzielenia im pomocy.

0: Na miejsce udało się łącznie około 30 zastępów straży pożarnej, w tym grupy specjalistyczne z zakresu ratownictwa technicznego, które będą zabezpieczały te pochylone wagony przed ewentualnym ich dalszym stoczeniem się.
1: Katarzyna Kucharska, rzeczniczka policji w Radomiu, dodaje, że najważniejsza pierwsza pomoc, czyli ratowanie życia ludzi, została już zakończona.
2: Na pewno będziemy tutaj musieli dokonać bardzo szczegółowych oględzin całego składu, ale to są jeszcze dalekie czynności. Na ten moment musimy zabezpieczać ślad, zabezpieczyliśmy też przewożone rzeczy tutaj z tego pociągu.
1: Więcej o tym wypadku przeczytacie na radioz.pl. Tam też są zdjęcia z miejsca wypadku. Przed Sądem Rejonowym w Wejherowie ruszył dzisiaj proces w sprawie śmiertelnego wypadku w Łebieńskiej Hucie z października zeszłego roku. Oskarżony Marcin R. po pijanemu wjechał w grupę czterech chłopców, nie udzielił im pomocy, uciekł. Na miejscu zginął 10-letni Igor, 12-letni Ksawery stracił nogę. Dwaj pozostali chłopcy doznali ciężkich obrażeń ciała. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
3: Oskarżony w czasie procesu przeprosił, powiedział, że to, co zrobił, było niedopuszczalne, a o skutkach będzie pamiętał przez całe życie.
4: Nie ma dnia, żebym nie myślał o tym, co się stało, do czego doprowadziłem.
3: Prokurator Bartłomiej Giesz przypomniał jednak, że Marcin R. jechał za szybko, był po alkoholu, narkotykach i nie pomógł rannym chłopcom.
5: Zjedź z miejsca spowodowanego wypadku drogowego.
3: Mężczyźnie grozi teraz 20 lat więzienia. Mateusz Kasiak, Radio Z.
1: Oskarżony cały czas przebywa w areszcie. Unia Europejska da więcej praw samorządom do ograniczenia najmu krótkoterminowego. Tak zakłada przyjęty dzisiaj akt o dostępności mieszkalnictwa. W najbardziej turystycznie obleganych miastach mieszkania na krótki najem stanowią nawet co piąte mieszkanie w ogóle. Jednak próby ograniczenia tego zjawiska nie są proste. Co zakładają unijne przepisy? O tym teraz reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
6: Unijny akt ma pomóc samorządowcom we wprowadzaniu różnych ograniczeń najmu krótkoterminowego i da do tego odpowiednie wskaźniki. I samo to ma wystarczyć, żeby miasta, kiedy na przykład w danej dzielnicy ograniczają liczbę licencji dla mieszkań na krótki wynajem, nie przegrywały w sądach z właścicielami. Urzędnicy Komisji Europejskiej jednak nieoficjalnie przyznają, że te przepisy, choć mają sprawę uregulować, to w perspektywie najbliższych kilku lat nie sprawią, że dostępność mieszkań dla zwykłych mieszkańców nagle wzrośnie. Grażyna Wiatr, Radio Z.
1: Te przepisy będą niezależne od krajowych. W Polsce trwają już prace nad podobnym rozwiązaniem. Z zewnątrz przypomina neogotycki zamek, a to areszty śledczych. Chodzi o budynek w samym centrum Bytomia, zbudowany w połowie XIX wieku. Czeka go gruntowna modernizacja. Dyrektor aresztu Adam Nawrocki nie ukrywa, że remont jest konieczny.
7: To mamy trzy obszary takie podstawowe, czyli poprawa warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy i pracowników cywilnych służby więziennej, poprawa warunków bytowych osadzonych, no i ogólna poprawa infrastruktury, która wpisze się w charakter miasta.
1: Remont ruszy w przyszłym roku, ma potrwać 2 lata i kosztować blisko 30 milionów złotych. Rafał Piech będzie Wam przynosić nowe informacje także w sprawie wypadku pociągu pod Radomiem. Kolejne o 15. Zapraszam.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: Dzisiaj w nocy 11 stopni w okolicach Koszalina, 13 stopni w Trójmieście, 15 w Warszawie, do 16 w Rzeszowie. I tam w Rzeszowie nie powinno padać, reszta miejsc już z opadami deszczu.
10: A jutro maksymalna temperatura to 21 i to naprawdę będzie dużo. Jutro też deszczowo. A dzisiaj to Kasia i Robert będą Was rozgrzewać. Cześć.
11: Dzień dobry. Robert, czy ja widzę, że Ty sobie zdążyłeś przypiec nosek?
12: A to aż tak bardzo widać. Dobra, zdążyłem.
13: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
11: Chyba, że on nie jest od słońca czerwony, czy jednak...
12: Nie, to jest słońce. To jest słońce, słuchaj, to jest zgodnie z nowymi wytycznymi stołówkowymi szkolnymi. To jest tak zwany przypieczona marcheweczka.
11: Tak, tylko 2 razy w tygodniu.
12: Chyba tak jest. 4 minuty po 14, fajnie usłyszeć się znowu w środę. Kasia Wilk.
11: Robert Karpowicz, dzień dobry. Alphaville, Big in Japan, już teraz w Radiu Z.

0: 10 minut po godzinie 14. Halo w Radiu Z, a dzisiaj mamy 9 dzień września. To jest środa. Tak. I w kalendarzu nietypowych świąt mamy na przykład Międzynarodowy Dzień Urody.
1: I to jest tak, że trzeba dzisiaj ładnie wyglądać, czy mogę jak co dzień?
0: Nie, ja myślałam, że to jest taki dzień, kiedy będziemy sobie po prostu mówić miłe rzeczy. To ja może zacznę?
1: Zacznij, proszę.
0: Widzę, że wypracowałeś dzisiaj t-shirt.
1: Widzę, że się uczesałaś.
0: Jeden.
1: Widzę, że zmierza do nas przystojniak Piotrek Kędzierski.
0: I on już za chwilę się pojawi. I kolejna z jego historii.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie to męskie granie orkiestra w Radiu Z, 17 minut po 14. Znam 20-latki, które chciałyby wyglądać i ruszać się jak ta 57-latka. O kim opowie Piotr Kędzierski? Sprawdzamy.
2: Jeden hit, jedna hit historia. Hit historię Kędzierskiego w Radiu Z.
3: Jej, jak ja się w niej kochałem, ale ja się w niej... Oj, dobra, zaczynamy. Ten przebój Jennifer Lopez miał pierwotnie zaśpiewać zupełnie ktoś inny. Autorką Let's Get Loud jest inna ikona latynoamerykańskich brzmień, czyli pani Gloria Estefan. Napisała też piosenkę tak naprawdę z myślą o sobie, ale uznała, że zbyt przypominał jej wcześniejsze przeboje. Postanowiła więc dać utwór Jennifer, który stał się jednym z jej największych hitów. A teraz pytanie ode mnie. My mieliśmy J23. No właśnie, a jakiego przydomka używa Jennifer Lopez? A. J-Lo, B. Jenny Lee, czy C. J-Lee?
2: Dzwońcie 321-321-321.

0: Let's Get Loud i Jennifer Lopez w Radiu Z. Ja cały czas tańczyłam, tylko że na krześle obrotowym. Ciekawe, ile kalorii spaliłam. I to jest pytanie do Maćka z Tomaszowa.
1: Maciek,
0: jak myślisz, no, tak ile kalorii mogłam spać?
2: O, dobrze, a to i tak przeszarżowałeś moim zdaniem.
0: To na pączka nie starczy, co?
2: No nie ma opcji. Musiałabyś
0: na
2: lukier tak kręcić.
0: Na lukier, to ja sobie, dobra, zeskrobię, okej, okay,
2: Maćku,
0: mam to.
2: A jesteś z tego pokolenia, że pamiętasz Waiting for Tonight i jej zieloną sukienkę, kiedy mieliśmy tego Sylwestra 99-2000?
1: No, z przykrością muszę przyznać, że owszem.
2: Słuchaj, jest nas więcej, to nie jest tak źle.
0: Z przykrością, ja uważam, że było na co popatrzeć, panowie.
2: Pewno, że tak. Jakiego przydomka używa Jennifer Lopez, bo o to Kędzior pytał?
1: No oczywiście, J-Lo.
2: Spytajmy Kędziora.
3: Dobra robota, wiedziałem, że dasz radę.
2: Oczywiście, nie mogło
0: i
2: być inaczej.
0: I oprócz komplementów od Kędziora wręczamy ci również Radio Z, czyli po prostu zestaw do słuchania radia i będziemy ci skarpiem mogli towarzyszyć wszędzie, gdzie tylko chcesz. Zapisz nas na wakacje,
1: super.
0: Co?
1: Dziękuję ślicznie.
2: Dzięki, wszystkiego dobrego, ściskamy mocno. Pozdrawiam. Dobrego dnia ci życzymy. A Kędzior wraca już jutro po 14 do Radia Z.
4: Jeden hit, jedna historia. Historie Kędzierskiego w Radiu Z.
5: Sponsorem programu był właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl. Reklama.
6: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: Że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
10: Mamy niskie ceny!
11: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
12: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
11: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
13: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
14: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
13: Znaczy, Frosta kupiłeś?
14: Prościej się nie da.
15: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
16: Alterart przedstawia LP w Polsce. Charyzmatyczna amerykańska artystka wystąpi 17 listopada w COS Torwar w Warszawie, grając zarówno utwory z nowego albumu Room 12 oraz przełomową płytę Lost on You w całości. Bilety dostępne na alterart.pl. Patron medialny Zwierciadło. Poleca Radio Z.
17: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
19: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
20: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
19: Mhm. Dokładkę rabatu.
18: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
21: Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Brico Marche zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy wełnę Roxlab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
22: W
0: chcę rzucić palenie.
3: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
22: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
23: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
24: Desmoxan. I już nie palisz.
25: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
26: Po reklamie.
27: Radio Z i już.
28: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.

0: Rita Silver w Radiu Z, ale przerywamy na chwilę program. Mamy najnowsze informacje dotyczące wykolejenia pociągu na Mazowszu. W studiu wiadomości Radia Z, Rafał Piech.
1: Nie żyje pasażerka pociągu, który uderzył w ciężarówkę na przejeździe w Sokolnikach Suchych koło Radomia. Więcej o tym usłyszycie w wiadomościach Radia Z o 15.00.

0: or another.
1: One Direction w Radiu Z, 20 minut do godziny 15. No i tak po prostu jest, że wy codziennie wygrywacie wielką kasę w Radiu Z, a my codziennie skarpiem mówimy wam, że naprawdę warto grać, że to się opłaca. No ale myślę, że nasi laureaci zrobią to znacznie lepiej.
2: Oj, grajcie, ja jestem żywym tego przykładem, że warto.
3: No grajcie w Radiu Z, bo właśnie wygrałem 14 tysięcy złotych.
4: Grajcie, no. Trzeba próbować, bo jak ktoś nie spróbuje, to nie będzie wiedział, nie?
5: A dzisiaj wyjątkowo warto zagrać. Jeśli się jeszcze zastanawiacie, grać, nie grać, wysyłać, nie wysyłać, to ja powiem tak. W jednej z walizek czeka okrągłe 500 000 złotych i ta kasa może być przelana na wasze konto. Sprawdźcie, ile tam macie na koncie i dodajcie sobie 500 tysięcy złotych. A jak tylko odbierzecie telefon, to w pewniaku tak na dzień dobry, to już czeka 10 tysięcy złotych.
1: Jeżeli myślicie, że to wszystko, to nas nie znacie, bo tym jednym SMS-em wchodzicie do dwóch finałów. Tego dzisiejszego, który już u nas po godzinie 17 dzisiaj i tego na koniec września, a wtedy ktoś z was będzie mógł wygrać 1 000 000 złotych.
5: To dodajmy jeszcze coś od siebie. Za jeden SMS 16 500 szans na wielką wygraną. Radio Z wysyłacie pod 7353 za 3,69. Radio Z
6: i już. Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
7: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
8: Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Teraz za 3599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3899. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
17: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
16: No tak. 10 na 10.
18: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
19: Kaufland jest fresh, fresh.
20: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
21: Wielka trasa śniadaniowa Radia Z ruszyła kolejny raz podbijać Polskę. Jedziemy do was i nie jedziemy z pustymi rękoma. Już jutro widzimy się w Kwidzynie na placu Jana Pawła II. Mamy dla was tysiące pysznych śniadań i dziesiątki porannych atrakcji. Zacznij swój dzień dobry bardzo z wielką trasą śniadaniową Radia Z.
22: Regionalne smaki i potrawy zapewni partner trasy śniadaniowej. Województwo Małopolskie.
23: Na trasę śniadaniową z Radiem Z zaprasza jej sponsor OSM Łowicz, polski producent wyrobów mleczarskich.
24: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 zł przy zakupie dwóch sztuk.
25: Lidl. To się opłaca.
26: Jak kanapka.
0: dawki do szkoły to tylko z kiełbasą z szynki, bez osłonki.
1: U mnie na śniadanie króluje jajecznice z kiełbaskami mini bez osłonki.
0: Sprawdzone smaki i dobre śniadanie to przepis na to, aby dzieci zaczęły nowy rok szkolny z uśmiechem. Kup produkt JBB Bałtyga z linii bez osłonki, zachowaj paragon i weź udział w konkursie na radioz.pl. Na zwycięzców czeka 1000 zł oraz kosz produktów bez osłonki od JBB Bałtyka. Sponsorem konkursu jest właściciel marki JBB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
2: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Za 5,5 minuty 15 wracamy do tych tragicznych wiadomości. Na przejeździe kolejowym na Mazowszu doszło do zderzenia pociągu z samochodem ciężarowym. Mamy potwierdzenie o ofierze śmiertelnej.
1: Śledzimy dla Was te wydarzenia, a więcej w wiadomościach Radia Z punktualnie o 15.
2: Radio Z i już. Niektóre sprawy załatwia się mailem, inne przez formularz.
3: A niektóre najlepiej oddać Kępie i Fiedorczukowi.
4: Zadzwonimy,
5: pogadamy
3: i zobaczymy, co z tego wyniknie. A kiedy usłyszysz,
2: jest pan, pani na głośno mówiącym,
4: to znaczy, że sprawa właśnie nabrała tempa.
3: Kępa i Fiedorczuk załatwiają sprawę na dzień dobry bardzo. Codziennie przed 8:00 tylko w Radiu Z.
6: Reklama.
7: Sąsiadko, witam.
8: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu, wciąż nie wrócił.
7: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
9: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
8: Sylwester, mój kicisz wrócił.
7: Pozytywne zakończenie.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm. Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
2: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak?
3: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
4: Aflofarm.
6: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
7: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
9: To ja też chcę!
8: 24, 30.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
12: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
11: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
11: Aflofa.
13: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
14: No jestem w szoku. Jest mnóstwo pieniędzy.
13: Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
15: Też możecie wygrać.
13: Wielki finał 28 września.
16: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
13: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
17: Po reklamie.
18: Mamy środę, 9 dzień września, zbliża się godzina 15, czas na wiadomości w Radiu Z. Rafał Piech.
19: Zmarła jedna z pasażerek, ciężko ranna w wypadku pociągu w Sokolnikach Suchych. Kierowcy łapią się za głowę, benzyna coraz droższa. Jest akt oskarżenia dla byłego burmistrza wielkopolskiej Opalenicy.
18: Piętnasta.
19: 7 osób trafiło do szpitali, jedna osoba nie żyje. To najnowsze informacje po tragicznym wypadku pociągu na przejeździe kolejowym koło Radomia. Po uderzeniu w ciężarówkę wykoleił się cały skład relacji Lublin-Szczecin. Jechało nim około 100 osób. W sumie poszkodowanych zostało 20 osób, ale część z nich nie wymagała hospitalizacji. Na miejscu wypadku jest reporter Radia Z, Marcin Friedrich.
20: Dzień dobry.
19: Dzień dobry, Marcinie. Powiedz, jak wygląda miejsce katastrofy?
20: No, widok jest przerażający. Żaden z 6 wagonów tego pociągu nie stoi na wszystkich kołach na torach. Lokomotywa leży na boku. Pierwszy wagon także nieco przechylony na burtę. Widać, że po wykolejeniu sunął prawie bokiem po nasypie i nieco wyprzedza cięższą lokomotywę. Jak mówił mi jeden z mieszkańców okolicznej miejscowości, jeden wagon jest także rozpruty z boku, także to cud, chyba że rozmiary tej katastrofy nie są większe. Podinspektor Katarzyna Kucharska z radomskiej policji mówiła mi, że pasażerowie zostali przewiezieni do bezpiecznego miejsca w pobliskiej miejscowości.
21: Tam ustalana jest ich tożsamość i będą z nimi wykonywane czynności. Bardzo ważne są dla nas zeznania tych świadków, ale oczywiście kluczowe będą oględziny i czynności procesowe tutaj na miejscu.
20: Trasa kolejowa jest zablokowana i tak jeszcze będzie na pewno przez wiele godzin. Sokolniki Suche, Marcin Friedrich, Radio Z.

0: Pojazd jest oznakowany i wyposażony w sygnalizację świetlną. Okoliczności wypadku badają na miejscu prokuratorzy. Cena ropy na świecie przebija kolejne bariery. Baryłka Brent kosztuje ponad $100, a to oznacza, że ceny na stacjach będą tylko rosnąć. W studiu Wiadomości Radio Z nasz reporter Tomasz Kubat.
1: Dzień dobry.
0: Czy za litr diesla będzie trzeba wkrótce zapłacić ponad 10 zł?
1: No nie można tego wykluczyć. Spodziewa się tego zresztą i wielu kierowców zwykłych osobówek, z którymi dziś rozmawiałem, jak i potężnych ciężarówek. Branża transportowa, która już jest osłabiona wymuszonym przez przepisy wzrostem kosztów pracy, może przy takich cenach paliw po prostu polec. Boi się Jan Buczek, prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce.
2: Jeżeli my jesteśmy drożsi niż Litwini, Czesi, Węgrzy, Rumunii, to są nasi najwięksi konkurenci dziś na rynku europejskim, to oni pojadą, a my będziemy stali.
1: Jeszcze lepszą pozycję mają mieć kierowcy i firmy ze wschodu, gdzie paliwo jest dużo tańsze niż u nas.
0: Przewoźnicy liczą na pomoc nie tyle na powrót programu CPN, co na przykład na zwrot zapłaconej akcyzy od paliw dla firm logistycznych. Były burmistrz Opalenicy w Wielkopolsce stanie przed sądem. Jest akt oskarżenia w sprawie nieprawidłowości w Urzędzie Gminy. Chodzi o przyjmowanie łapówek i ustawianie miejskich inwestycji pod konkretnych wykonawców. Prócz Tomasza S. zarzuty usłyszało 2 urzędników, prezes spółki komunalnej i 6 lokalnych przedsiębiorców. O szczegółach reporter Radia Z. Adam Kaźmierczak.
3: Śledztwo wykazało, że były burmistrz Opalenicy, aby nie ogłaszać przetargu na duże inwestycje budowlane, celowo dzielił zlecenia na mniejsze, mówi Michał Smętkowski z prokuratury okręgowej w Poznaniu.
4: Zamówienia otrzymywały osoby, które miały kontakt z byłym burmistrzem i które w zamian za to odwdzięczały się odpowiednimi kwotami pieniędzy.
3: Przez 3 lata burmistrz miał przyjąć 240 tysięcy złotych łapówki. Usłyszał on łącznie 6 zarzutów, a za najcięższy z nich grozi mu do 10 lat więzienia. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: Szkodę na rzecz miejskiej spółki śledcze oszacowali na ponad 300 tysięcy złotych. W Katowicach odsłonięto po piersie wybitnej kostiumolożki teatralnej i filmowej Barbary Ptak. Rzeźba stanęła na placu Grunwaldzkim wśród wizerunków innych ważnych postaci kultury. Artystka przez lata była związana z Katowicami, a w ubiegłym roku została pochowana w swoim rodzinnym mieście. Odsłonięcia dokonali jej bliscy wspólnie z prezydentem Marcinem Krupą, który podkreślił, że to sami mieszkańcy wskazali, by uhonorować w ten sposób artystkę.
5: Była kolorowa, jak kolorowy ptak.
6: Czuje pani dumę właśnie widząc to po piersie?
7: Dla mnie jako córki to jest po prostu bardzo miłe wrażenie, że taki jest oddźwięk i że mieszkańcy wybrali mamę. No bardzo to miłe i wzruszające.
0: Powiedziała córka artystki Beata naszemu reporterowi Szymonowi Kastelikowi. Barbara Ptak współpracowała m.in. z Andrzejem Wajdą, Kazimierzem Kucem i Romanem Polańskim. Jej kostiumy można było podziwiać w takich filmach jak Faraon, Ziemia Obiecana i Nad Niemnem. Na naszych ulicach jest już sporo aut z Chin, czy zaczynają je kupować także firmy dla swoich pracowników? Darek Klimczak o tym w Wiadomościach Ekonomicznych Radia Z.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: Auto służbowe Made in China to coraz bardziej realna perspektywa w naszym kraju. Zakupu chińskich aut do swoich flot nie wyklucza 59% polskich firm. Tak wynika z raportu EFL. Jak piszą jego autorzy, chińskie marki samochodowe przestają być rynkową ciekawostką, stają się realną alternatywą, choć 1/3 firm kupno chińskiego auta jednak wyklucza. 20 uczniów szkół średnich z Podkarpacia weźmie udział w programie rozwojowym Dream Up firmy Pratt & Whitney. Rekrutacja 3. jego edycji ruszy jeszcze w tym miesiącu. Program jest dla uczniów, którzy skończyli 16 lat, zarówno dla dziewcząt, jak i chłopców. Pratt & Whitney produkuje silniki lotnicze. Szczegóły są na stronie dreamupdolinawiedzy.pl. Aż 13 miliardów euro Google zainwestuje w Finlandii w projekty infrastruktury cyfrowej. W ciągu 2 lat mają powstać centra danych służące modelom sztucznej inteligencji. To największa inwestycja Google'a w Europie. Coraz ostrzejsza jest wojna handlowa między USA a Kanadą. Donald Trump podpisał dzisiaj rozporządzenie o zakazie importu z Kanady części nabiału, piwa, whisky oraz motocykli. Do 50% podniesione zostały też amerykańskie cła na sery, papier, aluminium i meble.
10: Proszę Państwa, dzisiaj będzie lać, ale nie wszędzie. Na początku na Dolnym Śląsku, a później w Wielkopolsce, na Kujawach i ta fala burzowo-deszczowa dojdzie aż do Olsztyna. Na termometrach dzisiaj szaleństwo, ale w Małopolsce, na Podkarpaciu i Świętokrzyskiem, bo tam ponad 3 dyszki, w pozostałych regionach już tak wesoło nie jest.
11: Proszę Państwa, 6 minut po godzinie 15, tak zaczęło się oficjalnie, to ja też. I teraz taka się czuję nieumalowana. Nie wiem, ubrań też nie mam takich odświętnych, ale Happy Set gra i od razu jest lepiej. Zanim pójdę w Radiu Z, Robert Karpowicz
10: i Kasia Wilk.

0: I was made to be nigh w Radiu Z, 12 minut po godzinie 15. No to jest informacja, która może się spodobać, bo kolejny europejski kraj pokochał żubry. Sukces ogłosiła Wielka Brytania. Udało im się zaadoptować z powrotem do natury już 2 stada żubrów. A jeszcze 100 lat temu, przypomnę, żubr został uznany za zwierzę wymarłe na wolności.
1: To znaczy, momencik. Ja uważam, że wypadałoby się zatrzymać, bo przecież żubry są nasze. Polskie tak. Nasze żubry.
0: Tak.
1: Z Puszczy Białowieskiej. Co tak. Oni tam do naszych żubrów mają? Halo.
0: To prawda. Ja byłem kiedyś w Anglii. Byłaś w Anglii?
1: Byłam.
0: Byłaś. Ja też byłem kiedyś w Anglii. Tam jest dużo Polaków, prawda?
1: To prawda.
0: Ja rozmawiałem z nimi i mówię: panowie, czego wam tutaj na tej obczyźnie brakuje? A oni: żubra. I oto są. Tak było, ja nie kłamię. 13 minut po 15.
1: Skarpiu, że ty masz taką władzę, daj spokój.

0: Temple City. Soul Power w Radiu Z, 20 minut po 15. Gosia, jest wygrana w Radiu Z? No i jak jest?
1: No matko, aż się przetrzęsła, no.
0: To doskonale, dobra, że te reakcje mamy cudownie przećwiczone. To jeszcze przypominamy. Dzisiaj w Rządzy Pieniądza po godzinie 17 w finale do zgarnięcia jest na przykład 50 tysięcy złotych, ale czeka też nagroda główna, 500 000.
2: I gdyby ktoś z was rzeczywiście wygrał 500 000 złotych, a to jest dzisiaj możliwe, to pamiętajcie, że ręce mogą się trząść co najmniej do wieczora. A jak ktoś chce cały milion, to też jest taka opcja. Dzisiaj wchodzicie do gry i gracie w dwóch finałach. Na koniec września czeka na was okrągły 1 000 000 złotych.
0: I mamy dla was jeszcze premię. Jeden SMS to od tej pory do godziny 16 15 500 szans na te finały.
2: SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353 za 3,69.

Wally Lopez i Jamie Scott w Radiu Z. Już za chwilę 15.30 i nasze wiadomości. Radio Z i już. Reklama. Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
2: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
3: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
2: Polecam Michel Moron.
3: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: Teraz w Netto polskie pomidory marinowe luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii dobry plan wystarczy.
7: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Po reklamie.
10: Słuchać Radia Z, na zegarach już 15.30. Najnowsze wydanie wiadomości ma dla nas Rafał Piech.
11: Polskie wojsko rozpocznie testy krajowych dronów do zastosowań militarnych. W najbliższych dniach armia sprawdzi ich możliwości na poligonach, a później w przestrzeni powietrznej, mówi pułkownik Marek Pietrzak ze Sztabu Generalnego.
12: Są to pierwsze testy rozwiązań niskokosztowych dronów, których zasięg jest nawet w okolicach 1000 kilometrów. Chcemy móc oddziaływać dalej, chcemy móc oddziaływać głębiej, aby zatrzymać przeciwnika na naszej granicy.
11: O prowadzonych ćwiczeniach mieszkańców ostrzegą też alerty RCB. Sędzia jeździectwa z Wielkopolski usłyszała zarzut znęcania się nad końmi. Aleksandra H. miała uderzać zwierzęta i kopać je podczas treningów pod koniec sierpnia, co potwierdziło opublikowane w sieci nagrania. Podejrzana nie przyznała się do winy i odmówiła składania wyjaśnień. Grożą jej 3 lata więzienia. Polski Związek Jeździecki zawiesił ją we wszystkich prawach zawodnika i sędziego. W Warszawie pojawi się 6 nowych fotoradarów. Urządzenia staną m.in. na trasie Łazienkowskiej i w Alei Solidarności na wysokości Szwedzkiej, na Pradze Północ. Kierowcy potrafią tam pędzić ponad 150 km na godzinę, ponad 2,5 razy więcej niż dozwolona prędkość. W nowe lokalizacje trafią urządzenia zdemontowane z mostu Poniatowskiego oraz z rejonu tunelu Wisłostrady, gdzie powstaną odcinkowe pomiary prędkości. Montaż fotoradarów zaplanowano jeszcze w tym roku. Duże problemy czekają na podróżujących H4, o tym w wiadomościach dla kierowców.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: Utrudnienia na autostradowej obwodnicy Krakowa między węzłami Łagiewniki a Wieliczka. Ciężarówka zderzyła się z osobówką i autem dostawczym. Zablokowany środkowy i skrajny lewy pas w kierunku Rzeszowa. Zator ma 4 km. A teraz o innych problemach na A4, jak informujecie nas na czerwony telefon Radia Z. Ogromne korki tworzą się przed Gliwicami.
14: Roboty drogowe na autostradzie A4 przed Gliwicami, przed punktem poboru opłat w stronę Opola. 4,5 km korku.
11: Kłopoty także na Podkarpaciu i Krajowej 28. Jadąc od Rymanowa przed Krosnem na wysokości wsi Miejsce Piastowe, samochód ciężarowy zderzył się z osobówką. Jeśli wy także widzicie utrudnienia i chcecie podzielić się tym z innymi kierowcami, dzwońcie.
13: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
15: Taka fala deszczowa będzie się wbijała od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę, Kujawy, zahaczy o Olsztyn. Momentami będą się pojawiały także burze na wysokości Kłodzka, Opola, a później także Łodzi. Dość gorąco, niezmiennie na południu i południowym wschodzie Polski, ale to tak długo nie zostanie.

fluid schowała depresję. Noc z dziewczynami na mieście, bo chciałaby poczuć to coś, a demon nie pyta, kim jesteś. I mieszasz się powoli z tłem, tak chyba wygląda codzienność. A myślę znów o niej przed snem i to jest mój lek na bezsenność.

0: Ja bardzo przepraszam, ale muszę się nie zgodzić, bo tam Bartek Messner przed chwilą w Radiu Z śpiewał, że one lubią, jak noc rozmywa tusz. Żadna kobieta nie lubi mieć rozmazanego tuszu.
1: Z doświadczenia rzeczywiście potwierdzę, spotkałem się z tym. No, żadna nie lubi, to prawda.
0: Tak.
1: Albo przynajmniej takie z was spotkałem i poznałem.
0: Nie to wiem. Jeden problem mamy z głowy i okazuje się, że kolejny też, bo czytam właśnie, że OpenAI twierdzi, że rozwiązało problem milenijny. Mm-hmm. To jest tak zwane matematyczne równanie Naviera Stokesa i to podobno ma zmienić nasze życie.
1: Że równanie matematyczne, a to niby jak?
0: No bo to nie jest jakaś tam zwykła matematyczna łamigłówka, tylko dzięki temu mamy mieć, uważajcie, tańszą energię z takiej samej ilości wiatru. Pogoda też się będzie zmieniać, bo będziemy się mogli przed nią skuteczniej ostrzegać. Będziemy mieć zdrowsze serca, będziemy mieć tańsze implanty i tańsze podróże.
1: Dzięki temu równaniu matematycznemu, tak?
0: Tak.
1: Ja już to widzę, że na stacji benzynowej paliwo po 8 zł, ale momencik, gdzie? Rozwiązano równanie Naviera Stokesa? Proszę mi to taniej lać. Co to ma znaczyć?
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
4: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
5: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Po reklamie.

0: tu Radio Z. I tak przyznamy wam się do czegoś, bo chcielibyśmy dzisiaj skarpiem wręczyć komuś z was kasę. Dzisiaj do wzięcia 500 000 złotych.
1: Ale żeby to nasze marzenie o waszym bogactwie się spełniło, to musicie wysłać SMS o treści Radio Z pod 7353. Do 16 macie 15 500 szans więcej.

0: Za 4 minuty 16 proszę szykować biało-czerwone stroje, bo siatkarze wychodzą na parkiet, ale o tym więcej w wiadomościach Radia Z o 16. Radio Z
1: i już. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich

0: 7 zł netto miesięcznie, bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
3: No jestem w szoku, jest mnóstwo pieniędzy.
2: Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
4: Też możecie wygrać.
2: Wielki finał 28 września.
5: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
2: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów, kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
9: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
10: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
9: A gdzie tak jest?
10: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
9: O, to już zatrudniam.
10: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
11: Marian, jaki laptop jest top?
12: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
6: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Po reklamie.
14: Mamy środowe popołudnie, dochodzi godzina 16, czas na wiadomości w Radiu Z. Rafał Piech.
15: 7 osób w szpitalu po katastrofie na przejeździe kolejowym koło Radomia. 14 lat więzienia dla księdza z Sosnowca oskarżonego o pedofilię. Ruszają siatkarskie Mistrzostwa Europy. Tytułu bronią biało-czerwoni.
14: Minęła właśnie 16.
15: Stan dwóch osób jest bardzo ciężki. To maszynista pociągu i kierowca ciężarówki, który wjechał na przejazd kolejowy koło Radomia. W zderzeniu pociągu relacji Lublin-Szczecin rannych zostało w sumie około 20 osób. 8 przewieziono do szpitali, jedna z nich pasażerka pociągu zmarła. Na miejscu katastrofy jest reporter Radia Z Marcin Friedrich.
16: Jestem.
15: Marcinie, co teraz dzieje się na miejscu?
16: No są tu dziesiątki, jeśli nie setki osób, pracownicy różnego rodzaju służb kolejowych, w tym członkowie komisji, która bada przyczyny zdarzenia. Oczywiście mnóstwo strażaków po zdarzeniu, przyjechało tu w sumie około 30 zastępów, no i dziesiątki policjantów, którzy zabezpieczają to miejsce. Jest też cały zespół prokuratorów i to pod ich nadzorem zbierane są dowody. O sile, z jaką pociąg uderzył w ciężarówkę, mogą świadczyć te słowa rzeczniczki radomskiej policji, podinspektor Katarzyny Kucharskiej.
17: W tej chwili nawet nie jestem w stanie stwierdzić, co to za ciężarówka, ponieważ samochód jest rozczłonkowany, są jego elementy. I pomimo moich pytań nikt nie jest w stanie stwierdzić, co to jest za samochód i czy nawet był z naczepą.
16: Prawdopodobnie był to samochód, który jechał z kruszywem z pobliskiej kopalni piasku. Jest tu ich w pobliżu kilka. Sokolniki Suche, Marcin Friedrich, Radio Z.
15: Pociągiem jechało około 100 osób. Wszystkie, które nie wymagały pomocy, zostały przewiezione do pobliskiej miejscowości. Tam składają zeznania na potrzeby śledztwa. Ksiądz pedofil skazany za przestępstwa seksualne i pornografię dziecięcą, duchowny Jacek K. z diecezji sosnowieckiej, usłyszał wyrok 14 lat więzienia. Proces trwał pół roku i w całości odbywał się za zamkniętymi drzwiami. Sąd nie miał wątpliwości, że duchowny jest winny wszystkich zarzucanych mu czynów. Wyrok nie jest prawomocny. Co dalej? W tej sprawie o tym nasz reporter Szymon Kastelik.
18: Księdza ani jego obrońcy nie było na ogłoszeniu wyroku, za to prokurator Bartosz Kilian powiedział, że śledczy domagali się surowszej kary.
19: Wystąpimy o uzasadnienie pisemne tego wyroku. Podejmiemy decyzję co do ewentualnej apelacji.

0: sytuacji. Nie wykluczamy jej.
1: Jak dodał, to mimo wszystko jeden z najwyższych wyroków, jakie usłyszał duchowny w Polsce, dlatego można mówić, że sprawiedliwości stało się zadość. Trudno jednak mówić o satysfakcji, biorąc pod uwagę krzywdę i cierpienie ofiar księdza. Sosnowiec, Szymon Kastelik, Radio Z.
2: Ksiądz ma dożywotni zakaz pracy z dziećmi i zbliżania się do pokrzywdzonych, ma też zapłacić ofiarom zadośćuczynienie. Setki osób trafiają na SOR w Zielonej Górze w związku z trwającym w mieście winobraniem. Zwieńczenie imprezy w najbliższy weekend, dlatego oddział ratunkowy przygotowuje się na zwiększoną liczbę pijanych pacjentów. W pierwszych dniach winobrania na SOR trafiło ponad 230 osób, mówi rzeczniczka szpitala Sylwia Malcher-Nowak.
3: To jest wyjątkowy okres, jeżeli chodzi o Zieloną Górę. Aż 25 osób to były osoby w stanie upojenia alkoholowego. Ta liczba promili we krwi u większości tych pacjentów była naprawdę znacząca. No i rekordzista miał 4,8 promila we krwi.
2: Mimo stanu zagrożenia życia pacjent przeżył. Za 2 godziny w Sofii rozpoczną się Mistrzostwa Europy w siatkówce mężczyzn. Na początek współgospodarze turnieju Bułgarzy zmierzą się z Macedonią Północną. Do tej samej grupy z Portugalią, Izraelem oraz Ukrainą trafili także Polacy. Dodajmy, że biało-czerwoni bronią tytułu. Każdy krok naszej reprezentacji śledzi Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z. Jak Polacy spędzili pierwszą dobę?
4: No intensywnie. Na początek była sesja fotograficzna, lekki trening rozciągający, a następnego dnia od rana już zajęcia sportowe z pełnym obciążeniem. Najpierw siłownia, a potem zajęcia w hali.
5: Adoptujemy się tutaj do warunków panujących w Bułgarii. Myślę, że nam to idzie dobrze. Już nie możemy doczekać pierwszego meczu, bo wiemy, po co tutaj przyjechaliśmy. Chcielibyśmy zacząć pisać fajną historię.
4: Mówił rozgrywający naszej drużyny Marcin Komenda. A najpiękniejszą historią byłaby oczywiście obrona tytułu mistrzowskiego, ale do tego droga jeszcze daleka i wyczerpująca. Turniej potrwa 17 dni, finał 26 września w Mediolanie.
2: Polacy rozpoczną rywalizację jutro meczem z Portugalią.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSP Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
7: Dzisiaj będzie deszczowo na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce, na Kujawach i na Warmii i Mazurach. Jak to będzie wyglądało w nocy? Temperatura już zdecydowanie niższa, bo około 11 stopni na zachodzie, a przypomnę, że tej nocy mieliśmy nawet gdzieniegdzie 20. Do tego deszczowo, a w okolicach Suwałk może zagrzmieć. Jutro już dużo chłodniej, około 20 stopni.
6: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
8: 4 minuty po godzinie 16, jeżeli właśnie wychodzicie z pracy i czujecie, że przydałoby się jeszcze trochę odpoczynku, no to bardzo proszę, przy takich dźwiękach to fotel w samochodzie jest jak fotel u masażysty. Wiem, sama sprawdziłam. Lana Del Rey w Radiu Z. Summertime Sadness.

0: Sam felt all black, hey son, w Radiu Z. Hey synku, Karpio w sensie.
1: O, to lubię, jak do mnie tak mówisz. Ach, czuję się od razu mniejszy.
0: 20 lat młodszy, prawda? Co tam ci się dzisiaj udało, bo lubimy się chwalić takimi rzeczami w tym programie.
1: No, słuchaj, mamusiu, w związku z tym, że kazałaś...
0: Ja cofam, bo to jednak bardzo źle brzmi. Nie, Karpio, co ci się udało?
1: Dzisiaj kosiłem trawnik, który nie był koszony 3 tygodnie. To wyobraźcie sobie, ile tam było tej trawy. No i tak minęło mi przed południe, ale jest sukces, udało się, do końca skosiłem.
0: No to brawo i pewnie łapa rośnie. A co wam się dzisiaj udało? Dajcie nam koniecznie znać. Dzisiaj tę najciekawszą wypowiedź nagradzamy biletami do kina na film 100 dni Misja Zeus, a w sprawie sukcesów nawet tych małych można dzwonić 321 321 321.

0: To jest Alize w Radio Z. 19 minut po godzinie 16. No właśnie, i pytanie, czy też z nami odliczacie? Bo już po 17 ktoś z was zagra o 500 000 zł i do tego czasu warto się zgłosić, bo każdy SMS to też udział w grze o 1 000 000 zł na koniec września.
1: I mamy dla was jeszcze największy w tym programie bonus. Od tej chwili jeden SMS wymieniamy na 25 tysięcy szans na finał. No więcej nie mieliśmy i nie będziemy mieć, bo to również ostatnia premia przed finałem. Wy wysyłacie SMS, my je mnożymy i tak robimy z każdą wiadomością do godziny 17. Ślecie SMS o treści Radio Z pod 7353.
2: Radio Z i już.
1: I po 17 gramy.

0: słuchacie nas w samochodzie? Doskonały wybór. Tym bardziej, że już za chwilę wiadomości z dróg. Powiemy, jakich tras należy unikać, żeby szybciej dojechać do celu. To punktualnie o 16.30. Radio Z
1: i już. Reklama. Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
16: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm, dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
18: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio. Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
21: Po reklamie.
22: Mamy środę, 9 dzień września, jest 16.30. Czas na wiadomości w Radiu Z, które ma dla nas Rafał Piech.
23: Nowe ognisko afrykańskiego pomoru świń na Podkarpaciu. Zagrożenie wykryto u dzików w gminie Trzebownisko. Wyznaczono 10-kilometrową strefę z całkowitym zakazem polowania oraz wstępu do lasu. Zamknięto także przepusty wzdłuż ekspresówki. Zdecydowano też o zwiększeniu planowanego odstrzału tych zwierząt. Z kolei mieszkańcy są proszeni o zgłaszanie przypadków znalezienia padłych dzików. Coraz więcej cudzoziemców pracuje w Polsce. Jest ich prawie 1 200 000. To o 8% więcej niż przed rokiem. Największa grupa to Ukraińcy, których jest ponad 780 tysięcy, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
24: Na drugim miejscu są Białorusini, pracuje ich prawie 108 tysięcy, a na kolejnych miejscach obywatele Indii 22 tysiące, Gruzji i Kolumbii po 20 tysięcy.
23: Ponad 60% pracujących w Polsce obcokrajowców to mężczyźni. Jednodniowy strajk pracowników transportu publicznego sparaliżował Holandię. Nie kursuje większość pociągów, autobusów, tramwajów i metro, a w Amsterdamie stanęły również promy. Protest zorganizowały związki zawodowe w sprzeciwie wobec planowanych przez rząd cięć w świadczeniach społecznych. Wracamy do kraju. Czas na wiadomości z dróg.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
23: Utrudnienie na ekspresowej 12 w Lubelskiem w pobliżu miejscowości Bystrzejowice. Pierwsze zablokowane dwa pasy w kierunku Chełma i Zamościa. Między węzłami Świdnik, Piaski Zachód. Bus zderzył się z motocyklem. Utrudnienia także na drodze krajowej nr 28 na Podkarpaciu na odcinku drogi między Krosnem a Rymanowem. Doszło do wypadku ciężarówki z osobówką w kierunku Krosna. Na miejscu obowiązuje wahadło. Problemy także na S7 na Mazowszu na odcinku między węzłami Salomea-Opatrz w kierunku Katowic. Na prawym pasie autobus zderzył się z dwoma busami. Sami ruch odbywa się prasem lewym oraz środkowym. Czekamy na Wasze informacje z dróg.
0: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
1: Sponsorem programu jest Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
2: Jeżeli u Was jest dzisiaj około 30 stopni, to polecam lecieć na lody, na gofry, skorzystać jeszcze z tych wszystkich letnich i wakacyjnych atrakcji, bo jutro chłodniej już będzie i to wszędzie. W centrum poniżej 20, tam około 18, mogą pojawić się również przelotne opady deszczu, w pozostałych miejscach 19, 18 i na przemian chmury i słońce.
1: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
22: Odpowiadamy na liczne pytania wysyłane do redakcji. Szanowni Państwo, od kiedy można wyluzować? Otóż od tej chwili, bo jest za 28.17, wyszliście z pracy. Artur Gadowski w Radiu Z, ona jest ze snu, tu się wszystko zgadza.
2: Będziesz śpiewać?
22: Tak, ale poza anteną. Niezmiennie.
2: To ja skoczę po kawę, jak się wyluzuje. Nie właśnie, wolałabym nie.
22: Dobra, śpiewajcie w aucie, zróbcie sobie głośniej. To jest dobry numer.

0: Radio Z, ileż wy macie talentów, ile macie sukcesów, to sprawdzamy, co dzisiaj udało się słuchaczom Radia Z.
1: Coś bardzo, bardzo trudnego. Mianowicie znaleźć chwilę spokoju dla siebie i wypić kawę, zanim wystygła.
2: Witam serdecznie. Mojemu synowi udało się dzisiaj traktorowe jazdy na kategorii A1.
3: Udało mi się skrócić sobie czas pracy i pójść do fryzjera.
4: Dziś udało mi się namówić żonę na wyjazd na Mazury na ryby.
5: O, bracie, wielkie brawa. Ale dzięki temu za tydzień będziesz mógł przekonać żonę, żeby pojechać na ryby z kolegą.
0: A proszę bardzo, żona zabierze kogo chce do kina, bo mamy dla ciebie 4 bilety na film 100 dni Misja Zeus. Brawo, brawo. Radio Z i już.
6: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
7: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Wielka trasa śniadaniowa Radia Z ruszyła kolejny raz podbijać Polskę. Jedziemy do Was i nie jedziemy z pustymi rękoma. Już jutro widzimy się w Kwidzynie na placu Jana Pawła II. Mamy dla Was tysiące pysznych śniadań i dziesiątki porannych atrakcji. Zacznij swój dzień dobry bardzo z wielką trasą śniadaniową Radia Z. Partnerem trasy śniadaniowej jest Italian Trade, oficjalny dystrybutor Kimbo, włoskiej kawy stworzonej z pasją i neapolitańskim charakterem.
9: Regionalne smaki i potrawy zapewni partner trasy śniadaniowej. Województwo małopolskie.
10: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
11: W Media Ekspert wyprzedzaj.

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
5: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl. Po reklamie.
6: Cześć, tu Kaśka Sochacka. Radio Z, muzyka numer 1.

0: za 8 minut 17. Zastanawiam się, czy pamiętacie o największym dzisiaj bonusie, który jeszcze trwa tylko do 17. Za każdy SMS otrzymujecie 25 tysięcy szans na grę o 500 000 dzisiaj i o 1 000 000 pod koniec września.
1: Już za chwilę finał, to naprawdę ostatni moment. Wyślijcie SMS o treści Radio Z pod 7353.

0: Rich. Znasz refren, znasz wykonawcę. Ale czy wiesz, jak do tego doszło? A Kędzierski wie.
1: I zaglądam za kulisy największych przebojów.
0: Jeden hit, jedna hit-storia. Jedno pytanie, jedna odpowiedź. Hit-storie Kędzierskiego. Codziennie około 14:20. Tylko w Radiu Z.
1: Piotr Kędzierski, zapraszam.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Teraz za 3599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3899. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatu.

0: zarabianiu od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
4: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross. Zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, niezwykle innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
5: Po reklamie.
6: Płatne ogłoszenie wyborcze.
7: Naszym gościem jest baristka Joanna Szataniak i oczywiście będziemy rozmawiali o kawie. Co sprawia, że jedno espresso smakuje jak zwykła kawa, a drugie jak prawdziwe włoskie espresso?
8: Przede wszystkim ziarna, to jakie wybieramy do espresso, muszą być dobrze wypalone, odpowiednia gramatura kawy, no i cała otoczka baristy, który przygotowuje tą kawę i podaje z pełną miłością.
7: A co wyróżnia kawę Kimball?
8: Przede wszystkim intensywny aromat przenosi nas do włoskiego klimatu, gdzie możemy poczuć się jak na wakacjach, a wszyscy pędzimy do Włoch na te klasyczne espresso.
7: Dobra kawa to tylko dobre ziarna?
8: Nie, to także przede wszystkim umiejętności baristy, woda, bo kawa zawiera 99% wody, więc to jest słowo klucz, i atmosfera, w której pijemy kawę.
7: A Kimball lepiej smakuje solo czy z mlekiem?
8: To już zależy od preferencji. Mamy sporo gości, którzy piją cappuccino, więc tutaj wszystko zależy od preferencji.
7: Dziękuję za rozmowę.
8: Dzięki wielkie.
6: Płatne ogłoszenie wyborcze.
9: Słuchacie Radia Z, to środa, 9 dzień września, już prawie godzina 17, czas na wiadomości. Rafał Piech, zapraszamy.
10: To ciężarówka uderzyła w pociąg. Najnowsze ustalenia służb po katastrofie kolejowej. Jest decyzja NBP w sprawie stóp procentowych. Wątpliwości przed ślubem. Kuria w Krakowie ma propozycję dla par. Nowe informacje w sprawie katastrofy kolejowej koło Radomia. Z ustaleń śledczych wynika, że to ciężarówka wbiła się w pociąg na przejeździe kolejowym. W katastrofie zginęła jedna osoba, 20 zostało rannych. Łączymy się od razu z reporterem Radia Z, Marcinem Friedrichem, który cały czas jest na miejscu katastrofy. Jaki więc przebieg, zdaniem śledczych, miał ten wypadek?
11: Jego przebieg zapewne zarejestrowały kamery pociągu. Rejestrator znajdował się na pewno w kabinie maszynisty, ale kamery mogły być też i w wagonach. Być może tak skierowane, że uda się odtworzyć zdarzenie sekunda po sekundzie. Ale już teraz prokurator Aneta Guść z Radomskiej Prokuratury Okręgowej mówi, że to kierowca ciężarówki uderzył w pociąg.
12: Te informacje, które posiadamy, wskazują na to, że kierujący tym samochodem ciężarowym wjechał w jeden z pierwszych wagonów pociągu.
11: Skutki okazały się katastrofalne. Wybity z toru jazdy pociąg wykoleił się, a lokomotywa przewróciła się na bok. Od kierowcy, który jest na ojomie, i od ciężko rannego maszynisty pobrano krew do badań. Wiadomo, że sygnalizacja na przejeździe działała. Sokolniki Suche, Marcin Friedrich, Radio Z.
10: Usuwanie skutków katastrofy potrwa do jutra, do wieczora. Tymczasem premier Donald Tusk zapowiada radykalne zaostrzenie przepisów dla łamiących prawo na przejazdach kolejowych. To pierwsza reakcja szefa rządu po katastrofie kolejowej na Mazowszu.
13: Niestety ani złe zdarzenia, ani perswazja nie pomagały, więc musimy zaostrzyć przepisy dla tych, którzy to łamią. I to moje propozycje będą tutaj bardzo twarde.
10: Propozycja przepisów ma pojawić się w ciągu najbliższych dni. Dobre informacje dla biorących kredyty. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Główna referencyjna nadal wynosi 3,75%. Bank Centralny podkreślił, że kolejne decyzje w tej sprawie będą zależeć od informacji o inflacji, sytuacji gospodarczej na świecie oraz cen surowców. Tak dla znalezienia rozwiązania, nie dla rozmów z głową państwa. To głos ministra finansów w sprawie regulacji rynku kryptowalut. Bo po trzecim wecie do rządowej ustawy jest drugi prezydencki projekt, a w perspektywie czwarty Rady Ministrów. O szczegółach reporterka Radia Z, Karolina Olszewska-Merk.
14: Sprawa jest ważna, regulacje są konieczne i to bardzo. W rządowych planach nie ma jednak konsultacji z głową państwa. Moim szefem jest premier i to z premierem dyskutuję, mówił w Radiu Z Andrzej Domański i potwierdza.
15: Trwają prace nad kolejnym projektem, który potencjalnie może być złożony. Ta decyzja jeszcze nie zapadła.
14: Na pewno jednak, jak tłumaczy minister finansów, prezydent nie będzie ingerował w to, jak ten projekt wygląda.
10: Rząd zapowiada wnikliwe przeanalizowanie propozycji Karola

0: Nawrockiego w sprawie rynku kryptowalut. Temat teściowej, wychowania dzieci czy wspólnej kasy. Krakowska Kuria zaprasza przyszłych małżonków na mediacje narzeczeńskie. Unikatowy w skali kraju program ma zapobiegać przyszłym konfliktom i rozwodom, których jest coraz więcej. Czego dotyczą mediacje, o tym nasz reporter Przemek Taranek.
1: Celem mediacji jest rozmowa o sprawach, które w przyszłości mogą być zalążkiem poważnych kryzysów, wyjaśnia dr Magdalena Dej, diecezjalny doradca życia rodzinnego. Na przykład o relacjach z przyszłymi teściami.
2: Temat teściowej wywołuje szczególnie dużo emocji u młodych.
3: Da się to jakoś załatwić, tak, że mamusia jak wpadnie od czasu do czasu na obiad niezapowiedziana, to jeszcze nie ma o co się bić.
2: Myślę, że pierwszym najważniejszym krokiem jest po prostu od mamusi się wyprowadzić.
1: Ale ważne są też kwestie dotyczące wspólnego mieszkania, wychowania dzieci czy zarządzania domowym budżetem. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
0: Mediacje narzeczeńskie są bezpłatne. Polsko-argentyńskie tango na amerykańskiej ziemi w MLS. Na boisku zmierzą się dwie piłkarskie legendy: Robert Lewandowski i Leo Messi. Chicago Fire podejmie aktualnych mistrzów, Inter Miami. Na miejscu w Chicago jest specjalny wysłannik Radia Z, Mateusz Liganza, z którym się teraz łączymy.
4: Jestem, dzień dobry.
0: Witaj, Mateusz. U ciebie wciąż godziny poranne, ale czy czuć powoli ekscytację na to wydarzenie?
4: No zgadza się, choć u mnie dopiero wybiła godzina 10 i do rozpoczęcia meczu jeszcze ponad 9 godzin, to za chwilę pakuję sprzęt do transmisji radiowej i ruszam na miasto, by poszukać w okolicy stadionu kibiców z Polonii, dla której to najważniejszy mecz w kalendarzu, mieć okazję, by zobaczyć na własne oczy najwybitniejszego polskiego piłkarza w historii w starciu z boskim Leo. No tego po prostu nie można przegapić. Biletów w kasach od dawna nie ma, szykuje się komplet ponad 62 tysięcy kibiców, a to nie zdarza się zbyt często. Metropolia na co dzień żyje meczami koszykarskich Polski czy baseballem i ekipą White Sox, Lewy i Messi sprawili, że schodzą na dalszy plan. Chicago, Mateusz Ligenza, Radio Z.
0: Z Mateuszem połączymy się jeszcze nie raz w wiadomościach Radio Z, a spotkanie Chicago Fire z Interem Miami o 2:30 polskiego czasu.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
7: W nocy deszczowo może być w całym kraju. W okolicach Suwałk może też zagrzmieć. Na termometrach od 11 stopni, bo tyle zobaczymy w Szczecinie, w Gorzowie Wielkopolskim przez 13 stopni w Poznaniu, do 16 w Lublinie, gdzie ma być najcieplej. Jutro temperatura spada i to w całej Polsce od 17 do 21. Najcieplejsze będą Małopolska i Podkarpacie.
6: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.

0: Overdrive, to jest Offenbach w Radiu Z.
1: Rządza pieniądza, czyli milion powodów do słuchania Radia Z. Rządza
0: pieniądza. Najfajniejszy moment każdego popołudnia, czyli moment, w którym dzwonimy do kogoś z was, żeby wręczyć wam dużą kasę. A że numer telefonu jest wylosowany, to nie czekamy, tylko już kręcimy. Standardowo do piątego sygnału maksymalnie czekamy, ale wierzymy, że wszyscy są już po pracy, że jest środa, że można wyluzować. Telefon jest gdzieś blisko. Taka jest nasza nadzieja i szybko też odbierzecie. Drugi sygnał.
2: Trzeci. Ja zawsze przy trzecim zaczynam się denerwować i martwić, że jednak nie włączyliście dźwięków, że on gdzieś tam wibruje głęboko w torebce i uwaga. No i chcieliśmy. Naprawdę chcieliśmy. I zawsze wam przypominamy, że będziemy dzwonić, o której godzinie i czekamy na to radosne halo. No mamy prezent, ale mogło być lepiej. 1000 złotych to jest nasza taka nagroda pocieszenia, gwarantowana, a mogło być 500 000.
0: Mogło być 500 000, rzeczywiście dzisiaj o taką kasę graliśmy, ale pamiętajcie, że nic straconego, dlatego że numer telefonu, do kogo teraz próbowaliśmy się dodzwonić, bierze też udział w grze o 1 000 000 złotych pod koniec września. Na tym polega ta nasza cudowna zabawa, że nawet jeśli się nie uda, to cały czas jesteście w grze. Dzisiaj
2: tylko
0: pół miliona. Okej, no przeszło obok nosa.
2: Umówmy się, że wtedy to już naprawdę trzeba ten telefon odebrać, bo taka kasa tak nie może wam przejść obok nosa.
0: Dzisiaj 500 000 nie udało się rozdać, to może jutro byśmy zagrali o 600 000 złotych?
2: A bardzo proszę, wspaniale, 600 000 złotych, taka kasa czeka na was już jutro w walizkach, ale do gry o 600 000 i o 1 000 000 możecie wejść już teraz. Wysyłamy SMS o treści Radio Z pod 7353.
1: Rządza pieniądza, czyli milion powodów do słuchania Radia Z.
3: Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353.

0: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka. Producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99, a 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Jeszcze tylko dzisiaj Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
8: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
9: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
11: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
12: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
13: Lidl, to się opłaca.
14: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
16: O, ale że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
18: Mamy niskie ceny.
19: Po reklamie.
20: Jest 17.30, mamy środę, 9 września. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z, które przygotował i przedstawi Rafał Piech.
21: Są zarzuty dla prokuratora z Bydgoszczy za jazdę motocyklem po pijanemu. Dominik M. wpadł na gorącym uczynku przed sklepem w miejscowości Białe Błota. Odmówił badania alkomatem, dlatego w szpitalu pobrano mu krew, mówi Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.
22: Pierwsze badanie, które zostało przeprowadzone pół godziny po północy, dało wynik ponad 1 promila alkoholu. Drugie badanie, 0,97 promila.
21: Prokurator został zawieszony w czynnościach służbowych na pół roku, grożą mu 3 lata więzienia. Przed sądem w Argentynie ruszyła kolejna faza procesu w sprawie śmierci Diego Maradony. Obrona jego zespołu medycznego powołała pierwszych świadków, którzy bronili decyzji o zapewnieniu piłkarzowi opieki domowej. 7 medyków oskarżonych jest o śmiertelne zaniedbanie, za co grozi do 25 lat więzienia. Słynny argentyński piłkarz zmarł prawie 6 lat temu, miał 60 lat. Ponad 275 tysięcy turystów spłynęło przełomem Dunajca. Flisacy oceniają sezon jako bardzo udany. Jeśli pogoda będzie sprzyjać w kolejnych miesiącach, to łączna liczba gości może przekroczyć 300 tysięcy. Wśród turystów zagranicznych najwięcej było Węgrów, Niemców, Czechów i Słowaków. Wartko, płyniemy teraz w kierunku wiadomości z dróg.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
21: Śmiertelny wypadek na S12 na Lubelszczyźnie między węzłami Świdnik, Piaski Zachód. W pobliżu miejscowości Bystrzejowice Pierwsze bus zderzył się z motocyklem. Zablokowane dwa pasy w kierunku Chełma. Ruch odbywa się pasem awaryjnym. Nie przejedziecie też krajową 19 na Podkarpaciu, na odcinku między Rzeszowem a Domaradzem, niedaleko Niebylca. Doszło do zderzenia ciężarówki z osobówką. Policja kieruje na objazdy. Od strony Rzeszowa w Babicy na wojewódzką drogę 988 i przez Strzyżów, Godową i Żyznów. Powrót na 19 w Lutczy i tak samo w drugą stronę. Zepsuta ciężarówka blokuje jeden pas na S3 na Dolnym Śląsku. Uważajcie między węzłami Lubin Północ, Lubin Zachód. Na koniec utrudnienia na A2 w Łódź. Między węzłami Emilia a Wartkowice w kierunku Poznania trwa naprawa barier, zablokowany prawy pas. A jeśli coś dzieje się na waszej drodze, dzwońcie.
0: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
1: Jutro już będzie sprawiedliwie wszędzie, dużo chłodniej. Najchłodniej nad morzem, tam około 17 stopni i będzie też wiał mocny wiatr, więc uważajcie, trzymajcie kapelusze. Wszędzie sporo chmur, z tych chmur może popadać na północy, w centrum i gdzieś tam na północnym wschodzie, w pozostałych miejscach około 20, maksymalnie 21. Tyle jutro na Podkarpaciu.
20: I to jest ten moment, kiedy można naprawdę pomachać głową albo potupać nóżką. Eurythmics, Sweet Dreams w Radiu Z.

0: Fix Me, to jest Velvet w Radiu Z. Jeszcze 18 minut i będzie 18. A my tu sprawdzamy, co dzieje się na świecie. Grenlandia odzyska swój 20-tonowy kamień, który kiedyś spadł im z kosmosu i wbił się w Grenlandię, ale Duńczycy go sobie zabrali i postawili przed muzeum w Kopenhadze i teraz muszą oddać po tych wszystkich latach.
1: No dobrze, że będą oddawać, tylko to brzmi jak kłopot. 20 ton, to no. Do paczkomatu raczej nie wejdzie, nie?
0: No to musiałby być ten większy gabaryt, nie tam na góry, ale to nie wiem, czy ktoś by podniósł. To nie jest kłopot, no.
1: Ja mam propozycję, bo zawsze można to wszystko przerobić na żwir, pakować do worków, potem sobie przecież posklejają.
0: Tak, to są takie puzzle północy.
1: A umówmy się, Duńczycy umieją w te klocki.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Teraz za 3599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3899. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: Ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Mamy niskie ceny!
15: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
16: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
17: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
16: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
17: W końcu będę miał kieszonkowe.
16: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
18: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: Teraz w Netto polskie pomidory Marinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy Sztuka Mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
21: Po reklamie.
22: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Jeśli mogę pobawić się we wróżkę, to wróżę i przewiduję, że to będzie wielki hit tej jesieni. Mira Fiori i Artur Rojek w Radiu Z.
1: A o 18.02 w Radiu Z Beata Lubecka spotka się z kiedyś największym przyjacielem Jarosława Kaczyńskiego, a dzisiaj posłem klubu parlamentarnego Rozwój Plus z Ryszardem Terleckim. Zostańcie w Radiu Z.
2: Radio Z i już.
0: Reklama.
3: Wielka trasa śniadaniowa Radia Z ruszyła kolejny raz podbijać Polskę. Jedziemy do Was i nie jedziemy z pustymi rękoma. Już jutro widzimy się w Kwidzynie na placu Jana Pawła II. Mamy dla Was tysiące pysznych śniadań i dziesiątki porannych atrakcji. Zacznij swój dzień dobry bardzo z wielką trasą śniadaniową Radia Z. Partnerem trasy śniadaniowej jest Italian Trade, oficjalny dystrybutor Kimbo, włoskiej kawy stworzonej z pasją i neapolitańskim charakterem.
4: Regionalne smaki i potrawy zapewni partner trasy śniadaniowej. Województwo małopolskie.
5: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Prawda? Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak?
3: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
4: Aflofarm.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99.

0: lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
1: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
2: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
1: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
2: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
1: Aflofarm.
3: Jeszcze tylko dzisiaj Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
4: Toyota prezentuje Rok potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, niezwykle innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
5: Po reklamie. Mamy środę, 9 dzień września, na zegarach już prawie godzina 18. Czas na wiadomości w Radiu Z. Rafał Piech.
6: Lewy kontra Messi w nocy, hitowe starcie w amerykańskiej lidze. Uzbrojenie i amunicja, nowy pakiet od Polski dla Kijowa. Gościem trzech pytań na koniec dnia Ryszard Terlecki, poseł klubu Rozwój Plus.
5: Osiemnasta.
6: Mecz na szczycie w amerykańskiej lidze MLS. Tej nocy Chicago Fire podejmie Inter Miami. To będzie starcie Roberta Lewandowskiego z Leo Messim. Zamierzamy popsuć humor gospodarzom, podkreśla pomocnik Interu Telasco Segovia w rozmowie ze specjalnym wysłannikiem Radia Z do Chicago, Mateuszem Ligenzą. Uważam, że musimy postawić kolejny krok do przodu, jeśli chodzi o naszą grę. Pokazać jakość, by inne drużyny, takie jak Chicago, wiedziały, z kim rywalizują. Chcemy znów zostać mistrzami. Wierzymy, że w dobrej formie rozegramy sezon i znów sięgniemy po puchar. Początek meczu o 2:30 polskiego czasu. Na naszej antenie przez całą noc relacje naszego reportera. Ceny paliw w Polsce galopują. Na światowych giełdach za baryłkę ropy Brent znów trzeba zapłacić ponad $100. Eksperci przewidują, że jak przekroczy 120, to diesel może u nas kosztować prawie 10 zł za litr. Do rachunku powinni dorzucać chusteczki na otarcie łez, mówią kierowcy.
7: Wróciłem akurat z Włoch, to tam trochę więcej. Tam 2,21 euro.
8: No to tu tanio przy tym.
7: No nie jest tanio, ale
8: znośnie.
7: Ale znośnie.
9: Myślę, że tak, że dojdzie do 10.
8: Co pan wtedy zrobi?
9: Będę płakał. Ale tankował.
8: Mężczyzna będzie płakał?
9: Taki mamy czas. Nie trzeba się wstydzić tego.
6: Z klientami na jednej z warszawskich stacji benzynowych rozmawiał nasz reporter Tomasz Kubat. Polska szykuje nowy pakiet pomocowy dla Ukrainy o wartości 50 milionów euro. Obejmie uzbrojenie i amunicję do systemów obrony przeciwpowietrznej. Podobną pomoc deklarują też inni. O szczegółach reporter Radia Z, Miłosz Gocłowski.
10: Szczegółów ani strona polska, ani ukraińska nie zdradza, jednak patrząc na możliwości i zasoby polskiej obrony przeciwpowietrznej, chodzić może o pociski Patriot oraz brytyjskie systemy KAM. Pozostali sojusznicy także przekażą Ukrainie właśnie tego typu uzbrojenie. Niemcy dołożą amunicję do myśliwców, Brytyjczycy dadzą pieniądze na zakupy w Stanach, Holandia dorzuci systemy antydronowe.
6: Pomoc zadeklarowały też Hiszpania i Szwecja. A już teraz u nas trzy pytania na koniec dnia. Zapraszam Beatę Lubec.
11: Zapraszam, z nami jest Ryszard Terlecki, Rozwój Plus, teraz stowarzyszenie i klub. Były wicemarszałek Sejmu, no wieloletni członek Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie marszałku.
12: Dzień dobry.
11: Pytanie numer jeden. Ukraina ma dostać hojną pomoc z Polski. Nowy polski pakiet pomocowy o wartości 50 milionów euro ma zawierać m.in. sprzęt obrony powietrznej. Co pan na to?
12: Znaczy, ja jestem za tym, żeby oczywiście pomagać Ukrainie w wojnie z Rosją. Tylko no, trzeba to robić na jakichś zasadach partnerskich, znaczy trzeba stawiać jakieś oczekiwania wobec Ukrainy również.
11: To co powinien robić polski rząd w takim razie?
12: No, polski rząd powinien negocjować, co będziemy z tego mieć dziś albo w przyszłości, że kolejną transzę pomocy wyekspedujemy na Ukrainę.
11: No dobrze, ale rządziło Prawa i Sprawiedliwości też żadnych negocjacji nie było.

0: Ja rozumiem, to był inny moment, no bo to był początek wojny i tak dalej.
1: No i najważniejsze było wtedy, żeby się Ukraina w ogóle obroniła, żeby nie upadła pod ciężarem wojny z Rosją, a i to się udało, no ale potem trzeba już było zacząć myśleć o tym, co dalej. A ta wojna trwa i trwa i ta pomoc no, też trwa bardzo długo i jest kosztowna, więc pytanie, na ile nas stać, a przede wszystkim, czy nas stać na to, żeby przekazywać...
0: No to udzielać czy nie udzielać w takim razie pomocy?
1: Nie, no udzielać, tylko rozsądnie. Po pierwsze tak, żeby nie ograniczyć naszych zasobów militarnych, a po drugie tak, żeby mieć coś z tego, przynajmniej jakąś publicznie okazywaną wdzięczność.
0: Pytanie numer dwa. Czy Mateusz Morawiecki może mieć niebezpieczne związki z aferą wokół zonda krypto? Czy ma się czego obawiać?
1: Nie, to bzdury są. Znaczy w ogóle afera jest moim zdaniem wyszykowana na to, żeby wciągnąć w pułapkę kogoś. Czy nie kogoś, no może.
0: Ale jak to wyszykowana? Przepraszam bardzo, no jednak Przemysław Kral przelewał na przykład na konto Fundacji Suwerenny Polski pieniądze.
1: Służby śledziły to od jakiegoś czasu i można to było przeciąć, ale wydaje mi się, że rządzący mieli nadzieję, że wciągną w to jakichś licznych polityków prawicy i wtedy uderzą. No, uderzyli. Nie bardzo widać w tych wciągniętych.
0: No nie chcę być złośliwy, ale za czasów Prawa i Sprawiedliwości też prokuratura umarzała dwukrotnie chyba śledztwo w tej sprawie. Pytanie numer trzy, do tego już powrócimy. Dlaczego opuścił pan PiS? Wieloletni druh Jarosława Kaczyńskiego.
1: No, ja na to odpowiadam tak krótko, że nie chciałem być w trzeciej konfederacji. Ale tak się stało niestety, że po pierwsze środowisko Solidarnej czy Suwerennej Polski dołączyło do PiS-u i w pewnym sensie przejęło jakby wizerunek Prawa i Sprawiedliwości, jego retorykę. No a po drugie, no niestety ta grupa nazywana maślarzami uparła się, żeby wypchnąć Mateusza Morawieckiego, który mnie się wydaje jest no, najpoważniejszym politykiem po Jarosławie Kaczyńskim w Prawie i Sprawiedliwości. To, znaczy był.
0: To o tym porozmawiamy w części internetowej. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube, na Platformie X, więc proszę, zostań tam i Beata Lubecka serdecznie zapraszam. Ryszard Terlecki chyba po raz pierwszy jest w Radiu Z. Na pewno po raz pierwszy od bardzo, bardzo dawna. Zapraszam, zachęcam.
1: To prawda.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: A w Radiu Z jest przyjemnie, więc zapraszamy i z lewa, i z prawa, i ze środka. Kto ma ochotę, to my bardzo chętnie sobie porozmawiamy. A teraz będziemy rozmawiać o pogodzie, bo to zawsze jest przyjemny temat. Żeby uciec od polityki. Od 17 stopni jutro do 21. Najcieplej ma być na Podkarpaciu, najchłodniej na zachodnim Pomorzu.
4: Okej, to całkiem przyjemnie. Rzeczywiście 17 może być teraz Disturbed w Radiu Z. 6 minut po 18. Hej, hej.

0: Rio Shine On w Radiu Z, 16 minut po godzinie 18, a my mamy dobry moment na to, żeby zerknąć na takie kolorowe portale. Tam się dużo ciekawych rzeczy dzieje. Zainteresowaliśmy się przyszłym królem Wielkiej Brytanii, bo książę George poszedł do liceum.
1: Jak te dzieci szybko rosną, naprawdę.
0: Naprawdę, to jest, on już ma 13 lat i tam już
1: taki
0: jest liceum od tego wieku.
1: Taki
0: dzieci. Poszedł oczywiście do jednej z najbardziej elitarnych szkół w kraju, Eton College. To jest jedna z najważniejszych szkół Wielkiej Brytanii. Tam wśród absolwentów jest w ogóle 20 brytyjskich premierów. Boris Johnson, David Cameron. Szaleństwo.
1: Eton College, no to za darmo, czy to trzeba płacić?
0: Gdzie tam za darmo, ci za darmo, tam ci wyślą dzieci za darmo. 330 tysięcy złotych za rok nauki. Ta młodzież mieszka w takim jednym z 25 internatów. One się znajdują na terenie kampusu. I teraz najlepsze, że rodzice księcia George'a odprowadzają go do szkoły.
1: 330 tysięcy.
0: 330, jeszcze go do szkoły odprowadzają.
1: To jakbym tyle płaciła za czesne, ja też bym odprowadzała dzieciaka do szkoły i to do matury, a niech widzą, że mnie stać. A co? Radio
0: Z i już. Gdyby byłaś się księżniczka znalazła. A?

0: Fatalne nagranie. Scena w Warszawie w Radiu Z. Za chwilę 18.30 i nasze wiadomości również te z dróg. Bądźcie blisko.
1: Radio Z i już.
0: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Co powiesz na weekend pełen energii?
5: Tak!
4: Spędź go na Euromani i zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj z bliską ci osobą wyjątkowy pobyt na Jurze. Czekają na was zamki, wspinaczka, turnieje rycerskie i wizyta na Pustyni Błędowskiej. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Euromani. Partnerami akcji są Województwo Śląskie, Województwo Małopolskie i Tauron.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm. Dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
14: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
13: Znaczy, Frosta kupiłeś?
14: Prościej się nie da.
15: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
16: Świetne okazje czekają. W Brico Marche zakupy się opłacają. Do 19 września polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 35,99 za metr kwadratowy. Oraz klej do siatki Baumit, 25 kg, tylko 26,99. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
17: Jak kanapki do szkoły, to tylko z kiełbasą z szynki, bez osłonki.
18: U mnie na śniadanie króluje jajecznica z kiełbaskami mini, bez osłonki.
17: Sprawdzone smaki i dobre śniadanie to przepis na to, aby dzieci zaczęły nowy rok szkolny z uśmiechem. Kup produkt JBB Bałdyga z linii bez osłonki, zachowaj paragon i weź udział w konkursie na radioz.pl. Na zwycięzców czeka 1000 zł oraz kosz produktów bez osłonki od JBB Bałdyga. Sponsorem konkursu jest właściciel marki JBB Bałdyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
0: Po reklamie.
20: Swój dyżur zaczyna Idalia Tomczak. Dzień dobry.
21: Dzień dobry.
20: Jest 18.30. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z.
21: Dramatyczne doniesienia z Kijowa. Jedna osoba zginęła, a kolejna została ranna po uderzeniu rosyjskiego bezzałogowca w ośmiopiętrowy blok. Był to już drugi dziś atak dronowy na cywilne budynki w stolicy Ukrainy. W sumie poszkodowanych jest 10 osób. Rekordowo niski poziom wody w Wiśle w stolicy. Na stacji Warszawa Bulwary zanotowano 95 cm. Jest to historyczny pomiar na tej stacji. Poprzedni zanotowany w zeszłym tygodniu wynosił 98 cm. Dane zbierane są w tym miejscu od lat 50. 50. XX wieku. Opole stawia na elektryczne rowery. Za 2 tygodnie ruszy miejska sieć jednośladów. Będzie można wypożyczyć rowery klasyczne i te na prąd, mówi Adam Leszczyński z Urzędu Miasta.
1: Będzie aplikacja, będzie też ważna rzecz, że pierwsze 20 minut będzie darmowe. Co ważne, jeśli będziemy korzystali od 21 do 60 minut, wówczas zapłacimy 2 zł, a za każdą kolejną godzinę 4 zł.
21: Opole szykuje 200 miejskich rowerów. My przesiadamy się za kółko. Posłuchajcie wiadomości dla kierowców.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
22: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
23: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
21: Ruch wahadłowy wprowadzono na Krajowej 19 na Podkarpaciu. W Niebylcu to na odcinku między Rzeszowem a Domaradzem osobówka zderzyła się z ciężarówką. Policja kieruje ruchem. I znowu zderzenie osobówki z ciężarówką. Tym razem na S2 w Warszawie, między węzłami Warszawa Lotnisko, Aleja Krakowska. W kierunku Poznania zablokowany prawy pas ruchu. Wprowadzono objazd na trasie S12 w województwie lubelskim między Świdnikiem a Piaskami Zachód. Po śmiertelnym wypadku zablokowana jest droga w stronę Chełma i Zamościa. Pojazdy kierowane są na objazd przez MOP Wierzchowiska. Utrudnienia jeszcze przez kilka godzin. Wiadomości dla kierowców wracają jutro. Czerwony telefon Radia Z dostępny jest dla Was całą dobę.
5: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
22: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
23: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
24: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
0: Wieczór i noc deszczowa, około 14 stopni w centrum, 11 na zachodzie i podobnie na północy. Jeżeli tej nocy zaczniecie marznąć, to już naprawdę najwyższa pora na to, żeby wyciągnąć ciepłe kołdry, bo kolejna przyniesie prawdziwe ochłodzenie, wtedy około 6 stopni, ale wcześniej czwartek, jutro na termometrach około 20.
24: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
20: Weekend za to ma być nawet stabilny, około 20-22, bez deszczu, więc można też planować. David Guetta, Sia, Titanium w Radiu Z, Kasia Wilk.
0: Robert Karpowicz, 27 minut do godziny 19. Fajnie, że jesteście.

0: Mówimy takie duety damsko-damskie. Hania Kuzimowicz-Kejra w Radiu Z i ich nowość Szkoda na to łez. No wieczór się zbliża, już prawie 19 na horyzoncie. Wreszcie można odpocząć, wyciągnąć nogi do przodu, włączyć radio i włączyć się również do dyskusji, bo każdego wieczoru w Radiu Z wspólnie z wami rozmawiamy o tym, co najważniejsze.
1: Jak zwykle nie chciałabym, jak w wielu sytuacjach, wylewać przysłowiowo dziecko z kąpielą.
2: Przede wszystkim alkomat przed wejściem na samolot czy coś takiego, żeby był zawsze dmuchany balonik.
3: No niestety przykleić do fotela, a przede wszystkim, no to trzeba mieć troszeczkę rozeznania.
4: No, a takie rozeznanie mają jak zawsze niezastąpieni słuchacze Radia Z. Kolejny Hyde Park dzisiaj po 20, więc szykujcie telefony, wyciągnijcie te nogi do góry, oczywiście wyluzujcie. Mateusz Ptaszyński zaprasza do Radia Z.
5: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy? Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto. To w ogóle możliwe? Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
6: Sąsiadko, witam.
7: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
6: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
8: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
7: Sylwester, mój kicić wrócił.
6: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
7: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
8: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
9: Kategoria trawienie.
10: Po jednej nutce.
9: Ciężko na żołądku.
10: A teraz?
9: Uczucie pełności.
10: Dobrze, i ostatni.
9: Gazy.
10: Świetnie, a co można na to zaradzić?
9: Najlepiej zastosować Trawisto.
11: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
12: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
13: Chcę rzucić palenie.
14: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
15: Desmoxan. I już nie palisz.
17: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej?
18: Są kruche i cienkie i ciągle wypadają?
17: Wygląda na to, że potrzebują keratyny.
18: Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
19: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
5: Po reklamie.
20: Radio Z.

0: Klaus i Agnieszka Chylińska w Radiu Z. Zbliża się godzina 19, zbliżają się również nasze wiadomości. Polecamy wam je waszej uwadze. Radio Z i
1: już. Zanim zdążysz powiedzieć
2: jeszcze 5 minut,
1: my już jesteśmy. Baleja, Stary Brat i Gajda, a teraz także Kępa i Fiedorczuk. Humor, energia i muzyka numer 1. A przed 8 jest pan, pani na głośno mówiącym. Kto? No właśnie, lepiej słuchaj. Dzień dobry bardzo w Radiu Z, codziennie od 5.30.
3: Reklama.
4: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
3: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio. Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
2: Po reklamie. Słuchacie Radia Z, to środa, 9 dzień września, zbliża się godzina 19, czas na najnowsze wydanie wiadomości. I Dalia Tomczak.
3: Po tragicznym wypadku trwają prace służb na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych. Gość Radia Z o współpracy Rozwoju Plus z PiS-em. Zostało 7,5 godziny, przed nami mecz Chicago Fire kontra Inter Miami.
2: 19.
3: Kilkanaście godzin trwać będą jeszcze oględziny miejsca katastrofy na przejeździe kolejowym pod Radomiem. W bok pociągu Intercity Lublin-Szczecin uderzyła ciężarówka. Składł się wykoleju. Po przewiezieniu do szpitala zmarła pasażerka pociągu. Trzy osoby są w ciężkim stanie, w tym maszynista i kierowca ciężarówki. Na miejscu jest reporter Radia Z Marcin Friedrich. Marcinie, co do tej pory ustalono?
4: Wiadomo, że kierowca ciężarówki doskonale znał ten przejazd. To około 50-letni mężczyzna, mieszkaniec jednej z okolicznych miejscowości. Nie wiadomo jednak, dlaczego zignorował palące się czerwone światło i wjechał w bok przejeżdżającego pociągu.
5: Żadnych hipotez nie bierzemy pod uwagę. Ta ciężarówka zostanie przekazana do badań technicznych.
4: Mówiła rzeczniczka radomskiej prokuratury Aneta Guść. Z ciężarówki zostały dosłownie strzępy. Jedynym w miarę rozpoznawalnym fragmentem jest część kabiny i osie z kołami, które rozrzucone są na przestrzeni kilkudziesięciu metrów. Sokolniki Suche. Marcin Friedrich, Radio Z.
3: Jeszcze dziś lub jutro rano prokuratura formalnie rozpocznie śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Ryszard Terlecki nie wyklucza w przyszłości współpracy z PiS-em, a mówi to były wieloletni członek Prawa i Sprawiedliwości, który postanowił dołączyć do partii Mateusza Morawieckiego. Nieładnie, że nasi dotychczasowi koledzy idą na ostrą już konfrontację. To nie jest potrzebne, mówił w trzech pytaniach na koniec dnia Ryszard Terlecki z Rozwój Plus i dodawał, że według niego po wyborach będą z PiS musieli współpracować. W studiu ze mną po rozmowie ze swoim gościem Beata Lubecka.
6: Dzień dobry,
3: wieczór.
6: Dzień dobry.
3: I jak poseł Terlecki to sobie wyobraża, skoro wykluczył to ostatnio prezes Kaczyński?
6: No rzeczywiście, ale poseł Terlecki odpowiadał, że jeszcze jest rok, zobaczymy, a poza tym nie takie rzeczy PiS już widziało i doświadczało.
7: Tyle razy różni dysydenci z Prawa i Sprawiedliwości wracali po jakimś czasie i uzyskiwali bardzo intratne pozycje w partii.
6: To aluzja oczywiście do Zbigniewa Ziobry. A dlaczego Terlecki opuścił PiS po tylu latach? O to też najczęściej pytali nasi słuchacze. Nie chciałem być w trzeciej konfederacji, ale tak się stało niestety, że to środowisko Solidarnej i potem Suwerennej Polski dołączyło do PiS i przejęło wizerunek Prawa i Sprawiedliwości i jego retorykę, wyjaśniał Terlecki. I dodał, że niestety prezesa namówiono, żeby nas wyrzucił, maślarze i ziobryści naciskali, no i skutecznie.
3: Cała rozmowa Beaty Lubeckiej na Radio Z.pl. ZUS pomaga kupić wyprawkę szkolną. Wnioski do programu Dobry Start można składać elektronicznie za pomocą aplikacji MZUS, mówi Małgorzata Korba z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
8: Prawidłowo złożone wnioski, które wpłynęły do ZUS do końca wakacji, zostaną rozpatrzone do końca września. Świadczenie wynosi 300 zł rocznie, przysługuje na każdego ucznia szkoły do ukończenia 20 lat, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością nawet nieco dłużej, do 24 lat.
3: Wnioski można składać do końca listopada. Robert Lewandowski i Leo Messi znowu na jednej scenie. Tej nocy polskiego czasu w Chicago dojdzie do ich pojedynku w amerykańskiej MLS. W wietrznym mieście spotkanie Chicago Fire z Interem Miami obserwować będzie specjalny wysłannik Radia Z do Ameryki, Mateusz Ligenza. Mateuszu, czy Chicago to wciąż polskie miasto?
9: Jak najbardziej, choć nie aż tak, jak miało to miejsce pod koniec lat ubiegłego stulecia, gdy nasz język było tu słychać na każdym kroku. Dziś jest już bardziej multikulti, ale Polonia wciąż jest ogromna. Mieszka ponad 700 tysięcy mieszkańców polskiego pochodzenia, co stanowi 8% całej metropolii. W komunikacji miejskiej nie trzeba znać angielskiego, by kupić bilet. Jest sporo polskich sklepów, takich jak Kurowski Sausage Shop, gdzie z półek uśmiechają się dobrze nam znane produkty. Wrażenie robi dostojna bazylika świętego Jacka z bogato zdobionym barokowym wnętrzem. Jest też oczywiście sporo naszych szkół. Chicago, Mateusz Ligenza, Radio Z.
3: A dziś spora grupa Polonii zasiądzie na trybunach, by dopingować Roberta Lewandowskiego. Początek meczu o 2:30 polskiego czasu. W Radio Z wiadomości ze świata kultury. Zapraszam.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Od dziś

0: Można odbierać wejściówki na światową premierę najnowszej powieści Olgi Tokarczuk Świata jest za dużo. Powieść noblistki osadzona jest na ziemiach odzyskanych po II wojnie światowej. Wydarzenie 14 października w hali stulecia we Wrocławiu. Wstęp na premierę jest bezpłatny, ale obowiązują wejściówki. Będą wydawane do 18 września lub do wyczerpania puli w 5 punktach Wrocławia. Adresów szukajcie na stronie Fundacji Olgi Tokarczuk. W nowym sezonie Teatr Jaracza w Łodzi przedstawi 6 premier. Przyświecać im będzie hasło opowieści na czas chaosu. Tematyka spektakli koncentrować się będzie na relacjach, władzy, rodzinie, neuroróżnorodności i ustanawianiu społecznych norm. Z kolei Narodowy Teatr Stary w Krakowie planuje 8 premier. Sezon otworzy 4 października premiera spektaklu pod tytułem Non-Fiction. Historia macierzyństwa i uzależnienia łączy się w nim z pytaniem o etyczne granice przetwarzania doświadczenia w sztukę. 80 lat działalności świętować będzie Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu. To świetna okazja, by posłuchać koncertów, wykładów i wziąć udział w oprowadzeniach kuratorskich. Na Starym Rynku usłyszeć będzie można zabytkowe instrumenty, będzie można też je zobaczyć. Szykujcie czas 12 i 13 września.
1: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
2: Przed nami deszczowa noc prawie wszędzie. Na termometrach całkiem przyjemnie. Od 16 na wschodzie po 11 na zachodzie. Czwartek przyniesie sporo chmur, ale nie powinno z nich padać. No, może małe wyjątki to północny wschód i centrum kraju i około 20 stopni. A z nami już Mateusz Ptaszyński. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
4: Lubię to. Lubię to w Radiu Z. Lista przebojów Radia Z.
5: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
2: I tak się rozgadałam o tych opadach, że nawet nie zdążyłam cię przywitać. Dzień dobry, witamy cię, super, że jesteś.
3: Fajnie, jestem, mam 5 sekund na mrozie akurat, więc opowiem, że to miejsce 10 dzisiejszego notowania. Listy lubię to w Radiu Z.

Ozu, nie ma miejsca jak dom, na miejscu 10 listy Lubię To. W Radiu Z wygłosujecie na swoich ulubieńców na radioz.pl. Tam zapraszam, jak co dzień, radioz.pl, zakładka radio, lista Lubię To, łapki w górę. Są też propozycje do listy, polecam je sprawdzać, one pod aktualnym notowaniem, tam Kygo i Max McKnown. Max McKnown gra dzisiaj w Kanadzie. No i dodał, że jeśli szukacie dobrej muzy, ogromnego show, to jest tam miejsce dla was. Jeśli jesteście gdzieś w pobliżu oczywiście.

0: Sylwia Grzeszczak i Mango na miejscu 9 listy Lubię To w Radiu Z. A teraz czas na wyjątkową premierę. Premierę od Kacai. Nie wiem, czy pamiętacie. Oni mieli taki utwór Gabriela. Szczególnie bliski memu sercu, bo moja żona ma na imię Gabriela, więc no, muszę też zapowiedzieć ładnie tę premierę Kacai. One dwukrotnie były nominowane do nagrody Grammy jako Girls Band. Ten numer Animal był współtworzony z Edem Sheeranem. Ten, który za chwilę usłyszycie w Radiu Z. Piosenka opowiada na pięciu między wykreowanym wizerunkiem, który pokazujemy światu, a nie skrępowaną energią ujawniającą się za zamkniętymi drzwiami. No, czyli po prostu uwalniamy to zwierzę, tytułowe zwierzę, które w nas drzemie. Jeśli też poczujecie, jeśli też je uwolnicie, to zapraszam, radioz.pl, zakładka radio, tam lista Lubię To i tam wasze głosowanie na wasze ulubione gwiazdy. Dajcie łapkę w górę, na pewno dziewczynom z Kacaj będzie w tej sytuacji miło.
1: Premiera w Radiu Z.

0: My Body Isn't Ready Somber w Radiu Z. Dzisiaj na miejscu 8 listy Lubię To w Radiu Z. Francuskie media piszą o Sombrze jako o sensacji alternatywnego rocka. No, podłączyłbym się pod te słowa. Naprawdę świetny artysta. Głosujcie na niego na radioz.pl. Tam was zapraszam bardzo gorąco. Płyta niespodzianka do wygrania. Pierwsza podpowiedź dzisiaj. Mężczyzna jest na miejscu pierwszym. Kto to taki? 321-321-321. Dzwońcie. A na 7 za chwilę DJ Gorza, Jason Derulo i Melody.
1: Sponsorem programu był właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl. Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie.

0: wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Koniec wakacji. Dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniamy

0: tym domu nigdy nie zwalnia.
1: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
2: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
3: Play.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
3: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda. Po reklamie.
8: Lista przebojów Radia Z. Lubię to.
9: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.

David Guetta, Alok, Stick Figure, Run, Run, River na miejscu szóstym, listy lubię to w Radiu Z. A kto na pierwszym? 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1. Kiedyś nosił afro ten chłopak. Karol G, Bruno Mars, Steel, to propozycja do listy teraz. Fajnie się zaczyna.

0: bez końca. Oskar Cyms dzisiaj na miejscu piątym. Listy Lubię To w Radio Z. Głosujcie na swoich ulubieńców cały czas. Zapraszam radioz.pl. Zakładka Radio Lista Lubię To. Topic Becky G. Sorry Papi za chwilę na czwartym. Radio Z i już.
1: Sponsorem audycji była Grupa Azoty. Producent Noxy AdBlue.
2: Reklama. Kanapki do szkoły to tylko z kiełbasą z szynki, bez osłonki.
3: U mnie na śniadanie króluje jajecznica z kiełbaskami mini, bez osłonki.
2: Sprawdzone smaki i dobre śniadanie to przepis na to, aby dzieci zaczęły nowy rok szkolny z uśmiechem. Kup produkt JBB Bałtyga z linii bez osłonki, zachowaj paragon i weź udział w konkursie na radioz.pl. Na zwycięzców czeka 1000 zł oraz kosz produktów bez osłonki od JBB Bałtyga. Sponsorem konkursu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
9: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
8: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Co powiesz na weekend pełen energii?
13: Tak!
12: Spędź go na Euromani i zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj z bliską ci osobą wyjątkowy pobyt na Jurze. Czekają na was zamki, wspinaczka, turnieje rycerskie i wizyta na Pustyni Błędowskiej. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Euromani. Partnerami akcji są Województwo Śląskie, Województwo Małopolskie i Tauron.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Po reklamie.

0: Ale powrót po latach, Tate Act, Michael Patrick Kelly, Feel My Love, propozycja do listy Lubię to w Radiu Z. Płyta niespodzianka cały czas czeka za dobre wytypowanie miejsca pierwszego. Ostatnia podpowiedź, jego poprzednia płyta tego chłopaka, który dzisiaj na miejscu pierwszym nazywała się Lata 20. A jaki utwór dzisiaj na miejscu pierwszym? Dzwońcie, Dawid i Margaret teraz.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał,

0: Ostatni dzień lata, Gipsy, Go For Money, miejsce drugie, listy Lubię To w Radiu Z. Co jeszcze może propozycja przed pierwszym? No mamy zwycięzcę chyba, tak na to wychodzi, ale wcześniej jeszcze Lost Frequencies, Mary Froze, Paraiso w Radiu Z.
1: È tutto che ho preciso, tirou meu juízo.

0: Paraíso, ja mówiłem Paraíso, ale to o to samo chodzi. Czyli raj, domyślam się, że Paradiso pewnie, tylko że bez tego D. Lost Frequencies, Mary Froze dzisiaj na propozycji, a teraz miejsce pierwsze. Kto dzisiaj na tym miejscu pierwszym? Dobre pytanie.
1: Chyba będzie dziś Dawid Podsiadło. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
0: Pozdrawiamy, tak, to Dawid Podsiadło. Na błysk, na miejscu pierwszym listy Lubię to w Radiu Z. Wielkie gratulacje, płyta niespodzianka dla ciebie.

0: Organizatorem promocji Zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAD. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
1: Wielka trasa śniadaniowa Radia Z ruszyła kolejny raz podbijać Polskę. Jedziemy do Was i nie jedziemy z pustymi rękoma. Już jutro widzimy się w Kwidzynie na placu Jana Pawła II. Mamy dla Was tysiące pysznych śniadań i dziesiątki porannych atrakcji. Zacznij swój dzień dobry bardzo z wielką trasą śniadaniową Radia Z.
2: Na trasę śniadaniową z Radiem Z zaprasza jej sponsor OSM Łowicz, polski producent wyrobów mleczarskich.
3: Regionalne smaki i potrawy zapewni partner trasy śniadaniowej. Województwo Małopolskie.
2: Po reklamie.
4: Tu Radio Z. Dobry wieczór. W środę, 9 września. Najnowsze wiadomości. Madlona i Dalia Tomczak. Posłuchajmy.
5: Po tragicznym wypadku na przejeździe kolejowym jest zapowiedź zaostrzenia przepisów. Unia Europejska rozmawia o budżecie. Za nami spotkanie w Warszawie. Wybitna kostiumolożka uhonorowana. W Katowicach stanęło po piersi Barbary Ptak.
4: 20.
5: Premier zapowiada radykalne zmiany w przepisach. Chodzi o kary dla łamiących prawo na przejazdach kolejowych. Donald Tusk zapowiada pilne prace. Reporter Radia Z Michał Dzieneński wie, co jeszcze mówił premier po katastrofie na przejeździe kolejowym koło Radomia.
6: To radykalne zaostrzenie przepisów ma dotyczyć przede wszystkim tych, którzy systematycznie je łamią i wjeżdżają na przejazdy kolejowe, podkreśla premier.
7: Mimo zapłon, mimo czerwonego światła, to się musi skończyć.
6: Propozycja zaostrzenia przepisów ma pojawić się w ciągu kilku najbliższych dni i ma być to, jak mówi szef rządu, bardzo twarde rozwiązanie.
5: Po zderzeniu pociągu relacji Lublin-Szczecin rannych zostało w sumie około 20 osób. 8 przewieziono do szpitali, jedna z nich zmarła. W Unii Europejskiej rozmowy o projekcie nowego budżetu. Szef Rady Europejskiej Antonio Costa ruszył w podróż po stolicach państw członkowskich. Dziś w Warszawie spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem. Rozmowa dotyczyła także wojny w Ukrainie. Według Costy jednym z kluczowych założeń nowych ram finansowych będzie kwestia bezpieczeństwa. Potrzebujemy europejskiego budżetu, który daje nam możliwości spełnienia głównych priorytetów, jak obronność i bezpieczeństwo. W tym samym czasie budżet musi kontynuować wsparcie dla naszego rolnictwa. Nowy budżet będzie obowiązywać w latach 2028-34. Złodzieje ukradli butelki i puszki ze strażackiej zbiórki. Ochotnicza Straż Pożarna w Żabcach na Lubelszczyźnie zbiera w ten sposób na nowy wóz bojowy. W Międzyrzecu Podlaskim okradziono 3 punkty zbiórki strażaków. Rozmawiał z nimi reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
8: Strażacy są oczywiście załamani, rozczarowani i zaskoczeni, bo była to kradzież zaplanowana i w biały dzień, jak mówi mi Patryk Kurowski, wiceprezes OSP w Żabcach. Nie chodzi o straty, ale stracone zaufanie ludzi i poświęcony czas.
9: Odkładamy na bok swoje prywatne zajęcia, tak? Z rodziną, żeby to wszystko robić. Też jest znalazł sposób na łatwe pieniądze.
8: Strażacy nie zamierzają się jednak poddać. Zbiórka cały czas trwa. Mateusz Kasiak, Radio Z.
5: Policja prowadzi dochodzenie w sprawie kradzieży. Zmiany w Szczecinie. Niższa kara za brak biletu w strefie płatnego parkowania będzie przysługiwać dłużej. Będą mogli z niej skorzystać kierowcy, którzy opłacą mandat w ciągu 3 miesięcy, a nie 7 dni. Jak wyjaśnia Dariusz Sadowski z magistratu, ma to dać kierowcom szansę na odwołanie.
10: Jest to ukłon w stronę, nazwijmy to, roztargnionych kierowców, którzy nie wnieśli opłaty za strefę płatnego parkowania, czy też śródmiejską strefę płatnego parkowania. Prosimy o to, aby nie zwlekać mimo wszystko, żeby jak najszybciej zgłaszać się do urzędu z ewentualnymi reklamacjami.
5: Nawet jeśli odwołanie zostanie rozpatrzone negatywnie, ale w ciągu 3 miesięcy kierowca będzie mógł zapłacić niższą karę. Bez jej kostiumów filmy Faraon, Ziemia Obiecana czy Nad Niemnem nie miałyby tego samego blasku. Zmarła w ubiegłym roku kostiumolożka Barbara Ptak, uhonorowana po piersiem w Galerii Artystycznej na Placu Grunwaldzkim w Katowicach. Po piersie odsłoniła córka artystki Beata Ptak, która nie kryła wzruszenia.
11: No ładnie wygląda na pierwsze spojrzenie. Mamy zobaczyć w takiej takiej formie, już niestety po śmierci, ale to bardzo duże wrażenie.
12: Mogłem przyjrzeć się wielości jej twarzy, tak mogę powiedzieć, bo nawet można powiedzieć, że problem polegał na tym, że trzeba bywać to jedno.
13: I że to jest ogromne spektrum postaci.
12: Tak. Mówi ta postać.
5: Dodawał w rozmowie z reporterem Radia Z Szymonem Kastelikiem twórca popiersia Tomasz Węklar. Barbara Ptak współpracowała m.in. z Andrzejem

0: Wajdą czy Romanem Polańskim. Obok mnie Marcin Powideł. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Czas na wiadomości sportowe Radia Z.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Piłkarze FC Barcelony rozpoczęli nowy sezon Ligi Mistrzów. Katalończycy podejmują w pierwszej kolejce Feyenoord i po niespełna godzinie prowadzą 3-0. Bramki w pierwszej połowie zdobyli Rafinha i Karim Adeyemi, który w lipcu trafił do Barsy z Borussii Dortmund. Po przerwie ponownie trafił Rafinha. Trwa także mecz w Stuttgarcie. VfB wygrywa z mistrzem Norwegii Viking FK 3-1. Za godzinę rozpoczną się kolejne spotkania, wśród nich hitowe starcia Liverpoolu z Atletico Madryt i Napoli z Arsenalem. Na Parc des Princes pojedynek PSG ze Slovanem Bratysława, a w Lizbonie Sporting zmierzy się z Galatą. Tymczasem do sporej niespodzianki doszło w Nowym Jorku. Wielkoszlemowy US Open na ćwierćfinale zakończył broniący trofeum Carlos Alcaraz. Hiszpana zatrzymał pogromca Huberta Hurkacza Ben Shelton. Amerykanin zwyciężył po pięciosetowym boju trwającym 4,5 godziny. W półfinale zmierzy się ze swoim rodakiem Francisem Tiafoe. Tymczasem w Sofii rozpoczęły się Mistrzostwa Europy w siatkówce mężczyzn. W meczu otwarcia współgospodarze turnieju Bułgarzy pokonali 3-0 Macedonię Północną. Polacy, którzy bronić będą tytułu, do gry wejdą jutro. Rywalem biało-czerwonych Portugalia.
2: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
4: Ciepło w ciągu dnia, to i ciepło wieczorem, nawet 23 stopnie za godzinę w Lublinie. No to było jedno z tych najcieplejszych miejsc dzisiaj w Polsce, więc trudno się dziwić, że się wychładza dosyć długo. Na 20 możemy liczyć w Katowicach, Warszawa 19, Suwałki 17, Szczecin 16. Deszczowo, gdzieniegdzie na północy i w centrum dziś wieczorem.
2: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
4: 6 minut po 20, tu Radio Z. W środę wieczorem, lubię to. Mateusz Ptaszyński, hej, ponownie. Liga Mistrzów gra. Lewandowski w MLS-ie zmierzy się z kolei z Messi. A Haaland mówi dobrze o Polakach. O tym w tej godzinie w Radio Z. Podrzucę wam też temat, lubię to, komentarze, które po 21.

0: Ale słuchajcie, Shaggy i Angel w Radiu Z, dawno niesłyszany, 16 minut po 20, to jest program Lubię To. Jednym okiem obserwuję, co dzieje się w Lidze Mistrzów. No, tym meczem, na który teraz patrzy pewnie większość piłkarskiego świata, jest ten Barcelona z Feyenoordem. 3-0 wygrywają. Wczoraj Polacy, no co prawda nie pojawili się całą trójcą na boisku niestety, no ale jednak Kiwior bardzo ładnie pokazał się w meczu z Manchesterem City, w którym zagrał Haaland. Pierwszy raz Haaland w Lidze Mistrzów w krótkich włosach, ale też pierwszy raz Haaland wypowiada się tak ładnie o Polakach. Zresztą posłuchajcie, jakiego wywiadu udzielił po meczu.
1: Tak jak mówiłem, to klasowi zawodnicy krajów Porto i prezentują świetny futbol. Słowa uznania dla niego. Prawdopodobnie miał najwięcej kontaktów z piłką w całym zespole. Grają naprawdę dobrą piłkę. Jestem pod dużym wrażeniem.
0: My też jesteśmy pod dużym wrażeniem Polaków i mam nadzieję, że ta pasta zostanie podtrzymana również w reprezentacji.

0: Mr. Sexobit, Aleksandra Stan w Radio Z, a za chwilę między innymi propozycja do listy Lubię to Swedish House Mafia, Likely w Radio Z.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki. Reklama. Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
11: Szykujemy skok.
12: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
13: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja.
14: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
15: Świat ciebie potrzebuje.
14: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września. Poleca Radio Z.
16: 18,47, 12.
17: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
18: To ja też chcę.
17: 24, 30.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
20: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Michał Szpak w Radiu Z i Maj. Po 21 lubię to komentarze, czyli będziecie się mogli wypowiedzieć bez cenzury i na żywo na wybrany przez nas temat redakcyjnie. No i dzisiaj to jest temat, który dotyczy no, każdego z nas. Nawet jeśli nie jeździcie samochodem, to pewnie jeździcie komunikacją miejską, a nawet jeśli nie jeździcie komunikacją miejską, no to jednak wszystkie dostawy, czy to produktów spożywczych, czy chemii, no jednak też muszą jakoś jeździć na coś, przecież nie na wodę. No i w związku z tym sprawdzamy, jak ta sytuacja na stacjach paliw ma się rozwinąć. Nawet o wypowiedź poprosiłem panią analityk z Reflex, to jest, oni się zajmują analizą rynków paliw, i pani Urszula Cieślak, starszy analityk, powiedziała nam, czy jutro przekroczymy tę granicę 8 zł za litr 95 popularnej.
1: Myślę, że ten poziom, który dzisiaj rano nas przywitał, czyli 7 zł 99 groszy na części stacji za litr benzyny Euro Super 95, utrzyma się także w kolejnych dniach. Na razie sytuacja na rynku hurtowym jest względnie spokojna, jeśli chodzi o poziom cen benzyny. I jest to taka psychologiczna bariera, którą chyba właściciele stacji, tak długo jak będzie to można, będą starali się utrzymać, żeby jednak te ceny nie wzrosły powyżej 8 zł. Tak mi się wydaje, natomiast oczywiście wszystko będzie zależało później od tego, czy te poziomy cen hurtowych uda się utrzymać na tych dotychczasowych poziomach, bo cena ropy Brent przekroczyła poziom 101 dolarów za baryłkę.
0: Czyli nie jest dobrze. Swedish House Mafia, Luckily Happiness is So Sad. Zapamiętajcie już numer telefonu 321-321-321. On przyda się po 21, żebyście mogli się wypowiedzieć albo wyrazić swoją frustrację na te ceny paliw również. Swedish House Mafia teraz.

0: Status Quo Indie Army Now w Radiu Z. 20 minut do 21. Dzisiaj po 21. tematem. Lubię to komentarze, w którym będziecie mogli zebrać głos. Są podwyżki na stacjach paliw. Pani Urszula Cieślak, starszy analityk rynku paliw z biura maklerskiego Reflex, które zajmuje się badaniem rynku paliw płynnych, powiedziała nam, na co możemy liczyć w najbliższym czasie. No już wiemy, że stacje będą walczyć z tym, żeby nie przekraczać tej granicy psychologicznej 8 zł. Na razie jest 7,99, ale niewykluczone, że to się zmieni. No właśnie, pani Urszulo, czy jest jakiś limit kwotowy na stacjach, którego nie przekroczymy i ile to zawirowanie w ogóle może potrwać?
1: Datą graniczną będzie ten moment, w którym my jako część świata uzależnionego od cen ropy, surowca, ponieważ my korzystamy w głównej mierze z produktu importowanego, a więc jesteśmy uzależnieni bardzo mocno od poziomów cen na rynkach międzynarodowych, zarówno ropy, jak i paliw gotowych, bo tu musimy też pamiętać o tym imporcie, zwłaszcza oleju napędowego, bez którego nasze rafinerie nie byłyby w stanie wyprodukować tyle paliwa, aby zabezpieczyć nasze wewnętrzne potrzeby, więc tylko w momencie, kiedy dowiemy się, że wojna w Iranie dobiegła końca, albo przynajmniej nawet jeżeli nie została całkowicie zamknięta, ale jakiekolwiek porozumienie otwierające cieśninę Ormus i odblokowujące dostawy ropy i paliw gotowych w kierunku Bliskiego Wschodu ujrzą światło dzienne, to wtedy to będzie ten moment, kiedy rynki zaczną się stabilizować. Ale to musi być trwałe porozumienie i to musi być coś, co na dłużej z nami pozostanie, a nie będzie to chwilowym, tygodniowym, papierowym porozumieniem.
0: Jest za co trzymać kciuki, bo myślę, że już nasze portfele dłużej tego nie wytrzymają. Po 21 będziecie mogli powiedzieć, czy jest jakaś taka górna granica, po której przekroczeniu wy już na przykład przesiądziecie się z samochodu do komunikacji miejskiej. Jestem ciekaw. 321-321-321 to po 21 w Lubię do komentary. Radio Z
2: i już. Reklama.
3: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Alter Art przedstawia LP w Polsce. Charyzmatyczna amerykańska artystka wystąpi 17 listopada w COS Torwar w Warszawie, grając zarówno utwory z nowego albumu Room 12 oraz przełomową płytę Lost on You w całości. Bilety dostępne na alterart.pl. Patron medialny Zwierciadło. Poleca Radio Z.
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: 18,47,12.
13: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
14: To ja też chcę! 24,30.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
17: Desnoran?
16: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
17: Naprawdę?
16: Już mam chrapkę na Desnoran.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: Jak?
17: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
19: Po Desnoranie znika chrapanie.
18: Aflofarm.
12: reklamie.

0: Reklama. Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
1: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
0: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
1: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
0: Aflofarm.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
4: Chcę rzucić palenie.
5: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
8: Desmoxan. I już nie palisz.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
10: To ja też chcę!
9: 24, 30.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych.

0: miejsce. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte Permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
1: Po reklamie.
2: Środowy wieczór spędzacie z Radiem Z. Czas na najnowsze wiadomości. Dalia Tomczak już w studiu.
3: Minister finansów w Radiu Z krytykuje datę wprowadzenia reformy zdrowia. Rekordzista miał prawie 5 promili. Dla niektórych winobranie kończy się na SOR-ze. Pościg z psami i ewakuacja pasażerów mundurowi szkolili się w Łodzi.
2: 21.
3: Ale na początek kancelaria prezydenta, która wysyła pismo do kancelarii Sejmu w sprawie Macieja Berka, chce wyjaśnienia okoliczności procedowania jego kandydatury na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Jak mówi szef kancelarii Zbigniew Bogucki, są gigantyczne wątpliwości co do tego, czy Maciej Berek ma 10-letni staż radcy prawnego. Bliski współpracownik Donalda Tuska i minister w jego rządzie został w zeszły piątek wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału. Setki zastrzeżeń do reformy systemu ochrony zdrowia. Po aferze w Szpitalu Południowym rząd zapowiedział walkę z kominami płacowymi. Jednak część przepisów ma wejść w życie dopiero od 2028 roku, czyli po wyborach parlamentarnych. Minister finansów Andrzej Domański zapowiedział w Radiu Z, że będzie o tej sprawie rozmawiać z szefową resortu zdrowia. O szczegółach nasz reporter Daniel Wrzos.
4: Rząd na pewno nie wycofuje się z reformy i chce wprowadzić limity w wynagrodzeniach medyków, ale z drugiej strony proponowane jest aż roczne vacatio legis. To krytykuje minister finansów Andrzej Domański.
5: Nie da się takiej ustawy wprowadzić z dnia na dzień, ale chciałbym, aby te przepisy były wprowadzone szybciej niż początek 2028 roku.
4: Minister zdrowia odpowiada, że wejście przepisów dopiero po roku od ich przyjęcia wpisano do ustawy na prośbę szpitali i samorządów.
3: Jutro Komitet Stały Rady Ministrów zajmie się ustawami o limicie czasu pracy medyków i jawności konkursów na udzielanie świadczeń. 14 lat więzienia dla księdza Jacka K. Taki wyrok zapadł dziś przed Sądem Rejonowym w Sosnowcu. Duchowny był oskarżony o molestowanie małoletnich, przemoc na tle seksualnym, a także posiadanie pornografii dziecięcej. Prokurator Bartosz Kilian podkreśla, że śledczy żądali surowszej kary, jednak ma poczucie, że sprawiedliwości stało się zadość.
6: I tak mamy do czynienia z, myślę, sankcją jedną z najsurowszych, jakie zostały orzeczone wobec osoby duchownej oskarżonej o przestępstwa seksualne.
3: Wyrok jest nieprawomocny. Prokuratura nie wyklucza apelacji i domagania się wyższej kary. Sąd zakazał księdzu pracy z dziećmi oraz kontaktowania się z pokrzywdzonymi, którym ma wypłacić zadośćuczynienie. Podczas winobrania szpitalny oddział ratunkowy w Zielonej Górze ma mnóstwo pracy. SOR zwiększa liczbę personelu i szykuje się na jeszcze większą liczbę pacjentów. W pierwszy weekend winobrania do szpitala trafiło ponad 230 osób. Dane zbiera reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
7: Aż 25 pacjentów było w stanie upojenia alkoholowego. Rekordzista zbliżył się nawet do śmiercionośnej dawki 5 promili alkoholu we krwi, mówi Sylwia Malcher-Nowak, rzeczniczka szpitala.
8: Najwidoczniej była ta osoba mocno zaprawiona, jeżeli chodzi o spożywanie alkoholu, ponieważ mimo takiej ilości całkiem zwyczajnie rozmawiała z personelem.
7: Dodaje, że dużo większa liczba pijanych pacjentów to coroczny standard podczas winobrania. To spory problem, ponieważ niekiedy te osoby zajmują miejsce innym, bardziej potrzebującym. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
3: Winobranie zakończy się w niedzielę. Szpital apeluje do uczestników imprezy o zachowanie umiaru. Policjanci i sokiści na wspólnych ćwiczeniach, policja i Straż Ochrony Kolei na terenie zaplecza kolejowego tuż obok dworca Kaliskiego w Łodzi szkoliły się z obezwładniania napastników, pościgu z psami czy ewakuacji pasażerów.
9: Szkolenia te pozwalają sprawdzić, jak funkcjonariusze radzą sobie w trudnych sytuacjach.
10: Będą funkcjonariusze przeszukiwać z psami służbowymi pomieszczenia, infrastruktury kolejowej, jak również pociągu, czy też dworca pod kątem ujawnienia materiałów wybuchowych, jak również narkotyków.
11: Tak, aby przećwiczyć to w warunkach najbardziej odpowiadających realnym.
3: Puść! Ćwiczenia w Łodzi mają pomóc mundurowym lepiej reagować na sytuacje kryzysowe, a na miejscu obserwował je reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek. Marcin Powideł pojawił się w studiu, a to oznacza wiadomości sportowe Radia Z.
12: Tak jest.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
14: Barcelona gromi na inaugurację Ligi Mistrzów. Katalończycy rozbili na Camp Nou Feyenoord 5-1. Dwa gole zdobył Rafinha, po jednym dołożyli Yamal, Jesus i Adeyemi. W innym zakończonym już spotkaniu piłkarze VfB Stuttgart pokonali mistrzów Norwegii Viking FK 3-1. A wieczór z Champions League dopiero się rozkręca. Przed

0: chwilą rozpoczęły się cztery kolejne spotkania, dwa bardzo ciekawe. Liverpool mierzy się z Atletico Madryt, a Napoli podejmuje Arsenal. Tak atmosferę przed meczem na stadionie Diego Armando Maradona podgrzewał szkoleniowiec włoskiej drużyny Massimiliano Allegri. Rywalizacja w europejskich pucharach dodatkowo motywuje i dodaje adrenaliny. Grają najlepsze drużyny na starym kontynencie. Musimy pokazać piłkarską klasę. Rozpoczęły się także mecze w Paryżu i Lizbonie. PSG gra ze Slovanem Bratysława, Sporting z Galatą. A do półfinału US Open awansowała Jelena Rybakina. Reprezentantka Kazachstanu wygrała z pogrączynią Igi Świątek, Chinką Qin Wenzhen 3-6, 6-1, 6-4 i w najnowszym rankingu WTA awansuje na miejsce pierwsze.
1: Sprawdzam, co w prognozie pogody jutro. No ochłodzi się, już nie będziemy mieli ponad 30 stopni. Nawet w tych miejscach, gdzie dzisiaj tyle było, to jutro raczej 18-19, Kielce, Lublin, tak patrzę. 19 też w Warszawie, 17 w Koszalinie i to będzie najchłodniejsze miejsce. Generalnie na wschodzie ma padać, na zachodzie już nie 5 minut, no nawet już 6 po 21. Mateusz Ptaszyński, dobry wieczór. Lubię to komentarze i temat paliw. Już za chwilę w Radiu Z 321, 321, 321 można zabrać głos.

0: Obcy z Placu Broni, Kocham Wolność w Radiu Z Kwadrans po 21. Też lubię to komentary, czyli tematy, którymi żyje Polska i o których wieczorami w Radiu Z możemy sobie pogadać na luzie, na żywo, bez cenzury. No, ceny paliw, które rosną, to jest coś, co chyba każdy dostrzega. W tym tygodniu bardziej niż pewne wydaje się to, że przekroczymy tę psychologiczną barierę 8 zł za litr 95. Na razie jest 7,99. Rząd mówi, że nie ma kasy na odpalenie ponownie programu ceny paliw niżej, czyli CPN. No jak żyć? Chciałoby się spytać, sparafrazować to słynne pytanie. Czy czeka nas przesiadka na rowery? Chyba nie wszyscy mają jak się przesiąść i to nie jest możliwe. Co wy na to? 321, 321, 321. Odbieram wasze telefony. Dobry wieczór. Z kim mam przyjemność rozmawiać?
1: Dobry wieczór. Bogdan z Jastrzębia Zdroju.
0: Bogdanie, witamy w Radiu Z. No, co ty na to? To jest ważne pytanie.
1: Co ja na to? No, państwo nas przyzwyczaja do wysokich cen, żeby później z 9 czy z 8 zł zejść o złotówkę i powiedzieć, że przecież obniżyliśmy, co nieraz im się to udaje, socjotechnika, ale ja jeżdżę codziennie, prawie jestem w Czechach, widzę na przykład, jak wcześniej mówią, benzynka, no taka cena najniższa, powiedzmy, to 42 korony, 42 korony. 10 koron to jest złoty 80. Ropa jest droższa, bo 47 na stacjach Orlenu, nawet o dziwo w Karwinie czy w Ostrawie. Dzisiaj czytałem na Onecie, że w Stanach Zjednoczonych benzyna jest po 3,99, a dlaczego taka tania? Bo tam państwo ma niższe podatki na paliwo.
0: Akcyza słynna, tak?
1: To nie jest prawdą, że 101 dolar, jak pani starszy analityk mówiła, że z tego powodu paliwo jest drogie. Nie, bo było już po 120 dolarów, a było tańsze. Coś tu nie gra. 20 gospodarka świata. Chyba na papierze.
0: Dziękuję ci bardzo za twój głos i czekamy na kolejne 321, 321, 321. Jak słyszycie, możecie się wypowiedzieć w Radiu Z bez cenzury. Dzisiaj tematem są rosnące ceny paliw. No tutaj można zadać pytanie, czy ktoś się tutaj z nami bawi? Skoro inni mają taniej, to dlaczego my musimy płacić więcej? Dzwońcie do Radio Z.

0: Love Me Again, John Newman w Radiu Z. To jest Lubię To Komentery i temat dnia, czyli wysokie ceny paliw. No wiadomo, że cieśnina Ormus, Iran, Stany, wojna i tak dalej. No znamy te tłumaczenia, tylko że jakoś w innych krajach może być taniej. 321-321-321, numer telefonu do studia. Odbieram wasze telefony na żywo, całkowicie na żywo w Radiu Z, więc kto się teraz dodzwoni, pojawi się na antenie. Mam taką nadzieję. Za chwilę też gramy dalej. Freddie Mercury między innymi i Sylwia Grzeszczak. Mam nadzieję, że się usłyszymy teraz ze słuchaczem. Halo, halo.
1: Halo,
0: dobry wieczór. Jak masz na imię?
1: Marcin z Warszawy.
0: Marcinie, słuchamy twojego zdania. Co ty myślisz o tych wysokich cenach paliw?
1: Obecnie prowadzę ciężarówkę, jadę z towarem na Słowację z Warszawy.
0: No.
1: I tak myślałem właśnie z moim szefem, że jakby zamontować pedały jak we węże, kurde, i pedałować, ale to by było ciężko.
0: Ale co myślisz? Może te elektryki w końcu? Może to jest jakaś promocja elektryków zakamuflowana, co?
1: Pojawiły się już ciężarówki elektryczne, kurcze, ale to no nie ma przyszłości, bo to tam 500 kilometrów maksymalnie jest w zasięgu, z tego co się słyszało.
0: A jak jeździsz tak po Europie, to co, to inni faktycznie mają taniej, czy to jest jakaś plotka, miejska legenda?
1: W Niemczech wychodzi drożej, ogólnie podobne są ceny do Polski. Tylko że wiadomo, u nich są inne zarobki, a tak jak na nie. U Niemca jest 9,50 na złotówki.
0: Okej, ale czy jakoś twój pracodawca, czy masz taką wiedzę, jakoś walczy, czy są jakieś programy osłonowe dla przedsiębiorców? No bo wiadomo, że tutaj, żeby zalać taki samochód, to dużo
1: pojawić.
0: Pieniędzy, nie?
1: Tak, coś miało się pojawić.
0: I na razie nic nie wiadomo.
1: Na razie nic jeszcze nie wiadomo.
0: Okej, dziękuję ci za twój głos. Czekam na kolejne 321-321-321. Lubię to komentary na żywo bez cenzury w Radiu Z. Zapraszamy. Radio Z
2: i już. Reklama. A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
2: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
6: 18,47, 12. Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24, 30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Po reklamie.

0: Sylwia Grzeszczak, Mango w Radiu Z. Na razie na stacjach zamiast programu CPN, który już się skończył, mamy CPW, czyli ceny paliw wyżej. No, trudno nie zauważyć, że za chwilę będzie powyżej 8 zł za 95. Czy przekroczymy 10 zł? No, tutaj analitycy mają różne opinie na ten temat. Teoretycznie nie, ale to nie jest wykluczone, jeśli to jeszcze będzie dłużej trwało na tych wszystkich rynkach. Może są jacyś eksperci wśród was, znaczy myślę, że każdy może się wypowiedzieć, bo na tym polega program Lubię to komentery. Na żywo, bez cenzury w Radiu Z, 321-321-321, odbieram telefon. Dobry wieczór, z kim mam przyjemność rozmawiać?
1: Dobry wieczór, słychać mnie?
0: Słychać bardzo dobrze. Jak masz na imię?
1: Witam serdecznie, Kamil z tej strony.
0: Kamilu, słuchamy cię, zabierz głos w tej dyskusji.
1: Ogólnie moja myśl jest prosta. Myślę, że ich porąbało z tymi cenami paliw, bo nie wiem, ani dojechać do pracy, ani dojechać do szkoły. Dramat po prostu. Myślę, że powinni to zmniejszyć co najmniej do trzech, tak jak było z parę lat temu jeszcze. Bo ludzie po prostu nie będą mieli kasy w portfelu zaraz. Po prostu oni ciągną i ciągną pieniądze z nas. I oni tak będą robić coraz dłużej, im więcej po prostu pozwolimy, tym więcej będą brali. I myślę po prostu, że trzeba postawić znak stop i trzeba temu zapobiec.
0: Ale co myślisz, że powyżej 10 zł ludzie wyjdą na ulicę?
1: No ja osobiście nie, no bo nie mogę sobie na to pozwolić, ale myślę, że są osoby, co rowerami będą po prostu jeździć do roboty, no bo nie zarobią tyle, nie?
0: Miałem na myśli jakieś protesty.
1: No protesty, jak najbardziej, żeby wychodzić na ulicę, protestować, pisać. Żeby się to zakończyło.
0: Okej. Okay. A może pisać właśnie do tego pana w rudych włosach w Stanach jakieś listy, żeby on zakończył? Bo to wiesz, od niego dużo zależy też.
1: Nie wiem, to właśnie od tego kolorowego, tak powiem, pana właśnie zależy. Ale no ciężko, żeby tam listy doszedł tak w Polski, żeby go jeszcze przeczytał.
0: Ja dziękuję za twoją wypowiedź. Dziękuję za twoją wypowiedź, bo słyszę, że jest pełna jednak takiego żalu, rozgoryczenia, ale myślę, że to jest w każdym z nas. 321, 321, 321. Jeszcze jeden telefon w tej dyskusji w Radiu Z w tej godzinie.

0: Wild World, Mr. Big w Radiu Z. No, nie tylko świat jest taki dziki. Ja bym powiedział, że dziki zachód bardziej, bo to tam właśnie podjęto takie decyzje, które wpływają również na Europę, również na Polskę, jeśli chodzi o wysokie ceny paliw. Co wy na to? Zabieracie głos w Radiu Z, bo to jest program Lubię to komentary. Na żywo bez cenzury dzwonicie do studia i mówicie, co wam leży na wątrobie. 321-321-321. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Jak masz na imię?
1: Michał.
0: Co dołożysz od siebie do tej dyskusji? Rozumiem, że to nie będzie głos zadowolenia pewnie.
1: No myślę, że nie, ale posłużę się cytatem, przybliżonym cytatem pewnego znanego pana, który kiedyś powiedział, że gdyby to od niego zależało, benzyna byłaby po 5,19.
0: A znam człowieka, znam człowieka.
1: Wystarczyłaby jedna prosta decyzja. W przybliżeniu powiem, że wtedy baryłka ropy była z mojej wiedzy po 90 dolarów, teraz jest po 100 dolarów, więc być może gdyby ten człowiek zrobił chociaż tą benzynę po 5,90, to już by było dużo, żeby już mu tak nie robić pod górkę. A kto to powiedział, to już sugeruję sobie wyszukać.
0: Ale co myślisz, że ta sytuacja związana z paliwami może wpłynąć na wynik na przykład przyszłorocznych wyborów, skoro już się tak trzymamy takich politycznych tematów?
1: No to jak najbardziej. Tutaj nie chodzi o to, że ja popieram jedną opcję czy drugą. Po prostu to pokazuje, że jedni i drudzy robią to samo. A jak są w opozycji, to każdy mądry. Bo teraz tamci, co byli przy władzy, mówią to, co mówili obecni. No i to tak się kręci. A kolejny cytat. Pieniędzy nie ma, nie będzie, jak to też ktoś powiedział.
0: Też znam człowieka. Z telewizji oczywiście. Dziękuję ci bardzo za twój głos. Pozdrawiam. No, słyszycie to niezadowolenie. Mówię do rządzących. Mam nadzieję, że coś z tym jeszcze zrobicie. Póki czas, póki nie przekroczyliśmy 10 zł. Dziękuję za wasze głosy w tej dyskusji. Lubię to komentarze w poniedziałki i środy w Radiu Z w programie Lubię to.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Sąsiadko, witam.
4: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
3: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
5: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
4: Sylwester, mój kicić wrócił.
3: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
4: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
5: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofarm.
11: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Po reklamie.
12: Radio Z. Muzyka numer 1.

Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20.

0: Niech pali w drogo, a może być jeszcze drożej. Prognozy analityków. Wrócił postrach stołecznych piratów drogowych. Fotoradar w Alejach Jerozolimskich znowu pracuje.
1: 22.
0: Przedłużony areszt dla Elnura A., Gruzina, który jest podejrzany o zabójstwo opozycyjnego artysty z Rosji. W czerwcu na jednym z osiedli w Białej Podlaskiej miał oddać do niego kilka strzałów z broni krótkiej. Po rozmowie ze śledczymi, reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
2: Podejrzany w areszcie zostanie co najmniej do połowy grudnia ze względu na dotychczas zgromadzone dowody, które wskazują duże prawdopodobieństwo, że zbrodnię popełnił. Mówi mi rzeczniczka Sądu Okręgowego w Lublinie, sędzia Marta Śmiech.
3: Sąd wskazał uzasadnioną obawę matactwa ze strony podejrzanego, uzasadnioną obawę ucieczki lub ukrywania się podejrzanego, który nie ma w Polsce stałego miejsca pobytu.
2: Od decyzji sądu podejrzanemu przysługuje odwołanie. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Elnurowi A. grozi dożywocie. Usłyszał też zarzut dokonania innego zabójstwa, które miał popełnić 4 lata temu na warszawskiej Woli. Ukraina zaatakowała oddalone o 3000 kilometrów od swoich granic zakłady gazowe w Rosji. Ukraińskie siły operacji specjalnych chwalą się rekordowo dalekim uderzeniem. Zakłady w Nowym Urengoju i Purowsku leżą w północnej części Rosji. W tym kraju to jedne z kluczowych regionów wydobycia ropy naftowej i gazu. Ukraina walczy, a Polska szykuje kolejny pakiet pomocy wojskowej. Chodzi o ponad 50 milionów euro. Taką informację podał Kijów po spotkaniu szefów resortów obrony Grupy Kontaktowej do Spraw Obrony Ukrainy. Pomagać trzeba, ale coś za coś i rozsądnie, komentuje Ryszard Terlecki, poseł Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus w programie Trzy Pytania na koniec dnia.
4: Po pierwsze tak, żeby nie ograniczyć naszych zasobów militarnych, a po drugie tak, żeby mieć coś z tego, przynajmniej jakąś publicznie okazywaną wdzięczność.
0: Wśród przekazanej przez Polskę pomocy mają być uzbrojenie i systemy do wykrywania, przechwytywania oraz niszczenia wrogich celów w powietrzu. Ceny paliw ciągle idą w górę. O 26 groszy podrożała w ciągu tygodnia benzyna, o 36 groszy olej napędowy. Jak wynika z wyliczeń analityków, mamy nowe rekordy, a to nie koniec. Skokowych podwyżek co prawda nie należy się spodziewać, ale codziennie paliwa będą drożeć o grosz czy dwa, mówi Jakub Pogucki, analityk ePetrol.pl.
5: Ten 9-złotowy diesel może gdzieś tam się pojawiać, natomiast no jeszcze do tego w średniej ogólnopolskiej na szczęście trochę nam brakuje, ale już te historyczne rekordy mamy niestety i obawiam się, że dalszy ciąg zwyżek przed nami, o ile sytuacja nie ulegnie na Bliskim Wschodzie jakiejś poprawie, a na to na razie nic nie wskazuje.
0: W prognozach analityków pojawiają się ceny $120 za baryłkę ropy, aktualnie to około $100. Fotoradar znowu robi zdjęcia piratom drogowym w Alejach Jerozolimskich w Warszawie. Wrócił do pracy po ponad pół roku przerwy na naprawy. Urządzenie w ciągu 2 lat było dewastowane 4-krotnie. Reporter Radia Z Marcin Friedrich sprawdzał, czy fotoradar jest jakoś specjalnie zabezpieczony.
6: 24 godziny na dobę czuwa nad nim kamera, ale czuwała i poprzednio, a mimo wszystko w grudniu, gdy fotoradar wrócił po naprawie, znowu został uszkodzony i to 2-krotnie. Koszt jego przywrócenia do życia wyniósł kilkadziesiąt tysięcy złotych, ale znów działa, a ma ważne zadanie, mówi Wojciech Król z Inspekcji Transportu Drogowego.
7: Nastąpiło tam wyhamowanie tych nadmiernych prędkości. Zdecydowana większość kierujących zdejmuje z nogę z gazu.
6: Urządzenie robi tylko około 60 fotek na dobę, tylko bo w tym czasie przejeżdża w tym miejscu nawet kilkadziesiąt tysięcy samochodów. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: Wandal, który zniszczył fotoradar, od miesięcy poszukiwany jest przez policję. U nas już za chwilę wiadomości sportowe Radia Z. Marcin Powideł, posłuchajcie.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: Ma o czym myśleć selekcjoner Jan Urban przed najbliższym meczem biało-czerwonych z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Formą błysnął dziś w Champions League reprezentant tego kraju Ermedin Demirović. Piłkarz VfB Stuttgart ustrzelił hat-tricka, a jego zespół wygrał z mistrzem Norwegii Viking FK 3-1. Mecz Polska i Bośnia i Hercegowina 29 września w Warszawie. 3 dni później Polaków czeka wyjazdowe spotkanie ze Szwecją. Będzie okazja do rewanżu za przegrany barasz o Mundial. Wracając do Ligi Mistrzów, na 4 stadionach toczą się jeszcze mecze pierwszej kolejki. Na Anfield Liverpool remisuje do przerwy z Atletico Madryt 1-1. Identyczny wynik w Lizbonie, gdzie Sporting podejmuje Galatę. 3 bramki padły już w starciu PSG ze Slovanem Bratysława. Wszystkie dla Paryżan. Dwukrotnie trafił Ousmane Dembele oraz Ferran Torres. Po 45 minutach bez goli jedynie w meczu Napoli-Arsenal. Tymczasem w Sofii do pierwszego spotkania na Mistrzostwach Europy odliczają nasi siatkarze. Jutro mecz z Portugalią.
10: Już nie możemy doczekać
1: z pierwszego meczu, bo wiemy, po co tutaj przyjechaliśmy, wiemy, że będzie to dość długi turniej i chcielibyśmy jak najlepiej w ten turniej wejść i zacząć pisać fajną historię.
9: Mówił rozgrywający

0: Grający naszej kadry Marcin Komenda. Dziś na inaugurację turnieju Bułgarzy, z którymi przyjdzie nam rywalizować na koniec fazy grupowej, bez straty seta pokonali Macedonię Północną.
1: Środa, mała sobota, więc sprawdzam, co czeka nas w weekend. Sobota właśnie. Od 11 stopni w Zakopanem tylko do maksymalnie 22. Tyle będzie na przykład w Zielonej Górze. Niedziela już trochę cieplej, bo już w Zakopanem 17 i generalnie do 22-3 też powinniśmy dojść. 6 minut po 22. Jesień na horyzoncie. No dzisiaj było naprawdę ciepło. Mateusz Ptaszyński, hej ponownie. Lubię to w Radiu ZET i Robi.

Safe Tonight, Eagle Eye Cherry w Radiu Z. Świetny numer, zwłaszcza wieczorową porą. Kwadrans po 22, program Lubię To, wszystkim co najciekawsze w sieci i w świecie. No ta informacja łączy to wszystko z Colin. To już jest król nie tylko disco polo, ale też stacji benzynowych, o których rozmawialiśmy a propos benzyny przed 22 w Radiu Z. Ma swoją kiełbasę, ma swój napój. No i słuchajcie, okazuje się, że ma napój, który jest w puszkach nieobjętych systemem kaucyjnym. Tak. No dobrze słyszycie. W miejscu, gdzie umieszczana jest zwykle informacja o kaucji, tam znalazł się kodzik QR, który zachęca do tego, żeby dowiedzieć się więcej, co słychać u Skolima, i to prowadzi do jego mediów społecznościowych. No i dziennikarze dopytali producenta tego napoju, dlaczego to są puszki bez oznaczenia systemu kaucyjnego. Producent tłumaczy, że ma taki model biznesowy. No i ciekawe, jak to się skończy. Bo jednak, no, jest to taka, przynajmniej tak twierdzi, konkurencja, nieuczciwa konkurencja, nomen omen. Zobaczymy, jak się ta sprawa skończy. Komuś temperatura na pewno się podniosła w związku z tym. David Guetta, Alok, Stick Figure, Run, Run, River w Radio Z.

Shania Twain, That Don't Impress Me Much w Radio Z. No, chyba nie słyszałaś tej Impali. On potrafi zaimponować. Za chwilę nowość od niego w propozycjach do listy. Lubię to w Radio Z.

Move in the Right Direction, Gossip w Radio Z. Liga Mistrzów cały czas gra. Podsumujemy to sobie za chwilę, bo te spotkania pewnie się skończą, ale wcześniej propozycja do listy od Tame Impali, Loser. No właśnie, kto tu będzie przegranym? Tym loserem właśnie dzisiaj w Lidze Mistrzów za chwilę wam powiem. A to propozycja do listy. Dajcie łapkę w górę na radioz.pl.

i Rag and Bone Man Human w Radio Z. To jest program Lubię To, 13 minut do 23. No kończą się już te spotkania z pierwszej kolejki Ligi Mistrzów. Drugi dzień tych spotkań. Kolejne drużyny grają. Napoli z Arsenalem. Tutaj końcówka meczu i Arsenal wygrywa 1-0. Liverpool 2-1 wygrywa z Atletico Madryt. Chociaż to oni otworzyli to spotkanie pierwszą bramką. PSG gra ze Slovanem Bratysława. 5-1. No, wiem, że Legia potrafiła w Lidze Mistrzów te równo 10 lat temu skończyć gorszym wynikiem. Jeśli dobrze pamiętam, chyba mecz z Borussią to był. Pamiętam nawet, jak go oglądałem. Jak po prostu pamiętam jak dziś. Sporting i Galatasaray 3-1 dla Sportingu. Barcelona z Feyenoordem wygrała 5-1. Stuttgart z Wikingiem 3-1. Tak to się prezentuje. Więcej w wiadomościach również w Radiu Z. A my teraz gramy Kuban, Mrozu, Faust, zanim spadnie deszcz. No to posłuchajmy tego, zanim spadnie deszcz.

tym, kogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żal.

0: Tu Radio Z, czas na ostatnie środowe wiadomości. Temat dla nas i Delio Tomczak, posłuchajmy.
1: Katastrofa kolejowa pod Radomiem. Prokuratura bada miejsce i przyczyny. Zełenski o krok od tragedii. Jego samolot niemal trafiony przez drona. Niecałe 4 godziny zostały do meczu Chicago Fire Inter Miami. Jest tam specjalny wysłannik Radia Z.
0: 23.
1: Na miejscu katastrofy kolejowej w Sokolnikach Suchych koło Radomia oględziny pod nadzorem prokuratury. W katastrofie zginęła jedna osoba, a 20 zostało rannych. Na przejeździe kolejowym ciężarówka uderzyła w bok pociągu z Lublina do Szczecina. Skład się wykoleił. Więcej o tej tragedii reporter Radia Z Michał Dzieneński.
2: Siła zderzenia była tak duża, że lokomotywa przewróciła się na bok, wagony wykoliły się, a z ciężarówki pozostały w zasadzie tylko resztki.

0: I kierowca, któremu grozi nawet do 15 lat więzienia. O włos od tragedii na lotnisku w Mołdawii podczas startu z Kiszyniowa samolot prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego został niemal trafiony przez drona. Poinformował o tym premier Norwegii. Zełenski leciał na pogrzeb norweskiego króla Haralda V. Do Oslo przybył z opóźnieniem. Dron zagroził prezydentowi. Bezzałogowce atakują pociągi w Ukrainie. Co najmniej 8 osób zostało rannych w rosyjskim ataku na skład jadący do Charkowa. Rosjanie wczoraj ostrzelali też pociąg niedaleko Odessy, a w poniedziałek pod Kijowem. Dziś z powodu zbliżających się dronów ewakuowana została niemiecka delegacja jadąca składem do ukraińskiej stolicy. Sytuację śledzi reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Miłoszu, Rosjanie wiedzieli, w kogo celują?
1: Nie, niemieccy urzędnicy nie jechali pociągiem specjalnym, tylko zwykłym składem osobowym. Gdy włączył się alarm, a w kierunku pociągu leciały drony, zgodnie z nowymi procedurami skład został zatrzymany, a wszyscy pasażerowie zostali ewakuowani. Niestety, nie zawsze uda się to zrobić na czas. W Charkowie dron uderzył pomiędzy stacjami, zanim jeszcze z pociągu wyszli pasażerowie. Pociąg stanął w ogniu. Na szczęście nikt nie zginął.
0: Tylko od początku tego roku ostrzelanych zostało kilkadziesiąt pociągów. Rozmowy o nowym unijnym budżecie w Warszawie z premierem Donaldem Tuskiem spotkał się dziś szef Rady Europejskiej Antonio Costa. Polska to kolejny przystanek na jego trasie po stolicach państw członkowskich. Negocjacje dotyczące budżetu na lata 2028-34 mają być zakończone w tym roku. Według premiera nowe ramy finansowe powinny wziąć pod uwagę różne scenariusze, patrząc w kontekście wojny za naszą wschodnią granicą.
2: Europa jest w momencie krytycznym. Wojny, niepewność na rynkach paliwowych, sytuacja wewnętrzna w wielu krajach europejskich, polityczna. Będziemy szukali tych różnych sposobów na nowe środki. Większy budżet europejski leży w interesie każdego kraju członkowskiego, na pewno Polski.
0: Donald Tusk poinformował też Antonio Costę o sytuacji na wojnie w Ukrainie. Policyjny pościg za 14-latkiem na hulajnodze elektrycznej w Gliwicach. Nastolatek nie zatrzymał się do kontroli i pędził zdecydowanie za szybko. Powodów do jego zatrzymania było o wiele więcej. O szczegółach opowie śląski reporter Radia Z Szymon Kastelik.
3: 14-latek jechał chodnikiem, ale zjechał na jezdnię. Wtedy zatrzymał się przy nim patrol i nakazał mu wrócić na chodnik, ale nastolatek nie posłuchał policjantów, gwałtownie ruszył i zaczął uciekać. Po kilku minutach został bezpiecznie zatrzymany. Na miejsce wezwano rodziców. Okazało się, że 14-latek nie miał wymaganych uprawnień, a hulajnoga mogła rozpędzić się do 55 km na godzinę. Ponad dwa razy szybciej niż pozwalają przepisy. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Sprawą 14-latka zajmie się teraz sąd rodzinny. Messi przyjeżdża do Chicago, Lewandowski czeka. Dwie legendy światowego futbolu znowu spotkają się na jednej scenie. Tym razem nie w Lidze Mistrzów czy na Mundialu, a w amerykańskiej lidze MLS. Chicago Fire lewego podejmie Inter Miami słynnego Argentyńczyka. Ich starcie w wiecznym mieście będzie śledził specjalny wysłannik Radia Z do USA, Mateusz Ligenza. Mateuszu, to gratka przede wszystkim dla miejscowych polskich kibiców.
4: Można powiedzieć, że włodarze dbają o chicagowską Polonię, bo co jakiś czas sprowadzają polskiego piłkarza. Lewandowski jest 9. biało-czerwonym strażakiem w historii klubu. Tym ostatnim takim dobrze znanym był Przemysław Frankowski, z którym lewy gra w reprezentacji. W Chicago przed powrotem do Francji grał 5 lat temu. Złotymi zgłoskami zapisał się tercet. Piotr Nowak, Roman Kosecki, Jerzy Podbrożny. W 1998 roku pomogli Fire zdobyć jedyne jak dotąd mistrzostwo MLS. Lewandowski został sprowadzony tu po to, by w gablocie pojawił się drugi taki puchar. Chicago, Mateusz Gęza, Radio Z.
0: Hitowe starcie lewego z Messim rozpocznie się o 2:30 naszego czasu. Relacji Mateusza Ligenzy ze stadionu słuchajcie w Radio Z. Kolejne wiadomości o północy. Zaprasza Krzysztof Białkowski.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Jak usłyszałem tę godzinę meczu, to aż się wnąłem przed sekundą, ale chętnie bym to obejrzał. No, coś czuję, że skończy się na skrótach. Niestety. No, lewy, mogłeś wybrać tutaj jednak granie w Europie. W nocy dzisiaj, tej nocy, kiedy zagrają ten mecz, od 10 stopni w Zakopanem do maksymalnie 14. Tyle będzie na przykład w Koszalinie. Mateusz Ptaszyński, dzięki za wspólny wieczór, miłej nocy z Radiem Z. I z lewym, jeśli dacie radę oglądać.

0: Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. O kluczowych 48 godzinach w relacjach polsko-amerykańskich mówi wiceministra obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Chodzi o stałe bazy amerykańskie w Polsce. Wysocy rangą amerykańscy urzędnicy sprawdzają, gdzie mogłaby powstać taka baza. Oficjalne i nieoficjalne informacje zbiera na ten temat reporter Radia Z Michał Dzienyński.
1: Zachodnia Polska, tam Amerykanie nie wykluczają lokalizacji stałych baz. To już wiemy, mówi Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
2: Oczywiście dzisiaj w grę wchodzi Polska Zachodnia i to jest też jasny warunek ze strony amerykańskiej, który my oczywiście rozumiemy.
1: Najczęściej wymieniane są okolice Poznania i Wrocławia. Baza i pobyt Amerykanów ma być współfinansowany przez stronę polską. Stała baza oznacza obecność nie tylko samych amerykańskich żołnierzy, ale także ich rodzin. W sumie kilkanaście tysięcy osób.
0: Wśród amerykańskich wysokich rangą urzędników, którzy przylecieli do Polski, jest m.in. podsekretarz stanu do spraw kontroli zbrojeń i bezpieczeństwa międzynarodowego Thomas DiNano, a także sekretarz wojny Pete Hegseth. Nowe śledztwo w sprawie Zbigniewa Ziobry. Warszawska prokuratura sprawdza, kto pomógł mu wyjechać.

0: wydaje, że Ziobro nie pociągnie w dół wyborczego wyniku PiS w przyszłych wyborach.
1: No teraz już chyba nie ciągnie, bo publiczność przyzwyczaiła się do tego, że go nie ma, to znaczy, że jest w Ameryce i że nie zanosi się na to, żeby wrócił. Ja mam bardzo złe zdanie o wymiarze sprawiedliwości kierowanym przez Zbigniewa Ziobrę, ale to oczywiście jest mój pogląd.
0: Byłemu ministrowi sprawiedliwości śledczy chcą postawić 26 zarzutów dotyczących nieprawidłowości Funduszu Sprawiedliwości. Kancelaria Prezydenta wysłała pismo do Kancelarii Sejmu w sprawie Macieja Berka. Chce wyjaśnienia okoliczności procedowania jego kandydatury na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Jak mówi szef Kancelarii Zbigniew Bogucki, są gigantyczne wątpliwości co do tego, czy Maciej Berek ma 10-letni staż radcy prawnego. Bliski współpracownik Donalda Tuska i minister w jego rządzie w zeszły piątek został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału. Policja w Łodzi szuka sprawcy, który terroryzuje mieszkańców osiedla Zarzew. Ktoś od dłuższego czasu wybija szyby w zaparkowanych przed blokami przy ulicy Piwnika Ponurego samochodach. Więcej na ten temat reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
2: Sprawca wybija przednie lub tylne szyby w zaparkowanych samochodach. Ma grasować w tym miejscu od roku. Jak mówili mi mieszkańcy codziennie parkując, zastanawiają się, czy rano nie zastaną przykrej niespodzianki.
3: Nikomu nie życzę. Boimy się bardzo.
2: Policja potwierdza, że dostaje zgłoszenia w tej sprawie. Młodszy aspirant Mateusz Piliński z łódzkiej policji.
4: Dotychczas zgłosiło się do nas 12 poszkodowanych osób. Przeprowadzamy oględziny pojazdów, przesłuchujemy świadków, zbieramy materiał dowodowy.
2: Na razie sprawca pozostaje jednak nieuchwytny. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Mundurowie apelują o kontakt do osób, które mogą mieć nagrania, na przykład z samochodowych rejestratorów, które mogłyby pomóc zatrzymać sprawcę wybijania szyb w samochodach na osiedlu Zarzew. Były burmistrz Opalenicy w Wielkopolsce oskarżony o przyjmowanie łapówek i ustawianie inwestycji miejskich. Prócz niego w związku z nieprawidłowościami w urzędzie przed sądem stanie też dwóch urzędników miasta, prezes spółki komunalnej i kilku lokalnych przedsiębiorców. Według ustaleń śledczych Tomasz S. manipulował zamówieniami publicznymi na prace budowlane tak, by zlecenia trafiały do konkretnych przedsiębiorców, mówi Michał Smętkowski z prokuratury okręgowej w Poznaniu.
5: Mechanizm działania był taki, iż dzielił duże zamówienia na mniejsze, co pozwalało na ominięcie postępowania przetargowego. Zamówienia te otrzymywały osoby, które w zamian za to przekazywały korzyści majątkowe burmistrzowi.
0: W sumie przez 3 lata były burmistrz miał przyjąć 240 tysięcy złotych łapówki, usłyszał łącznie 6 zarzutów. Najwyższa kara za jeden z nich wynosi do 10 lat więzienia. Szkoda na rzecz miejskiej spółki została oszacowana przez śledczych na ponad 300 tysięcy złotych. W Międzyrzecu Podlaskim na Lubelszczyźnie nieznani sprawcy ukradli opakowania z 3 punktów zbiórki prowadzonej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Żabcach. Jak wiecie z Radia Z, strażacy od kilku miesięcy zbierają puszki i butelki. Potrzebują ich 4 miliony, bo chcą kupić nowy wóz bojowy. Jesteśmy załamani, mówi Patryk Kurowski, wiceprezes OSP w Żabcach.
6: Odkładamy na bok swoje prywatne zajęcia, tak? Czas z rodziną, żeby to wszystko robić. No, ktoś sobie znalazł sposób na łatwe pieniądze. Biały dzień dosłownie ktoś się pochwapił. Przecież to jest obiekt monitorowany wszędzie dookoła.
0: A strażacy się nie poddają, butelki wciąż można oddawać, akcje można wesprzeć też na stronie ospzap.pl. W sprawie dochodzenie prowadzi już policja. Nowe cele, spacerniaki i remont szpitala dla osadzonych. Areszt śledczy w Bytomiu czeka gruntowna modernizacja. Inwestycje zapowiedziałoby Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna. To jednak nie jest zwykły areszt. Zabytkowy neogotycki budynek w centrum miasta powstał w połowie XIX wieku i na stałe wpisał się w krajobraz Bytomia. Jak zapowiada wiceprezydent miasta Michał Bieda, obiekt po remoncie zachowa swój historyczny charakter.
7: Budynek ma na pewno bardzo duży potencjał jako wizytówka architektury, jako zabytek i na pewno będziemy wspierali tutaj służbę więzienną w tym procesie, żeby został zrewitalizowany zgodnie ze sztuką i był tak piękny, jak może być.
0: Odświeżona zostanie zabytkowa czerwona cegła, z której wybudowano, a reszt prace ruszą w przyszłym roku, potrwają 2 lata. W Katowicach odsłonięto popiersie wybitnej kostiumolożki teatralnej i filmowej Barbary Ptak. Rzeźba stanęła na Placu Grunwaldzkim wśród wizerunków innych ważnych postaci kultury. Artystka przez lata była związana z Katowicami, a w zeszłym roku została pochowana w swoim rodzinnym mieście. Odsłonięcia popiersia dokonali jej bliscy wspólnie z prezydentem Marcinem Krupą, który podkreślił, że to sami mieszkańcy wskazali, by uhonorować w ten sposób artystkę.
8: Była kolorowa, jak kolorowy ptak.

0: Czuję pani dumę właśnie widząc to po piersie.
1: Dla mnie jako córki to jest po prostu bardzo miłe wrażenie, że taki jest oddźwięk i że mieszkańcy wybrali mamę. No bardzo to miłe i wzruszające.
2: Mówi córka artystki Beata. Barbara Ptak współpracowała m.in. z Andrzejem Wajdą, Kazimierzem Kucem i Romanem Polańskim. Jej kostiumy można było podziwiać w takich filmach jak Faraon, Ziemia Obiecana czy Nad Niemnem. Teraz to już wszystko, a kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

Все перекав, все перестінь, і непотрібне. За

0: pierwsza. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Prokuratorzy zakończyli czynności procesowe w miejscu katastrofy z udziałem pociągu i samochodu ciężarowego na przejeździe kolejowym pod Radomiem. W bok pociągu Intercity Lublin-Szczecin uderzyła ciężarówka, skład się wykoleił. Po przewiezieniu do szpitala zmarła pasażerka pociągu. Cztery osoby są w stanie ciężkim, w tym maszynista i kierowca ciężarówki. Co do tej pory ustalono, o tym reporter Radia Z Marcin Friedrich.
1: Wiadomo, że kierowca ciężarówki doskonale znał ten przejazd. To około 50-letni mężczyzna, mieszkaniec jednej z okolicznych miejscowości. Nie wiadomo jednak, dlaczego zignorował palące się czerwone światło i wjechał w bok przejeżdżającego pociągu.
2: Żadnych hipotez nie bierzemy pod uwagę. Ta ciężarówka zostanie przekazana do badań technicznych.
1: Mówiła rzeczniczka radomskiej prokuratury Aneta Guść. Z ciężarówki zostały dosłownie strzępy. Jedynym w miarę rozpoznawalnym fragmentem jest część kabiny i osie z kołami, które rozrzucone są na przestrzeni kilkudziesięciu metrów. Sokolniki suche. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: Tymczasem premier Donald Tusk zapowiada radykalne zaostrzenie przepisów dla łamiących prawo na przejazdach kolejowych. To pierwsza reakcja szefa rządu po katastrofie kolejowej na Mazowszu.
3: Niestety ani złe zdarzenia, ani perswazja nie pomagały, więc musimy zaostrzyć przepisy dla tych, którzy to łamią. I to moje propozycje będą tutaj bardzo twarde.
0: Propozycja przepisów ma się pojawić w ciągu najbliższych dni. Przed sądem rejonowym w Wejherowie ruszył proces w sprawie śmiertelnego wypadku w Łebieńskiej Hucie z października zeszłego roku. Oskarżony Marcin R. po pijanemu wjechał w grupę czterech chłopców, nie udzielił im pomocy i uciekł. Na miejscu zginął 10-letni Igor, 12-letni Ksawery stracił nogę, dwaj pozostali chłopcy doznali ciężkich obrażeń ciała. Ze szczegółami reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
4: Oskarżony w czasie procesu przeprosił, powiedział, że to co zrobił było niedopuszczalne, a o skutkach będzie pamiętał przez całe życie.
5: Nie ma dnia, żebym nie myślał o tym, co się stało, do czego doprowadziłem.
4: Prokurator Bartłomiej Giesz.

0: jeździeckiej, która miała bić konie w stajni w Kępnie pod Koninem, Aleksandrze H. za znęcanie się nad zwierzętami grożą 3 lata więzienia. Czy kobieta przyznała się do winy? O tym reporter Radia Z, Adam Kaźmierczak.
1: Nie, odmówiła także składania wyjaśnień. Śledztwo wykazało, że kobieta znęcała się nad 2 końmi sportowymi, które miała pod swoją opieką. Mówi mi prokurator Aleksandra Marańda z prokuratury rejonowej w Koninie.
2: Wielokrotnie stosowała wobec nich siłę fizyczną, uderzała konie rękoma, kopała je oraz uderzała batem w tym okolice głowy i szyi, powodując u zwierząt ból i cierpienie oraz narażając je na powstanie obrażeń ciała, w szczególności urazów oka, powiek i brzucha.
1: Sędzia nie trafiła do aresztu, została natomiast objęta zakazem wykonywania wszelkich zawodów i działalności związanych z końmi. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: Polski Związek Jeździecki zawiesił kobietę we wszelkich obowiązkach tuż po opublikowaniu w internecie nagrań z monitoringu ze stajni, na których widać, jak kobieta atakuje zwierzęta. Jest interwencja prokuratury w sprawie grożącego zawaleniem bloku na warszawskim Ursynowie. Wszczęła ona śledztwo w sprawie niebezpieczeństwa katastrofy budowlanej. Czy nadal mieszkają tam ludzie i co sądzą o ruchu prokuratury? Na miejscu, tuż przy siatce z napisem zakaz wstępu, był reporter Radia Z Tomasz Kubat.
3: W najbardziej zagrożonej klatki lokatorzy się wyprowadzili. W pozostałych, gdzie ryzyko jest dużo mniejsze, nadal mieszkają ludzie. Są zadowoleni z działań śledczych, ale nie wierzą, żeby dały szybki efekt.
4: Co z tego, że się prokuratura włączyła, jak pan widzi, jest ogrodzenie i po prostu my za przeproszeniem jak małpy żyjemy, tak?
3: Pierwsze spękanie w feralnym bloku pojawiło się prawie 20 lat temu. Spółdzielnia mieszkaniowa nic z tym nie robiła, a potem niewiele i głównie tymi zaniedbaniami ma zająć się teraz prokuratura. Z warszawskiego Ursynowa, Tomasz Kubat, Radio Z.
0: Śledczy rozpoczną pracę od przesłuchania świadków. Możliwe jest też szybkie powołanie biegłego z zakresu budownictwa. Sąd okręgowy w Lublinie przedłużył na kolejne 3 miesiące tymczasowy areszt obywatelowi Gruzji Elnurowi A. Jak wiecie z Radia Z, mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo rosyjskiego opozycyjnego artysty. W czerwcu na jednym z osiedli w Białej Podlaskiej miał oddać do niego kilka strzałów z broni krótkiej. Dotychczas zgromadzone dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo, że zbrodnię popełnił, mówi nam rzeczniczka sądu okręgowego w Lublinie, sędzia Marta Śmiech.
5: Sąd wskazał uzasadnioną obawę matactwa ze strony podejrzanego, uzasadnioną obawę ucieczki lub ukrywania się podejrzanego, który nie ma w Polsce stałego miejsca pobytu, nie ma związku z Polską i w toku śledztwa ustalono, że przed zatrzymaniem posługiwał się wieloma tożsamościami.
0: Elnurowi A grozi nawet dożywocie. Ostatnio usłyszał też zarzut dokonania innego zabójstwa, które miał popełnić 4 lata temu w Warszawie. Opole stawia na elektryczne rowery. Za 2 tygodnie ruszy miejska sieć jednośladów. Będzie można wypożyczyć rowery klasyczne i te na prąd, mówi Adam Leszczyński z Urzędu Miasta.
6: Będzie aplikacja, będzie też ważna rzecz, że pierwsze 20 minut będzie darmowe. Co ważne, jeśli będziemy korzystali od 21 do 60 minut, wówczas zapłacimy 2 zł, a za każdą kolejną godzinę 4 zł.
0: Opole szykuje 200 miejskich jednośladów. Na koniec sport. Polscy kibice opanowali Chicago. Biało-czerwone tłumy zmierzają na słynny stadion Soldier Field, by dopingować w akcji najwybitniejszego polskiego piłkarza w historii. Robert Lewandowski i jego Chicago Fire podejmą aktualnych mistrzów amerykańskiej MLS. Inter Miami jest Leo Messi w składzie. Na stanowisko komentatorskie zmierza też specjalny wysłannik Radia Z do USA, Mateusz Ligenza, który rozmawiał z kibicami przed pierwszym gwizdkiem.
7: Pierwszy raz w Ameryce i tak nie udało nam się zdążyć na Lewandowskiego w Barcelonie. Padła propozycja, zebraliśmy się, stwierdziliśmy, że czemu nie.
8: Ilu chłopa idziecie, jak to się mówi?
7: 5, ale w samolocie widzieliśmy też większą ekipę, także na pewno będzie sporo osób z Polski na tym meczu.
9: Zwłaszcza, że to jest okazja zobaczyć ich we dwójkę naraz, nie? To się nieczęsto zdarza w jednym meczu, nie? Więc no warto, tak? Zwłaszcza, że obydwoje są u schyłku już kariery, więc takie fajne zwieńczenie dla nas też.
8: Ile dolarów trzeba było wydać, żeby na te trybuny się wybrać? Pewnie małżonki, dziewczyny usłyszą, że to fortuna, tak czy nie?
10: $170 było.
11: Robert Lewandowski!
0: Początek tego spotkania o 2:30 z Mateuszem. Połączymy się ponownie za godzinę. Teraz to już wszystko. Na kolejne wiadomości Radia Z zapraszam również za niecałą godzinę.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: sprawy załatwia się mailem, inne przez formularz.
1: A niektóre najlepiej oddać Kępie i Fiedorczukowi.
2: Zadzwonimy,
3: pogadamy
1: i zobaczymy, co z tego wyniknie. A kiedy usłyszysz,
0: jest pan, pani na głośno mówiącym,
2: to znaczy, że sprawa właśnie nabrała tempa.
1: Kępa i Fiedorczuk załatwiają sprawę na dzień dobry bardzo. Codziennie przed 8:00 tylko w Radiu Z.
4: Druga wiadomość Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. A zaczynamy od starcia piłkarskich legend. Za pół godziny na boisko w Chicago wybiegną Robert Lewandowski i Leo Messi. W amerykańskiej lidze MLS zmierzą się ich kluby Chicago Fire i Inter Miami. Na trybunach stadionu Soldier Field jest już specjalny wysłannik Radia Z, Mateusz Ligenza. Witam cię.
5: Oczywiście jestem. Witam serdecznie.
4: Powiedz, jaka jest atmosfera na trybunach? Czy dają o sobie znać polscy kibice?
5: Atmosfera jest nieprawdopodobna, tym bardziej, że właśnie teraz na murawę wybiegli gracze Chicago Fire i Robert Lewandowski jest już na głównej scenie w okolicy koła środkowego. Teraz rozgrzewa się i spokojnie odbija piłką, ale też pokazuje te umiejętności, te sztuczki techniczne. On był z tego znany także w Barcelonie, ale jeszcze czekają tutaj kibice na to, aż pojawi się na rozgrzewce drużyna Interu Miami. Kiedy rozmawiałem z polskimi kibicami, to mówią, że z jednej strony dla nich to jest wielka gratka, wielka szansa na to, żeby wreszcie na amerykańskiej ziemi zobaczyć Polaka, rodaka, legendę futbolu, ale także przyjść i popatrzeć, jak spisuje się być może w tym ostatnim argentyńsko-polskim tańcu Leo Messi. Myślę, że trybuny podzielone, bo bardzo dużo także tych koszulek z dziesiątką na plecach, czyli z numerem charakterystycznym dla boskiego Leo, ale też sporo Polonii, która przyjeżdża ze Śląska, między innymi z Warszawy, z Poznania. Wszyscy po to, żeby z jednej strony poczekać na to, czy rzeczywiście dwaj, nazwijmy to w cudzysłowie, dziadkowie futbolu dadzą radę jeszcze nie w lidze mistrzów, w amerykańskiej MLS, ale jednak po to, żeby z honorami pożegnać tych dwóch panów. Z Chicago, Mateusz Ligenza, Radio Z.
4: Dziękujemy. Przypomnę, pierwszy gwizdek o 2:30 naszego czasu, czyli za mniej niż pół godziny, a z Mateuszem połączymy się w kolejnych wiadomościach Radia Z. Tak, dla znalezienia rozwiązania, nie dla rozmów z głową państwa, to głos ministra finansów w sprawie regulacji rynku kryptowalut, bo po trzecim wecie do rządowej ustawy jest drugi prezydencki projekt, a w perspektywie czwarty Rady Ministrów. Ze szczegółami reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
6: Sprawa jest ważna, regulacje są konieczne i to bardzo. W rządowych planach nie ma jednak konsultacji.